oboista Mariusz Pędziałek i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Jana Kręca wykonali symfonię koncertantę na obój i orkiestrę Antoniego Milida, opracowaną i uzupełnioną przez Jana Kręca. W 1948 roku Henryk Hubertus Jabłoński skomponował czteroczęściowy utwór na orkiestrę zatytułowany Suita Chmur. Poszczególne części noszą nazwy różnych typów chmur, a kompozytor stara się muzycznymi środkami oddać ich naturę, wprowadzając na przykład elementy polifonii w utworze drugim, poświęconym chmurom kłębiasto-pierzastym. Oto łacińskie tytuły poszczególnych części suity. Cirrus – chmury pierzaste, Cirrocumulus – chmury kłębiasto-pierzaste, Stratus – chmury warstwowe, Alto Stratus – chmury średnie warstwowe. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Zygmunt Richard.

To była Suita Chmur Henryka Hubertusa Jabłońskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Zygmunt Richard. Posłuchajmy teraz fantazji na skrzypce i orkiestrę op. 36 na temat opery Monbar, czyli Filibustierowie, op. 30 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Na skrzypcach gra Janusz Wawrowski. Towarzyszy mu Polska Orkiestra Radiowa, którą dyryguje Łukasz Borowicz.

To była fantazja na skrzypce i orkiestrę opus 36 na temat opery Monbar, czyli Filibustierowie, opus 30 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Na skrzypcach grał Janusz Wawrowski, towarzyszyła mu Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Łukasz Borowicz. Tych samych wykonawców usłyszymy jeszcze w Pas de Deux na skrzypce i orkiestrę z baletu Święto Ognia, czyli Noc Świętojańska Zygmunta Noskowskiego.

Skrzypek Janusz Wawrowski i Polska Orkiestra Radiowa, grająca pod dyrekcją Łukasza Borowicza, wykonali Pas de Deux z baletu Zygmunta Noskowskiego Święto Ognia, czyli Noc Świętojańska. Zabrzmi teraz utwór niezwykły, Ad Umbro, na fletnie pana i orkiestrę symfoniczną Hanny Kulenty. Ad Umbro, z łacińskiego zacieniować, naszkicować, oddaje ideę tej kompozycji, którą sama jej autorka zaliczyła do muzyki surrealistycznej.

Połączenie brzmienia fletni pana z nietypowo traktowaną orkiestrą symfoniczną to istotnie nieco surrealistyczny, ale fascynujący pomysł. Posłuchajmy. Na fletni pana gra holenderski wirtuos Matthijs Koene, towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą dyryguje francuski kapelmistrz Frank Olu.

To był utwór Hanny Kulenty Ad Umbro na fletnie pana i orkiestrę symfoniczną. Na fletnie pana grał Matthijs Koenen. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą dyrygował Franco Lui. To było nagranie z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2021 roku. Posłuchajmy teraz utworu Marcela Chyżyńskiego Mindscape na kwartet smyczkowy z 2025 roku. Inspiracji dostarczył kompozytorowi widok japońskich ogrodów, wywołujących stan wyciszonych, spokojnych krajobrazów umysłu. Oto Mindscape numer pierwszy na kwartet smyczkowy. Gra Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki altówka i Piotr Janosik wiolonczela. Słuchamy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2025 roku.

Usłyszeliśmy utwór Marcela Chyżyńskiego Mindscape numer 1 na kwartet smyczkowy. Słuchaliśmy wykonania Kwartetu Śląskiego z Festiwalu Prawykonań w Katowicach, który odbył się w 2025 roku. Znane jest upodobanie Zbigniewa Bargielskiego do nadawania swoim kompozycjom oryginalnych tytułów. W przypadku utworu, który za chwilę przypomnimy, tytuł ma chyba sens głębszy.

Oto Za horyzontem, pieśni trzech wiatrów na chór i orkiestrę. Jako motto utworu umieścił kompozytor sentencję Marcela Prusta o pogoni za ułudą, za wciąż oddalającym się horyzontem, celem naszych pragnień. Trzy części utworu przechodzą jedna w drugą. Pod koniec drugiej części pojawiają się zbitki słowne, natomiast w kodzie słychać, jak to określił kompozytor, wzniosłą sentencję anonimowego XVIII-wiecznego poety. Śpiewa chór Polskiego Radia, gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Michał Klauza. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2011 roku podczas IV Festiwalu Prawykonań w Katowicach.

Śpiewał chór Polskiego Radia, grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Michał Klauza. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2011 roku podczas czwartego Festiwalu Prawykonań w Katowicach. Lofoty to archipelag wysp na Morzu Norweskim, uznany za jeden z najpiękniejszych na świecie. W 2013 roku na Festiwalu Prawykonań w Katowicach po raz pierwszy zabrzmiał utwór zmarłego w 2011 roku Bronisława Kazimierza Przybylskiego, muzyczne wspomnienie z odwiedzin tego niezwykłego miejsca. Posłuchajmy. Oto wykonawcy. Jolanta Kukuła-Kopczyńska, altówka i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą dyryguje José María Florencio.

Lofoty na altówkę i orkiestrę. Utwór Bronisława Kazimierza Przybylskiego zabrzmiał w wykonaniu altowiolistki Jolanty Kukuły-Kopczyńskiej i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą dyrygował José María Florencio. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2013 roku. Tam muzyka na skrzypce, głosy i instrumenty Rafała Augustyna napisana jest do fragmentu wierszy Bolesława Leśmiana Coś tam mignęło i Zwiewność z tomiku Napój cienisty oraz z Eliasza. Oto wykonawcy. Duńska skrzypaczka Christine Prynne, chór Filharmonii Wrocławskiej przygotowany przez Agnieszkę Franków-Żelazne i Polska Orkiestra Radiowa, którą dyryguje Renato Rivolta. Słuchamy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, który odbył się w 2013 roku.

To był utwór Rafała Augustyna Tam. Muzyka na skrzypce, głosy i instrumenty do fragmentu wierszy Bolesława Leśmiana. Przypominamy wykonawców. Krystynę Pryn, skrzypce, chór Filharmonii Wrocławskiej, przygotowany przez Agnieszkę Franków-Żelazne i Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Renato Rivolta. Słuchaliśmy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, który odbył się w 2013 roku. Oneiros, czyli z greckiego Marzenia senne. Takim tytułem opatrzył Dariusz Przybylski swój koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Posłuchajmy. Gra Janusz Wawrowski, towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, którą prowadzi Marek Moś.

Oneiros, koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową Dariusza Przybylskiego zabrzmiał pod palcami Janusza Wawrowskiego. Soliście towarzyszyła Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. Wracamy do utworów związanych z tradycjami Nocy Świętojańskiej, z letnim przesileniem słonecznym i licznymi obrzędami, do których należą także tradycyjne wianki. Oto cykl utworów chóralnych Kazimierza Serockiego Sobótkowe śpiewki z 1954 roku. Kompozytor wykorzystał teksty ludowe z Mazowsza, które opisują zaproszenie do zabawy, uplatanie wianków przez dziewczęta, rzucanie wianków do wody, wyławianie ich przez chłopców i palenie ogniska. Śpiewa chór Polskiego Radia, dyryguje Izabela Polakowska. Nagranie zarejestrowano podczas koncertu, który odbył się w Krakowie w 2013 roku.

To były sobótkowe śpiewki na chór mieszany a cappella Kazimierza Serockiego. Śpiewał chór Polskiego Radia pod dyrekcją Izabeli Polakowskiej. Słuchaliśmy fragmentu koncertu, który odbył się w Krakowie w 2013 roku. Stone Music, muzyka kamienia, Zygmunta Krausego, to utwór, który powstał w 1972 roku. Tę kompozycję wykonuje się przy pomocy kamieni i prętów metalowych położonych na strunach fortepianu. Przedmioty te są wprawiane w ruch i wzmacniane elektroakustycznie. Wbrew tytułowi jest to muzyka delikatna w brzmieniu. Posłuchajmy autorskiego wykonania z koncertu, który odbył się w 2015 roku w Warszawie.

Stone Music na fortepian preparowany wykonał kompozytor Zygmunt Krause. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w Warszawie w 2015 roku. Posłuchajmy teraz 5 pieśni weselnych na sopran i fortepian Zygmunta Mycielskiego, skomponowanych do słów Bruna Jasieńskiego. Oto tytuły. Tańcowała izba stół, padał deszcz, płakał deszcz, grajże Josek, grajże Berek, a musiałażeś ty, Maryś, tańcowała izba sień. Śpiewa Joanna Freszel-Sopran, towarzyszy jej na fortepianie Bartłomiej Kominek.

Joanna Fraszel-Sopran i towarzyszący jej na fortepianie Bartłomiej Kominek wykonali 5 pieśni weselnych na sopran i fortepian Zygmunta Mycielskiego, skomponowanych do słów Bruna Jasieńskiego. Jak brzmi wiatr od morza? Posłuchajmy. Oto wizja Jacka Grudnia na saksofon i fortepian. Grają Alina Mleczko na saksofonie oraz Ireneusz Tondera na fortepianie.

Alina Mleczko, saksofon oraz Ireneusz Tondera, fortepian, wykonali utwór Jacka Grudnia Wiatr od morza. Znane jest przywiązanie Henryka Mikołaja Góreckiego do tradycji ludowej, z której często czerpał inspirację. W twórczości kompozytora jest kilka zbiorów pieśni nawiązujących wprost do pieśni z różnych regionów Polski. Cykle pieśni churalnych znajdują się między innymi w repertuarze Chóru Polskiego Radia, który przez wiele lat prowadził nieodżałowany mistrz churalistyki, zmarły 7 czerwca ubiegłego roku Włodzimierz Siedlik. Posłuchajmy pod jego dyrekcją cyklu Henryka Mikołaja Góreckiego Szeroka woda na chór mieszany a cappella do słów ludowych opus 39. Tytuły kolejnych utworów: A ta nasza narew, Oj kiedy na Powiślu, Oj, Janie, Janie, Polne róże rwała, Szeroka woda na Wiśle.

To był cykl pieśni Henryka Mikołaja Góreckiego Szeroka woda na chór mieszany a capella do słów ludowych opus 39. Śpiewał chór Polskiego Radia w Krakowie, dyrygował zmarły 7 czerwca 2025 roku wieloletni dyrektor artystyczny zespołu Włodzimierz Siedlik. Aleksander Zarzycki, pianista, kompozytor, pedagog, zasłużył się jako współzałożyciel i pierwszy dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego oraz dyrektor Instytutu Muzycznego, który przekształcił w nowoczesną placówkę. Posłuchajmy suity polskiej na orkiestrę opus 37 Aleksandra Zarzyckiego. Części: a la Polonaise, a la Mazurka, Intermezzo, Cantabile, a la Krakowienne. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje José María Florencio.

Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował José María Florencio, wykonała suitę polską na orkiestrę op. 37 Aleksandra Zarzyckiego. Usłyszymy teraz pieśni Bilitis na sopran i fortepian Romana Maciejewskiego. Słowa napisał Pierre Louis. Tłumaczenie polskie jest dziełem Leopolda Staffa. Pieśni opracował Sebastian Krajewski. Oto tytuły. Fletnia, Nagrobek Bilitis, Wspomnienie. Śpiewa Anna Karasińska, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Krystyna Borucińska. Słuchamy nagrania z Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia Paryżanie, który odbył się w 2004 roku w Warszawie.

Usłyszeliśmy pieśń Bilitis na sopran i fortepian Romana Maciejewskiego. Słowa napisał Pierre Louis, tłumaczenie polskie jest dziełem Leopolda Staffa. Pieśni opracował Sebastian Krajewski. Śpiewała Anna Karasińska-sopran, towarzyszyła jej na fortepianie Krystyna Borucińska. To było nagranie z Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia Paryżanie, który odbył się w 2004 roku w Warszawie. Na zakończenie fantazji zabrzmi Colabrenion, suita w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową z fletem Tadeusza Berda. Części: preludium, kantylena miłosna, taniec pierwszy bas-dans, smutna pieśń, taniec drugi galiarda, postludium. Grają flecista Łukasz Długosz oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

To była suita w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową z fletem Colabrenion Tadeusza Berda. Przypominamy wykonawców: flecista Łukasz Długosz oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, grająca pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Kończymy fantazję polską zapowiadającą najdłuższy dzień roku. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Reklama.
1: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
2: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
3: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z

0: wodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Reclama.

0: Dzień dobry, słuchają nas Państwo w niedzielę. To 21 czerwca, 172 dzień roku. Słońce wchodzi dziś w znak raka, wzeszło o 4.14, zajdzie o 21.01. Dzień będzie trwał zatem 16 godzin i 47 minut. Za konsoletą Michał Jakubik, przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do godziny 10. Imieniny obchodzą dziś Alicja, Alojzy, Marta, Rajmund, Rudolf i Teodor. Wszystkiego najlepszego. Razem z nami w studiu jest też Katarzyna Sowińska, która przedstawi wiadomości kulturalne.
1: I ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczyna się Festiwal Malta, jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, które od ponad trzech dekad kształtuje przestrzeń dialogu między dziedzinami sztuk i kulturami. A pierwszym wydarzeniem tegorocznej Malty będzie koncert pod tytułem Za miłość. Autorskie, plenerowe widowisko nad Jeziorem Maltańskim przygotowała wokalistka Natalia Kukulska. Jak sama podkreśla, to będzie wieloczęściowa i wielowątkowa opowieść o miłości.
2: Koncert Za miłość będzie inauguracją festiwalu maltańskiego, więc takim przepięknym otwarciem, pełnym emocji, pełnym pięknych dźwięków. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów.
1: A usłyszymy m.in. Grzegorza Turnała, Jakuba Józefa Orlińskiego, Annę Marię Jopek i Natalię Przybysz. Tegoroczna Malta potrwa do 28 czerwca. Premierowe utwory z nowej płyty zaprezentuje dziś zespół Tuleje, grupę, która odwołuje się do muzyki tradycyjnej. Tworzą Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński i Wojtek Kurek. Trio zakończyło właśnie pracę nad kolejnym, trzecim już albumem. Krążek nosi tytuł Nagłe Przejaśnienia. O nowej płycie w Poranku Dwójki opowiadała niedawno Gosia Zagajewska.
3: Zaczęły się tworzyć jakieś takie właśnie kompozycje, dużo bardziej piosenki.

0: piosenkowe i chyba ta piosenkowość nas porywa i na tym trzecim albumie jeszcze bardziej, bo już nawet się pojawiają takie kompozycje, gdzie my, inspirując się nadal cały czas tą muzyką tradycyjną, ale chcąc jakby coś takiego naprawdę bardzo swojego pokazać, zaczęliśmy tworzyć takie bardzo minimalistyczne kompozycje z zwrotkami, refrenami. W większości w zasadzie, to znaczy ja powymyślałam te melodie, no ale są też oczywiście utwory, które bardzo ściśle bazują na cały czas tych samych zbiorów, na melodiach tradycyjnych, które przetwarzamy w takie swoje piosenki.
1: Nowych utworów zespołu Tuleje będzie można posłuchać na żywo już dziś podczas koncertu w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, początek o 18:00. Teraz nietypowa propozycja dla młodych melomanów. Muzyka Fryderyka Chopina spotka się dziś z kosmosem w trakcie 17 Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. Na dzieci i dorosłych czekają warsztaty, koncerty, obserwacje astronomiczne, pokazy naukowe oraz gra terenowa. O atrakcjach wydarzenia pod hasłem Frycek w kosmosie opowiadają Bogusława Marszalik z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Anna Tarnawska, kierowniczka Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.
2: Przygotowując te obchody Dnia Dziecka, współpracujemy z Fundacją New Space, która zajmuje się przybliżaniem szerokim środowiskom tematyki kosmicznej. Z Fundacją New Space przygotowujemy naszą grę terenową, ale również zdecydowaliśmy się przy ich pomocy wysłać Frycka w stratosferę.
3: Tak, każdy Dzień Dziecka w Żelazowej Woli ma punkt kulminacyjny. W tym roku będzie to lot balonu stratosferycznego. Frycek, postać Frycka, mała maskotka, poleci w kosmos. A my będziemy mogli to wszystko obserwować, ponieważ kapsuła będzie wyposażona w zestaw kamer i na telebimie będzie można oglądać to, co widzi nasz Frycek.
1: Inspiracją, jak można się domyślać, był lot w kosmos Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Wstęp na dzisiejsze wydarzenia w Żelazowej Woli jest bezpłatny. Polska poezja zagości w metrze w Londynie. Przez najbliższy miesiąc pasażerowie dwóch popularnych linii będą mogli czytać wiersze polskich autorów, prezentowane w ramach międzynarodowej akcji Wiersze w metrze.
4: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków Londynu, komunikat z metra. Mind gap, czyli uważaj na odstęp. Między pociągiem a peronem codziennie słyszą 3 miliony pasażerów. W tych samych wagonach, obok reklam i informacji dla podróżnych, pojawiła się także polska poezja. O tym, które wiersze wybrano i na jakich liniach metra można je przeczytać, mówi Anna Trys-Bromley, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.
5: Zostały wybrane dwa wiersze, When I Was a Fish, Krystyny Lękowskiej, w przekładzie autorki wraz z Cecylią Wołoch oraz Letter Tadeusza Dąbrowskiego w przekładzie wybitnej tłumaczki Antoni Lloyd-Jones. Super sprawa, jechać do pracy metrem i na linii Jubilee móc przeczytać polski wiersz.
4: Akcja ma pokazać polską kulturę w miejscu, które każdego dnia łączy ludzi z różnych krajów i środowisk. Dla jednych będzie to pierwsze spotkanie z polską poezją. Dla innych krótki, ale miły polski akcent w środku londyńskiego pośpiechu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9:00.

0: pogoda.
1: Choć na razie w Warszawie niebo błękitne, bezchmurne, słońce świeci równie mocno, jak to miało miejsce wczoraj, to jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie małe, przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni Celsjusza na wybrzeżu oraz 27-32 stopni na przeważającym obszarze kraju do 33 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżach, na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę.
2: Autopromocja.
3: Tuleje to trio, w którym Gosia Zagajewska śpiewa własne teksty. Ksawery Wójciński gra na gitarze basowej, kontrabasie i keyboardzie, a Wojtek Kurek na instrumentach perkusyjnych i syntezatorze. Artyści do swojej najnowszej płyty, zatytułowanej Nagłe Przejaśnienie, zaprosili trębacza Maurycego Wójcińskiego. Na premierowy koncert

0: koncert tej muzyki zapraszamy do studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana dziś o 18. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Gorąco zapraszam. Ewa Szczecińska.
1: Autopromocja.
2: 8 minut po godzinie 7 rozpoczynamy muzycznie poranek niedzielny, poranek dwójki. Rozpoczynamy oczywiście od Bacha i od pana, który Bacha lubił nie tylko grać przy fortepianie, ale także i nucić. Podobno nucił dodatkowy głos przy preludiach i fugach.

0: Bachowskie preludium i fuga Amol z pierwszego zeszytu słynnego Das Wohltemperlte Klavier grał oczywiście Glenn Gould. To klasyczne nagranie z 1965 roku. Ponad 9 lat Glenn Gould nagrywał komplet Das Wohltemperlte Klavier. Pierwsza płyta ukazała się w 1963 roku. To nagranie, jak powiedziałem, z 1965 roku. Trzeci krążek, trzeci wolumin tej serii Gouldowskiej, jego opus magnum, tak naprawdę jego najważniejszego, ulubionego dzieła, bo gdy myślimy oczywiście o Glennie Gouldzie, to przychodzą na myśl wariacje goldbergowskie, ale to Das Wohltemperlte Klavier było tą pierwszą miłością Glenna Goulda. Bardzo ważne jest też, gdzie nagrywane były płyty tego artysty, gdzie nagrywany był ten cykl. Dokładnie na Manhattanie, w studiu CBS, na 30 ulicy, w budynku zwanym Kościołem, gdzie odbywały się najważniejsze sesje, nie tylko Goulda, ale i zarejestrowane zostało tam chociażby Kind of Blue Milesa Davisa, to tam powstała kultowa wersja tej słynnej piosenki New York, New York Franka Sinatry, i to tam nagrywał właśnie Glenn Gould. Dlaczego kościół? Bo wcześniej ten budynek na Manhattanie był kościołem ewangelickim, później stał się siedzibą jednej z radiostacji nowojorskich, a następnie został przekształcony właśnie w studia nagraniowe. Mówię o tym nie bez przyczyny opowiadam o tym pięknym budynku, którego już niestety dzisiaj nie ma, bo gdyby więcej chcieli się Państwo dowiedzieć o Nowym Jorku, jako o mieście, to jest do tego okazja. W czwartek w studiu projektowym w naszej audycji o godzinie 13 wyruszyliśmy w podróż właśnie śladami tego miasta, śladami architektury Nowego Jorku, o tym, co ją ukształtowało, jaka przyczyna stała za wybraniem tej, a nie innej drogi architektonicznej, dlaczego te budynki w Nowym Jorku są tak wysokie i dlaczego ta przestrzeń pod nimi jest tak wąska, opowiadał gość Aldony Łaniewskiej-Wołk, architekt, projektant, wykładowca akademicki Jakub Szczęsny. Posłuchajmy fragmentu tej audycji.
1: Dwa główne ośrodki wytwarzania ikonografii amerykańskiej, czyli w skrócie wschodnie i zachodnie wybrzeże, Nowy Jork versus Los Angeles, jednak mają dwie bardzo różne specyfiki urbanistyczne i architektoniczne. Formy, które mamy w Nowym Jorku, są powielokroć bardziej sugestywne i dominujące obrazek, mówiąc w kategoriach filmowych, niż to, co zobaczymy w Los Angeles. Oczywiście wciąż to Los Angeles ma cały zestaw narzędzi, które zapamiętujemy, ale to nie są monumentalne, przeskalowane, nadludzkie obiekty. I oczywiście w pierwszej kolejności są to wieżowce, w drugiej bardzo masywne kamienice, a w trzeciej infrastruktura. Nowy Jork jest po prostu jako gigantyczne miasto, do którego wlewa się co rano i wylewa z niego 6 milionów osób. No proszę sobie wyobrazić tą skalę. To jest 3 razy Warszawa i okolice. Wszyscy ci ludzie wjeżdżają do tego miasta z różnych kierunków, niebywale rozbudowaną infrastrukturą, która powstawała dwudziestowieczna między okresem New Dealu, czyli koniec lat 40., a no, w zasadzie końcem panowania Roberta Mosesa, czyli takiego dyktatora miejskiego, bo nawet nie wiem, czy można go nazwać architektem miejskim, zresztą nie był on architektem z wykształcenia. Od tego czasu ta infrastruktura bardzo poetycznie się rozpada. I to jest między innymi jeden z priorytetów nowego burmistrza, mam do niego. To jest reforma zarówno infrastruktury, jak i myślenia o mieszkalnictwie wobec tej infrastruktury transportowej i komunikacyjnej. Wszystko to dostarcza niebywale interesujących obrazków, które powodują, że głęboko multisensorycznie od razu wchodzimy do scenografii.
2: A tę scenografię buduje plan, który powstał na samym początku, kiedy zaczęto zasiedlać tę wyspę, czy ten półwysep. Siatka ulic, która nie tylko jest taką bardzo klarowną,

0: niderlandzką ze swojego źródła strukturą, ale ona właśnie też decyduje o tym, że te budynki są takie wysokie, bo nie mogą się rozwijać wzdłuż ani wszerz, mogą tylko w tym trzecim wymiarze wysokość. Tutaj też by pan widział ten początek tego, jak wygląda Manhattan właśnie w tej siatce ulic, która jest nazywana grillem, prawda?
1: Tak, no, ten to taki block system, bo to są blocks, tak? Mhm. To jest, mój ojciec zawsze mówił, że to jest, z jednej strony jest to przykład debilizmu, a z drugiej strony jest to niezwykle efektywny debilizm. Pokazywał po prostu brak wyobraźni, no ale z drugiej strony świetnie gospodarował rzeczywistością, wprowadzając z drugiej strony potrzebę negocjacji z historią, no bo były już trakty, które do dzisiaj funkcjonują, zwłaszcza na tam, gdzie ta siatka nagle doznaje rozrzedzenia, a czasami w ogóle jej nie ma, zwłaszcza na Lower East Side, na Dolnym Manhattanie po stronie wschodniej.
0: Bo jeszcze wtedy ta siatka nie zdążyła powstać.
1: Dokładnie tak, a z drugiej strony jej różne trakty wbijają się w tą siatkę dodatkowymi ulicami, a do tego mamy jeszcze układy, które są w ogóle w swojej własnej logice. No chociażby właśnie Broadway, który
0: przecina
1: pod kątem ten układ troszeczkę, jak w Barcelonie w układzie Eixample pojawia się ten diagonal tak zwany, czyli poprzeczne przecięcie miasta. Więc ta poprzeczność staje się czymś niezwykle ważnym, ponieważ jej styki z siatką budują konflikty wobec tego, co jest planowaniem przestrzennym i powodują bardzo ciekawe formy architektoniczne, no bo architektura wynika z ograniczeń prawnych i urbanistycznych. To właśnie tam, na tym styku powstają automatycznie obiekty, które są predestynowane do bycia ciekawymi i przyciągającymi wzrok, no więc nazwijmy to ikonami, tak? Chociażby Flatiron. To jest właśnie tego typu miejsce.
2: No właśnie, Flatiron Building to ten słynny budynek na działce o takim kształcie trapezu u zbiegu ulic Broadway i ulicy 23 ulicy i 5 Alei. Na pewno znają państwo ten budynek, bo jak trapez i wąska działka, to też ostre kąty. To jest taki budynek, który trochę przypomina żelazko i tak się rozszerza. Jest na początku bardzo wąski, a potem się rozszerza. No właśnie o tym między innymi opowiadał Jakub Szczęsny w studiu projektowym w audycji Aldony Łaniewskiej-Wołki. Jeżeli chcieliby państwo więcej wysłuchać na ten temat, to proszę koniecznie znaleźć tę audycję na naszej stronie internetowej czy w podcastach Polskiego Radia. Flatiron Building, o którym mówił właśnie Jakub Szczęsny, no, przetłumaczyć moglibyśmy tę nazwę jako płaskie żelazko. I my też mamy w Warszawie, w Polsce takie płaskie żelazko. Nawet tak nazywa się ta kamienica potocznie. Żelazko to budynek na placu Unii Lubelskiej, dokładnie kamienica Kacperskich na Marszałkowskiej 1. To budynek na rogu Polnej. Przedwojenny, 1930 rok, około wtedy, to jest ten czas, kiedy powstawał. Nowocześnie bardzo wyposażony jak na swoje czasy. Miał 3 windy, centralne ogrzewanie, hydrofory, łazienki gazowe, pralnie, a nawet, uwaga, centralne odkurzacze. Ciekawe, jak przed wojną wyglądały centralne odkurzacze. No skoro tyle powiedzieliśmy na samym początku Poranka Dwójki o miastach, o tych wielkich metropoliach, jak Nowy Jork, do którego wlewa się, jak mówił Jakub Szczęsny, 6 milionów osób, a wcześniej jeszcze w Wiadomościach Kulturalnych opowiadaliśmy o Londynie, do którego wlewa się 3 miliony osób poprzez metro, no to trudno sobie wyobrazić inną muzykę do zaprezentowania w tym kontekście niż City Life.

Słuchają Państwo poranka dwójki, jest 25 minut, a nawet już 26 minut. Po godzinie 7 to było City Life, kompozycja Steve'a Reicha. Dla wszystkich tych, którym pusta Warszawa stoi kością w gardę i wolą miejski, szybki ruch. Check it out, sprawdź to, tak właśnie mówił lektor zapętlony u Steve'a Reicha. To my sprawdzamy w takim razie, co wydarzyło się 21 czerwca w historii. Równo 800 lat temu urodził się Bolesław V Wstydliwy, książę sandomierski i krakowski. W 1257 roku nadał Krakowowi prawo magdeburskie. Mieszkańcy dostali zatem liczne przywileje ekonomiczne umożliwiające szybki rozwój gospodarczy. Miasto uzyskało także regularny plan przestrzenny. To właśnie w kontekście wcześniejszych audycji, o których Państwu opowiadałem, między innymi właśnie studia projektowego. Bolesław zreorganizował wydobycie soli w Wieliczce i Bochni, co zapewniło skarbowi książęcemu pokaźne dochody. Cieszył się opinią nadzwyczaj bogobojnego władcy. Chętnie nadawał kościołowi przywileje, hojnie uposażał świątynię. Bolesław i jego żona, węgierska księżniczka Kinga, złożyli śluby czystości. Z kolei 135 lat temu, kontynuując znów wątek architektury, urodził się Pierluigi Nervi, włoski inżynier i architekt, przedstawiciel modernizmu, projektant siedziby UNESCO w Paryżu, budynku fabryki Fiata w Turynie, czy auli Pawła VI w Watykanie, stadionu olimpijskiego w Rzymie i stadionu Artemio Franchi we Florencji. W 1961 roku otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej. Zmarł 9 stycznia 1979 roku. W 1940

W 1908 roku urodził się Andrzej Sapkowski, najczęściej po Stanisławie Lemie tłumaczony polski autor fantastyki, twórca opowiadań i powieści fantazji, w tym słynnej pięciotomowej sagi o Wiedźminie. Na jej podstawie powstały i komiks, i film, i pełnometrażowy właśnie film, i serial, musical, gra fabularna, karciana, a także seria komputerowych gier RPG. Książki Andrzeja Sapkowskiego zostały przetłumaczone na około 20 języków. 50 lat temu, w 1976 roku, 21 czerwca, w Londynie zmarł Juliusz Mieroszewski, publicysta, tłumacz, wieloletni współpracownik paryskiej kultury i wiadomości literackich. W 1974 roku na łamach kultury sformułował wraz z Jerzym Giedroyciem fundamentalną dla polskiej myśli politycznej koncepcję, iż suwerenność Ukrainy, Litwy i Białorusi jest czynnikiem sprzyjającym niepodległości Rzeczypospolitej. Natomiast zdominowanie tych krajów przez Rosję otwiera drogę do zniewolenia także Polski. Urodził się 3 lutego 1906 roku. Dziś również, 21 czerwca, jest pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień, więc proszę Państwa, proszę z tego korzystać. A co za tym idzie, 21 czerwca to także święto muzyki, Fête de la Musique. Święto powstało w 1981 roku z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia. No to wydarzenie dość popularne jest na Zachodzie, szczególnie nad Sekwaną. Wówczas jest to taki pretekst do wyjścia na zewnątrz, wyjścia na ulicę i samych manifestacji, słuchania muzyki. Odbywa się wiele wydarzeń w filharmoniach, operach, teatrach muzycznych, szkołach muzycznych na całym świecie. W Polsce to święto nie przyjęło się. No, 81 rok, mieliśmy w Polsce inne rzeczy na głowie wówczas niż tworzenie nowego święta. Ale skoro jest święto muzyki i pierwszy dzień lata, to może niech zabrzmi najsłynniejsza oda do patronki muzyki.

7:32. Czas zatem na pierwszą nowość w poranku dwójki. Będzie to album Journey with Beethoven, czyli Podróż z Beethovenem. Laureata drugiej nagrody międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, czyli japońskiego pianisty Naruhito.

Beethovenem, to taka fascynująca droga. Na trzech instrumentach historycznych pianista nagrał bagatele, ronda, transkrypcje. Uwzględniał też bardzo rzadko wykonywaną wersję bagateli dla Elizy z 1822 roku. Jak mówił Andrzej Sułek we wczorajszej audycji 88 klawiszy, dominuje na tej płycie i dowcip, i liryzm. Polecamy Państwu zresztą audycję 88 klawiszy Andrzeja Sułka. Tam oprócz najnowszej płyty beethovenowskiej Naruhiko Kawaguchi również Martina Garcia chopinowskie dzieła. A my posłuchamy teraz preludium F-moll właśnie Ludwika van Beethovena na jednym z historycznych instrumentów ze swojej najnowszej płyty gra Naruhiko Kawaguchi.

0: Naruhiko Kawaguchi, preludium F-moll Ludwika van Beethovena. Jest 7:37.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry. Przed mikrofonem Małgorzata Glabisz. Książka Chleb i wino autorstwa księdza profesora Jana Sochonia to wyjątkowy zbiór poezji religijnej, w którym autor podejmuje refleksję nad najważniejszymi wymiarami ludzkiego i duchowego doświadczenia. Centralnym motywem utworów jest tajemnica Eucharystii, znak obecności Boga pośród ludzi, źródło wiary oraz duchowej przemiany człowieka. Wiersze ukazują Eucharystię nie tylko jako wydarzenie liturgiczne, lecz także jako rzeczywistość przenikającą codzienność, nadającą sens ludzkim wyborom, cierpieniu, nadziei i miłości. Gościem audycji jest autor tomiku poezji Chleb i wino, ksiądz profesor Jan

0: Sochoń. W posłowiu do książki wraca ksiądz do roku 1984 i czasu przed święceniami kapłańskimi. Wtedy pisze ksiądz, że najbardziej obawiał się sprawowania Eucharystii. Sama myśl o staniu przy ołtarzu była doświadczeniem niemalże fizycznego drżenia i lęku. Po ponad 40 latach kapłaństwa twierdzi ksiądz, że pytanie o tajemnicę mszy świętej wciąż pozostaje żywe. Można więc czytać Chleb i wino jako poetycki zapis wieloletniej medytacji nad Eucharystią?
1: Zapewne można tę książkę w taki sposób przeczytać. Niemniej jednak mnie osobiście ta książka bardzo wiele dała, ponieważ wymagała z mojej strony ogromnego wysiłku i ogromnej pracy, tak w sensie formalnym, jak i w sensie, by tak powiedzieć, treści niesionych przez słowo poetyckie. Największa trudność polegała na tym, żeby zachowując treść teologiczną tajemnicę Eucharystii, wydobyć jeszcze dzięki językowi element naddany, który to element naukowcy, poloniści nazywają poetyckością. To znaczy, żeby czytając teksty poświęcone Eucharystii, a więc konkretnemu faktowi religijnemu, żeby w trakcie lektury odczuwać jeszcze pewien sens. Można by ten sens porównać do chmurki komputerowej, a więc jakieś sensy, których nawet autor nie był świadom podczas pisania, a który to sens mocą, siłą języka poetyckiego można odczytać. I czytelnik powinien to zrobić, bo nie chodziło mi o to, żeby jakieś konkretne teologiczne treści przekazać za pomocą normalnego języka, no bo to nie byłaby wtedy poezja. I największą trudnością, powtarzam, było właśnie to, żeby tę poetyckość wydobyć z tego, co chciałem przekazać własnego doświadczenia eucharystycznego. Nie wiem, czy mi się to udało, ale w każdym razie bardzo się o to starałem. To oczywiście, że jest spojrzenie moje osobiste, które mam świadomość, że właściwie stajemy przed progiem takim, który właściwie trudno opisać, bo Eucharystia, proszę sobie to łaskawie uświadomić, jest takim fenomenem konfesyjnym o wielkim nasyceniu tajemniczością. Eucharystia przynależy, jak to mógłby powiedzieć święty Tomasz z Akwinu, do porządku revelata, czyli dotyczy takich treści, które koniecznie musiał objawić Bóg i tylko Bóg, ponieważ sam człowiek nigdy by nie mógł ich sobie uświadomić. Bo to przecież jakieś szaleństwo z punktu widzenia, powiedzmy, świadomości ludzkiej, że oto Bóg staje się człowiekiem i zostawia siebie pod osłoną znaków w tajemnicy właśnie eucharystycznej. I teraz jak zrobić, co uczynić, żeby ten wymiar owej tajemnicy odsłonił się za pomocą siły i mocy poezji. Proszę pamiętać, że poezja to nie są zdania zrobione, proste słowa czy jakiś nawet rytm. Poezja to jest to wszystko, co poszczególne słowa, zdania, przerzutnie, rytmy i tak dalej, to jest taki duch, który ożywia to wszystko, a wynika ten duch z głębokiej duchowości piszącego. I dlatego też to jest bardzo istotne. Jeżeli tak powiemy o poezji, to wtedy będziemy mogli użyć jej jako narzędzia odsłaniającego pewne aspekty doświadczenia eucharystycznego.
0: I zdaniem księdza właśnie poezja jest najlepszym sposobem mówienia o Eucharystii. Nie dlatego, że wyjaśnia tajemnicę, ale dlatego, że potrafi ją odsłaniać, nie redukując jej do pojęć. Czyli bez poezji nie możemy zrozumieć Eucharystii w takim zwykłym języku potocznym.
1: Oczywiście to trudno tak jednoznacznie powiedzieć, ale można w ten sposób rzecz całą ująć, że poezja jest tak zwanym miejscem teologicznym, a więc sposobem, za pomocą którego możemy dochodzić do rozjaśniania pewnych religijnych treści. I proszę zauważyć, jak moja książka została skonstruowana. Otóż ona została skonstruowana w taki sposób, że najpierw odwołuję się

do tradycji biblijnych i pokazuję, oczywiście językiem poetyckim, te niektóre ważniejsze momenty z dziejów Biblii, w których mówi się czy zapowiada się tajemnicę Eucharystii. Następnie przechodzę do samego Jezusa, do Ewangelii i pokazuję, w jaki sposób Eucharystia, tajemnica Eucharystii, no, rozjaśniała się dzięki Jezusowi wśród Jego uczniów i w pierwotnym Kościele. Dopiero później przechodzę do mszy świętej i począwszy od wstępu, od ucałowania przez księdza ołtarza, aż do zakończenia. Idźcie w pokoju Chrystusa, czy w jakiejś innej formie, poszczególne, główne momenty tajemnicy liturgicznej opisuje właśnie w języku poetyckim. I w ten sposób chciałem ukazać, że Eucharystia powinna być włączona w całość doświadczenia egzystencjalnego człowieka. I tutaj dla mnie takim przykładem był wybitny, jeden z najwybitniejszych poetów wczesno-barokowych, mianowicie Sebastian Grabowiecki. Żył on, no właściwie w XVI wieku, ale umarł w 1607, a więc to już był właściwie okres kolejnego wieku. W każdym razie on był osobą świecką, ale w pewnym momencie wstąpił do zakonu cystersów, został opatem w Blędzewie, przedtem był dyplomatą, tłumaczem, zapoznał się z kulturą włoską, zwłaszcza z północną liryką właśnie z tego kraju. No i potem te wszystkie swoje doświadczenia intelektualne i poetyckie przeniósł w swoją praktykę poetycką. Najprawdopodobniej przez 15 lat pisał jedno wielkie dzieło. To się nazywa Setnik Rymów duchownych. Jest to ponad 200 wierszy, sonetów i jeszcze innych, które mówią o podstawowych zagadnieniach wierzących człowieka z Bogiem, o relacji między Bogiem a człowiekiem. I w drugiej części setnika Grabowiecki wkomponował kilkadziesiąt wierszy poświęconych Eucharystii. Gdybym ja był na jego miejscu, to bym te po prostu wiersze wyjął z tego setynika, z tego zbioru i wydałbym jako oddzielny tomik. On tego nie zrobił. Dlaczego? Dlatego, że uważał, że Eucharystia, jak już powiedzieliśmy, powinna wynikać z tego kształtu doświadczenia egzystencjalnego, że ona wynika w życie, z życia wychodzi i to życie przemienia, bo ostatecznie to życie mogło być uznane czy przyjęte przez Boga w Jego tajemnicy miłości, przebaczenia i zbawienia. Ja również podobnie uczyniłem, chociaż trochę nieświadomie, bo przedtem jeszcze tak dokładnie tej poezji nie znałem. Ale kiedy już ją poznałem, no to ona bardzo na mnie wpływa i myślę, że chociaż trochę nieświadomie, w tej książce również te odwołania do poezji Grabowieckiego i do baroku będą widoczne. A poezja cóż? No ona jest czymś takim, co tylko podprowadza pod próg tajemnicy. Poezja nie może zastąpić wiary. Doświadczenie poetyckie i doświadczenie wiary nachodzą na siebie, mogą na siebie wzajemnie wpływać, ale ostatecznie poezja jest pewną propozycją metaforyczną, natomiast wiara jest pewnym doświadczeniem religijno-intelektualnym, który wymaga od nas poświadczenia przez życiowe doświadczenie i przez wiarę, nadzieję i miłość. I poezja jest pewną propozycją, jak powiedziałem, estetyczną, a wiara jest postawą, która uzasadnia swoje istnienie poprzez słowo pisane wielką literą, czyli przez samego Boga. I w związku z tym, powtarzam raz jeszcze, poezja może bardzo nam się przysłużyć w naszym doświadczeniu religijnym, w rozpoznaniu treści płynących z objawienia, ale musi znać swoje granice. Tak jak to się stało we wspomnianym przeze mnie Grabowieckim, on przy końcu życia, kiedy już ten setnik swój napisał, już był zakonnikiem, to jednak w pewnym momencie przestał pisać. Dlaczego? Dlatego, że doszedł do wniosku, że właściwie poezja już nie jest potrzebna, ponieważ u niego Karmel zwyciężył Parnas. I dlatego też trzeba, znając wartość i wielkość poezji, no powtarzam raz jeszcze, mieć świadomość jej granic, bo ostatecznie do Boga
prowadzi wiara, prowadzi nasze codzienne postępowanie i miłość Boga do nas, pierwsza, jedyna, no ale ostatecznie jako ludzie dostajemy

0: Tam się wyrazić to, co jest trudno wyrażalne, a poezja jest jedynym narzędziem, który tak może działać.
1: Książka Chleb i wino to pierwsza w polskiej poezji całościowa próba zmierzenia się z tajemnicą Eucharystii stanowiącej centrum życia religijnego chrześcijan. Czy jest to książka o Eucharystii, czy bardziej może o takim niezrozumieniu Eucharystii, o trudzie dojścia do tego, czym właściwie Eucharystia jest w naszym życiu?
0: Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba trochę spojrzeć w historię poezji polskiej. Otóż proszę pamiętać, że literatura polska, niemal od swych jeszcze nieporadnych początków, zawsze była integralnie związana z religią i katolickim obyczajem, który zabarwiał całość ówczesnego życia społecznego. Ale właściwie muszę powiedzieć, że nigdy wiersze tematycznie związane z Eucharystią nie zagościły na tyle znacząco w naszej literaturze, żeby można było mówić o jakimś nurcie całościowo ujmującym Eucharystię. Przez cały czas rozwoju naszej literatury dominowały wątki w niej maryjne, bożonarodzeniowe i pasyjne, mimo że jednym z najbardziej popularnych tematów poetyckich była droga uczniów do Emaus. Bywały takie epoki niemal zupełnie pozbawione kolorytów eucharystycznych, a romantycy poza Norwidem traktowali motywy i symbole przynależne doświadczeniu eucharystycznemu zaledwie marginalnie, jakoś nieosobowo, z takiej zewnętrznej perspektywy. Nie byli świadkami, tylko ludźmi, którzy oglądają formy kultu religijnego. W XX wieku niektóre wiersze Liberta, Sebyły, Bąka, Staffa, Obertyńskiej, Miłosza, Białoszewskiego i przede wszystkim księdza Twardowskiego, księdza Pasierba, księdza Wojtyły czy Marka Swartnickiego, one trochę wyłamywały się z tej tradycji mówienia o Eucharystii, ale właściwie nie budowały pełnego świata eucharystycznego. I profesor Bożena Chrząstowska poświęciła temu zagadnieniu całą swoją książkę pod tytułem Otwarte niebo. W tej książce stwierdziła, że wiara naszych przodków w Chrystusa Eucharystycznego, w świetle dzieł literackich oczywiście, była bardzo powierzchowna, ograniczona do zewnętrznego kontaktu, ale z pewnością stabilna i niewzruszona. I jej zdaniem współcześni poeci są głębsi od tych tradycyjnych, poza wyjątkami, chociażby taki wyjątek to wspomniany przeze mnie poeta Sebastian Grabowiecki. W każdym razie zdaniem uczonej z Poznania właśnie te nowoczesne wiersze jakoś głębiej ukazują przeżycia indywidualne autorów tychże tekstów, chociaż z drugiej strony trzeba odnotować wiele wahań, nieufności, niewiary, ale jedno jest pewne, w poezji ostatnich dekad treści eucharystyczne są przetwarzane poetycko i kreują nowe jakości. I na naszych oczach, pisała badaczka, rodzi się poezja eucharystyczna. To zapewne zbyt optymistyczne przekonanie, chociaż nie pozbawione pewnych racji, o czym świadczyć może książka, o której właśnie dzisiaj rozmawiamy.
1: O książce Chleb i wino mówił jej autor, ksiądz profesor Jan Sochoń. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie, który przygotowała i prowadziła Małgorzata Glabisz. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: Recuerdos de la Alhambra, czyli wspomnienia z Alhambry. Francisco Tarregui grał Pablo Sainz Viegas. Słuchają Państwo dwójki, właśnie w ten sposób przeszliśmy do kolejnego miejsca. Tą muzyką przenieśliśmy się dotyczącego może pięknej architektury. Oczywiście polecam Alhambrę do zwiedzania zaraz po Nowym Jorku i Londynie. Słuchają Państwo dwójki, za dwie minuty wybije godzina ósma.
1: Autopromocja. Muzyka romantyzmu może najbardziej nadawać.

0: Daje się na wyznaczanie cezury między pracowitym sezonem koncertowym a zaczynającą się kanikułą. W blasku południa przebiegać więc będzie ostatni poranny koncert w Katowicach. W programie pierwszy koncert fortepianowy G-moll Feliksa Mendelssohna i pierwsza symfonia C-dur Karola Marii Webera. Solistą będzie Aristo Szam, a Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Aleksander Humala. Początek transmisji z Katowic już dziś o 12:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
1: Czy wiemy już wszystko o życiu i twórczości Chopina? Jaki wpływ na postrzeganie kompozytora mają pojawiające się w chopinowskiej infosferze rewelacje, jak niedawne odkrycie domniemanego walca, czy odnalezienie alternatywnej wersji wariacji opus drugie, wersji, którą mógł Chopin wykonywać w Wiedniu? O tym między innymi porozmawiamy z Natalią Relling, znakomitą polską pianistką działającą w Austrii, która ostatnio nagrała płytę Chopin in Vienna z konkurencyjną, nieznaną bliżej wersją wariacji. Na audycję Cafe Muza zapraszam Państwa dziś o 10:00. Róża Świadczyńska.
2: Autopromocja.
3: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Parafia Kościoła Polsko-Katolickiego pod wezwaniem Serca Pana Jezusa w Zamościu świętowała stulecie istnienia. Jest to pierwsza na Lubelszczyźnie wspólnota Kościoła Polsko-Katolickiego. Za chwilę nadamy obszerne fragmenty mszy świętej, którą z tej okazji celebrowali zwierzchnik Kościoła Polsko-Katolickiego w naszym kraju i ordynariusz diecezji warszawskiej, ksiądz biskup Andrzej Gontarek, który przewodniczył liturgii, i ksiądz biskup Henryk Dąbrowski, biskup pomocniczy diecezji warszawskiej, który wygłosił kazanie. Wraz z nimi koncelebrowali duchowni polsko-katoliccy, a w wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele samorządu. Proboszcz parafii, ksiądz Kamil Wołyński, przedstawił historię wspólnoty, a na pamiątkę wyjątkowej rocznicy w kościele poświęcono i odsłonięto jubileuszową tablicę. Oprawę muzyczną przygotował zespół zamojskich muzyków.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
2: Początkiem dziejów powstania parafii był odczyt o Kościele polsko-katolickim wygłoszone przez księdza Mariana Piechocińskiego, pierwszego misjonarza Kościoła w Zamościu. Temat odczytu głęboko poruszył opinię publiczną i niebawem wyłoniono komitet organizacyjny powstania parafii. 13 maja 1926 roku w uroczystość niebowstąpienia pańskiego liczne rzesze mieszkańców Zamościa i okolic w dawnych Koszarach przy ulicy Lwowskiej 92, obecnie Partyzantów, wysłuchały po raz pierwszy mszy świętej w języku polskim. W grudniu 1926 roku zakupiono plac pod budowę kościoła, natomiast w czerwcu 1927 roku, dokładnie w uroczystość Bożego Ciała, stanęła świątynia, choć nie całkiem wykończona. We wrześniu 1927 roku został przyznany parafii polsko-katolickiej w Zamościu plac na pobliskim cmentarzu prawosławnym. Do dzisiaj mamy tam swoją kwaterę. Najstarsze groby naszej parafii zostały uporządkowane dzięki Kościołowi prawosławnemu, który administruje cmentarzem. I za to w tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania księdzu Nitratowi Witoldowi Harkiewiczowi, proboszczowi sąsiedniej prawosławnej parafii. Te podziękowania składam na ręce obecnego tutaj księdza Jana. 23 listopada 1927 roku do parafii przybył sam organizator Kościoła polsko-katolickiego, ksiądz biskup Franciszek Chodur. Także w tym samym roku, w 1927, na wniosek Rady Parafialnej, ulica, na której znajduje się po dzień dzisiejszy Kościół, od Rady Miejskiej otrzymała nazwę Odrodzenia. Ze względu na odrodzeniową działalność Kościoła, jak i parafii polsko-katolickiej w Zamościu oraz na wydającą niegdyś Polskę odrodzoną. Wcześniej ulica była pod nazwą ulicy Cmentarnej, również nieoficjalnie była nazywana jako ulica Narodowa.

0: W latach 1926-1933 parafia wzrastała w nowych wyznawców. Odnotowano przez ten czas 87 chrztów, 102 śluby i 44 pogrzeby i liczyła dokładnie 1973 wiernych. W okresie II wojny światowej Niemcy zamienili świątynię na magazyn zbożowy, uniemożliwiając w ten sposób jej funkcjonowanie. W tym czasie msze święte odprawiano w mieszkaniach prywatnych. Od roku 1945 na nowo zaczęło się budzić życie parafialne, skupiając w roku 1947 120 rodzin, około 700 osób i tyle samo sympatyków. W roku 1993 budynek otrzymał nową elewację. Wewnątrz świątyni na suficie znajduje się polichromia przedstawiająca sceny biblijne. W roku 2005 została położona nowa podłoga w kościele, a rok później zostały wymienione ławki na nowe. W roku 2020 został wyremontowany i pomalowany kościół wewnątrz oraz została pomalowana elewacja zewnętrzna kościoła. W latach 2020-2021 zostały wyremontowane pomieszczenia plebanijne, w których utworzono sankę parafialną wraz z aneksem kuchennym. Dwa lata temu w prezbiterium zostały położone nowe płytki. Parafia polsko-katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Zamościu to najstarsza parafia kościoła polsko-katolickiego na Lubelszczyźnie. Można powiedzieć, że w Zamościu narodził się polsko-katolicyzm. Stąd wyruszali kapłani organizować dalsze parafie naszego kościoła. W Tarnogórze, Chełmie, Gorzkowie, Świecichowie, Chorodle, Maciejowie, Długim Kącie, Lublinie i innych miejscowościach województwa lubelskiego. W imieniu swoim, jak i całej naszej parafii, pragnę bardzo serdecznie powitać. Witam serdecznie Jego Ekscelencję, księdza biskupa Andrzeja Gontarka, zwierzchnika naszego kościoła, jednocześnie ordynariusza diecezji warszawskiej, który będzie przewodniczył dzisiejszej mszy świętej. Pragnę bardzo serdecznie powitać księdza biskupa Henryka Dąbrowskiego, biskupa pomocniczego diecezji warszawskiej, jednocześnie proboszcza parafii katedralnej, który dzisiaj do nas skieruje Słowo Boże. Serdecznie witam przybyłych kapłanów. Pragnę bardzo serdecznie powitać księdza nitrata Jana Łukaszuka z Chełma, który reprezentuje Kościół prawosławny. Witamy serdecznie w progach naszej świątyni. Witam bardzo serdecznie również przybyłych gości, prezydenta miasta Zamość, pana Rafała Zwolaka, który przybył z małżonką. Witamy serdecznie. Dziękujemy za przybycie. Księże biskupie Andrzeju, dzisiejsza msza święta sprawowana będzie w intencjach za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii, za zmarłych wiernych naszej parafii, a także z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nas wszystkich, dla całej naszej parafii na dalsze lata jej istnienia. Księże biskupie Andrzeju, bardzo proszę o przewodniczenie mszy świętej i przeprowadzenie spowiedzi ogólnej konstanty.
1: Wdzięczni za dzisiejszy dzień, pamiętając o przeszłości, wspominamy tych, którzy modlili się tu w tej świątyni i kierowali do Boga modlitwę, która była uwielbieniem, podziękowaniem i prośbą. I tak chcemy również i my dzisiaj uczynić. Nasza modlitwa będzie modlitwą uwielbienia tego, do którego mówimy nasz Ojcze. Będzie prośbą o to, aby były kolejne dni, kolejne tygodnie, miesiące i lata i kolejne okazje, aby razem dziękować, doświadczając tego, co nazywamy Bożym błogosławieństwem. Za to chcemy.

0: Bo że Ty w sercu Twojego Syna zranionym naszymi grzechami dajesz nam niewyczerpane skarby miłości. Spraw, abyśmy składając Mu hołd naszego oddania, wypełniali również obowiązek godnego zadośćuczynienia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieku.
1: Amen. Pan jest dziennik
2: powtórzonego prawa. Mojżesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Twojemu Panu Bogu. Ciebie wybrał Twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał Was i znalazł upodobanie w Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, że Pan Was umiłował. Chce On Wam dochować przysięgi danej Waszym przodkom. Wyprowadził Was mocną ręką i wybawił Was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan Twój Bóg jest Bogiem. Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc Go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj pełnić. Oto Słowo Boże.
3: Bogu niech będą

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy miłować się wzajemnie. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.

owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjście.

wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Księże biskupie, zwierzchniku, Andrzeju, drodzy współbracia kapłani, drogi księże Janie, dostojni przedstawiciele władz samorządowych na czele z prezydentem waszego pięknego miasta, umiłowane siostry i drodzy bracia w Chrystusie Panu, wielkim darem jest nasze dzisiejsze zgromadzenie, szczególnie, że przyszliśmy tutaj z potrzeby serca, świadomi, że mamy rzeczywiście za co Bogu dziękować. 100 lat istnienia waszej parafii Serca Jezusowego 13 maja 1926 roku została erygowana. Ale to dziękczynienie Panu Bogu również przypomina nam o potrzebie wdzięczności, szacunku wobec nas wzajemnie. Bo ta wspólnota z Bogiem realizuje się w naszej wspólnocie ludzkiej. I to jest trochę podobne jak z przykazaniami miłości. W porządku ważności pierwsze jest przykazanie miłości Boga. Ale w porządku wypełnienia zasadza się ono w relacji człowiek-człowiek, bliźni i bliźni. Pan Jezus w swojej nauce wykazuje nam, że miłość do Boga staje się realna przez sprawdzalną miłość i szacunek do drugiego człowieka. Dzisiaj jako chrześcijanie, katolicy, polsko-katolicy, powinniśmy sobie uzmysłowić naszą wielką odpowiedzialność za realizację tych największych przykazań przeżywaniu naszej wiary. Patrzymy na minione 100 lat. Tej odpowiedzialności nie możemy traktować jako zadania, które może nas przygniatać i przed którym czasami może przyjść pokusa, aby się bronić. Odpowiedzialność tę traktujemy raczej jako przywilej. Bóg sam zdecydował: mogę Tobie powierzyć drugiego człowieka, troskę o niego. To znaczy, ufam Tobie. Wierzę, że to zadanie podejmiesz i wypełnisz je. Pozytywna odpowiedź z naszej strony jest właściwym świadectwem wobec Boga i potwierdzeniem, że On jest naszym Stwórcą, Zbawicielem i prowadzi nas przez życie ku wieczności. Wielkości więc Boga zakorzeniona jest wielkość człowieka, moja i Twoja. Ale bez Pana Boga i bez zjednoczenia z Nim nie będzie to droga, którą powinniśmy pójść. Spójrzmy na dzisiejszą rzeczywistość. Zdobycze techniki, nauki pozwalają nam na coraz lepszą komunikację, przepływ informacji. Czy zatem wzrasta poziom dobrych relacji międzyludzkich? Czy w świecie jest coraz mniej przemocy i wojen? Czy radzimy sobie coraz lepiej?

sprawiedliwi z gospodarowaniem dobrami tego świata. Dr Thompson, dawny asystent Zygmunta Freuda, kiedy się nawrócił na chrześcijaństwo i przyjął katolicyzm, został asystentem przewodniczącego UNESCO i obserwując pracę tej organizacji, wypowiedział znamienne słowa. Obecnie ludzie bardzo szeroko między sobą się komunikują, ale nie wchodzą ze sobą w komunię. Łacińskie słowo komunio oznacza wspólnotę, dzielenie się, uczestnictwo w kontekście religijnym, duchowe zjednoczenie wiernego z Chrystusem. Umiłowani siostry i bracia, stulecie waszej parafii wywołuje w nas naturalne wspomnienia, które pozwalają dostrzec nie tylko upływający czas, ale także ogrom bogactwa, który stał się udziałem pojedynczego człowieka, jak i całej wspólnoty parafialnej, którą tworzycie. Jubileusz pozwala nam zatem przeżyć podwójną radość, tą wewnętrzną i tą zewnętrzną. Radość wewnętrzna, niewidoczna gołym okiem, wyraża się przeżywaniem tego, co duchowe. Przez 100 lat tej świątyni kolejne pokolenia przyjmowały sakramenty święte, modliły się, uczestniczyły w najgłębszych tajemnicach życia Bożego. To wszystko staje przed nami w godzinie jubileuszu. Nie tylko jako historia, która tu pisała się także nieraz bardzo trudnymi doświadczeniami, ale jako wielki dar Boga, Pana historii i ludzkich sumień. Przez te 100 lat przemawiał do nas Bóg przez kapłanów, którzy pełnili tu swoją posługę, ksiądz proboszcz przywołał ich do pamięci. Ale przemawiał także przez drugiego człowieka, przez twojego brata i siostrę. Stawiając go na drodze innych, przemawiał wreszcie przez codzienne, na pozór może mało znaczące wydarzenia. To wszystko nie było czymś przypadkowym, ale zamierzonym przez Boga działaniem i Jego błogosławieństwem. I tak dzisiaj możemy odbierać tę piękną uroczystość i ten piękny jubileusz. Radość zewnętrzna wyraża się nade wszystko w naszej dzisiejszej obecności w tej świątyni, w tym wspólnotowym dziękczynieniu, które składamy Bogu w oprawie tej uroczystości za Jego obecność pośród nas. Dzisiaj może bardziej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie, jak wielkim darem jest dla nas wspólnota parafialna, którą tworzymy. Jest komórką życiową Kościoła, bo w niej jest to samo życie, którym żyje cały Kościół. W jej członkach żyje Jezus Chrystus. To On przez biskupów, kapłanów chrzci, naucza, żyje, obmywa z grzechów, jednoczy z Ojcem i braćmi i nieustannie uczy prawdy Bożej, karmi swoim ciałem eucharystycznym. Jubileusz dzisiejszy każe nam więc zrozumieć i postrzegać parafię nie jako instytucję usługową, w której wszystko można załatwić, kupić, ale wspólnotę ludzi wierzących, praktykujących, zjednoczonych tą samą wiarą, miłością Chrystusową, stanowiących Kościół Boży. Parafia zatem, siostry i bracia, to najpierw wspólnota eucharystyczna, ośrodek życia liturgicznego naszych chrześcijańskich rodzin. Prawdę tę uświadamia nam każda niedziela. Gdy tu gromadzimy się na świętej Eucharystii i nikt z nas wtedy na tej mszy świętej nie jest osobą anonimową, tworzymy wspólnotę, którą jednoczy miłość do Chrystusa. Parafii koncentruje się i przeżywa całe bogactwo liturgii, która przybliża nas do Boga i siebie samych. Kiedy wspólnie śpiewamy i modlimy się, odmawiamy różaniec, wówczas gromadzimy się w imię Chrystusa, tworząc jedną wielką rodzinę dzieci Bożych.

Święty Jan Chryzostom, wielki biskup Konstantynopola, tak nauczał. Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest jeszcze coś więcej. Zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów. Jakże bardzo ważna jest więc dzisiejsza także nasza obecność tu w tej świątyni na tej uroczystości. Ale jakże nieoceniona jest nasza obecność każdej niedzielnej Eucharystii, kiedy gromadzimy się i w imię Boże dziękujemy Panu Bogu za Jego łaski, za Jego błogosławieństwo, za Jego opiekę i prosimy, aby nadal wspierał nas, błogosławił i prowadził. Kościół więc nie tylko przypomina, że pośród nas jest obecny Bóg, ale przekazuje najcenniejsze wartości i należą do nich życie nadprzyrodzone, prawda, miłość i dobroć. Przywołajmy raz jeszcze świętego Jana Chryzostoma. Czy jesteś sprawiedliwym, czy grzesznikiem? Idź do kościoła. Jesteś grzesznikiem? Wstąp do kościoła, byś wyznał swe grzechy. Jesteś sprawiedliwym? Wstąp do kościoła, byś od sprawiedliwości nie zboczył. I dla grzesznika, i sprawiedliwego kościół jest schronieniem. Portę. Kościół nie jest teatrem, w którym byśmy słuchali tego, co nam sprawia przyjemność. Powinniśmy z jego progu wychodzić umocnieni, niosąc w sercu wielkie i ważne korzyści. Taki cel ma także dzisiejsze nasze uroczyste zgromadzenie, abyśmy z tej świątyni, z tej wspólnoty modlitewnej wyszli umocnieni na kolejne dni, na kolejne miesiące, na kolejne lata, na kolejne dziesięciolecia. Prorok Izajasz mówi: tych, którzy mu uwierzyli, aby mu służyć i miłować, i którzy trzymają się jego przymierza, Bóg rozweseli w swoim domu modlitwy. Jakże wdzięczni jesteśmy dzisiaj za ten dom modlitwy, w którym możemy się gromadzić. Jakże wdzięczni jesteśmy za to, że ten dom modlitwy wypiękniał i wokół, i w środku. I jest właśnie tym miejscem, myślę, do którego chętnie przychodzicie tutaj, aby złączyć swoje serca i prosić o Boże błogosławieństwo, o łaski, o opiekę Matki Najświętszej. Święty Paweł w liście do Efezjan mówi do nas: jesteście współobywatelami świętych, domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Wypełniając tę prawdę i zadania, jakie stawia przed nami Jezus i Jego Kościół, stajemy się prawdziwymi czcicielami, którzy oddają cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A takich czcicieli chce Ojciec. To słowa Ewangelii świętego Jana. Pragniemy wzajemnie się umacniać. Co to znaczy? Mistrzem w tym zagadnieniu duchowym jest święty Paweł, kiedy spotkał się z apostołami, o których mówi: to są filary. Piotr, Jan, Jakub. Podzieli się z nimi relacją o życiu duchowym. Będąc już kilkanaście lat apostołem, dostrzega, że ten jego wysiłek jest opłacalny, bo widzi w tym całkowitym powierzeniu się Jezusowi, jest w nim coraz mniej Pawła, którego się czasami mocno wstydził swoich postaw, a coraz więcej Chrystusa. I taki jest cel i zamiar naszej wspólnoty, wspólnoty dzieci Bożych, wspólnoty Kościoła, aby coraz więcej pośród nas było Chrystusa, aby On nas prowadził, aby nas umacniał. Dlatego to serce, z którego płyną zdroje łask dla nas wszystkich, jest tak bardzo dla nas ważne i cenne, aby właśnie z tego serca płynęły łask zdroje dla waszej parafii z okazji jubileuszu stulecia, ale aby to były łask zdroje na kolejne lata i kolejne dziesięciolecia.

0: aby to było zdroje dla całego świętego Kościoła, który żyje i działa na świecie, dla naszego Kościoła polsko-katolickiego. Ksiądz biskup Franciszek Chodur, organizator naszego Kościoła, w kazaniu na 11. niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego mówił o wierze i ukazał jej konkretne aspekty. Mówił, wiara ma być powszechna, wiara ma być żywa, wiara ma być mocna i wiara ma być zbawcza. Powszechna, a więc każdy z nas, kto chce przyznać się do Jezusa Chrystusa, może iść z Nim przez życie, wypełniając Jego naukę i Ewangelię. Wiara ma być żywa, a więc ma ożywiać nas, nasze działanie. Słowo Boże ma się przejawiać w tym, co robisz, co czynisz, jak zachowujesz się wobec drugiego człowieka. Wiara ma być mocna. Nie mamy słabnąć w tej wierze. Mamy się umacniać nawzajem. I to jest ta wielka rola, istota wspólnoty parafialnej. Tu, przychodząc na wspólną modlitwę, wy, siostry i bracia, umacniacie swojego duszpasterza. Kiedy mówicie mu, jesteśmy z tobą, kiedy razem z nim śpiewacie, kiedy razem z nim prosicie i dziękujecie. To jest piękne. To jest ta żywa właśnie wiara. Mocna wiara. I wreszcie, jak mówił ksiądz biskup Chodur, ma być to wiara zbawcza. Mamy jako ludzie wiary, jako chrześcijanie, jako polsko-katolicy nigdy nie zapominać o tym, że celem naszym właściwym i ostatecznym jest właśnie zbawienie. Osiągnięcie tego celu jest celem każdego z nas. Siostry i bracia, tu wzrastamy razem w świętości, we wspólnocie parafialnej, we wspólnocie Kościoła. Kościół jest także miejscem, w którym możemy schronić się, kiedy jest nam trudno, kiedy przychodzą trudne doświadczenia. Kościół, czyli wspólnota ludzi wierzących, jest dla nas nadzieją, jest pomocą, jest wsparciem. Podniosła uroczystość setnej rocznicy powstania tej parafii Serca Jezusowego w Zamościu pomaga nam na nowo odkryć nasze powołanie w Kościele i rolę, jaką mamy do spełnienia. Dzisiaj bowiem, tak jak w każdym czasie, Kościołowi potrzeba prawdziwych wyznawców Chrystusa, którzy z pełną świadomością swojej przynależności do Kościoła Chrystusowego wejdą w kolejne lata, dekady i wieki. By żywy Kościół, który tworzymy, był silny naszą wiarą i świętością. Amen.
1: Wyznajmy naszą wiarę.
2: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i

chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

wszechmogący wieczny Boże, uśmień tę ofiarę, pełnią swego błogosławieństwa, uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby mocą i łaską Ducha Świętego stała się dla nas ciałem i krwią umiłowanego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie powietrze, że wziął kielich w swoje święte i czcigodne ręce i ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Wysłuchali Państwo obszernych fragmentów mszy świętej z parafii Kościoła Polsko-Katolickiego pod wezwaniem Serca Pana Jezusa w Zamościu. Parafia świętuje swoje stulecie. Mszy świętej przewodniczył zwierzchnik Kościoła Polsko-Katolickiego i ordynariusz diecezji warszawskiej ksiądz biskup Andrzej Gontarek w towarzystwie księdza biskupa Henryka Dąbrowskiego, biskupa pomocniczego diecezji warszawskiej, który wygłosił kazanie. Na pamiątkę wyjątkowej rocznicy w kościele poświęcono i odsłonięto pamiątkową tablicę. Oprawę muzyczną przygotował zespół zamojskich muzyków.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.
1: Jesteśmy na miejscu. Michał Jakubik i Andrzej Zieliński. Minęła godzina 9, a to poranek dwójki. Słuchają nas Państwo w niedzielę, to 172 dzień roku. Słońce wchodzi dziś w znak raka. Wzeszło o 4.14, zajdzie o 21.01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 47 minut. I z tego słońca jeszcze 12 godzin przed nami. Imieniny obchodzą dziś Alicja, Alojzy, Marta, Rajmund, Rudolf i Teodor. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Przed nami wiadomości kulturalne, które zaprezentuje Katarzyna Sowińska.

0: Witam Państwa i zapraszam ponownie. Zielnik, czyli stand-up na siedząco, to autorski spektakl słowno-muzyczny w reżyserii i wykonaniu Anny Seniuk. Wczoraj wieczorem przedstawienie mogła oglądać publiczność Festiwalu Dwa Teatry. Jubileuszowy 25. festiwal odbywa się w Sopocie.
1: Przedstawienie inspirowane jest Księgą Ziół węgierskiego pisarza Sándora Márayego. To zbiór krótkich refleksji i życiowych mądrości, które niczym dawny zielnik pomagają koić emocje i leczyć duszę. Anna Seniuk dzieli się z widzami osobistymi przemyśleniami, anegdotami ze swojej drogi artystycznej oraz spostrzeżeniami na temat codzienności.
2: Mieli się w szczegółach, bo jest człowiekiem.
1: Artystka tworzy intymną więź z publicznością.
3: To jest tak, jakby była u nas po prostu zaproszona do domu i z nami rozmawiała. Znakomita aktorka.
4: Bardzo naprawdę na mnie podziałała, że mogę inaczej spojrzeć na wiele rzeczy.
1: W programie wydarzenia na widzów czeka jeszcze wiele spektakli i słuchowisk. Festiwal Dwa Teatry potrwa do jutra. Z Sopotu dla Wiadomości Kulturalnych Aldona Łaniewska-Wołk.
0: A my jeszcze dziś będziemy obecni na festiwalu za sprawą audycji Strefa Literatury już od godziny 11. Z kolei o 18.30 zaprosimy Państwa na transmisję słuchowiska na żywo Zwierciadła Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. W niedzielny wieczór na dziedzińcu Wawelu odbędzie się kolejny spektakl letniego festiwalu Opery Krakowskiej. Po raz pierwszy pod gołym niebem widzowie będą mogli zobaczyć najnowszą inscenizację Toski Giacomo Pucciniego. Przedstawienie, które miało swoją premierę 23 kwietnia i zostało entuzjastycznie przyjęte przez publiczność, powraca z Olgą Busujok w roli tytułowej.
5: For me Tosca is...
0: Dla mnie Toska to postać wyjątkowa, jedna z najważniejszych ról w operowym repertuarze. Przygotowując się do premiery, starałam się jak najlepiej zrozumieć jej uczucia i emocje. Zależało mi na tym, aby oddać je w sposób autentyczny. Równie ważne było pokazanie przemiany bohaterki i tego, jak jej emocje ewoluują w kolejnych aktach.
5: Second, third act, how can she change?
0: Mówiła Olga Busujok. U boku mołdawskiej sopranistki wystąpi Norweg Bror Magnus Tödenes jako Cavaradossi, a partię Skarpi zaśpiewa Krzysztof Szumański. Na antenie Arte zaplanowano dziś pianistyczny maraton. Zabrzmią najpiękniejsze koncerty fortepianowe z całej Europy. Polskę reprezentuje Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, która swój występ zarejestrowała na początku czerwca. Teraz widzowie zobaczą retransmisję tego koncertu, mówi maestro Łukasz Borowicz.
6: W Poznaniu zagraliśmy 5 czerwca, wykonaliśmy koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina z Alimem Bejsem Bajewem. Uwielbiamy grać koncerty chopinowskie, to jest zawsze wielka radość tej genialnej instrumentacji, co zawsze podkreślam. Wielka radość koncertu e-moll chopinowskiego. Telewizja Arte zarejestrowała nasz koncert. Cieszymy się także, że zarejestrowała Odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza, uwerturę do Halki Stanisława Moniuszki, które to utwory będą prezentowane w późniejszych terminach także w telewizji Arte.
0: To będzie muzyczna podróż przez najpiękniejsze sale koncertowe Europy, a przy tej okazji europejska publiczność zobaczy także aulę Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, podkreślił maestro Borowicz. W czeskiej Pradze powstaje ogromny mural. Tworzy go 30 artystów z różnych państw. Malowidło zajmie ścianę o długości ponad 700 metrów i stanie się częścią jednej z największych galerii sztuki ulicznej w Europie.
7: Wśród zaproszonych do projektu twórców jest Polak Maciej Kreda. W ponad 30-stopniowym upale pracuje nad przydzielonym mu fragmentem betonowego muru. Jego mural zatytułowany Stworzenie Pragi zawiera m.in. zabytki czeskiej stolicy.
8: Jest też jeszcze wieża kontrolna lotniska praskiego, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę rzut beretem właśnie od lotniska. Centralna część tego muralu są dłonie zainspirowane z obrazu Michała Anioła Stworzenia Adama.
7: Monumentalne malowidło powstaje w ramach Festiwalu Sztuki Ulicznej Urban Pictus. Prace nad muralem potrwają do końca czerwca. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojka polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.

0: pogoda.
1: Wyglądam przez okno na warszawskim Okotowie, niebo bezchmurne, a słońce intensywnie, bardzo intensywnie oświetla wschodnią część budynku Polskiego Radia. Jednak jak informują meteorolodzy, to cisza przed burzą, proszę państwa, i to dosłownie. Zachmurzenie już niedługo ma być umiarkowane i duże, na północnym zachodzie małe. Przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni Celsjusza na wybrzeżu oraz 27-32 stopni na przeważającym obszarze kraju do 33 stopni na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę.
2: Reklama. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
4: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Słuchają państwo Dwójki, jest 9 minut po godzinie 9. Bardzo dużo w prognozie pogody było o burzach, które być może dzisiaj nadejdą nad Polskę, nad Mazowsze. Proszę uważać, ale skoro właśnie o burzach mowa, to przed nami letnia smyczkowa burza.

tej kompozycji nie mogło dziś zabraknąć. Dziś w końcu pierwszy dzień lata i jak się okazuje, jak zapowiadane jest, będzie to burzowy dzień lata. Oczywiście ten burzową aurę, jak nikt jest w stanie oddać Jordi Savall, jego Les Musiciens du Concert des Nations. Za nami oczywiście lato z koncertu skrzypcowego drugiego G-moll Antonia Vivaldiego. Słuchają Państwo dwójki do 10 poranek niedzielny, a o 10 Cafe Muza i spotkanie z pianistką, która na co dzień mieszka w Wiedniu, osiąga duże sukcesy za granicą, Natalią Relling. To będzie spotkanie, które prowadzi Róża Świadczyńska. Już Państwa na tę opowieść o Chopinie zapraszam, bo to z pewnością będzie nie tylko opowieść o najnowszej płycie pianistki Chopin in Vienna, ale też i o odkrywaniu nieznanych wcześniej wersji chopinowskich utworów, zagadek chopinowskich, o tym wszystkim właśnie od 10 w Cafe Muza. A teraz takie preludium, taka zapowiedź muzyczna, fragment płyty Natalii Relling z płyty Chopin in Vienna, Mazurek Amol.

Natalia Relling i jej interpretacja mazurka Amol z opusu 7. Ta artystka, Natalia Relling, będzie gościem dwójki, a dokładnie audycji Cafe Muza za 42 minuty, bo za właśnie tyle czasu skończy się poranek dwójki i zacznie się audycja Cafe Muza, na którą zapraszam w imieniu Róży Świadczyńskiej. Od Chopina nie przechodzimy wcale bardzo daleko, dlatego że przed nami kolejna nowość spod znaku kompozytora, który nie jest aż tak bardzo mocno obecny w programach filharmonicznych, szczególnie w Polsce, Ferdinanda Hillera, ale który jest dość mocno związany z Polską, dlatego że przyjaźnił się chociażby z Chopinem. No nie tylko z nim, bo i z Listem, i Berliozem, poznał Beethovena, ale ważne jest to, że po śmierci Chopina to właśnie on, Ferdinand Hiller, zorganizował w Düsseldorfie uroczystość żałobną, opłakując swojego przyjaciela. Była tam prezentowana muzyka Chopina, ale też i wiersze samego Ferdinanda Hillera. Po jego muzykę sięgnęła teraz orkiestra z Brandenburgii, orkiestra, którą prowadził Howard Griffiths, i to absolutna nowość, wydana kilka dni temu, płyta z symfoniami Ferdinanda Hillera. Przed nami część czwarta symfonii Emol. No, jeżeli państwo się jeszcze nie obudzili, to mam nadzieję, że pieśń piratów państwa rozbudzi.

0: Fanfarowa czwarta część symfonii e-moll Ferdinanda Hillera, część zatytułowana Pieśń piratów Allegro con fuoco. No, piraci musieli się cieszyć zapewne z jakichś skarbów, które udało im się zdobyć. Grała Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt pod dyrekcją Howarda Griffitha. To absolutna premiera. Po raz pierwszy usłyszeli Państwo tą muzykę na naszej antenie, bo wydana została 3 dni temu płyta właśnie tego zespołu z 2 symfoniami Ferdinanda Hillera. Słuchajmy Państwo poranka, 28 minut po godzinie 9:00 i uznajmy, że te fanfary to nie były na cześć odkrycia skarbów przez piratów, a na cześć Danuty Stęki i Andrzeja Seweryna, którzy zostali w ostatni piątek laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu 2 Teatry, który ma miejsce teraz w Sopocie. Danuta Stęka to cała kopalnia wielkich ról, które stworzyła. 800 ról w samym Teatrze Polskiego Radia. Dlatego sięgam teraz, życząc też pani Danucie Stęce i panu Andrzejowi Sewerynie wszystkiego co najlepsze, sięgam po dawną rozmowę z Danutą Stęką, którą przeprowadził na antenie Dwójki Jacek Wakar ponad dekadę temu. Tak Danuta Stęka opowiadała o tym, co najważniejsze i najlepsze jest właśnie w pracy aktora.
1: Coś, co jest... Co jest dla mnie niezwykle ważne we mnie, to jest taki, jak go nazywam, taki ciekawski szczeniak, który ciągle we mnie siedzi. Ciekawski wszystkiego, który chce w każde nowe, w każde nieznane wcisnąć swój nos. I ja myślę, że to mi pozwala zachować jakąś wewnętrzną młodość, że tak powiem, ale przede wszystkim ciekawość tego, co... Ta ciekawość pozwala mi na wejście w ryzykowne sytuacje. Ja wkalkulowuję, że oczywiście może się to... mogę się przewrócić i boleśnie poobijać, ale przygodę, doświadczenie związane z tą przygodą, jakie mogę zdobyć w tej podróży, może być bezcenne. Bez względu na to, jaki będzie efekt. Bez względu na efekt. Bo w gruncie rzeczy ten efekt jest dodatkiem. Jest fantastycznym, jest bardzo przyjemnym albo mało przyjemnym i przykrym dodatkiem do całej tej przygody, do pracy, tak.
0: Odwaga, droga dojścia, ciekawość. No, to wszystko ważniejsze w życiu niż sam efekt końcowy. Ale to chyba nie tylko w sferze artystycznej, nie tylko w teatrze, ale chyba w każdym aspekcie życia. Może poza remontem mieszkania ta droga jest ważniejsza od efektu. Ale właśnie tak. Danuta Stęka opowiadała o tym, co najbardziej pociąga ją w pracy w teatrze, w pracy przed mikrofonem, również radiowym. Jak wspomniałem, Danuta Stęka i Andrzej Seweryn zostali laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu 2 Teatry. No ale festiwal to jak zawsze święto dla nas w Dwójce. Za nami w sobotnia audycja Dwójka na miejscu z 2 teatrów, a przed nami po Kafe Muza o godzinie 11:00 strefa literatury właśnie również z tego festiwalu. Zapraszam w imieniu Katarzyny Hagmajer-Kwiatek.

Interludium drugie, Ethos Ensemble, Sokratistinopoulos, grający na lirze oraz autor czy lider tej płyty, lider tego zespołu, lutnista Thomas Constantou. To właśnie nagranie z jego najnowszej płyty, no, która sięga rzeczywiście, jak Państwo mogli usłyszeć, do południa Europy, do basenu Morza Śródziemnego. Jest 9:34, słuchają Państwo Dwójki.

0: Kunstkamera.
1: Wyspiański był bardzo nieszczęśliwy, że pocięto mu ten karton, bo Wyspiański traktował swoje kartony witrażowe jako integralne dzieło sztuki. On je pokazywał na wystawach i zresztą za to dostawał też nagrody, więc pocięcie na te poszczególne małe kwatery tego wielkiego dzieła sztuki przyjął z ogromną niechęcią i dlatego dla już wykonania go w szkle po raz kolejny, ale też po części, żeby móc wystawiać go na kolejnych swoich wystawach, sporządza tą kopię, właściwie kopię, replikę swojego własnego dzieła inną kolorystycznie.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Arcydzieło. Za chwilę to słowo usłyszą Państwo wypowiadane o witrażu Bóg Ojciec, stań się, Stanisława Wyspiańskiego. To w witrażu mógł Wyspiański chyba najpełniej wyrazić swoje koncepcje odnoszące się do sztuk plastycznych. A jednym z wyjątkowych miejsc, w którym obcować możemy ze zrealizowanymi przy współudziale artysty dziełami, jest Kościół Franciszkanów w Krakowie. Ale zanim przejdziemy do kościoła, zatrzymajmy się w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, poświęconym twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Naszą przewodniczką będzie kustosz Magdalena Laskowska, kuratorka i współkuratorka wystaw poświęconych Stanisławowi Wyspiańskiemu.
1: Jesteśmy w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Muzeum Wyspiańskiego i stoimy przed rulonem, na którym nawinięty jest karton wykonawczy, wykonany na płótnie farbami rafaelowskimi, a przedstawiający Boga Ojca. Jest to replika projektu witraża do okna zachodniego w kościele Franciszkanów. Druga wersja

0: instalacja kartonu wykonawczego dla witrażystów. Niesamowite dzieło sztuki, absolutnie genialne, genialne ze względu na jakość artystyczną. Nie ma podobnego witrażu i podobnego myślenia o witrażu w całej Europie tego czasu. Jest to karton, nazywamy to kartonem, ale jest to projekt dla witrażysty wykonany na płótnie lnianym, ogromnym, bo liczącym przeszło 8,5 metra. Jest oczywiście w skali 1:1, żeby według tego kartonu cieli szkła witrażyści. Wyspiański wykonuje go u siebie w domu, w pracowni na ulicy Krowoderskiej, czyli w mieszkaniu, które liczy sobie wysokości pewnie do 2,5 metra. Jest to przecież niewielki pokój. Jak to Wyspiański tworzy? Ma do tego celu specjalnie zbudowany aparat, czyli taką gigantyczną sztalugę, która według opinii różnych świadków, którzy odwiedzali Wyspiańskiego w tym czasie, kiedy on to malował, wyglądała jak rodzaj tkackiego krosna, czyli Wyspiański nigdy nie widział całości oczywiście, bo to mu się przewijało, żeby on malował poszczególne partie i dopiero w pełni całe to 8,5-metrowej długości, a szerokości praktycznie 4 metrów dzieło sztuki zobaczył, rozwijając je na podłodze w Muzeum Narodowym w Krakowie w sukiennicach. I wtedy jak je rozwinął, przybyli szklarze z odłamkami szkieł, czyli z taflami szklanymi i Wyspiański zorientował się ku swojemu zdziwieniu, że nie ma tych tonacji, które on zamówił i rozpoczął budowanie gamy kolorystycznej od pierwszego szkła na powrót, dlatego ten karton na płótnie różni się kolorystycznie od tego wykonanego już w szkle dzieła sztuki, które tkwi w oknie kościoła franciszkanów.
1: Ale nawet stojąc tutaj przed tym projektem, który jest z 1904 roku, my jesteśmy w środku historii, nie na jej początku.
0: Tak, tak. Myślenie o Bogu Ojcu stwarzającym świat z niebytu towarzyszyło Wyspiańskiemu już od lat 80. XIX wieku. Zachowały się szczęśliwie w zbiorach Muzeum Juvenilia, czyli takie bardzo wczesne szkicowniki, rysunki i teki Wyspiańskiego, kiedy on jako młody student, bo równolegle studiujący historię sztuki u profesora Mariana Sokołowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiujący malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Matejki, ma swoje własne kajeciki, w których zapisuje i wykłady historyczno-artystyczne, ale też szkicuje, cały czas szkicuje i mamy kilka rysunków, gdzie Wyspiański wyraźnie, wiemy nawet z której książki, przerysowywuje ujęcia Boga Ojca w redakcji Rafaela. Ale w tym Bogu Ojcu, który tu widzimy z 1904 roku, jest nie tylko Rafael, nie tylko przetworzeniem wspomnienia o Bogu Ojcu Rafaela, ale jest wspomnienie przede wszystkim o Chrystusie karzącym, Chrystusie, który jest sędzią, z Michała Anioła, z Sykstyny, bo to charakterystyczne uniesienie ręki nad głową Boga Ojca jest właśnie powtórzeniem tego gestu Chrystusa z Michała Anioła. Też tu widać po części wpływ Wernychory, czyli obrazu olejnego Jana Matejki. Oczywiście dopatrują się jeszcze też badacze w twarzy samego Boga Ojca, kryptoportretów. I są dwie drogi, kto to może być. Na pewno jedni mówią, że ojciec Stanisława Wyspiańskiego, bo on zmarł w 1901 roku. Franciszek Wyspiański umierał Helclów. I być może jest to refleksja o ojcu, ale też niektórzy badacze mówią, że z kolei jest to Adam Rogowski, czyli członek rodziny od strony matki, który był powstańcem styczniowym i którego Wyspiański też w jakiś sposób mógł w ten sposób w postaci takiego brodatego starca sportretować.
1: Państwo tutaj też nie możecie pokazać w całości oczywiście tego wielkiego kartonu.
0: Tak eksponujemy właśnie na tak zwanym wałku. Co jest bardzo ciekawe i dopiero niedawno wyszło w trakcie badań, technika wykonania, bo dotychczas uważane było, że jest to rodzaj kredki woskowej, że to jest trochę podmalowane temperą, a teraz doszło do badań, mamy zachowane kredki po Stanisławie Wyspiańskim, tak zwane rafaelowskie i badania wykazały, że jest to specyficzny rodzaj medium malarskiego, które polega na tym, że jest to rodzaj farby olejnej, ale w pałeczce na sucho. Czyli Wyspiański malował rodzajem kredki, ale uzyskiwał efekt farby olejnej. Dlaczego takie medium wybrał wtedy Wyspiański? Po pierwsze, Wyspiański zawsze był eksperymentatorem, czyli lubił nowości i te kredki Rafaelego weszły w tym momencie do użytku i były sprowadzane przez Romana Drobnera, ale nie tylko, czyli przez naszych takich sklepikarzy zajmujących się materiałem plastycznym i wiemy na pewno, bo jest wpis w tym magazynie farb Drobnera, że

0: Wyspiański u niego te kredki kupił. Natomiast druga rzecz jest taka, że Wyspiański nie mógł malować olejno. Wyspiański zarzucił malowanie olejne w 1894 roku. Miał alergię na nie wiadomo właśnie do końca na co. Do tej pory jakby trudno określić, co powodowało u niego zawroty głowy, bóle brzucha, ale on nie mógł malować olejno.
1: Pierwsza wersja tego kartonu, wersja, która pojechała już do warsztatu, żeby stworzyć z niej witraż, powstała w 1897 roku.
0: Tak, pierwszy pomysł na kompozycję Boga Ojca powstał na papierowym podłożu. Wyspiański sporządził to w roku 97 i wręcz wysłał już do realizacji do Innsbrucka, ponieważ nie było w tym momencie, jesteśmy cały czas pod zaborami, jesteśmy w małym mieście Krakowie, nie było takiego zakładu witrażowniczego w tym momencie tutaj, który by udźwignął sposób myślenia o cięciu szkieł przez Wyspiańskiego i o ferii barw, które Wyspiański chciał uzyskać, wykonując czy witraże żywioły w prezbiterium, czy witraż Boga Ojca. Stąd wybór przez gwardianów kościoła franciszkanów, właśnie austriackiego zakładu witrażowniczego bardzo dobrego i ten kontakt z witrażystami właśnie z tamtego rejonu. I teraz Wyspiański wykonuje do prezbiterium witraże w 1897 roku poświęcone żywiołom, ale też i świętemu Franciszkowi i świętej Klarze, natomiast i błogosławionej Salomei, natomiast Boga Ojca niestety z różnych przyczyn wstrzymane są prace nad nim i karton pocięty wraca do Wyspiańskiego już pocięty na kwatery i nie może służyć po raz drugi w 1904 roku do wykonania witrażu w szkle, więc Wyspiański sporządza tą kopię, właściwie kopię, replikę swojego własnego dzieła inną kolorystycznie, bo tamta na kartonie papierowym, Bóg Ojciec na kartonie papierowym jest w odcieniach takich zielonkawo-brązowo-żółtych, natomiast tutaj na podłożu płóciennym to jest feria barw bardzo agresywnych, bardzo ostrych. Zresztą Wyspiańskiemu ta kolorystyka pewnie też pod wpływem choroby i zmian neurologicznych, ona mu się bardzo zaostrzała pod koniec życia. Te słynne zestawienia jego chociażby na pomalowaniu ścian w domu lekarskim. Żółty skontrastowany z kolorem turkusowym, czy jakieś kolory mocno różowe, czy mocno kolory czerwone. Wyspiański szedł w kierunku właśnie mocnego nasycenia barw, nie lubiał tonacji takiej subtelnej, którą wcześniej w jakiś tam sposób stosował.
1: Ta pierwsza wersja nosiła tytuł Bóg wyprowadza światy z chaosu. Taki bardziej znany tytuł tego witraża to jest Stań się. To gdzieś ta zmiana nastąpiła na poziomie autorskim.
0: Wyspiański różnie nazywał swoje obrazy. Czasami mamy z tym ogromny kłopot przy badaniach, bo w katalogach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych na przykład jest krajobraz, krajobraz, krajobraz albo pejzaż, pejzaż, pejzaż, a w tym przypadku w listach można doszukać się różnych nazw. Także która właściwa, przyjmuje się Bóg, Ojciec, Stań się, natomiast każda z nich jest autorską. Wchodzimy do kościoła franciszkanów, który znajduje się przy plantach. Jest taki zapach charakterystyczny. I patrzymy w kierunku okna zachodniego, czyli do wejścia głównego, gdzie nad balkonem, nad chórem znajduje się gigantyczne okno wypełnione witrażem właśnie projektu i wykonania Stanisława Wyspiańskiego.
1: A skoro jesteśmy już w kościele, posłuchajmy przez chwilę archiwalnego nagrania krakowskiego franciszkanina, ojca Symeona, który w 1982 roku tak opowiadał Teresie Siedlarowej o witrażu Wyspiańskiego.
2: No, wie pani, tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. To jest coś tak cudownego, że to jest przeżyć. I do tego jeszcze dodam, że za każdym razem inne. Zależy od pory dnia, jak to słońce pada. Ono jest tak dziwnie ustawione, że słońce to poranne, a słońce południowe, czy wieczorne, zachodzące, zupełnie inne daje refleksy. Najkrócej. Wyspiański tu przekazał wspaniałą wizję, majestatyczną wizję Boga w chwili stworzenia świata. To jego potężne stań się. No to chyba jest arcydzieło. Nie boję się tego określenia, rzecz chyba prawie, że unikalna. No, proszę pani, można by tak opowiadać bez końca.
0: tak dobrego, ekspresjonistycznego dzieła sztuki witrażowej naprawdę w tym okresie w całej Europie nie było. I myślenie nowatorskie o formach szkieł, cięcia szkieł przez Wyspiańskiego jest absolutnie nowe i też stwarzało ogromne problemy wykonania technicznego dla witrażowników, bo

0: Proszę zobaczyć, widzimy tutaj, te tafle szklane są niezwykle giętkie i niezwykle dynamicznie pokręcone. To nie jest ten witraż gomułkowy albo ten witraż XIX-wieczny neogotycki, tylko to jest zupełnie inne myślenie o tafli szklanej. I proszę jeszcze popatrzeć, jak Wyspiański był żywo zorientowany na to, co dzieje się też w nauce, bo ręka Boga Ojca, ta druga, z która jakby wyciąga świat z chaosu, to jest ewidentnie przetworzone zdjęcie rentgenowskie ręki, bo wiemy, że Wyspiański miał kontakty rozliczne z lekarzami ze względu na swoją chorobę i takie zdjęcie rentgenowskie ręki miał w swojej spuściźnie, świeże, dopiero co, bo to było świeże odkrycie też w tym momencie, i tą rentgenowską rękę z tymi podziałami właśnie na kościec zastosował właśnie w tej ręce Boga Ojca.
1: A co tutaj się dzieje w dole tego witrażu? Bóg wyciąga, tak, świat z chaosu?
0: Tak, tak. To jest pokazanie jakby niebytu, prawda? Czyli coś tworzy się z niczego, bo Bóg, Ojciec Wyspiańskiego, stwarza świat, czyli stwarza, jedną ręką stwarza, ale tą drugą nad głową karze, czyli jest też tym Bogiem z sądu ostatecznego, czyli jakby tutaj te dwa motywy świetnie nam się schodzą. I jeszcze to, co pełga po podłodze też, widać, że ten witraż jakby oddziaływuje też na całą przestrzeń nawy i wielka żałość, że Wyspiańskiemu nie dane było skończyć kościoła franciszkanów w całości, bo to, co zrobił w 1895 roku, to pomalowanie prezbiterium i części krzyżowej, czyli transeptu, a dalszą część już kontynuowali inni malarze, między innymi Popiel.
1: A czy on doczekał montażu tego witrażu tutaj w tym oknie zachodnim?
0: Tak, tak. Doczekał, widział, bo to był rok 1904 i jak najbardziej to wokół tego kościoła też chodził, bo wiemy i znamy wspomnienia, że niestety w jednym z okien w prezbiterium nie wstawiono tego projektu, który on wymyślił, czyli tam, gdzie pojawia się błogosławiona Salomea, było inne rozwiązanie za jego życia i były nawet takie wspomnienia, że Wyspiański miał ochotę wziąć kamień i wybić to okno z błogosławioną Salomeą, bo nie spełniało jego wizji, którą on sobie wymyślił i zaprojektował, i dopiero po jego śmierci błogosławiona Salomea według jego wzoru została wstawiona. Natomiast Bóg Ojciec został wykonany stricte tak, jak on chciał, i mamy to ogromne szczęście, że franciszkanie wykazali się wielką zapobiegliwością i przy kolejnych pierwszej i drugiej wojnie światowej chowali witraże do skrzyń i wtedy okna były zaślepione białym szkłem i dzięki temu mamy autentyczne dzieło sztuki Wyspiańskiego w oknach, to teraz zachowane.
1: Historię witrażu z krakowskiego kościoła franciszkanów przybliżyła nam Magdalena Laskowska, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. A już od 26 czerwca w oddziale poświęconym Stanisławowi Wyspiańskiemu będą mogli Państwo oglądać kolejną odsłonę wystawy stałej. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.

Jedna z pierwszych czarnoskórych docenionych amerykańskich kompozytorek Margaret Bones i Spiritual Suite, trzecia część. Spiritual Suite, czyli suita inspirowana amerykańskimi spiritualsami, pieśniami czarnych niewolników. To kolejna nowość w niedzielnym poranku dwójki, wydana dosłownie kilka dni temu. Jeden z najznamienitszych duetów fortepianowych siostry LaBeck, płyta zatytułowana 55, potrójny album będący retrospektywą ich najlepszych nagrań oraz kilkoma nowymi interpretacjami. Wszystko z okazji 55. rocznicy 55-lecia nagrania pierwszej płyty przez siostry LaBeck. No, skoro dwie pianistki, dwa fortepiany, to aż trudno nie zapowiedzieć, że dwie pianistki za kwadrans, a nawet za 6 minut spotkają się na naszej antenie. Natalia Reling i Róża Świadczyńska, która prowadzić będzie audycja Cafe Muza. Zapraszam serdecznie. A teraz, no, coś bardzo letniego i ciepłego.

Szósty madrygał Williama Hawley'a na prawie sam koniec poranka niedzielnego dwójki. Za chwilę, jako się rzekło, przywita Państwa Róża Świadczyńska, a no żegnamy się tak, jak rozpoczynaliśmy tę godzinę, czyli latem, czterema porami roku Antonia Vivaldiego, tyle że w przetworzeniu Maxa Richtera. Gra Daniel Hope. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jeden z najgorszych dokumentów w historii, propagandowa wydmuszka, a może dająca do myślenia opowieść o świecie, w którym najważniejszą ludzką aktywnością jest konstruowanie własnego wizerunku. Melanium brata Ratnera zamkniemy cykl w pogoni za nieopowiedzianym. Do usłyszenia dziś o 13.30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu dwójka, minęła dziesiąta.
0: Kafe Muza.
2: Nasz program nadal realizuje Michał Jakubik. Do telefonu już przesiadł się Andrzej Zieliński. Włączymy go za mniej więcej pół godziny, aby mogli Państwo włączyć się do naszej audycji. Róża Świadczyńska, witam gorąco w ten upalny dzień, upalną niedzielę i zapraszam na spotkanie w Kafe Muza. Spotkanie bardzo specjalne, bo dzisiaj mamy taki rodzaj mostu radiowego w studiu Radia Poznań. Jest z nami pani Natalia Rehling, znakomita polsko-austriacka pianistka działająca w Wiedniu, gdzie pracuje na Uniwersytecie Wiedeńskim, jest korepetytorką w klasach wiedeńskich filharmoników, jest też wiceprezeską Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu i członkinią zarządu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich, federacji, której prezesem przez wiele, wiele lat był znany, myślę, Państwu przynajmniej z nazwiska Teodor Kanicer, który obchodził właśnie wspaniały jubileusz. Pewnie za chwileczkę o tym także porozmawiamy, ale najpierw chciałam powitać panią Natalię. Dzień dobry. Ogromnie się cieszę, że jest pani z nami.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do programu i witam państwa bardzo serdecznie z Poznania.
2: Pani Natalio, dzisiaj o 17.00

0: i zagra pani w Poznaniu recital. Recital w Muzeum Narodowym. Tym bardziej dziękuję, że w tak napiętym czasie, który właściwie mogłaby pani wykorzystywać na przygotowanie się do koncertu, zgodziła się pani być z nami. Proszę powiedzieć, z jakiej okazji odbywa się ten koncert i co pani zagra?
1: To będzie bardzo specjalny koncert, który jest w połączeniu z wystawą malarstwa romantycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Także mój repertuar obejmuje utwory Chopina, Brahmsa i Lista, program XIX-wieczny, a do tego będzie też również krótka prelekcja o malarstwie romantycznym. Także no, cieszę się bardzo na ten specjalny koncert. Sala muzealna jest wspaniale zaaranżowana. Wśród też obrazów Malczewskiego znajduje się fortepian koncertowy Yamaha, na którym zagram. No i cieszę się bardzo właśnie na spotkanie z publicznością, na spotkanie ze sztuką, na wymianę właśnie inspirujących doznań artystycznych, a także wizualnych.
0: Publiczność będzie miała szczęście korzystać z tej korespondencji sztuk i nie tylko słuchać, ale także oglądać. Powiedziała pani Chopin, Liszt, Brahms. Czy zagra pani wariacje opus drugie, które są pretekstem do naszego spotkania? Wariacje, które nagrała pani niedawno na płytę Chopin in Vienna, o której będziemy dzisiaj także dyskutować w programie.
1: Tak, wykonam również dzisiaj wariację B-dur opus 2 La ci darem la mano na temat z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta Chopina i no, cieszę się bardzo zaprezentować ten utwór według zapisu notowego z manuskryptu wiedeńskiego, który jest bardzo specjalnym dokumentem geniuszu Chopina z jego czasu właśnie warszawskiego, a także z jego czasu pobytu w Wiedniu i pierwszych koncertów międzynarodowych.
0: O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Myślę, że rozmowa na ten temat zajmie nam większą część programu, bo temat jest, przyznaję, pasjonujący, kiedy zaczęłam go zgłębiać, ale może najpierw posłuchamy fragmentu innego nieco z pani tej najnowszej płyty. Chopin in Vienna gra Natalia Relling.

0: Muzyka Fryderyka Chopina w audycji Cafe Muza. To był Nocturn Fizdur, drugi z opusu 15 w nowym nagraniu Natalii Rehling z płyty Chopin in Vienna, płyty, która miała swoją premierę w lutym tego roku, a oficjalnie została zaprezentowana także w Wiedniu 19 marca podczas spotkania, konferencji i recitalu z udziałem Natalii Rehling, którą gościmy dzisiaj w audycji Cafe Muza. Jest pani z nami w studiu Radia Poznań. Dziś wyjątkowo nie mogą państwo z tego powodu tej audycji obejrzeć, ale zachęcam do słuchania, zachęcam do włączenia się. Także przypomnę od razu nasz numer telefonu 22 645 42. Włączymy go za mniej więcej 20 minut, bo mamy okazję rozmawiać o, nie tylko o muzyce Chopina, nie tylko o karierze pani Natalii, ale także o fascynujących odkryciach, które myślę rozpalają umysły nie tylko muzykologów. Ale najpierw pani Natalio, przypomnijmy pani drogę artystyczną, jaka wiąże się z pani karierą, bo przecież studiowała pani w Polsce, spotkała pani wielu mistrzów, potem wyjechała pani za granicę, także miała okazję korzystać i ze studiów dalszych, konsultacji. Wśród pani mistrzów znajdujemy nazwiska profesor Ewy Pobłockiej, której jest pani wychowanką, studentką, absolwentką, profesor Andrzeja Jasińskiego, potem Noel Flores, Johannes Kropfitsch, ale również no, takie sławy jak Murray Pariah, Wladimir Ashkenazi i Robert Levin, z którym, jak się domyślam, studiowała pani troszkę grę na instrumentach historycznych. Z Robertem Levinem.
1: Tak, nawet muszę powiedzieć, że miałam okazję całkiem niedawno spotkać Roberta Levina. Miał wykład o interpretacji muzyki Mozarta na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu, na którym ja też wykładam. To spotkanie z nim to już dosyć dawno było możliwe. W latach 2003 brałam udział w kursach mistrzowskich u niego, także w wykonawstwie muzyki Mozarta. No, moja pasja również do wykonywania muzyki na instrumentach z epoki jest bardzo aktywnie też mojej działalności realizowana. Występuję regularnie też na koncertach w Kunsthistorischen Museum Wien na instrumentach oryginalnych Chopina, z Chopina czasu Konradzie Grafie z 1829 roku. Zostałam też zaproszona do nagrania płyty chopinowskiej na tym instrumencie w roku 2015, gdzie nagrałam 24 preludia Chopina i sonatę bemol opus 35, ale poza tym występuję też na koncertach na instrumentach oryginalnych z czasów Mozarta, jak i Beethovena, także miałam przyjemność dogłębnych studiów też dźwiękowych. To mnie niezwykle inspiruje teraz w interpretacjach właśnie na współczesnych instrumentach.
0: No to jest niezwykłe doświadczenie, jak sądzę, móc dotykać instrumentu, który, no jeżeli nawet Chopin na nim bezpośrednio nie grał, to na pewno jest z tego czasu, prawda, kiedy datują się jego dwa pobyty w Wiedniu. Wiadomo, że te trzy koncerty, które zagrał, wszystkie odbyły się właśnie na instrumencie Konrada Grafa.
1: Tak, dokładnie. To jest niezwykle inspirujące. Rzeczywiście przez to, że ja w Liceum Muzycznym w Poznaniu przy ulicy Solnej miałam też możliwość także uczenia się na klawesynie, także jakby dla mnie to było na porządku dziennym między instrumentem współczesnym, fortepianem, przenosić się w świat barokowy. No, to jest rzeczywiście coś, co jest bardzo ważne, żeby rozwój instrumentu, na którym się gra,

0: teraz współcześnie, też wiedzieć, czy opanować w takim sposób, żeby też poruszać się swobodnie na innych instrumentach, które były przed powstaniem naszego fortepianu koncertowego.
1: Za chwilę zapytam panią, jak te doświadczenia z grą na instrumencie historycznym wpływają na pani interpretację na instrumencie współczesnym, na którym pani chociażby nagrała tę najnowszą płytę i na którym zagra pani pewnie w Muzeum Narodowym, tak jak pani wspomniała, na instrumencie współczesnym ten dzisiejszy recital, ale chciałam wrócić właśnie do początków tego stulecia, o których pani wspomniała. Zanim jeszcze znalazła się pani w Wiedniu, jak sądzę, wzięła pani udział w konkursie chopinowskim, międzynarodowym konkursie w roku 2000, wówczas jako Natalia Sawościanik, być może wielu z państwa pamięta, zdobyła pani kilka nagród specjalnych. To był konkurs pod wieloma względami szczególny, no bo pamiętamy, po raz pierwszy w historii zwyciężył w nim chiński pianista Yun Li, najlepszy z Polaków, Radosław Sobczak zdobył wyróżnienie. Proszę powiedzieć, jak pani zapamiętała swój udział w tym konkursie, w jaki szczególny sposób on się w pani pamięci zapisał?
0: Tak, to był szczególny moment wystąpienia właśnie podczas konkursu chopinowskiego. Miałam wtedy 19 lat i rzeczywiście pamiętam, że to ten piękny moment w ten sposób zapamiętałam, że wyjście za każdym razem na estradzie wiązało się z wielką ciekawością po prostu, ciekawością odbioru, jak zareaguje publiczność na moją grę. I to zachowałam właśnie na dalszą moją drogę, przede wszystkim artystyczną. I myślę, że tutaj przede wszystkim bardzo inspirującą był czas przygotowania do konkursu właśnie pod kierunkiem pani Ewy Pobłockiej. To był początek też moich studiów w Bydgoszczy, rok 2000, październik. No i no mówię, dalsze jakby droga kontynuacja. Rok później wzięłam udział w konkursie w Mariańskich Łaźniach, co pewnie z dojrzałością też te interpretacje dalej z tą ciekawością też odbioru przez publiczność moich interpretacji udało mi się zrealizować.
1: Skromnie pani powiedziała, wzięłam udział w konkursie w Mariańskich Łaźniach, ale przecież w tym konkursie zdobyła pani pierwszą nagrodę w konkursie chopinowskim międzynarodowym. Mariańskie Łaźnie, miejsce bardzo drogie wszystkim miłośnikom Fryderyka Chopina i jego dziedzictwa. No, czeski kurort, którym jak pamiętamy, jak wiemy z historii, latem 1836 roku kompozytor spędził kilka tygodni z Marią Wodzińską i jej rodziny. Mało się mówi u nas o tych związkach Chopina z Czechami, a był przecież w Czechach aż pięciokrotnie, licząc w tym także dwukrotne pobyty przejazdem. Odbywa się tam jeden z najstarszych i festiwali, i konkursów chopinowskich na świecie. Proszę powiedzieć, co ten konkurs i ta nagroda, ten sukces odniesiony w Mariańskich Łaźniach zmienił w pani życiu? Czy to właśnie to był ten moment, kiedy zaczęła się pani zastanawiać nad przeniesieniem się do Wiednia, czy już była pani wtedy w Wiedniu?
0: Jeszcze w tym momencie nie byłam w Wiedniu, ale rzeczywiście ten konkurs, on był wtedy trzyotopowy. W ostatnim etapie zagrałam z orkiestrą koncert e-moll Chopina i wtedy miałam możliwość wielu bardzo ciekawych wystąpień. Grałam w Ludolfinum, recital w Pradze, miałam koncerty z orkiestrą, występowałam w różnym repertuarze, nie tylko chopinowskim, z koncertami Mozarta, Lista, recitalami, także rzeczywiście to było bardzo ważne, artystyczne dalsza droga po konkursie, która mi umożliwiła występowania z orkiestrami i solo. Natomiast mój pierwszy wyjazd do Wiednia łączy się właśnie ze spotkaniem Federacji Towarzyszy Chopinowskich w 2003 roku. Miałam ogromną przyjemność wraz z panią Elżbietą Artysz i z panem Grzegorzem Michalskim odbyć podróż do Wiednia. Wtedy występowałam po raz pierwszy też na festiwalu chopinowskim w Gaming. No i tak się składa, że no, już wtedy narodziły się myśli, że to jest stolica muzyki, jest moim dalszym celem rozwoju. Ja zawsze fascynowałam się muzyką Brahmsa, ale także muzyką klasyków wiedeńskich i chciałam po prostu na miejscu, jakby w kraju, zgłębić dalej interpretację, podejście do muzyki właśnie niemiecko-austriackiej w Wiedniu.
1: Pani Natalio, domyślam się, że ta decyzja, choć dzisiaj wydaje się, że taka naturalna, nie była łatwa, no bo trzeba było przenieść

0: całe swoje życie do Wiednia i próbować zaistnieć w miejscu, no, które jest stolicą muzyki, stolicą także pianistyki, przyciąga wciąż znakomitych wykonawców. Wiedeń, dotyk historii, wiadomo, i nurt wykonawstwa historycznego także tam jest bardzo silnie obecny. Czy to była taka naturalna decyzja dla pani pozostania w Wiedniu, czy jednak wiązała się z jakimiś wyrzeczeniami, ograniczeniami, trudnościami? Co było najtrudniejsze w tych początkach pobytu?
1: Myślę, że ta droga w jaki sposób pod szczęśliwą gwiazdą się odbyła, bo też ze względu moich prywatnych, no dosyć szybko tutaj bardzo, bardzo dobrze poczułam się w Wiedniu, także też muzyczny mój rozwój rzeczywiście jest wielka międzynarodowa publiczność, czy artystów, którzy przyjeżdżają też studiować w Wiedniu, to także jakby trzeba na nowo w tym świecie muzycznym wiele jakby muzycznych spotkań zrealizować i jakby nasiągnąć jakby stylem życia i też odnaleźć własną osobowość właśnie w tym wiedeńskich muzycznych kręgach. Także to był na pewno okres czasu, który był bardzo ważny, ale te studia, które właśnie, drugie studia, które zrealizowałam, najpierw studia podyplomowe, koncertujące, później jeszcze raz studia magisterskie, były bardzo ważne, bo właśnie mój dyplom magisterski w Wiedniu był właśnie o interpretacji utworów Chopina, wykonaniu na instrumencie współczesnym na Steinwayu i wykonaniu na instrumencie Konradzie Grafie. Także ja tutaj myślę, że możliwości właśnie dotarcia też do oryginalnych dźwiękowych instrumentów udokumentowałam też, czy dla siebie też dalej rozwinęłam sposób postrzegania też interpretacji utworów Chopina.
0: To bardzo cenne, co pani powiedziała, odnaleźć swój własny głos. Na pewno nie było to łatwe. Tak. W Wiedniu nic się nie zmieniło przez 200 lat, bo Chopin także szukał swojego własnego głosu, próbując zaistnieć w tym środowisku, które było przecież mekką wszystkich kompozytorów, muzyków i też zawierał znajomości cenne, które mogły mu potem umożliwić karierę i też opisywał, jakie sławy przyszły na jego pierwsze dwa występy w Wiedniu w sierpniu 1829 roku i z kim potem spotykał się podczas tego dłuższego pobytu na przełomie 1830 i 31. Skoro wspomniała pani instrument Konrada Grafa i to doświadczenie niezwykłe, jakim było dotykanie instrumentów, na których mógł grać Chopin, które brzmiały wtedy w Wiedniu w jego czasach, to posłuchajmy fragmentu płyty, o której pani wspomniała, płyty z nagraniem sonaty bemol i 24 preludiów op. 28 z pani udziałem.

0: Tak brzmi preludium de mol, ostatnie 24 z opusu 28 Chopina, wykonane na oryginalnym instrumencie Konrada Grafa w nagraniu Natalii Rehling, instrumencie pochodzącym ze zbiorów Kunsthistorische Muzeum, tak, z Wiednia, na którym miała pani okazję nagrać tę płytę. Wracamy do rozmowy w audycji Cafe Muze.
1: Tak, to jest jedyny instrument oryginalnie zachowany z tego czasu, także i jedyne nagranie z kolekcji właśnie nagrań. Oni mają oczywiście inne instrumenty udokumentowane, a płytę chopinowską zrealizowali właśnie w 2015 roku dyrektor muzeum wraz ze mną, z czego no, jestem ogromnie szczęśliwa. To było bardzo też ważna praca, te właśnie rozwój przygotowania do płyty w tych latach właśnie poprzedzających. Chcę też wspomnieć, że ten instrument jest niezwykły, ma 4 pedały i co jest bardzo ciekawe też na płycie, ma możliwość wykorzystania 3. pedału. To jest pedał, który po prawej stronie, drugi z prawej strony, nazywa się piano pedal, który ma specjalny efekt, że jest wsuwany pod moteczki taki pasek tkaniny i ma jeszcze bardzo specjalny, miękki, cichy dźwięk i ten dźwięk służy rzeczywiście do barwy marszu żałobnym części środkowej. To jest niezwykłe doświadczenie dźwiękowe, a w tym czasie, kiedy Chopin koncertował w Wiedniu, fortepiany miały więcej niż 2 pedały, 3 pedały, 4 i to jest ważna dokumentacja właśnie brzmienia instrumentu.
0: No musiał być to niewątpliwie wielki przywilej dostąpić takiej możliwości grania na instrumencie.
1: Tak,
0: Z tym, tak, że nie to jest rzeczywiście... to instrument, prawda? To nie jest instrument, na którym Chopin wykonywał te koncerty w Wiedniu.
1: Nie, to nie jest, natomiast to jest właśnie rok pod 1828-29. Ten model był powszechnie właśnie i na pewno Chopinowi znany i prawdopodobnie właśnie na takim modelu Chopin wystąpił w Kętneto Theater, w teatrze, w który wtedy prawie 2000 osób mogło znaleźć miejsce, bo ten teatr część jakby teatru miało miejsce siedzące, ale mogło pomieścić też w miejscach stojących wiele osób, także proszę sobie wyobrazić właśnie z tym dźwiękiem instrumentu Chopin zaprezentował się dla 2000.
0: No to jest zupełnie niezwykłe. Sobie z tego nie zdajemy sprawy, myśląc o Kärntner Theater, miejscu, gdzie także przecież odbyła się premiera 9. symfonii Beethovena. Tak. I to ja nie zdawałam sobie sprawy, że tam istniała taka galeria, rzeczywiście mogąca pomieścić 2000 osób. Proszę Państwa, to jest właściwie publiczność Teatru Wielkiego Opery Narodowej niemalże. Znaczy, właściwie więcej troszkę nawet. To jest olbrzymi tłum słuchaczy, tłum, przed którym Chopin potem, jak wiemy, nie znosił występowania. Unikał tłumów już podczas swoich koncertów paryskich, preferował salony, preferował kameralne sale. Musiało to być ogromnym przeżyciem dla niego, a dodajmy, przecież występował z orkiestrą, bo grał wariacje opus 2 podczas tych swoich 2 pierwszych występów w sierpniu 1829 roku. Wariacje skomponowane rok wcześniej, właśnie je wybrał na swój debiut wiedeński. Ale powiedzmy jeszcze 2 słowa o tym, dlaczego to była sala Kärntner Theater, bo Musikverein jeszcze nie istniało wtedy, tak?
1: Tak, dokładnie. Budynek Musikverein jeszcze nie był. Także to był ważny teatr cesarski, w którym odbywały się premiery, koncerty właśnie artystów międzynarodowych i tak jak pani wspomniała, rzeczywiście w 1824 roku również Uaufführung, czyli premiera 9. symfonii Beethovena. Ważny teatr i Chopin został namówiony właśnie zadebiutować w tym teatrze, ponieważ chciał oczywiście, żeby jego utwór, wariacje opus 2 La ci darem la mano zostały wydrukowane przez wiedeńskiego wydawcę Tobiasa Haslingera. Wydawca ten, ponieważ on dostał nuty wcześniej pocztą od Chopina, wydawca ten namówił jego po przyjeździe Chopina do Wiednia, że najlepszą reklamą dla tego nowego utworu będzie oczywiście prezentacja koncertowa

0: przez samego kompozytora Chopina. Właśnie w Teatrze Kęgnotu Teatra.
1: Chopin miał nieco inne plany związane z tym drugim występem, prawda? Bo wydawało się, że pierwszy występ, chociaż przyjęty z owacjami przez publiczność wiedeńską, nie zadowolił w pełni Chopina. Chyba chodziło o orkiestrę, prawda? Która nie do końca mogła sobie z tą partią przepisaną przez kolegę Chopina Niedeckiego poradzić. Jak to było?
0: To znaczy Chopin relacjonuje z próbę z orkiestrą, bo chodzi o to, że on na pierwszym koncercie oprócz wariacji chciał również, było w programie wykonać Rondo a la Krakowiak, opus 14, ale właśnie wspomina, że orkiestra miała trudności z akompaniamentem, także wykonał tylko wariacje z orkiestrą, i to o tym mówią recenzje wiedeńskie, i zamienił ten drugi utwór na freie improwizacjon, to znaczy improwizował na tematy właśnie z Białej Damy. Także tutaj były pewne przygotowawcze, przypuszczam na szybko, przygotowawcze problemy właśnie z akompaniamentem. No i wiemy też, że Chopin relacjonuje, że właśnie Tomasz Niedecki, jego kolega z czasów studiów w Warszawie, a już mieszkający Tomasz Niedecki od 1828 roku w Wiedniu, bardzo mu pomógł, bo korygował głosy orkiestry. I właśnie też do wariacji. I tu jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo manuskrypt właśnie wiedeński, który udokumentowałam na swojej płycie, to jest wyciąg partii fortepianu z przejściami tutti, który można wykonać na fortepian solo i który był czystopisem wysłanym z Warszawy przed koncertem wiedeńskim.
1: I do Tobiasa Haslingera, tak? Do wydawcy.
0: Tak, Tobiasa, tak. Że tutaj właśnie znajduje się czysto zapisana właściwie partytura utworu od początku do końca, czyli introdukcja, tema, później pięć wariacji i Alla Polacca, czyli Polonez na końcu, jest zakończone fine. A jeszcze dodatkowo później jest następna wersja wariacji numer 4, czyli wariacji, która jest w pierwotnej wersji w środku utworu, a na końcu po fine na następnej karcie nutowej zapisana. I teraz powstaje pytanie, dlaczego Chopin, jeśli wysyłał czystopis, dlaczego ten czystopis z Warszawy nie od razu zawierał tylko jedną wersję, a dlaczego na samym końcu, na następnych kartach jest zapisana właśnie druga wersja. I ponieważ wiemy, że istnieje też szkice do partytury orkiestry, gdzie Chopin sam notował też głosy orkiestry, a tam znajduje się tylko pierwsza wersja i ten szkice do orkiestry były też z nim w Wiedniu. Dla mnie to jest niezwykłe, że jako artystka, która do tej pory występowałam nawet z orkiestrą, z wariacjami opus 2 i występowałam w tej wersji drukowanej, czyli z drugą wersją wariacji czwartej, że niezwykłe było włączenie do repertuaru tej pierwszej wersji, która najprawdopodobniej rzeczywiście była tą wersją, która publiczność na debiucie chopinowskim w sierpniu, 11 sierpnia 1829 roku usłyszała publiczność wiedeńska. I to jest naprawdę dla mnie bardzo inspirujący, niezwykle inspirujący wręcz doświadczenie muzyczne, gdzie odkrywam, jak Chopin wspaniałym wirtuozem i geniuszem kompozycji był, ponieważ ta wersja pierwotna, która właśnie jest w środku tego rękopisu wiedeńskiego, wersja pierwotna czwartej wariacji, jest niezwykle, niezwykle trudna technicznie, ma bardzo rozległe skoki, interwały i jest realizowana w bardzo szybkim tempie. Natomiast ta druga wersja na zakończenie manuskryptu, która teraz jest powszechnie znana, jest po prostu w jaki sposób można by było to określić, ze zmniejszoną ilością interwałową skoków i zmniejszoną ilością nut na ćwierćnutę, wykonania w tym tempie jest o wiele

0: łatwiejszy do przygotowania się do koncertów czy wykonania właśnie nawet w sytuacji muzykowania domowego i przypuszczalnie to jest bardzo, bardzo możliwe, że właśnie między pierwszym a drugim koncertem w Wiedniu Chopin przy też pracach właśnie korekcyjnych z głosami orkiestry również napisał drugą wersję wariacji czwartej, która jest łatwiejsza jakby dla wykonania dla muzyków, czy też dla melomanów, którzy kupią później ten utwór i będą muzykować wtedy bardzo powszechnie, muzykowało się też w domu i będą muzykować właśnie w warunkach kameralnych.
1: To jest zupełnie fascynujące, co pani opowiada, dlatego że myślę, że nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy z istnienia tej alternatywy. Przynajmniej myślę, że szeroki ogół odbiorców, bo być może sprawa była znana muzykologom. Profesor Tomaszewski wspomina o tym, że istniały dwie wersje wariacji czwartej, że Chopin pisał ją dwukrotnie. Natomiast jeżeli rzeczywiście napisał tę wersję, którą my znamy i która też nam się wydaje bardzo trudna, jeżeli napisał ją ad hoc, powiedziałabym, na potrzeby chwili, niezadowolony z wykonania być może tej pierwszej, trudniejszej wersji wariacji podczas pierwszego koncertu, zmieniając ją na drugie wykonanie, które miało miejsce bodajże tydzień później, no to to jest absolutna sensacja. Chociaż nie jest to zupełne odkrycie, prawda? Chyba muzykologom był ten fakt znany od już dosyć długiego czasu i ten rękopis przechowywany, to jest właśnie autograf edycyjny przechowywany w Wiedniu, zawiera pewne komentarze na ten temat.
0: Tak, to jest oczywiście przede wszystkim Franz Zagiba o tym mówił po raz pierwszy, że w rękopisie dwie wersje wariacji, także muzykologom jest ten temat znany. Ja to pozostawiam przede wszystkim dalej zgłębianie. Myślę, że temat ten będzie bardzo ciekawym tematem w najbliższych latach, też z okazji 200-lecia pobytu Chopina w Wiedniu. Niedługo zbliża się ten wielki jubileusz. Także to ten temat zgłębiania przede wszystkim zostawiam osobom, badaczom, wybitnym badaczom, którzy no, mają dostęp, prawda, do wszelkich źródeł. Ja osobiście jestem naprawdę zainspirowana faktem tym, co, właśnie, że te dwie wersje rzeczywiście w czasach chopinowskich jego pobytu w Wiedniu były. Wiemy, pan muzykolog Norbert Müllemann bardzo dogłębnie też przestudiował ten manuskrypt i ja miałam okazję z nim osobiście, jestem z nim w kontakcie, wiele myśli wymienić. Także o tym też będę też w jakiś sposób dalej kontynuować te wszystkie spostrzeżenia, czy wynikające właśnie z zawartych szczegółów w notacji manuskryptu, czy papieru użytego. O tym też będzie na pewno wiele osób w następnym czasie, myślę, jeszcze się dogłębnie interesować. Wiemy, że Chopin w ogóle notował cały ten czystopis bardzo kaligraficznie, bardzo. To jest według ekspertów jeden z najpiękniejszych manuskryptów. On bardzo starał się właśnie, żeby jak najlepiej zaprezentować się i wręcz właśnie to pismo jest kaligraficzne u niego. Także pewne na przykład spostrzeżenia, że ta właśnie druga wersja wariacji czwarty na zakończenie zupełnie tego manuskryptu na przykład ma ołówkiem naniesione szczegóły, jak i również nawet tempo było zmienione, korygowane. Znaczy, jest różne oczywiście aspekty znaczą o tym, że on wręcz w takim krótkim czasie komponował tą wariację, czyli różne...
1: Na cito, jak to dzisiaj mówimy.
0: Tak, są różne, no to jest, ale to jest przede wszystkim praca, prawda, dla badaczy, którzy mogą to bardzo szczegółowo, prawda. Ja przede wszystkim jako artystka cieszę się ogromnie, że ta wspaniała też wersja pierwsza, która no, jest jak napisana w stylu Paganinim, niezwykle wirtuozowska, właśnie podzielić się tą wersją też ze słuchaczami, z publicznością na koncertach. Uważam, że to jest niespotykane trudności. Każdy, kto to będzie tą wariację interpretował,

0: niespotykanie trudności, wręcz etiuda Chopina właśnie i pokazuje, jak Chopin w tym czasie właśnie, jakim był pianistą, jakie miał wizje muzyczne, także no, to jest niezwykłe. Cieszę się ogromnie podzielić właśnie tą właśnie też muzyką, tą wersją wariacji numer 4 z publicznością.
1: Pani Natalio, tak pani podniosła temperaturę, ja myślę tutaj i u nas w studiu i myślę, że zaostrzyła pani apetyt słuchaczy na zapoznanie się z tą wariacją w stylu rzeczywiście kaprysów Paganiniego, można powiedzieć, że nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, jak to mogło zabrzmieć w Wiedniu i pozwoli pani, że zachowamy układ historyczny. To znaczy najpierw ta wariacja oryginalna, jak wierzymy, wykreślona z manuskryptu, z autografu edycyjnego, a następnie ta, którą znamy. Zamieniamy się w słuch.

0: Natalia Relling i dwie alternatywne wersje wariacji czwartej z wariacji na temat La Cidare Lamano, słynnych wariacji B-dur opus drugie na temat z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. No i myślę, że dla wielu z Państwa było to spore zaskoczenie, tak jak było i dla mnie, kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę pierwszą oryginalną wersję wariacji, zapisaną jako con bravura i przekreśloną przez Chopina, chociaż włączoną do tego autografu edycyjnego, czyli do czystopisu. Bardzo mnie ciekawi w kontekście tego, o czym pani powiedziała, jaki mógł być zamysł Chopina, który wysłał, przekazał Tobiasowi Haslingerowi autograf właśnie z tą wykreśloną wersją, nie mając zamiaru już jej wykonywać i chyba już jej nigdy nie wykonał. Nie mamy takich przynajmniej przekazów.
1: No, przypuszczam jednak, że to był zamysł wysłania rzeczywiście czystopisu właśnie z tą pierwszą wersją wariacji, bo dalej jakby zaraz, jak Państwo to słyszeli na moim nagraniu, po prostu po czwartej wariacji jest przejście tutti orkiestry, tak, które jest zanotowane na tej samej karcie. Tak, na tej samej karcie właśnie tej pierwszej wersji i później dalej jest piąta wariacja. Natomiast ta wersja dołączona jest zupełnie na następnej karcie.
0: Na osobne,
1: te na osobne, tak, dokładnie. Także to jest właśnie zagadka. Zagadka debiutu. Myślę, że sami sobie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Przypuszczam, że Chopin, wspaniały młody wirtuoz, chciał się z jak najlepszej wirtuozowskiej strony pokazać i właśnie ta pierwsza wersja była zamierzeniem też, żeby ją wydrukować i żeby ją też zagrać tam w Wiedniu właśnie na koncercie.

0: Także co się właśnie wydarzyło między pierwszym a drugim koncertem, całkiem możliwe, że właśnie nastąpiła sugestia albo sam Chopin w związku z doświadczeniem prób z orkiestrą. Jest to rzeczywiście całkiem możliwe i korektury Niedeckiego w głosach orkiestrowych, że została właśnie włączona później druga wersja, zanotowana w czasie późniejszym właśnie w Wiedniu. I pytanie, zagadka jest, czy rzeczywiście publiczność posłuchała na pierwszym koncercie pierwszej wersji, na drugiej już została druga wersja wykonana, czy dwa razy pierwszą wersję. To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które pewnie będzie trudno nam odpowiedzieć, ale myślę, że ta fascynacja po prostu muzyką Chopina właśnie tak wspaniałą wirtuozerią, to jest najważniejsze, która nam sprawia po prostu radość w słuchaniu tego wybitnego dzieła, debiutanckiego Chopina.
1: Dzieła niezwykle ważnego, bo to przypomnijmy tak, że miał być pierwszy utwór Chopina wydany w ważnej europejskiej oficynie właśnie u Tobiasa Haslingera, a więc jego taka, można powiedzieć, międzynarodowa wizytówka artystyczna, ta, która zresztą trafiła wkrótce pod pióro Roberta Schumana, słynna recenzja, której przytaczać nie musimy, otworzyła mu właściwie drzwi do estrad koncertowych Europy. Pani Natalio, temat jest fascynujący, można by go długo zgłębiać i rozwijać. Pozwoli pani, że otworzymy teraz nasz telefon. Andrzej Zieliński w gotowości czeka. Być może państwo już też nie mogą się doczekać. Mamy troszkę opóźnienia z telefonami, ale przyznają państwo gwoli wybaczenia, że temat jest tak pasjonujący, że trudno było naprawdę przerywać te wywody, a zwłaszcza nie posłuchać tych dwóch wersji. Pani Natalio, słuchamy w tej chwili telefonów od słuchaczy, jeśli takie będą. Natomiast pozwolę sobie panią jeszcze dopytać, bo miała pani okazję być także w innym miejscu, w słynnej Bibliotece Morgana w Nowym Jorku, gdzie przechowywana jest partytura, gdzie przechowywane są także chyba głosy orkiestrowe owych wariacji, tak? Co pani tam znalazła?
0: To znaczy osobiście miałam kontakt z panem Norbertem Müllemanem, z którym właśnie wiele dalszych szczegółów odnośnie partytur manuskryptu zachowanego w Wiedniu, jak i partytury szkiców do orkiestry właśnie z kolekcji Morgana. Wymieniliśmy właśnie doświadczenia. On przede wszystkim on zasugerował do zgłębienia tematu. Ja osobiście nie byłam w Nowym Jorku, natomiast zostało mi udostępnione do studiów właśnie nad tym utworem partytura, szkice do partytury i rzeczywiście tak jak też pan Norbert Müllemann w swojej pracy doktorskiej pisze, te szkice do orkiestry, które zawierają tylko pierwszą wersję wariacji numer 4, według wpisu Chopina na pierwszej stronie też poszły z nim do wykonania do Wiednia. My wiemy, że Chopin grał właśnie z partytur. On grał z orkiestrą, ale żeby śledzić po prostu głosy orkiestry, wykonywał swoje utwory. Także tak, ta właśnie i tam nie ma tej drugiej wersji, także te szkice do partytury były z nim w Wiedniu i stąd jest też bardzo duże prawdopodobieństwo, że co najmniej na pierwszym koncercie w Wiedniu publiczność usłyszała właśnie tą pierwszą wersję.
1: Pani Natalio, wrócimy do tematu. Pozwólmy teraz zabrać głos słuchaczom. Przypomnę nasz numer 22 645 i 4 dwójki. Mają państwo jeszcze około 10 minut na połączenie. Tymczasem udało się dodzwonić pani Annie z Piaseczna. Dzień dobry, witamy panią.
2: Dzień dobry. Pani redaktor, ja mam, może ja nie znam się na Chopinie za bardzo, ale mam takie pytanie. Wysłuchaliśmy teraz obecnie partytury z Wiednia. Ja jestem tylko słuchaczką jakby Chopina i koncertów za dużo nie znam, ale mam pytanie. Tutaj powiedziała pani gość, że jeden raz zostało to wykonane.
1: Być może.
2: Być może, że tego nie wiadomo. A czy inne jego partytury były też wykonywane jeden raz i tylko? Czy to tylko jest ta jedna, która została jeden raz wykonana?
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Pani

0: Natalio, czy mamy jakieś przekazy dotyczące innych alternatywnych wersji, które być może znajdują utworów Chopina, które być może znajdują się także w zbiorach Biblioteki Wiedeńskiej?
1: Tutaj wiem, że to jest jedyny w całości właśnie czystopis wariacji. Także tutaj mamy tylko w Bibliotece Narodowej Wiedeńskiej mamy fragment wstępu orkiestry, partytury orkiestry koncertu e-moll. To jest tylko fragment, który jest przechowywany, a także zbiór pieśni Chopina. Nie wiem o innych utworach, także tutaj ze strony wiedeńskiej, natomiast w całym świecie tutaj, jeśli chodzi o jakieś inne utwory czy podobne sytuacje, zostawiam to pytanie do odpowiedzi oczywiście ekspertom.
0: Oczywiście takich wersji jest wiele, bo zwłaszcza dotyczy to tych drobnych utworów, walców chociażby, które w kilku różnych wariantach istnieją. Rękopisy odkrywane przez pianistów często, przez muzykologów wiele, wiele dekad już po skomponowaniu ich, bo przecież wiemy, że Chopin rozdawał często takie podarunki swoim uczennicom, przyjaciółkom, arystokratkom i one stopniowo zdarza się, że są odnajdywane właśnie w prywatnych zbiorach, w prywatnych kolekcjach, czasem trafiają na aukcje, a czasem do biblioteki Morgana, tak jak to spekulacje różne budzi do dziś odnaleziony, domniemany rękopis walca Amol. Ale dzisiaj nie czas, aby o tym rozmawiać. Dajemy jeszcze szansę słuchaczom 22 645 i 42. Jeśli ktoś z Państwa ma pytanie i zdąży dodzwonić, rozmawiamy dzisiaj z Natalią Ereling, nie tylko o wariacjach B-dur, bo na płycie Chopin in Vienna zawarła pani jeszcze kilka innych utworów kompozytora. Proszę opowiedzieć, jak komponowała pani program tej płyty?
1: Tak, oparłam się na publikacji pana profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Wiemy oczywiście, że bardzo trudno jest jakby dokładnie określić proces powstawania niektórych otworów, a więc jest to w pewien sposób oparcie się na oczywiście tutaj publikacji pana profesora Mieczysława Tomaszewskiego, a więc wybrałam do repertuaru z czasów Chopina pobytu w Wiedniu utwory Scherzo H-moll opus 20, Balladę G-moll opus 23, jak i Mazurki opus 7, Etude S-moll opus 10 numer 6 i Nocturne Fistur opus 15 numer 2, które to bardzo, bardzo różne dają muzyczny obraz w różnych formach właśnie chopinowskich jego kompozycji z tych czasów pobytu przed i oczywiście po, niektóre utwory były kończone później. Także to był właśnie mój zamysł programowy płyty Chopin in Vienna.
0: Płyta bardzo ciekawie skomponowana. Słuchaliśmy jej obszernych fragmentów w audycji Chopin osobisty. Z pewnością znajdą Państwo tę audycję na naszej platformie podcastowej. Dzisiaj jeszcze na zakończenie być może fragmentu zdążymy posłuchać, ale posłuchajmy jeszcze przez te kilka chwil, które nam pozostało do końca programu. Państwa, pani Irena dodzwoniła się do nas ze Szczecina. Dzień dobry, witamy panią.
2: Dzień dobry, kłaniam się obu paniom. Ja mam takie pytanie, ponieważ pani Natalia od wielu lat jest w Austrii. No, Austria ma wspaniałe tradycje, jeśli chodzi o kompozytorów i oczywiście dyrygentów. Czy ta wiedza, tradycja, spuścizna jest przekazywana młodzieży w szkołach, nie muzycznych, ale publicznych? I drugie pytanie, czy wśród pianistów żyjących bądź nieżyjących jest taki, który dla pani jest szczególnym takim wzorem interpretacji utworów Chopina, którego pani uważa za takiego, no naprawdę, który czuł ducha Chopina. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Wielu sukcesów.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Pięknie.
0: Pozdrawiamy Pani Ireno. Pani Natalio, czy da się krótko odpowiedzieć na te dwa pytania? Bo jeszcze mamy jednego słuchacza.
1: Tak, jest kontynuacja. Oczywiście jak najbardziej młodzieży czy dzieci i są, odbywa się i w Musikverein, i w Concert House, cykle koncertów młodzieży, oczywiście dostępnej muzyki, skomponowane w ten sposób utworów, części utworów, żeby młodzież jakby podczas tych koncertów

0: wgłębiała się jakby stopniowo w repertuar klasyczny, także jak najbardziej jest szeroki repertuar też w salach koncertowych dla młodzieży i dzieci, i wręcz szkoły nie tylko muzyczne korzystają po prostu z tych cyklów abonantowych. Natomiast tak, bardzo cenię sobie oczywiście wybitnych artystów, pianistów z czasów, które wręcz sięgają Artura Rubinsteina, oczywiście nagrania. Także oczywiście laureatów konkursów szopenowskich. Ja miałam okazję też pracować też z panią Haliną Czerny-Stefańską, Stefańską na kursie. Miałam nawet jeden z konkursów, specjalną nagrodę też za mazurki Chopina, specjalnie przez nią ufundowane, czy no wiele spotkań muzycznych przez wybitnych oczywiście pianistów. Pani Ewa Pobłocka była bardzo ważną dla mnie osobowością, która też ukształtowała też moje podejście do odczytywania tekstu nutowego szopenowskiego, ale moja droga własna właśnie w Wiedniu była możliwa, właśnie docierania do instrumentów z czasów przed Chopinem i właśnie szopenowskich. Miałam też, w zeszłym roku też grałam na instrumencie Klary Schumann, która wystąpiła na tym instrumencie Streichera przy otwarciu sali Bramsowskiej sali w Musikverein w 1870 roku. Także też występowała na tym instrumencie. Także rzeczywiście oprócz oczywiście odczytywania tekstu notowego, docierania oczywiście do źródeł, przede wszystkim manuskryptów, rękopisów, jest ten dźwiękowa inspiracja instrumentów, które wtedy służyły artystom właśnie do wyrażania własnych emocji, myśli, bardzo ważne.
1: Pani Natalio, pozwólmy jeszcze tylko jeden króciutki telefon od pana Roberta odebrać na antenie, bo żałuję ogromnie, ale musimy zmierzać do końca naszego spotkania. Panie Robercie, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie do tej kawiarenki dwójkowej. Dziękuję za piękną rozmowę. Pani Natalio, mam pytanie takie krótkie. Czy miała pani przyjemność być na wielkim koncercie noworocznym we Wiedniu?
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: Tak. Z chęcią opowiem. Tak, byłam nie w tym roku, w zeszłym roku, byłam z moim mężem. Także to muszę powiedzieć słuchaczom, to jest niesamowite przeżycie, bo ta sala, złota sala Musikverein ma wspaniałą akustykę, naprawdę wspaniałą akustykę. Warto przyjechać do Wiednia, nie tylko na koncert noworoczny, inny też koncert wiedeńskich filharmoników, albo też innych orkiestr czy solistów. Jest to niezapomniane przeżycie, zupełnie inny wymiar odbioru właśnie w tej historycznej sali, gdzie właśnie kompozytorzy, wybitni kompozytorzy sami właśnie byli. No jest to niezapomniane przeżycie i warto doświadczyć jego.
1: Bardzo dziękujemy. Warto wybrać się na pewno także na festiwale szopenowskie do słynnego klasztoru Kartuzów w Gaming, które pani współorganizuje jako członkini Towarzystwa Szopenowskiego. Najbliższy już w sierpniu, prawda? 13-16 sierpnia.
0: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie to 42. edycja. Przyjadą artyści z wielu krajów. Będzie naprawdę wspaniały repertuar i wspaniała przyroda właśnie tego regionu, no, sprzyja wyjątkowej atmosferze festiwalu.
1: I być może będzie okazja przekazać życzenia urodzinowe jubilatowi, profesorowi Teodorowi Kanicerowi, który skończył właśnie 100 lat. Gratulacje ogromne dla prezesa byłego Towarzystwa i Federacji Towarzystw Chopinowskich. Panią z kolei będzie można usłyszeć z taką opowieścią o rękopisie wariacji i alternatywnej ich wersji podczas festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach. Jeśli ktoś z państwa zainteresowany, to dokończymy tę rozmowę. Rozmowę w Dusznikach. Ja pani gorąco dziękuję za udział w dzisiejszej audycji Cafe Muza, którą realizował Michał Jakubik, wydawał Andrzej Zieliński, który odbierał także od państwa telefony. Słuchamy Mazurka Azdur opus 7 w nagraniu Natalii Relling, Róża Świadczyńska. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
3: Reklama. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowanie

0: Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Reklama. Jest 11:00.
7: Strefa literatury.
6: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Witam serdecznie z rozpalonego wciąż słońcem i wypełnionego urlopowiczami Placu Przyjaciół Sopotu. Za konsoletą w naszym warszawskim studiu nadal Michał Jakubik. W miejscu tutaj, czy właściwie na miejscu w Sopocie czuwa Janusz Graczyk. Towarzyszy mi Aldona Łaniewska-Wołk, a w Warszawie Andrzej Zieliński. Trwa 25., a więc jubileuszowy Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Ponieważ jednak znaleźliśmy się, jak Państwo przed chwilą słyszeli, w strefie literatury. Przez najbliższą godzinę rozmawiać będziemy o wspólnym obszarze, czyli literaturze pisanej dla teatru, ze szczególnym naciskiem na tę pisaną właśnie dla tych szczególnych teatrów, Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Ze mną w studiu dwoje dramaturgów i dramatopisarzy, czy właściwie dramaturki, dramatopisarka, mniej więcej chyba tak powinnam powiedzieć, zdecydowanie na fali wznoszącej. Daria Sobik, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: I Mariusz Gołosz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Pani słuchowisko, Nie jestem jakaś chora w reżyserii Agaty Biziuk było wczoraj prezentowane w konkursie na najlepsze słuchowisko tegorocznego festiwalu Dwa Teatry, a dziś o 14:00 kolejne będzie realizowane na żywo w Teatrze Atelier w ramach cyklu Fala Czasu. To będzie Niebo nad lotniskiem, które wyreżyseruje Katarzyna Łęcka. Pan z kolei ma w konkursie, tegorocznym konkursie telewizyjnym, aż dwa spektakle. Myślę, że to nieczęsty przypadek, bo są pieśni piekarzy polskich w reżyserii Klaudii Gębskiej i Stan podgorączkowy w reżyserii Nastazji Gonery, czyli tekst zwycięski w ubiegłorocznej pierwszej edycji konkursu Narracje Nieobecne, którego druga odsłona miała tu w Sopocie swoje rozstrzygnięcie w piątek. Pan był jednym z jurorów. Dużo informacji na początek, ale zacznijmy może od podstaw. Czy to, żeby pisać dla teatru, niekoniecznie mówię w tym momencie o radiowym czy telewizyjnym, to była w Państwa przypadku świadoma decyzja? Czy trochę trochę zbieg

0: rozmaitych okoliczności. Pani Dario.
1: Myślę, że jak najbardziej świadoma decyzja, ale nie było to zapoczątkowane taką decyzją od jutra zaczynam pisać dla teatru.
0: Tylko najpierw były studia polonistyczne.
1: Właściwie nie, kulturoznawcze. Ale faktycznie no, jakieś próby pisarskie od dłuższego czasu podejmowałam. Na początku były to chyba recenzje teatralne w ogóle.
0: Już myślałam, że tak jak w przypadku poetów, to były próby podejmowane od czasów przedszkolnych, ewentualnie wczesnoszkolnych.
1: Myślę, że jakieś wypracowania mogłyby się znaleźć o zacięciu poetyckim, którymi męczyłam rodziców, ale niestety nie pamiętam tego dobrze. Natomiast faktycznie jakieś takie związki z teatrem zaczęły się od kółek teatralnych w szkołach teatru amatorskiego, który prowadziliśmy wraz z Mariuszem Gołoszem lata temu na Śląsku, więc tutaj
0: czyli
1: mamy...
0: wszystko takie, w rodzinie.
1: Tak jest. No i te próby pisarskie po prostu bardzo powoli ewoluowały w stronę dramaturgii i dramatu. Najpierw zaczęło się od dramaturgii spektakli, a później przeszło to do dramatopisarstwa.
0: A czy to było trochę tak, że chciała pani zostać na scenie, ale to jednak było za trudne i przeszła pani na zaplecze, czy jednak nie? Czy jednak okazało się, że więcej od siebie można powiedzieć przez papier?
1: Myślę, że ani to. To znaczy nigdy nie ciągnęło mnie na scenę. Nie chciałam występować, ale bardzo kręciła mnie ekipa ludzi, która zajmuje się teatrem. Mam wrażenie, że zawsze dobrze się czułam w tym towarzystwie. Nie mam pojęcia, co to jest za czynnik, który łączy ludzi w teatrze, ale bardzo mi jest dobrze. Wśród tych osób czuję się na miejscu i chyba to po prostu przytrzymało mnie na tym zapleczu właśnie.
0: Panie Mariuszu?
2: No u mnie było z jednej strony podobnie, bo właśnie razem z Darią byliśmy w amatorskim teatrze.
0: Co to był za teatr?
2: To był teatr o pięknej nazwie Teatr na Niby. Wymyśliła ją Daria, więc jakby tutaj...
0: więc... I w jakim państwo byli wtedy wieku? Bo to jest, znaczy Teatr na Niby to już trzeba jednak mieć jakieś doświadczenia, żeby wymyślić taką nazwę.
1: To był pierwszy rok studiów? Drugi?
2: Chyba tak, bo my się poznaliśmy właśnie na kulturoznawstwie. Daria skończyła, ja nie skończyłem, ale te moje próby pisania zaczęły się od takiego konkursu, który nazywał się Napisz jedną aktówkę po śląsku i tam można było wygrać 1000 zł. I ja się połasiłem na to 1000 zł, ale go nie wygrałem, ale dostałem jakieś tam wyróżnienie od pani Grażyny Bułki. Pozdrawiam.
0: O, tak. To bardzo z dobrych rąk wyróżnienie. Też bym była zachęcona.
2: I miałem jakieś takie poczucie, że to jest forma, która jest mi trochę bliższa niż inne pisanie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że mi się zawsze dużo łatwiej czytało dramaty niż książki.
0: Czyli więc... co, raczej dziady niż lalka?
2: Nie, tu akurat odwrotnie, ale w przypadku Broszka czy Różewicza miałem poczucie, że to są jakieś takie teksty, które są napisane dużo dynamiczniej i jakby miałem poczucie, że to jest rodzaj literatury, która jest dużo bardziej żywa i która dużo bardziej do mnie przemawia przez to, że i przez jakiś taki zachwyt teatrem absurdu, to z jednej strony, ale z drugiej strony forma, która wydawała mi się wtedy ciekawa i wtedy bardzo nowatorska w liceum.
0: Ten zachwyt teatrem absurdu to już gdzieś na takie bardzo głębokie DNA pieśni piekarzy możemy tutaj polskich, myślę, sobie popatrzeć. Natomiast zdradził też pan, że ten pierwszy tekst powstał na konkurs. Ten drugi z nominowanych w konkursie tegorocznym na spektakle Teatru Telewizji również jest pokłosiem konkursu Narracji Nieobecne. Tekst Stan podgorączkowy. Jak do tego doszło, że on powstał? Po prostu usłyszał pan, nie wiem też w jakich okolicznościach, że jest taki konkurs i ciach?
2: Tak, to moje odpowiedzi są dość rozczarowujące, bo to po prostu zobaczyłem ogłoszenie, że jest konkurs i stwierdziłem, że napiszę, ale to w ogóle mi się wydaje, że ta moja teatralna droga trochę się wiąże z wysyłaniem rzeczy na konkursy, bo pieśni piekarzy polskich te też były wysłane wcześniej na konkurs i właśnie tak Klaudia na nie trafiła.
0: A gdzie pan szuka tych konkursów? dialog?
2: Na teatrze, wydaje mi się. Ale nie wiem, tych konkursów jest parę, więc to też nie jest tak, że jakby one się pojawiają co miesiąc, chociaż jest ich tak bardzo dużo.
0: No teraz Teatr Narodowy ogłosił spektakularny konkurs, więc wiadomo, że jest ich sporo.
2: Tak. Ale myślę, że to bardzo dobrze, że to fajnie, bo to też na przykład zwycięski tekst tegorocznej edycji Narracji Nieobecnych Agnieszki Jelonek.

0: jest po prostu no, doskonałą literaturą, wracając do tematu audycji.
1: To jeszcze do stanu podgorączkowego za chwilę wrócimy. A jak jest z przecież nie jestem chora? Jakaś chora, przepraszam.
2: To jest w ogóle jakaś taka dłuższa historia z tym tekstem, bo to był pierwszy tekst, który napisałam chyba w ogóle, dramatyczny, który przeleżał bardzo długo w jakimś tam folderze.
1: Ale już po doświadczeniach dramatyzowania innych tekstów, tak?
2: Tak, dokładnie tak. On się w ogóle zresztą nazywał inaczej. I pojawiła się taka sytuacja, że Agata Biziuk zapytała mnie, czy mam jakiś niewystawiony tekst. I to było jakimś problemem, żeby coś znaleźć, bo faktycznie te funkcjonowanie we współczesnym teatrze wiąże się z, po pierwsze, zamawianiem tekstów albo właśnie wysyłaniem tekstów na konkursy. I rzadko ma się wolny tekst, który jeszcze nie był wypremierowany, więc wróciłam do takiego pierwszego tekstu, który sobie znalazłam. No i on uległ jakimś dość sporym modyfikacją na potrzeby właśnie Polskiego Radia, na takie potrzeby, by no ten tekst po prostu niósł się w eterze lepiej i no też musiałam sobie zaktualizować, jak teraz mam chęć coś napisać.
1: Tak. Ze spotkania po wczorajszej prezentacji wiem, że pewne rzeczy były zaczerpnięte z życia, ponieważ to jest opowieść o trzech kobietach, babci, mamie i córce, wnuczce, ale osią historii jest właśnie postać babci, kobiety, która mocno starszej, która popada w demencję, czy znajduje się już w takim stanie demencji, ale bardzo specyficznym, ponieważ ona wybiera sobie tożsamość Bony Sforcy.
2: Tak, ta historia faktycznie jest zakorzeniona w prawdziwej historii. Tą opowieść przedstawił mi mój obecny mąż, który opowiedział mi po prostu o osobie w jego rodzinie, która cierpiała na demencję. Natomiast ja sobie tą opowieść tak przetworzyłam, że nie do końca wiemy, czy to jest demencja, czy to jest po prostu jakaś ucieczka do świata, który jest bardziej barwny, bardziej, no właśnie, absurdalny, oderwany od rzeczywistości. Więc dla mnie to jest tekst bardziej o ucieczce i o nieoczywistym pytaniu na to, czym jest ta tożsamość na starość, nie? Że bardzo często się zastanawiamy, kim zostaniemy, jak dorośniemy, ale nie wiemy, kim zostaniemy na starość. I to przechodzi z automatu jakby.
1: To pytanie umieszcza pani w jednej z kwestii wnuczki, czyli być może właśnie osoby w pani wieku w czasie, kiedy ten tekst powstawał, bo to jest też, dowiadujemy się gdzieś tam en passant, że to jest dziewczyna w wieku studenckim, która powinna pojechać do studia. To jest w ogóle tekst bardzo osobliwy. On zaczyna się od nieudanej próby samobójstwa, a kończy się niemal happy endem, jeżeli w takiej sytuacji specyficznej, rodzinnej można sobie taki happy end wyobrazić. Ja myślę, że może posłuchajmy fragmentu tego słuchowiska Nie jestem jakaś chora, żeby Państwo też mogli sobie lepiej te trzy postaci dramatu wyobrazić.
3: Babcia została kimś innym niż była.
4: Babcia jest dalej babcią, tylko już babcią chorą.
3: To czemu jest taka szczęśliwa?
5: Nie jestem szczęśliwa.
3: Przynajmniej wtedy, gdy się jej nie wytyka, że nie jest Boną.
5: Jestem bardzo szczęśliwa.
4: W naszym kraju monarchia skończyła się już jakiś czas temu, choć czasem można mieć ku temu wątpliwości. Nie będę oszukiwać własnej matki, to tylko pogorszy jej stan. A weź ten kremowy cień jej nałóż. Kojarzy mi się z karpatką, którą piekła, jak była mała. Może upieczemy babci karpatkę?
5: Nie jestem żadną babcią. Co za baba uparta.
4: Mama sobie przypomni w końcu, że jest. Tak jak swój przepis na karpatkę sobie przypomni.
3: No jasne, że przypomni. Naukowcy już dawno zgodnie uznali, że za kulinaria i tożsamość odpowiada płat przedczołowy. To jest na pewno taki sam rejon w mózgu.
4: Skończyłaś z tym tuszem?
3: Po co stroimy ją jak królową, skoro ciągle mówimy, że nią nie jest? To tylko robi jej mętlik w tożsamości.
5: Boję się.
4: Czego się boisz?
5: Że nigdy nie pozwolicie mi umrzeć.
4: Mamo! Ale to nawet nie jest czas na umieranie. O, kto to widział chcieć umierać w taką jesień, jak to nawet nie jest jesień życia? Jeszcze wiele poranków przed nami i śniadań, wiele kanapek z szynką i pomidorem. Tabletek wiele, żółtych, podłużnych i białych, okrągłych. Dużo bazgrania po twarzach dziewczyn z pierwszych stron krzyżówek. Więcej klnięcia na kierowców, co na dwóch miejscach stają pod blokiem. Sporo gimnastyki,

0: ciała, rozciągania czworogłowych mięśni, lekkostrawnych obiadów, jedzenia sporo, potem ciastek z galaretką też. Wieczornych wiadomości dużo i nerwów na stan kraju też dużo, za dużo. Ale potem będzie też wiele dobrze przespanych nocy i snów też dobrych.
1: Ale czemu na mnie patrzysz, jak mówisz?
0: Bo mówię do ciebie.
1: Mówisz do jakiejś swojej mamy. Czy jest tu w tej komnacie ktoś inny oprócz nas? Czy nie możecie potraktować mnie poważnie? Muszę wam z braku innych na tym dworze osób coś oświadczyć. Ktoś z dworu chce mnie otruć.
2: Nie jestem jakaś chora. Słuchowisko Darii Sobik w reżyserii Agaty Biziuk, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zresztą być może słyszeli państwo, jak wspaniale muzyka tam towarzyszyła tekstowi, a była to muzyka Franciszka Dziubka. W obsadzie Grażyna Barszczewska, Katarzyna Dąbrowska, Weronika Humaj, a także Anna Mierzwa i Dominik Mironiuk. Katarzyny Dąbrowskiej i Dominika Mironiuka państwo nie słyszeli, ponieważ to są dwie nieco tajemnicze postaci, czyli groteskowa pani z mopsu i pies.
3: Tak jest.
2: Przyznam, że jak mówiła pani o tym, jaki był początek tej historii, o tym, czym ona jest dla pani, o właśnie o tej tożsamości w późnej starości, ja przyznam, słuchając, miałam wrażenie, że to słuchowisko w ogóle stara się opowiadać o bardzo wielu różnych rzeczach. Trochę tak było, to znaczy, że tam jest na przykład właśnie też ten portret istotnego problemu społecznego opieki nad osobami starzejącymi się, tego, jak dużym problemem dla dzieci starzejących się rodziców jest to, jak ich tracą. Chociaż właśnie trochę było dla mnie trudne to połączenie tak wielu wątków, tak wielu różnych opowieści.
3: Tak, ja bardzo lubię konstruować tak bardziej kalejdoskopowo opowieści i na przykład jeżeli mówimy o temacie dość społecznym, dość też gorącym, mam wrażenie, no bo społeczeństwo się starzeje, jak wiemy, więc ta opieka społeczna będzie tematem coraz częstszym i też opieka scedowana na dzieci, no to mam taką bardzo dużą potrzebę, żeby te tematy nie były przedstawiane w tekście w sposób publicystyczny i bardzo przypadam za takim teatrem, który opowiada o takich tematach bardziej w tle, żeby to pracowało w taki sposób,
2: żeby temat społeczny nie był tematem, żeby opowieść
3: tak.
2: była
3: żeby nie...
2: o czymś innym.
3: Tak.
2: Znaczy, najbardziej, przyznam, uwiodła mnie ta podstawowa opowieść o starszej kobiecie, która postanawia być Bonną Sforcą. Może dlatego tak się trochę tam krzywie, przyznam, na panią z mopsu, bo to też oczywiście tam ten wątek groteskowy był istotny, tak. że jest pani, która chętnie zastąpi matkę i w opiece, i potem w testamencie.
3: Tak jest, tak, tak. No właśnie mam wrażenie, że te tematy publicystyczne czy tam gorące aktualnie, mogą działać i pracować w tle, podczas gdy ta główna fabuła jest tutaj jakaś istotniejsza i mam jakąś taką potrzebę, żeby widzowie skupiali się przede wszystkim właśnie na niej, bo jakby te wątki poboczne, one będą trafiać, ale też wczoraj w ogóle podczas jednego z czytań chyba Michała Sufina padło wspaniałe zdanie, że niektóre teksty w dramacie są na straty i trzeba się z tym pogodzić. I to mnie jakoś też zaciekawiło, że faktycznie czasami pisząc tekst do teatru staramy się, żeby każde zdanie było jakieś super ważne, ale niektóre po prostu mają jakieś takie działanie podprowadzania do fabuły, czy oddechu, odpoczynku też dla takiej percepcji widza, więc...
2: Pan pisząc stan podgorączkowy też tak miał poczucie, że niektóre kwestie, niektóre sceny są, jak to powiedziała pani Daria Sobik, za Michałem Sufinem na straty. To znaczy, że jakby nie każda fraza w tekście musi ważyć.
4: Nie wiem, trudno mi na to odpowiedzieć, ale na pewno niektóre kwestie poszły na straty, bo
2: zostały wycięte przez reżyserkę.
4: Tak, ale to akurat jest jeden z lepszych przykładów współpracy z reżyserką, kiedy ta adaptacja zachowywała jakiegoś ducha tekstu, więc ja mam poczucie, że nie jestem ani jakimś wielkim fanem superwierności, która stawia taką podległą relację wobec tekstu, ale też fajnie jest znaleźć w swoim tekście

0: swój tekst, a z tym też bywa różnie.
1: No o tym myślę, że jeszcze będziemy rozmawiać. Jest jeden taki ciekawy wątek, który gdzieś te kompletnie odległe od siebie teksty, może poza ich przywiązaniem do współczesnych realiów i jakąś taką aktualnością. Bardzo wiele te teksty dzieli, ale łączy na przykład postać i więź babci i wnucząt. To znaczy w przypadku nie jestem jakaś chora, to jest wnuczka, w przypadku stanu podgorączkowego to są właśnie te sceny, ciekawa jestem, czy Michał Sufin określiłby je na straty, no w każdym razie takie sceny poboczne, gdzieś w tym kalejdoskopie, bo to też taki kalejdoskopowy tekst pozostający intermedium głównej akcji.
0: To mi się wydaje, że tutaj akurat postać babci jest trochę konieczna do opowiedzenia, bo ona pomaga głównemu bohaterowi wejść przez otwór w ścianie do wspomnień jakiejś takiej rzeczywistości, która jest zaprzeszła, ale w której on odnajduje jakiś rodzaj ulgi, więc wydaje mi się, że akurat w tym przypadku jakbyśmy to wycięli, to
1: odebralibyśmy już wszystko bohaterowi,
0: odebralibyśmy
1: tak?
0: Odebralibyśmy wszystko i byłaby to po prostu opowieść o jakiejś jego depresji. No i wydaje mi się, że wtedy by się trochę nie opowiedziało. Więc wydaje mi się, że tutaj na przykład za przykładem Nastazji Gonary, która to reżyserowała, zostały powycinane jakieś fragmenty, ale one nie dekonstruują tekstu i tego, jak on opowiada o tej rzeczywistości pandemicznej.
1: A ta relacja wnuczek babcia czy wnuczka babcia to jest coś, co czerpią państwo z mitów? Bo istnieje takie przekonanie, że właśnie to jakby co drugie pokolenie ma ze sobą szczególną więź, a może z doświadczenia albo z obserwacji?
0: Ja myślę, podobnie zresztą jak Daria mówiła przed chwilą, że zawsze jest to jakiś rodzaj przetwarzania rzeczywistości i na tyle zamieszania w niej, żeby ona już tej rzeczywistości trochę nie przypominała. No i nie będę ukrywał, że tutaj czerpałem z relacji z moją babcią. Pozdrawiam babcię Krystynę. Ale to nie jest moja babcia w tym tekście. Jest to postać, która językowo czerpie na pewno z postaci starszych kobiet, które znam, ale została na tyle przetworzona, żeby w tym tekście miała bardzo konkretną rolę i żeby ta fabuła mogła iść do przodu i być w jakiś sposób barwna i opowiadać te tematy społeczne, na których też mi zależało.
1: Pani Dario, babcia to jest właśnie, bo też zastanawiam się, na ile to jest pokoleniowe, że gdzieś ta postać tak zostaje wyciągnięta może.
2: To u mnie wzięło się to z tęsknoty za babcią po prostu, bo ja bardzo wcześnie straciłam dziadków i mam takie poczucie, że ten brak i wyobrażanie sobie, jak dzisiaj by wyglądała ta relacja. Ja jestem już dorosłą osobą, więc jakby wyglądały nasze rozmowy, w jaki sposób, nie wiem, no jakby wyglądała w ogóle nasze spotkania i tak dalej. Więc myślę sobie, że pisanie w tym tekście o babci wynikało z jakiejś potrzeby wyobrażenia sobie, jakby ona do mnie mówiła, jaki by miała stosunek i pamiętam bardzo dobrze, że moja babcia miała doskonałe poczucie humoru i była bardzo ironiczna i to są cechy, które bardzo chciałam wprowadzić w Bonie, w tej głównej bohaterce słuchowiska, więc no tutaj ten jeden element był bardzo inspirowany właśnie babcią Zosią. Natomiast tak jak Mariusz mówi, faktycznie te postaci z życia, z naszych żyć są bardzo przetworzone i staram się też nie odzwierciedlać ich tak jeden do jeden.
1: Ja złapałam się babci, dlatego że ona łączy ta postać, te dwa teksty, natomiast oczywiście stan podgorączkowy jest zupełnie o czymś innym. On powstał, jak już wspomnieliśmy, w odpowiedzi na hasło COVID, pandemia COVID-19 i opowiada o trzech facetach, chociaż o jednym tak naprawdę. Jak pan zaczynał myśleć o tym tekście? Skąd ten tekst się wziął? Jak powstawał? Poza tym, że na konkurs.
0: Tak, sam tekst wziął się z konkursu, a ja miałem długo problem, czy w ogóle pisać na ten konkurs, bo miałem poczucie, że temat pandemii jest nieatrakcyjny, ale że jest po prostu trudny i nie wiedziałem jak do tego podejść, szczególnie, że ja w czasie pandemii nie miałem takiego doświadczenia jak większość osób, która traciła pracę, tylko pracowałem wtedy

przez cały ten okres. Więc zrobiłem jakiś taki eksperyment myślowy i pomyślałem, że moja pandemia właściwie działa się 2 lata wcześniej niż ta rzeczywista, kiedy abstrahując, mieszkałem w Sopocie i pracowałem tutaj i mieszkałem z osobami, których nie znałem i ta sytuacja

0: Więc dlatego umiejscowiłem bohatera w takim, a nie innym miejscu dla...
1: Czyli mieszkaniu w takim blokowisku z lat 70. Trzypokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym i trzech różnych facetów.
0: Tak. W dramacie to mieszkanie było dużo bardziej ciasne. Anastazja powiększyła im metraż, ale ważne było to, że nie żyje, że nie potrafią się dogadać. Nie potrafią się dogadać z prostego powodu. Stracili pracę i muszą spędzać ze sobą dużo więcej czasu, niż spędzaliby normalnie. Pochodzą z różnych obszarów życia i wylądowali w tym mieszkaniu z różnych powodów. I też, wracając do poprzedniego wątku, na tyle próbowałem przetworzyć tą sytuację, którą ja znałem i na tyle przetworzyć te osoby, które ja znałem, żeby wyjąć z nich tylko jakiś rodzaj osi, a resztę obudować czymś innym i stworzyć opowieść o jakimś rodzaju zagubieniu.
1: Myślę, że to się udało Państwo, żeby też mogli sobie chociaż trochę wyobrazić głównego bohatera, a też wybrałam fragment, który odnosi się do tytułu tego dramatu. Posłuchajmy fragmentu stanu podgorączkowego.
2: Zawsze jak byłem chory, to znaczy jak jeszcze nie byłem, ale myślałem, że będę, to wołałem mamę albo babcię. Nakładła mi rękę na czoło i mówiła, że jeszcze nie, że to tylko taki stan podgorączkowy. Ale on był właśnie najgorszy, gorszy od samej nawet choroby, bo wiedziałeś, że zaraz będziesz się czuł źle, że będziesz się trząsł z zimna, prosił o dodatkową kołdrę, ale tego jeszcze nie było, tylko był strach, że to zaraz nastąpi. Też wtedy właśnie śniła mi się jedna ta sama rzecz.
3: Jaka?
2: Że jestem kierownikiem jakiejś budowy, ale nie takiej zwykłej, tylko kosmicznej, w kosmosie. I otwieram jakieś bramy, czuwam nad tymi wszystkimi mechanizmami. Mam tam kokpit i jakieś dźwignie, przyciski i przyciskam, zmieniam. Jakoś to idzie swoim rytmem, ale wiem, że to nie potrwa długo, bo zaraz to wszystko się rozwali.
3: Że ja to zniszczę, że pomylę przyciski i nastąpi katastrofa, ale taka przeogromna, która sprawi, że to wybuchnie cała planeta.
2: No a ja zostanę sam i nie będę wiedział, co robić.
4: No czasem chyba tak po prostu jest. Że się wszystko rozwala. Nie?
2: Ale w kosmosie?
4: No... Tam to chyba tym bardziej.
2: Może.

0: Ja to miałem trochę inaczej. Mi się jedzenie śniło.
1: Stan podgorączkowy Mariusza Gołosza w reżyserii Nastazji Gonery. Wystąpili Bartłomiej Deklewa, Zbigniew Kaleta, Bartłomiej Koszendow, Iwona Bielska, Agnieszka Kwietniewska, Michał Kosela, Zbigniew Suszyński, Weronika Humaj, Michał Czachor, Sonia Roszczuk i Piotr Trojan. Zdjęcia do tego spektaklu wykonał Tymoteusz Pieszka. Scenografię przygotowała Marta Zając, kostiumy Zuzanna Kot, zmontował Marcin Wojciechowski. Specjalnie podaję te dane na końcu, bo mieliście Państwo doskonale okazję przekonać,

0: czym się różni realizacja słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia od spektaklu Teatru Telewizji, przytaczania potem dźwięku, te wszystkie pauzy, to były momenty, kiedy mogliśmy sobie patrzeć. Czy ten tekst pisał pan jakby bardzo specjalnie na potrzeby telewizji, mając jakiekolwiek wyobrażenie, czego Teatr Telewizji potrzebuje, czy to po prostu jednak był tekst dramatyczny, tyle, że na zadany temat?
1: W regulaminie konkursu Nieobecny Narracji był taki punkt, że są dodatkowe punkty za zrobienie, za wzięcie pod uwagę tego, że tekst jest pisany pod Teatr Telewizji. I ja przeczytałem ten regulamin i stwierdziłem, że fajnie by było, żeby to rzeczywiście było coś, co jest pomiędzy scenariuszem, a pomiędzy dramatem, i stąd na przykład decyzja, że główna akcja dzieje się w jednym mieszkaniu. Co dodatkowo jakby wydawało mi się pasować do tej rzeczywistości covidowej, czy zamknięcia osób w jakiejś przestrzeni, z której przez przepisy trudno jest wyjść.
0: A pani Dario, kiedy pisze dla teatru radiowego, to myślę, że tutaj już w ogóle nie da się tak ewentualnie wziąć tego pod uwagę, tylko trzeba naprawdę się nad tym skupić, prawda?
2: Tak, faktycznie jest tak, że trzeba pomyśleć o tej warstwie dźwiękowej, żeby była jakoś atrakcyjna. Natomiast ja jestem jakąś taką antyfanką takiego myślenia o teatrze radiowym jako takiej konieczności wkładania dźwięków typu pociąg, pralka czy coś takiego, bo mam wrażenie, że to jest jakaś coś, co już było i teraz to polskie radio się zmienia, bardzo ewoluuje i to myślenie o takiej warstwie audialnej nie jest tak oczywiste i może być czymś zupełnie innym niż kiedyś. Więc tutaj to było raczej jakieś takie wyzwanie, żeby szukać audialności w rytmie, w dynamice tekstu, w tych dialogach, które być może mają potencjał bardziej muzyczny niż w samym świecie przedstawionym. A drugie wyzwanie, które było dla mnie jakieś ciekawe, to by tam się coś działo, by to nie było statyczne, by był jakiś ruch.
0: No bo to jest jednak, tak jak w przypadku stanu podgorączkowego, tam jednak ten montaż jest dość dynamiczny i to jest trochę filmowo zrealizowane. Natomiast w przypadku słuchowiska no nie ma zmiłuj, po prostu gadają.
2: Dokładnie, po prostu gadają, więc nie możemy też sprawić, by widz słuchał jakiejś konferencji bądź jakichś, nie wiem, wykładów, tak? Więc my musimy w tej warstwie, mówię o osobach piszących dla radia, musimy w tej warstwie tekstowej już zawrzeć jakąś akcję, jakiś dynamizm, który sprawi, że nie mamy wrażenia, że słuchamy gadających głów, które sobie perorują na jakiś temat.
0: Mówiliśmy trochę o powstawaniu tych tekstów. Inicjatywa osób kierujących teatrem, jak państwo słyszeli, nie jest bez znaczenia w przypadku powstawania nowych współczesnych tekstów dramatycznych. Dyrektora Teatru Telewizji Polskiej i najważniejszego chyba inicjatora konkursu Narracje Nieobecne Michała Kotańskiego zapytałam, czy sztuka powinna odzwierciedlać rzeczywistość?
3: Nie widzę powodów, dla których nie miałaby tego robić. Na pewno w jakiejś mierze robimy to w Teatrze Telewizji, co nie wyklucza, że inne gatunki również są realizowane w Teatrze Telewizji. No, nie widzę powodów, żebyśmy się zamykali na jednych widzów, a otwierali na drugich. Jest wystarczająco miejsce dla wszystkich.
0: Moje pytanie tak wprost postawione wynikało z tego, że wydaje się, że formuła narracji nieobecnych jakoś może wynikła z głodu tej opowieści o naszym tu i teraz, o sytuacji społecznej, problemów.
3: Zacznę tę odpowiedź może od troszeczkę innej strony. Na pewno my wszyscy jako społeczeństwo jesteśmy zmęczeni. Mamy za granicą wojnę, niedawno mieliśmy kilka fal COVID-u, sytuacja polityczna jest dynamiczna. To wszystko powoduje, że z jednej strony widzowie, słuchacze chcą uciec od rzeczywistości i szukają dobrej rozrywki i taką staramy się im zapewnić. Z drugiej strony moje poczucie jest takie, że jeżeli nie będziemy w ogóle dotykali trudnych tematów, jeżeli nie będziemy tego, użyję tego słowa, przepracowywali, to jako społeczeństwo możemy nie wyjść z tego zapętlenia, w jakim jesteśmy w tej chwili. I stąd jest taki pomysł na te narracje nieobecne, czyli na dotykanie historii, które są w naszym poczuciu ważne, a z jakichś powodów uciekają z pola widzenia, bo nie chcemy ich dotknąć, opowiedzieć, bo bolą, bo platformy streamingowe, które są jednak bardziej skierowane do widza komercyjnego,

0: nie będą chciały ich dotykać, a jednak telewizja publiczna tym bardziej powinna. I stąd pomysł na te narracje nieobecne.
1: Przepracowywać. Właśnie praca była hasłem zadanym pisarzom, pisarkom w drugiej edycji Narracji Nieobecnych.
0: Tak, chociażby ta afera sprzed kilku dni z lekarzem z Warszawy pokazała, że to jest temat ważny, że jedni zarabiają bardzo dużo, jedni zarabiają bardzo mało, że mamy partie polityczne, których liderzy nigdy w życiu nie przepracowali jednego dnia, a stawiają się w roli obrońców ludzi pracujących w budżetówce, więc te wszystkie tematy dotyczące pracy wydają się bardzo aktualne i wydają się napędzać podziały, które wygrywają politycy, i stąd ten temat.
1: To Agnieszka Jelonek w tym roku została zwycięzczynią, w poprzednim Mateusz Gołosz. Zresztą to jest ciekawe, dwa jego spektakle są pokazywane w tegorocznym konkursie. Jego spektakl Stan podgorączkowy był odpowiedzią na hasło COVID-19. Był pan zadowolony z tego spektaklu i w ogóle z tego, jakie też zainteresowanie tą pierwszą edycją miało miejsce?
0: Jestem zadowolony ze spektaklu, który powstał, który wyreżyserowała Anastazja Gonera, bo to jest dla mnie przykład tego, czym może być dziś teatr telewizji, gdzie mamy współczesny tekst zrealizowany od strony telewizyjnej i filmowej bardzo ciekawie, wyreżyserowany świetnie. On oczywiście nie jest taką klasyczną realizacją teatru telewizji, no ale my też musimy szukać nowych języków. Ten tekst Gołosza był ciekawy, dlatego wygrał. Ja już nie pamiętam dokładnie, ile tekstów wtedy przyszło, ale chyba ponad 200, więc jak widać, ten konkurs budzi zainteresowanie.
1: A nie ma pan takiej wątpliwości czy obaw, że teksty na zadany temat mogą bardziej skupiać się na temacie niż na tej stronie artystycznej, literackiej? Albo może powinnam zadać pytanie, czy nie dość przychodzi tekstów do redakcji teatru, telewizji po prostu od twórców, którzy sami przynoszą i właśnie takie teksty, w których odbija się rzeczywistość, ale może jeszcze coś dodatkowego, coś jeszcze?
0: Tak, tych tekstów do teatru, telewizji przychodzi sporo, ma pani rację, ale konkurs Narracje Nieobecne to jest próba znalezienia narzędzia takiego, który pokierowałby tym strumieniem tekstów, który próbowałby dotykać tematów, które być może umykają, jeżeli chodzi o te teksty, które przychodzą poza konkursem. No to jest próba szukania narzędzi nowych dla teatru telewizji. To jest próba odpowiedzi na pytanie, czym teatr telewizji ma być dziś. To jest próba korzystania z tych narzędzi, z których od lat korzystają teatry repertuarowe, i teatr telewizji no, nie powinien zostawać z tyłu.
1: Zanim zapytamy Mariusza Gołosza o ten tegoroczny konkurs, bo był w nim jurorem, to zadam państwu obydwojgu to pytanie, które postawiłam Michałowi Kotańskiemu. Czy sztuka powinna odzwierciedlać rzeczywistość? Czy takie powinno być jej zadanie przynajmniej w przypadku sztuki dramatycznej?
2: Tak, wydaje mi się, że jeżeli funkcjonujemy w rzeczywistości, to ja mam takie poczucie, że w jakiś sposób odpowiedzią na tę rzeczywistość jest też sztuka. Ona z niej czerpie. Oczywiście, tak jak już mówiliśmy, jakoś ją przetwarza, ale musi mieć jakiś punkt odniesienia. I dla mnie coś, co tego punktu odniesienia nie ma i funkcjonuje na zasadzie jakiejś takiej bardzo dużej abstrakcji, no często staje się nudne i nieciekawe. Więc ja mam jak najbardziej poczucie, że trzeba ją umiejscowić w rzeczywistości.
3: No ja mam podobne zdanie, chociaż jeszcze bym dodała, że sztuka powinna kwestionować też rzeczywistość, że to jest w ogóle jakiś taki akcent, który mnie przynajmniej interesuje, że to podważanie, sprawdzanie rzeczywistości w rewersie, poszukiwanie jakiegoś absurdu w niej właśnie, czy humoru jest jakąś bardzo ważną rolą sztuki i to odzwierciedlanie po prostu jest bardzo szerokie, tak sobie myślę, że to nie jest taki typowy mimetyzm, tylko szukanie jakichś odcieni rzeczywistości, każdy twórca w zupełnie innym stylu, innymi narzędziami i tak dalej. I w tym bogactwie jakoś można się przeglądać.
1: Właśnie myślę, że to słowo mimetyzm jest tutaj kluczowe. Ja zawsze, znaczy zwłaszcza patrząc na teksty współczesne, zastanawiam się, jak bardzo one są bliskie rzeczywistości i po prostu dają sobie zadanie, które z kolei z jednej strony czyni je często ciekawymi, wręcz gorącymi, ale z drugiej strony może je w taką straszną doraźność spychać, bo po drugiej stronie są

0: są teksty bardzo metaforyczne. Powiedzmy, od razu jak pan mówił o tym, że powinny się rzeczywistości jednak jakoś odbijać, powinien być ta afiliacja, no Wesele, prawda? Jak najbardziej. W sumie prawie, że publicystyczny tekst, prawda? A jednak na takich poziomach metafory, że daje się nim opowiadać o współczesności w zasadzie już od 100 lat niezmiennie. Ale wracając do tego, co tu i teraz na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, godzina 11:38, jeśli ktoś z państwa reguluje zegarki z programem drugim Polskiego Radia. W piątek rozstrzygnięto drugą edycję narracji nieobecnych, czyli tego konkursu teatru telewizji. Pomyślałam sobie, że na to hasło praca, cóż za pech, no bo pieśni piekarzy polskich jak raz byłyby idealnym tekstem, na pewno miałby duże szanse na zwycięstwo, no ale był pan w jury, bo już to był tekst zrealizowany.
1: Tak, i ja nie mam żalu, że wygrał tekst Agnieszki Jelonek, bo jest świetny. I nie mam żalu, że nie mogłem wysłać pieśni piekarzy, ale jeszcze odpowiadając na to pani poprzednie pytanie, to mi się wydaje, że jasne, ta doraźna warstwa jest ważna i dla mnie tym drugim elementem nie koniecznie jest element metafory, ale jakiejś fantazji, w której i myślę, że Daria też z niej bardzo często korzysta, że, czy stworzenie postaci, która jest bardzo odległa od tego pierwszego planu, czy w piekarzach motyw wejścia do pieca, który pozwala opowiadać coś na innym gruncie.
0: No poza tym w piekarzach to, że panowie śpiewają, no to jest, tak, myślę, więc... że to od razu katapultuje nas trochę i tak poza doraźne opisy odzwierciedleń z rzeczywistości.
1: Więc jest to po prostu kontrapunkt i w tekście Agnieszki Jelonek tych kontrapunktów jest bardzo dużo i dla mnie to one stanowią o sile tego tekstu, bo mamy jednocześnie opowieść o walce o prawa kobiet, która jest bardzo aktualna politycznie, bardzo dobra, bardzo wyrazista, ale też jest to opowieść o cielesności, która sprawia, że ten tekst jest w jakiś sposób namacalny, ale też ta... no nie wiem, ja nie chcę jakoś mocno spoilerować, że chyba ten tekst będzie na
0: dzisiaj,
1: stronie.
0: Dzisiaj nawet, dzisiaj albo jutro będzie czytany.
1: Dzisiaj będzie czytanie, tak.
0: O 19:00.
1: I wydaje mi się, to, że, bo to jest opowieść o hiszpańskich szwaczkach, a konkretnie o jednej, która nie miała nigdy umowy o pracy i jakby nie ma żadnego zabezpieczenia socjalnego. I mogłoby się wydawać, że to jest rzecz, która właśnie jest bardzo w takiej warstwie realistycznej, ale na tyle jest rozszerzona, czy przez pryzmat ciała, czy przez, tam jest taka scena z talent show, w której zresztą bardzo mocna, w której bohaterka pokazuje swoje ciało jako rodzaj talentu, jako rodzaj takiego daru. Wyróżnika i daru. No, że mi się wydaje, że po prostu jeżeli te wszystkie komponenty dobrze działają, to wtedy najczęściej te sztuki czy te dramaty są dobre.
0: Chętnie się przyjrzę temu tekstowi. On mi się trochę pod tym, co pan opowiada, rymuje z Włókniarkami Tomka Manna, które to na podstawie z kolei książki reporterskiej Magdy Madejskiej w Włókniarki o łódzkich szwaczkach i ten tekst też był przeniesiony na scenę i właśnie też udało się gdzieś między innymi przez pryzmat ciała dojść do takiej uniwersalizacji historii, że nie jest to właśnie tylko reportaż o jakiejś pojedynczej sytuacji. Tutaj mówimy o tej formule konkursowej, która ma wiele zalet, można ją ogłosić tu i ówdzie i liczyć, że osoby, które w ogóle być może nie zainteresowałyby się akurat teatrem telewizji, czy właśnie no, taką specyficzną sceną, to nadeślą swój tekst. Trochę inną formę naboru tekstów, ale też na wskazany temat przyjął Teatr Polskiego Radia. Wczoraj o tym szczególnym projekcie w audycji Wybieram Dwójkę mówiła kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia Julia Mark.
2: Udało nam się nawiązać współpracę ze wspaniałymi dramatopisarkami i dramatopisarzem. Z Małgosią Maciejewską, Darią Sobik i Michałem Sufinem powstały rzeczywiście wspaniałe teksty. Ogromnie się z nich cieszę, bo myślę, że to jest w ogóle wybitna literatura. Każdy z nich traktuje o czasie, ale trochę z innej perspektywy, z dosyć dużym dystansem, ale też sentymentami. Czas był tematem zadanym i każdy z autorów dostał takie hasło.

0: przewodnie, przeszłość, przyszłość albo teraźniejszość. Bardzo się cieszę z tych tekstów i zamierzam nawiązywać więcej współprac z dramatopisarzami. Planujemy kolejne teksty na zamówienie. Ja bym chciała, żeby współczesny teatr Polskiego Radia diagnozował dzisiejsze czasy. Chciałabym też ciągle przywracać podmiotowość naszym kobiecym bohaterkom. To jest moja indywidualna misja, ale bardzo dla mnie ważna. Chciałabym, żeby współpracowali z nami dramatopisarze, których niezwykle cenię i tak się dzieje, bo rzeczywiście pisała dla nas Martyna Wawrzyniak, pisała dla nas Weronika Murek, wspaniali autorzy, wspaniałe autorki. Chciałabym, żebyśmy szukali takiej dramaturgii, która mierzy się z rzeczywistością, z jakimś dystansem, z jakąś formą poczucia humoru. Bardzo mi na tym zależy i przywiązuję do tego dużą wagę, bo wiem, że w ten sposób możemy zwiększyć naszą grupę odbiorców. A zależy mi na tym, żebyśmy pozyskali nowych słuchaczy dla Teatru Polskiego Radia. Zrobiliśmy taki tekst Żyć z własnych pomidorów Martyny Wawrzyniak i to był tekst o pandemii i dosyć ekscentrycznej komunie, którą utworzył niespełniony aktor gdzieś tam w górach. Troszkę się bałam reakcji na to słuchowisko, ale słuchacze przyjęli to bardzo dobrze. Ono jest w czołówce słuchanych podcastów. To dało mi taką nadzieję, że jednak możemy sobie pozwolić na nieco więcej odwagi i chciałabym podążać w tę stronę. Teatr Polskiego Radia jest takim miejscem oddechu, ale też spotkań tych ludzi, którzy przychodzą tu na przestrzeni bardzo wielu lat. Przestrzenią, w którym mamy czas na uważną lekturę danego tekstu. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta społeczność się budowała i żebyśmy mieli jak najwięcej okazji do tego, żeby wspólnie tworzyć kolejne inscenizacje. Cieszę się, że wielu z nich jest tutaj z nami, bo to jest takie święto Teatru Polskiego Radia i możemy się cieszyć tym rodzajem wspólnotowości, który zbudowaliśmy. Ta ostatnia dekada inspiruje bardzo twórców. Potop Salci Hałas i z drugiej strony o człowieku, który wlazł do morza, a pewnie nie wylezie, czyli temat pandemiczny. Te teksty operują trochę historiami z ostatniej dekady i odnoszą się jakoś do nich.
1: Chciałam zapytać o to, czy taka kategoria, która tutaj się już pojawiała kilkukrotnie, poczucie humoru i w ogóle rozrywka. No mówi się, że teatr telewizji, czy tak samo jest z teatrem radiowym, to wciąż, no i mówię, myślę nie bez racji, są to największe sceny w tym sensie, że z najliczniejszą, nie tylko potencjalnie publicznością w Polsce. Czy ten teatr powinien być rozrywką? No i co to w ogóle znaczy w dzisiejszych czasach rozrywka?
2: No tutaj poruszamy jakieś dwa osobne tematy, czyli poczucie humoru i rozrywka. W sensie to się powinno łączyć, ale na przykład wczoraj odpowiem w nawiązaniu do tego konkursu Narracje Nieobecne, bo przy ogłaszaniu kolejnej edycji dowiedzieliśmy się przyszłorocznego tematu, który strasznie mnie ucieszył. To temat Żarty się skończyły i gatunek wymagany to będzie komedia. Więc no, nie mogę się doczekać jakiegoś, już nie będę w komisji czytającej te teksty w przyszłym roku. Natomiast bardzo się cieszę, że tyle tekstów powstanie na ten temat, bo mam wrażenie, że poczucie humoru, komizm i jakaś jasność w tekstach, w teatrze jest niezbędna. W sensie mam jakieś takie poczucie, że nie tylko dlatego, że sama lubię takie teksty, to też czuję jakiś, może nie obowiązek, ale konieczność, by teksty pisane dla teatru miały ten komponent zabawny, no bo jakby jak patrzeć poważnie na rzeczywistość cały czas.
1: Panie Mariuszu?
3: Ja też mam poczucie, że poczucie humoru jest jakimś takim niezbędnym elementem. Też czekam na to, co powstanie, bo ten rynek teatralny w Polsce, jeżeli mówimy o komediach, jest zawłaszczony przez farce, które są często nie najlepsze, albo po prostu operują się takim mocno seksistowskim humorem i cały żart polega na tym, że chłop się przebrał za babę i jakby no... mamy noc kabaretową, mazurowską noc kabaretową, więc jakby no wydaje mi się, że ciekawe jest szukanie nowej formuły komediowej, no bo to jest gatunek, który co też Michał Gotański mówił na ogłoszeniu, jest po pierwsze trudny, a po drugie powstaje tych tekstów dużo mniej niż tekstów, które właśnie w jakiś sposób problematyzują rzeczywistość. I też czekam.
1: No bo trudno jest żartować po prostu z przymusu, a jednak pisanie jest rodzajem

0: przymusu i wymyślić coś śmiesznego, bo przyznam, że tak zastanawiałam się, czy kartoteka jest, posiada poczucie humoru? Na przykład Różewicza.
1: Ja dawno czytałem, ale wydaje mi się, że mega, że tam tego poczucia humoru było dużo i on wynikał też, trochę wracając do jednego z wcześniejszych pytań, do frazy, która i to, jak Dara mówiła o tym, że Teatr Polskiego Radia niekoniecznie się musi opierać o muzykę, to mi się wydaje, że na przykład w przypadku Dary no, chodzi też o jakąś dynamikę frazy, co stanowi też o literackości tych tekstów i ja bym szukał dużo bardziej tego poczucia humoru właśnie wewnątrz tego, jak piszemy, jak też tekst wygląda od takiej warstwy formalnej, bo wydaje mi się, że to nie muszą być żarty sytuacyjne zawsze.
2: Tak, ja się totalnie z tym zgadzam. Tak sobie myślę, że my przecież mamy naprawdę świetną tradycję, jeśli chodzi o kabaret na przykład. I nie wiem, przypominał sobie Kabaret Starszych Panów, który jednak no, był jakimś nie dość, że smacznym, eleganckim, ale też często odważnym humorem.
0: Tak.
2: I na przykład, nie wiem, pamiętam, jak rozmawiałam nieraz z Mariuszem o na przykład stanie komedii filmowej czy telewizyjnej w Polsce, nie? Że mamy albo komedie romantyczne, albo no właśnie nie powstają teraz seriale, które są komediowe stricte.
0: Że... No, ja sobie tak myślałam o Ranczu. Przyznam, że jak ta postać psa się pojawiała w słuchowisku, to się zastanawiałam, czy ona nie jest taka trochę rodem z Rancha. To znaczy, że musimy ocieplić wizerunek i będzie mówiący pies, który mówi właśnie takie sentymentalno prostsze rzeczy, że to jest właśnie taki ciepły humor z ławeczki.
2: No ja widziałam tylko jeden odcinek Rancha, wstyd się przyznać. Natomiast pies wziął się z tego, że tak jak wspomniałam, to był pierwszy tekst, który napisałam, a wtedy się dawało głosy zwierzętom. Mam wrażenie, że była jakaś moda w teatrze, której uległam wtedy. Teraz już pewnie to byłoby nie zwierzę, tylko może jakaś inna postać.
0: ChatGPT.
2: Oj, to chyba już zbyt blisko rzeczywistości, przynajmniej jeśli chodzi o mnie.
0: Ale właśnie wydaje mi się, że to z kolei na przykład tutaj postać Bony ma całe odmęty takiego zaszytego poczucia humoru, właśnie nie takiego do zdekodowania. Jak wydaje mi się z tych najlepszych tradycji, jak choćby z Wesela, że jakoś dzisiaj się do mnie ono przykleiło, które przecież też miejscami jest prześmiesznym dramatem, czy jak Proces, który jak usłyszałam interpretacji Piotra Adamczyka, to zrozumiałam, że to jest jednak rzeczywiście śmieszna powieść i że mógł ją czytać Kafka i rozbawiać swoje towarzystwo, a wcale nie jest to wyłącznie mroczny obraz totalitaryzmu, więc gdyby udało się, żeby tego typu teksty komiczne powstawały, to byłoby wspaniale. No właśnie zastanawiam się jeszcze, jak w Państwa odczuciu osób, które już piszą jednak też dla tych właśnie największych, powiedzmy, tych medialnych scen, wygląda kwestia uproszczeń, bo jednak to są też specyficzne teatry. To nie mamy tutaj do dyspozycji takiego wyizolowanych 2 godzin w wyciemnionej sali odświętnych w odpowiednim stroju, tylko to są często spektakle, które towarzyszą nam w kuchni, w podróży, może słuchane trochę mniej uważnie, może uważnie, to różnie bywa z różną publicznością, ale musimy założyć, że niekoniecznie. Czy Państwo gdzieś mają z tyłu głowy taką myśl?
2: Ja nie. Ja przyznam, że piszę tak samo do Teatru Radia, jak do teatru instytucjonalnego czy publicznego, bo mam wrażenie, że teatr publiczny, czyli te sceny te zamknięte w ciemni, są bardzo podobne. W sensie bardzo dużo się zmieniło. Mam wrażenie, że teatr się mocno zlaicyzował. Można przyjść w dresie, można pośmiać się w sposób, no nie wiem. No,
0: ale jest to wyjście. To znaczy,
2: jest wyjście, ale nie jest święte. To już nie jest instytucja święta. To jest, mam wrażenie, jasne, bardzo uprzywilejowane na sytuację, kiedy można kupić sobie bilet i pójść do teatru, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o sposób pisania, to w większości przypadków młodych osób piszących warstwa językowa jest bardzo zbliżona do rzeczywistości. Sytuacje, które są opisywane też, więc nie czuję, że ta jakaś ściana, jakaś duża granica jest pomiędzy publicznością a aktorami.
1: A ja mam poczucie, że podobnie jak mówi Dara, że z jednej strony ta warstwa językowa jest zbliżona, ale jest uzupełniona jakiś rodzaj rytmu i jakiś rodzaj właśnie frazy dość konkretnej, która sprawdziłaby się w teatrze, nie sprawdziłaby się pewnie w filmie. I mi się wydaje, że to jest jakiś taki dla mnie przynajmniej pierwszy element, który sprawia, że chciałbym pozostać czy z tym słuchowiskiem radiowym, czy z tym spektaklem teatru telewizji. telewizji, bo coś sprawia, że jest bliskie mojej rzeczywistości i mam ochotę się tam zatrzymać.
0: To jest ciekawa kwestia, że to jest tego typu

0: typu teatr, który ma szansę, ale też trochę obowiązek złapać swojego odbiorcę, to znaczy, żeby ten odbiorca chciał zostać.
1: Tak, bo to może być odbiorca dużo bardziej przypadkowy. To nie przełączenie kanału w telewizji niekoniecznie wiąże się ze świadomym wyjściem do teatru i wydaje mi się, że tutaj to, jak się zmienia teatr telewizji, że te rzeczy już nie są w surdutach, tylko i wyłącznie, no to też daje taką możliwość.
2: Ja tak sobie teraz przypominam, że przy ostatniej premierze mieliśmy z zespołem taką chęć, żeby zakomunikować widzom poprzez napis, który był wyświetlany na scenie, że można wyjść w trakcie spektaklu i wrócić. I pomyśleliśmy sobie, że to jest troszkę jakby oglądali teatr telewizji i nie mieli tej funkcji zatrzymywania nagrania. No i kilka osób z tego skorzystało, co było
0: wspaniałe. Co to był za spektakl?
2: To były Larwy, adaptacja Agnieszki Szpili z opowiadań ze zbioru Octopussy w Teatrze Łaźnianowa w Krakowie.
0: A mają państwo mistrzów swoich? To było bardzo ciekawe na wczorajszym spotkaniu po Nie jestem jakaś chora, kiedy jeden z widzów, czy właściwie słuchaczy, zapytał panią o nawiązania do Whartona. Więc te afiliacje literackie są bez wątpienia, ale też jestem ciekawa, czy słuchają państwo albo oglądają jakieś właśnie spektakle stricte, słuchowiska i spektakle teatru, telewizji, żeby zobaczyć, jak inni to dawniej robili. Nie wiem, Andrzeja Mularczyk, czy na przykład na podstawie dramatów i prus Wiesława Myśliwskiego realizacje, czy nawet te nowsze, jak nie wiem, Tomka Manna, czy Moniki Milewskiej?
2: No ja przyznam, że taką wiedzę teoretyczną mam gdzieś tam za sobą, jeśli chodzi o studia teatrologiczne i teraz jakoś nie wracam do tego, natomiast bardzo inspirująca jest dla mnie literatura piękna, współczesna, która faktycznie jakoś zapładnia pomysły do pisania do teatru.
0: Na przykład?
2: Ja nie wiem, jestem ostatnio psychofanką Mirandy Julaj, która jest przetłumaczona w Polsce chyba już w trzech książkach, chociażby na czworakach, czy Pierwszy bandzior. To jest doskonała proza o kobietach w średnim wieku, które są na jakimś rozdrożu, ale absolutnie to nie jest takie rozdroże jak u Krystyny Jandy kiedyś w Polsce, tylko jakieś zupełnie z nowymi wyzwaniami, bardzo przekraczające. Doskonała proza, naprawdę polecam.
0: Panie Mariuszu?
1: A ja myślę, że ja nie mam backgroundu teatrologicznego, ale jeżeli mówimy o mistrzach, dla mnie na pewno taką osobą jest Paweł Dymiarski, co oczywiście nie wiąże się, tutaj odpowiem Witoldowi Marskowi, nie wiąże się oczywiście z kopiowaniem jego stylu, ale...
0: Jest taki nowy spektakl pana, tak, jejku, z Andrzejem.
1: Z Andrzejem.
0: W tytule. No.
1: A, był sobie Andrzej. Tak, ale to opowiada no tak, tytuł jest nawiązaniem
0: jest do... mrugnięciem do Pawła Dymiarskiego.
1: Jest mrugnięciem, ale wydaje mi się, że to też pokazuje jakąś różnicę, że u mnie tematem nie jest rozliczanie się z inteligentami jak Andrzej Wajda, tylko podejście w stronę Andrzeja Gołoty, który jest dla mnie tragiczną postacią i wydaje mi się, że to z jednej strony pokazuje różnicę, a z drugiej strony pokazuje jakiś rodzaj podobieństwa w tym, że po prostu ta wrażliwość społeczna Pawła wydaje mi się po prostu piękna w jakiś sposób na pewno z ostatnich teatrów telewizji, tak, W imię Kuba S. Pawła jest jedną z najciekawszych realizacji, ale też teksty Sander Schwarz, czy tutaj w słuchowiskach, czy Darii, czy Małgosi Maciejewskiej. Wydaje mi się, że to są na tyle interesujące postaci polskiej dramaturgii, że na pewno dzieje się tam dużo i fajnie jest wchodzić ze sobą w dialog po prostu.
0: Myślę, że tak. Ja też zachęcam państwa, żeby przeglądać strony Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Tam można bardzo dużo rzeczy znaleźć na żądanie, albo właśnie w telewizyjnej formule VOD, albo jako podcasty na stronie Teatru Polskiego Radia. Nie wiem, takie właśnie słuchowiska jak Tomasza Manna, czy Magdaleny Rebzdy, to są rzeczy, do których zawsze warto wracać, niezależnie czy samemu chce się pisać, czy nie. Bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym gościom, twórcom, twórczyni i twórcy dramatów, ale też dramaturgi w różnych spektaklach, Darii Sobik. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.

0: i Mariuszowi Gołoszowi również dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Koniecznie Państwa zapraszam, żeby o 18.30 włączyć dwójkę. Będziemy transmitować Zwierciadło Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Dziękuję Janusz Graczyk i Aldona Łaniewska-Wołko oraz Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Żegnamy się z Sopotu.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Ante Tomić. Czymże jest mężczyzna bez wąsów?
3: Pieniądze?
2: Nie każdy może mieć pieniądze. Człowiek wariuje, dopada go chciwość, zaczyna pozwalać sobie na ekscesy. Słyszałem, że w Hercegowinie dwóch takich, co przyjechali z Niemiec, zrobiło sobie zawody. Kto ma piękniejszego stracha na wróble?
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Serdecznie zapraszam. Łukasz Lewandowski.
4: Suszone figi, migdały, rodzynki oraz orzechy.
5: Rzodkiewki, anchois, korniszony i masło.
4: To tytuły fortepianowych miniatur, które Gioachino Rossini pisał dla wybrańców zaproszonych do jego paryskiego salonu.
5: Na ostatnie spotkanie z kompozytorem zapraszamy już dziś o 14:00. Nie odpowiemy na pytanie, dlaczego przestał komponować opery.
4: Za to posłuchamy fragmentów Stabat Mater i zdumiewającej Małej Mszy Uroczystej.
5: Do usłyszenia. Agata Kwiecińska
4: i Adam Banaszak.
0: Autopromocja.

Minęła 12, tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy. Łączymy się teraz z Katowicami, gdzie czeka na nas Marcin Majchrowski.

Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam w ten najdłuższy dzień roku i chyba jeden z najgorętszych, jak to na razie wygląda na termometrach. W blasku południa, taki jest tytuł tego dzisiejszego porannego koncertu i można powiedzieć, że w skwarze południa, chociaż tutaj znacznie chłodniej i przyjemniej, wszystko przygotowane do słuchania muzyki. Tak się, proszę Państwa, złożyło, że wczoraj Orkiestra Siostrzana Polskiego Radia w Warszawie kończyła swój sezon artystyczny i słuchaliśmy muzyki Feliksa Mendelssohna i Johannesa Brahmsa, więc muzyka romantyków właśnie dobra na zakończenie sezonu. Ostatni poranek w Katowicach to będzie muzyka Feliksa Mendelssohna dla odmiany i Karola Marii Webera. Zaczynamy od pierwszego koncertu fortepianowego G-moll op. 25 właśnie Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Napisał kompozytor o nim tak, że skomponowałem go zaledwie w kilka dni i niemal niedbale. No, trochę kokieterii tutaj oczywiście jest, ale jeśli byśmy porównywali czas pracy włożony w koncert skrzypcowy przez Mendelssohna i porównali właśnie z tym koncertem, to rzeczywiście tutaj te proporcje są znacznie na korzyść koncertu fortepianowego. Lata 1830-31 podczas pobytu we Włoszech skomponował Mendelssohn ten swój koncert. Prawykonanie odbyło się w Monachium 17 października 1831 roku. Dzieło zostało zadedykowane pianistce Delfinie von Schaurot, którą właśnie poznał podczas podróży po Italii Felix Mendelssohn. Ale gdybyśmy jeszcze na chwilę zestawili te dwa koncerty, skrzypcowy i fortepianowy, to okazuje się, że gdzieś podobne myślenie Mendelssohna i o formie, i o kształtach, i o tym, jak szybko mają po sobie następować praktycznie bez przerw poszczególne ogniwa tych koncertów, to znaczy one są klasycznie ustawione, najpierw szybka część, potem spokojna i znowu szybka na finał, natomiast zatarł Mendelssohn te przerwy między częściami. Nie lubił, kiedy tam były pauzy. Koncert

Bardzo szybko zdobył sobie wielką popularność, zresztą jego materia muzyczna no, świadczy o tym, że nie mogło być inaczej, chociaż niektórzy może nie przyznają się bezpośrednio, że te melodie wpadają w ucho, bo to nie wypada, ale istotnie to dzieło porusza wyobraźnię i jest, myślę, ciekawe i dla wykonawców, i dla publiczności. Bardzo szybko wejdzie fortepian. Nie ma tego tradycyjnego podziału na ekspozycję orkiestry i ekspozycję solisty. Zresztą pełna wirtuozerii jest ta pierwsza część. Potem andante, praktycznie pieśń bez słów na fortepian z orkiestrą. No i finałowe presto, znowu pełne wigoru i absolutnych rumieńców. Chciałem Państwu przytoczyć zdanie pewnego krytyka muzycznego z XIX wieku, a przez przypadek tak się składa, że ten krytyk muzyczny był również bardzo wybitnym kompozytorem. Nazywał się Hector Berlioz, ale fragment możliwości jego pióra Państwu teraz zacytuję. Fortepian, który postradał zmysły, również nie zamierzał zwracać na niego największej uwagi. Muzyk sprowadza wodę święconą i kropi nią klawiaturę, lecz na próżno dowód na to, że nie były to czary, a jedynie naturalny skutek 30-krotnego wykonania tego samego koncertu. Wyjmują klawiaturę z instrumentu, klawisze wciąż poruszają się samoczynnie i wyrzucają ją na środek dziedzińca obok magazynu. Tam pan Erar, wpadłszy w furię, każe ją porąbać siekierą. Myślicie, że to pomogło? Wręcz przeciwnie, pogorszyło sprawę. Każdy kawałek tańczył, podskakiwał i brykał na własną rękę. Na bruku, między naszymi nogami, obijając się o mur we wszystkich kierunkach, dopóki ślusarz z magazynu nie zgarnął tego opętanego mechanizmu i nie wrzucił go w ogień swojego paleniska, kładąc temu kres. A taki to był wspaniały instrument. I to wszystko a propos popularności właśnie pierwszego koncertu fortepianowego G-moll op. 25 Feliksa Mendelssohna. Przyznają Państwo, że Berlioz trochę złośliwości tutaj ze swojego pióra przełożył na papier. A partię solową wykona chiński pianista pochodzący z Hongkongu, Aristo Sham. Zupełnie niedawno, to było 12 miesięcy temu, w czerwcu 2025 roku, zdobył złoty medal oraz nagrodę publiczności. Bardzo prestiżowego 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Vanna Cliburna w Fort Worth w Teksasie. Nagroda oczywiście ma wymiar pieniężny, ale także wydanie albumu z nagraniem, no i międzynarodowe trasy koncertowe oraz trzyletnia opieka menadżerska, co bardzo ważne. Zapraszam do słuchania muzyki Feliksa Mendelssohna. Najpierw Molto Allegro con Fuoco, potem Andante i Presto Molto Allegro e Vivace. Aristo Sham przy fortepianie i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyryguje dzisiaj Aleksander Humala.

Państwo tutaj w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia to wiedzą, ale wiadomość dla radiosłuchaczy, że koncertowego Steinwaya nie spotkał los nieszczęsnego Erarda opisywany przez Hektora Berlioza w XIX stuleciu. A propos wykonań koncertu G-moll op. 25 Feliksa Mendelssohna, który Państwo usłyszeli, solistą był Aristo Scham. Teraz muzyka właściwie równolatka, można powiedzieć, w momencie, kiedy była pisana Feliksa Mendelssohna, czyli Karola Marii Webera, jednego z najważniejszych kompozytorów XIX stulecia, na pewno dla przestrzeni opery romantycznej i niemieckiej opery romantycznej, no bo przecież Karl Maria von Weber był twórcą bardzo pod tym względem najważniejszym być może na samym początku XIX wieku. Myślę tutaj przede wszystkim o słynnej operze Wolny Strzelec, której notabene rękopis, jeśli Państwo by mieli czas wybrać się do Berlina, jest na specjalnej wystawie dostępnej bezpłatnie w berlińskiej bibliotece państwowej przy Unter den Linden. Można obejrzeć sobie ten rękopis i fragment tej symfonii, którą za chwilę Państwo usłyszą. 240. rocznica urodzin i 200. rocznica śmierci tego wielkiego romantyka przypadają w tym roku. Rocznica śmierci dokładnie przypadała niedawno, bo zmarł w czerwcu 1826 roku Karl Maria von Weber, nie dożywszy 40. Można powiedzieć, taka smutna norma tamtych czasów. Trochę dłużej żył niż Wolfgang Amadeusz Mozart czy Franciszek Schubert, porównywalnie z Fryderykiem Chopinem, troszkę krócej niż Robert Schumann. Był stryjecznym bratem Konstancji, czyli żony Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wychował się w rodzinie o muzycznych tradycjach i teatralnych tradycjach, dlatego że ojciec Karola Marii Webera, jego pierwszy nauczyciel, właściwie był dyrektorem trupy teatralnej, w której właśnie młody Karl Maria spędzał swoje lata dzieciństwa. Potem był

Była nauka w Salzburgu Michała Haydna, wcześniej jeszcze u brata Fridolina, brata przyrodniego, Georga Józefa Foglera w Wiedniu w 1803 roku. I to jest bardzo ważny moment przełomowy w biografii Karola Marii Webera, bo tam jego pedagog bardzo szybko zarekomendował go. On nie miał 20 lat jeszcze na dyrygenta orkiestry teatru we Wrocławiu. I od lipca 1804 do czerwca 1806, czyli przez dwa sezony, Karl Maria von Weber był dyrektorem opery we Wrocławiu. Zasłużył się między innymi tym, że dzięki niemu wystawiano tam i Łaskawość Tytusa, i Czarodziejski flet, i Uprowadzenie z Seraju, czyli dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta. I potem nawiązał kontakt, proszę Państwa, i to bliski, z rodziną księcia Eugeniusza Fryderyka Heinricha Wirtemberskiego w pokoju, czyli w dawnym Karlsruhe koło Opola na Dolnym Śląsku funkcjonował i dla tamtej orkiestry księcia Wirtemberskiego napisał w czasie pobytu w pokoju między innymi obydwie swoje symfonie. One są obydwie w tonacji C-dur. Pierwsza z nich już teraz zabrzmi. Oczywiście mogą Państwo spotkać takie komentarze, że symfonie Karola Marii Webera to romantyczne poszukiwania młodego człowieka, który próbuje swoich sił w materii całej orkiestry. No pewnie Weber też nie przepadał za nimi, zresztą wyraźnie to podkreślał, że nie był specjalnie zadowolony z tych swoich młodzieńczych dzieł, a miał około 20 lat, kiedy je komponował, poza menuetem i ewentualnie adagiem, jeśli chodzi o pierwszą symfonię. A propos menuet, mówił o skercu tego dzieła. No ale jeśli Państwo spojrzą na daty, to istotnie to jest rok 1806, natomiast w 1805 roku powstała Eroika Beethovena, krótko potem czwarta i piąta symfonia Beethovena, więc to też uświadamia nam trochę, jak rozwarstwione było to życie muzyczne i jak różne estetyki kompozytorskie ze sobą współistniały w tamtych czasach. Trochę jak uwertura operowa brzmi pierwsza część tej symfonii i nie ma w tym niczego zdrożnego. Allegro con fuoco, potem poważne i dramatyczne momentami andante, scherzo w tempie presto i finał, w którym bardzo dużo mają do pogrania instrumenty dęte, dużo soli dla instrumentów dętych drewnianych. Przede wszystkim pierwsza symfonia C-dur Karola Marii Webera z takimi życzeniami, aby ten pogodny nastrój tego dzieła udzielił się Państwu na wakacje. Miesiące, a my na poranku w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia spotkamy się dopiero w październiku. Dzisiaj pod dyrekcją Aleksandra Humali. Dziękuję bardzo za dzisiaj i za cały sezon tych poranków. Życzę niezapomnianych wakacji.

Późnoklasyczna pierwsza symfonia C-dur op. 19 Karla Marii von Webera zakończyła dzisiejszy poranek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, który zakończył też ten sezon niedzielnych koncertów transmitowanych na naszej antenie o 12:00. Jak zawsze w niedzielę. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Aleksander Humala. Przypomnę, że słuchaliśmy również pianista Risto Schama w pierwszym koncercie fortepianowym G-moll Feliksa Mendelssohna, więc muzyka skrząca się, połyskliwa muzyka epoki Brion. Koncert prowadził Marcin Majchrowski. Słuchają Państwo Dwójki. Jest minuta po 13:00. Program realizuje Michał Jakubik. Przed mikrofonem Adam Suprynowicz. Mamy jeszcze trochę czasu na muzykę, a ponieważ muzyka Karla Marii von Webera pojawia się dosyć rzadko na naszej antenie, bo też nie jest to bardzo intensywnie nagrywana spuścizna muzyczna, to proponuję teraz, żebyśmy przypomnieli sobie jego kwartet B-dur op. 8, czteroczęściową kompozycję o klasycznym układzie, a grają na fortepiano Aleksander Mielnikow, na skrzypcach Izabel Faust, na altówce Borys Faust, a na wiolonczeli Wolfgang Emanuel Schmidt.

kwartet fortepianowy B-dur opus 8 Karla Marii von Webera grali Aleksander Milnikow na fortepiano, Isabel Faust na skrzypcach, Boris Faust na altówce i Wolfgang Emanuel Schmidt na wiolonczeli. Tu dwójka, prawie 29 minut po 13. Za chwilę Michał Nowak w pogoni za nieopowiedzianym. O 14 kolejny odcinek cyklu Giganci poświęcony twórczości Gioacchina Rossiniego, a o 15 płytowy Trybunał Dwójki, przed którym dziś pieśni z Auvergne Józefa Canteluba. Proszę zostać z dwójką.

0: Autopromocja.
1: Kiedy przygotowywałam swój debiutancki album, zastanawiałam się, jaka muzyka mogłaby być naprawdę moja, taka, której nikt inny nie byłby w stanie stworzyć.
2: 50 lat temu zadebiutowała jedna z najbardziej niezwykłych i ekstrawaganckich gwiazd japońskiej muzyki. Współpracowała z Ryuichi Sakamoto, Patem Metheny'm i Yellow Magic Orchestra, a jej nagrania od pół wieku wymykają się wszelkim kategoriom. Zapraszam na spotkanie z Akiko Yano. Nocna strefa, czwartek, godzina 23. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 13.30.
4: W pogoni za nieopowiedzianym.
3: Michał Nowak,
5: Grzegorz Brzozowski.
3: Dzień dobry. Pod koniec marca rozmawialiśmy o dokumencie Pan Nikt kontra Putin, który pokazywał rosyjską machinę propagandową. Dziś przyglądać się będziemy filmowi, który ukazuje mechanizmy propagandy w świecie globalnej północy, gdzie przybiera miano PR-u. Melania nie jest w istocie portretem konkretnej osoby, lecz studium mechanizmów władzy, reprezentacji i kontroli narracji o samym sobie. To, że główną bohaterką jest Melania Trump, nie jest oczywiście przypadkiem. Nie o nią tu jednak w istocie idzie, ani o jej męża. W samym dokumencie pojawia się bowiem i Brigitte Macron, i Rania, królowa Jordanii. Wszyscy należą do tego samego świata. Świata, w którym najważniejszym przedsięwzięciem, aktywnością spinającą całość ludzkiej egzystencji, jest tworzenie własnego wizerunku, który próbuje się zaszczepić innym. Jest to więc opowieść o zarządzaniu spojrzeniami. Nieważne, kto patrzy. Ważne, kto jest oglądany i kto decyduje o tym, co zostaje zapamiętane.
6: Melania to dokument, który już stał się legendarny. Raczej nie doczeka się nominacji oscarowej, ale już zebrał największy rozgłos medialny tego roku. Stał się też przyczynkiem wyzwalającym niebywałą złośliwość mediów, krytyków, recenzentów. W jednym z portali dokonano nawet autokorekty recenzji tego dokumentu, wskazując, że jedna gwiazdka, którą przyznano temu filmowi, pojawiła się tam przez pomyłkę, dlatego że do tej pory jeszcze nie było żadnego filmu, który wypadał poza skalę tak jak właśnie ten. W związku z tym skorygowano to na 0 gwiazdek. Nie wątpię, że film ten doczeka się jednak kiedyś swojej oddanej publiczności i nie tyle nawet wśród politycznych zwolenników obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale nawet samych kinofilów czy też socjologów, którzy będą zastanawiali się nad tym, z jakim rodzajem hybryd dokumentalnych mieliśmy do czynienia na tym etapie naszej historii. Jest to bowiem film, który stawia fundamentalne pytanie o prawdę dokumentalną, o to, jak łatwo tworzyć jej pozory, aspirować do odkrycia jakiejś prawdy, która jednak paradoksalnie, im dłużej jej się przyglądamy, tym głębiej zdaje się zakopywać pod warstwami blichtru, układności, ceremoniału władzy, poprawnych relacji, tworzenia profilu wygładzonej autoprezentacji, który mimo to podaje nam się właśnie jako dokumentalna prawda. To film niebywale rozbuchany formalnie, ale w którym paradoksalnie najwięcej pozostaje niewypowiedziane.
3: Melania zaczyna się jak czołówka tasiemcowego serialu z lat 80. czy 90. opowiadającego o życiu bogaczy. Ot taka dynastia, chciałoby się powiedzieć. Tajemnica wywoływana jest przez niepokazywanie twarzy głównej bohaterki. W pewnym sensie tak pozostaje do końca. Kampania promocyjna filmu mówiła intymny portret. W istocie jednak to dobrze opakowana pustka. Obiecano drzwi uchylone, dostaliśmy elegancko zamknięte i ładny korytarz. Najbardziej intymne w tym filmie jest to, jak blisko jesteśmy własnej interpretacji.
6: Nawiązania do serialu Dynastia są rzeczywiście adekwatne, także przez stylistykę, która przebija z tego dokumentu. Wstępujemy tutaj w scenerię luksusowych wnętrz ozdobionych mnóstwem pozłacanych ornamentów. Towarzyszy nam ścieżka dźwiękowa rodem z lat 80. Jest to jednak dynastia, w której nie ma miejsca na napięcie między Crystal a Alexis, a i Blake Carrington jest nieco innego temperamentu. Mam tutaj do czynienia z dynastią, w której nie ma miejsca na żadnego antagonistę poza politycznym przeciwnikami opcji politycznej męża tytułowej bohaterki.
3: Ten film przedstawia się jako 20 dni z życia, ale w istocie jest to taki niekończący się potok powitań i small talków. Czy ktoś zliczył na przykład, ile razy Melania powiedziała w tym obrazie dzień dobry? Jest w tym jednak pewna metoda. Im mniej powiedziane, tym mniej jest

0: jest do zakwestionowania. Paradoks polega na tym, że ten film jest polityczny, bo nic nie mówi. Jest tak ostrożny, że aż sterylny. Żadnych ostrych krawędzi, żadnych niewygodnych pytań. Wszystko wygładzone jak marmur, w którym poruszają się bohaterowie. Perfekcyjnie zaprojektowane wnętrze, ale takie wnętrze, w którym nikt nie mieszka. Twórcy filmu nie wydają się zainteresowani próbą uchwycenia prawdy. Wkładają za to dużo wysiłku w lukrowanie, wizualne dopieszczanie tego, co główna bohaterka chce im pokazać. Filmowiec jest tutaj rzemieślnikiem produkującym reklamy na zamówienie. Krótko mówiąc, ten film to PR, który udaje, że nim nie jest.
1: Przyjrzyjmy się przez chwilę postaci filmowca, który stoi za tym dokumentem. Brad Ratner, znany głównie z serii filmów akcji z Jackie Chanem, Godziny Szczytu. Być może za wyzwaniem, jakie stawia ostateczna forma tego dokumentu, stoi rozbuchany budżet, który towarzyszył tej produkcji. Mowa tu o rekordowych 40 milionach dolarów, z których znaczna część przeznaczona była na honorarium głównej bohaterki. Z jednej strony rezonuje poniekąd ze swoim tematem, w którym rzeczywiście jest pewien rodzaj rozpasania luksusu władzy, ale z drugiej strony nie doprowadził do osiągnięcia efektów, które być może byłyby osiągalne znacznie skromniejszymi, bardziej pokornymi środkami.
0: Mamy tutaj do czynienia z pozorem bliskości. Melania Trump snuje opowieści o tym, jak przeżywa żałobę po śmierci swojej matki. Opowiada o tym, jak dumna jest ze swojego syna, jaką troską otacza dzieci z rodzin zastępczych w ramach swoich przedsięwzięć charytatywnych. A przecież trudno mówić w istocie o większym dystansie, jaki ma widz do głównej bohaterki. No bo właściwie co wiemy o Melanii Trump po tym filmie? Czego się jesteśmy w stanie o niej dowiedzieć? Wydaje się, że niewiele, ale jedno jest pewne. Zaangażowanie Melanii Trump w służbę narodowi amerykańskiemu i wspieranie celów globalnych jest niezachwiane, głoszą napisy kończące film. Jest w tym jakiś rozpętany, retoryczny bęben. Bardzo często pojawiają się takie słowa jak niesamowitość, doskonałość. Wielkie słowa, które przykrywają pustkę stojącą za tym dokumentem i za wypowiedziami głównej bohaterki. Im częściej mówi się o sensie i znaczeniu, tym bardziej jedno i drugie ulatują z tego dokumentu.
1: Ja mam wrażenie, że najczęstszym słowem, które tutaj padało, jest perfekcja. Perfekcja jest kategorią działań głównej bohaterki, która troszczy się o to, aby stworzyć idealną kreację, co do której będzie pewna, że przejdzie do historii. Chodzi o kreacje, w których się ubiera na zbliżającą się inaugurację prezydentury swojego małżonka. Stawką jest stworzenie nieskazitelnego bankietu, który zachwyci możnych tego świata, zarazem sponsorów opcji politycznej Donalda Trumpa. Jawi się tu jako swego rodzaju perfekcyjna pani domu, której troska w pewnym sensie ma być przeniesiona z dbałości o swój wizerunek na cały naród w związku z osiągnięciem statusu po raz kolejny pierwszej damy. Inne wyzwanie to to, że jest to postać dość skryta, trudna bohaterka, co swoją drogą też tworzy paradoksalny walor tego dokumentu, bo po jego obejrzeniu nadal właściwie nic o niej nie wiemy.
0: Wydaje mi się, że dokumenty biograficzne, zwłaszcza te amerykańskie, z reguły są nieudane, że jest w tym sporo inscenizacji i peanów wygłaszanych na cześć tego, o kim akurat jest mowa. W wypadku tego dokumentu, w wypadku Melanii, mamy coś na kształt telewizji śniadaniowej. Film mówi nie tyle o Melanii, ale o nas, o kulturze, która obsesyjnie śledzi życie celebrytów, zachwycając się tym światem i oburzając jednocześnie. Środki filmowe, które tutaj zostały zaangażowane, są przeciwstawieniem wszystkiego, do czego przywykliśmy rozmawiając o dokumentach, bo zamiast kondensacji mamy rozciąganie, zamiast świadectwa mamy do czynienia raczej z preparatem. Tylko czy Melania powstała z potrzeby opowiedzenia czegoś? Czy może z atrakcyjności samego nazwiska Melania Trump? A może wpisywała się w jakieś szersze potrzeby bohaterki? Może to był ostatecznie jej pomysł albo jej męża, żeby ten film wyprodukować? Czy ten film istniałby, gdyby jego bohaterką była osoba anonimowa? Czy mielibyśmy jakąkolwiek chęć oglądania tego? Wydaje się, że tylko dlatego, że to Melania Trump, jesteśmy w stanie poświęcić godzinę 40 minut na oglądanie tego, co widzimy.
1: Bardzo niewykluczone. Rzeczywiście bohaterki nie da się oddzielić od jej publicznej roli. Także od jej roli zbudowanej przez zainteresowanie mass mediów, działalnością polityczną jej męża. Ona jest pochodną tej aury uwagi, którą nieustannie i skutecznie podsyca sam Donald Trump. To, co rzeczywiście daje do myślenia, to podskórne pytanie, czy ona się z taką rolą sama godzi. I na to ten dokument rzeczywiście nie udziela do końca odpowiedzi. Mamy poczucie, że, czy domniemanie, że ona być może jednak ukrywa się za swego rodzaju maską, że więcej zostaje tutaj przed nami ukryte niż powiedziane wprost, ponieważ widzimy ją

0: on też przede wszystkim w oficjalnych sytuacjach. Nie mamy właściwie dojścia za kulisy tej roli publicznej, która to nierzadko jest sekretem stworzenia przekonującego dokumentu, takim zastrzykiem intymności. To, że w pewnym momencie sam prezydent Trump pozwala, aby kamera towarzyszyła jego próbie mowy inauguracyjnej, jest pewnym ewenementem. W pewnym momencie pojawia się też zachęta ze strony Melanii, aby kamera zajrzała przez chwilę do kuchni w Białym Domu, gdzie po całym dniu inauguracyjnych ceremonii ochroniarze i prezydent nareszcie zaglądają do lodówki. Ale na tym właściwie kończy się intymność tej obserwacji kulisów władzy. Może jednym z najbardziej intymnych fragmentów tego filmu jest taka wyłuskana chwila, w której realizator zachęca Melanię Trump, aby zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę. Okazuje się tą piosenką przebój Michaela Jacksona Billie Jean i ona rzeczywiście podśpiewuje sobie ją w aucie, co podchwytuje ta kamera i przez chwilę słyszymy taki głos ulgi realizatora, że o, doświadczamy właśnie karaoke z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych.
1: Można się oczywiście zrzymać na ten dokument, ale można na niego spojrzeć zupełnie inaczej, od innej strony, jako na najbardziej radykalny portret pustki, jaki powstał od lat. To dzieło odważnie pokazuje, że w centrum władzy może kryć się nie dramat, nie konflikt, tylko brak, nieobecność. Można mówić o niczym, ale za to w stylu glamour. Blichtr staje się zasadą i sensem naszego świata. Nikomu jeszcze nie udało się tego uchwycić w sposób tak wyrazisty i w tym widzę potencjał krytyczny tego filmu. Może to przywoływać skojarzenia z Heideggerem i z jego słynnym się. Melania Trump i jej otoczenie dostosowują się do tego, co odbiorcy chcieliby zobaczyć. Ale można też na to spojrzeć od strony, którą proponuje książka Ty i Twój Profil, tożsamość po autentyczności Hansa Georga Mellera i Paula D'Ambrosio, która zadaje kłam oczekiwaniu, że wszystko musi się wspierać na autentyczności. Bo jeszcze niedawno pytanie, kim jesteś, domagało się odpowiedzi zakorzenionej w czyimś wnętrzu, w charakterze, w przekonaniach, w ja, które należało odkryć i wyrazić. A dziś coraz częściej pytamy raczej, jak jesteś postrzegany, jaką wersję ciebie poznają algorytmy i inni użytkownicy chociażby mediów społecznościowych. Główne postaci w filmie obok Melanie Trump i jej męża to projektant mody i projektant wnętrz oraz fotografka, a więc osoby, które tworzą tę widzialność świata, to jak ktoś jest postrzegany. O tym jest moim zdaniem ten dokument.
0: Poświęćmy chwilę uwagi wspomnianemu projektantowi pierwszej damy. Byłby on moim osobistym kandydatem na nominację do Oscara za rolę drugoplanową. Jest to postać niebywale charakterystyczna. Poznajemy go jako osobę z jednej strony wpadającą w samouwielbienie, przekonaną, że właśnie stworzył kolejną genialną suknię dla pierwszej damy, którą będzie ubrana podczas ceremonii inauguracyjnych i która to suknia na pewno trafi do muzeów, a z drugiej strony doświadcza też swego rodzaju huśtawek nastrojów. Jedno życzenie Melanii potrafi wprawić go już w swego rodzaju panikę, którą przekazuje swoim podwładnym. Z jednej strony naskakuje jej, jest wyjątkowo usłużny, z drugiej strony wpadający w postawy apodyktyczne. No, mamy tutaj do czynienia z swego rodzaju archetypem wręcz wożaka, postać niemal z Gogola. Ale wracając do twojej diagnozy profilowości, mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście ta dynamika jest niebywale wyostrzona, także przez to, że sama główna bohaterka, zwróćmy uwagę, ma rzeczywiście pewien rodzaj zawodowego treningu w tworzeniu tego rodzaju wizerunku, no, przez to, że jest też zawodową modelką. Ta branżowa specjalizacja nakłada się też na dynamikę polityczną, która z zasady bardzo pilnuje tego rodzaju szczelnego wizerunku. Można odnieść wrażenie, że ratują pozór intymności w tym dokumencie opowieści postaci drugoplanowych, właśnie z otoczenia pary prezydenckiej, chociażby designerki Białego Domu, która jak się okazuje jest migrantką i dla której zajmowanie się tym, czym się zajmuje, stanowi spełnienie swego rodzaju amerykańskiego snu.
1: Postawa Melanie Trump bardzo dobrze się rymuje z tym zadaniem, które teraz przed nią stoi powtórnie. No bo kim jest pierwsza dama? Wydaje się, że to jest właśnie postać od wizerunku. Ktoś, kto ma wpływać na to, w jaki sposób jej mąż jest postrzegany w świecie. No i sama Melania Trump właściwie istnieje wyłącznie jako ten wizerunek, a więc nie daje się sfotografować głębiej. Być może na tym polega ten zawód związany z tym dokumentem, bo chcielibyśmy poznać, kim ona naprawdę jest, ale jeśli jest wizerunkiem, no to wizerunek tylko istnieje w postaci dwuwymiarowej i nie ma żadnej głębi. Jest to, krótko mówiąc, opowieść o personie w źródłowym sensie, jako masce, którą

0: Melania nakłada i którą chce nam pokazywać. Jest w tym też diagnoza bez autentyczności i bez szczerości współczesnego świata. Wszystko tutaj jest pozorem, nie ma wnętrza ani istoty i Melania Trump jest tego doskonałym okazem.
1: Z jednej strony można by patrzeć na profil, jaki rysuje ten dokument, jako na wynik jej osobistych decyzji. Ona próbuje tak siebie opisywać, jako kreatorkę samej siebie. Ale to, co się nieuchronnie udziela widzowi, to poczucie, że jednak to, co pojawia się na ekranie, jest wynikiem szeregu determinant produkcyjnych, ale też politycznych, które sprawiają, że otrzymujemy postać przede wszystkim niebywale poprawną, która zawsze trzyma uśmiech, zawsze zachowuje się należycie, czy to wobec partnerów politycznych, czy to wobec osób obsługujących je. Powtarza w ten sposób swego rodzaju rytuały, sygnały niewywyższania się nad innych, chociaż pozostaje przedstawicielką elit i jest postacią poniekąd przyzwyczajoną do zbierania pochwał, ukłonów. Jest przedstawicielką pułapki władzy, w której skazana jest na nieustającą usłużność swojego otoczenia. To, co frustruje widza, to pytanie, czy ona jest rzeczywiście aż tak zadowolona z tej funkcji, jaką wykonuje, dystansu, jaki zachowuje wobec innych, z którym zdaje się doskonale zrośnięta. Zrośnięta też tym samym ze swoją rolą publiczną, stworzoną dla niej. Nie spełnia ona pewnego skryptu kulturowego, który kazałby oczekiwać chociażby tego, że za wyrazistym politykiem miałaby stać wyrazista, a być może nawet większa od niego, postać kobiety. Tutaj współudział Melanii w roli publicznej jej męża jest zdawkowy. Sprowadza się właściwie do dokonania jednej kosmetycznej korekty w przygotowywanej przez niego mowie inauguracyjnej, która nijak nie zmienia wymowy tego, co chce powiedzieć. Innymi słowy, bohaterka sprawia wrażenie, jakby godziła się na to, że dopełnia roli swojego męża przez swego rodzaju ornamenty. Sprawnie realizuje chociażby udane przyjęcia na nadzoruje ich estetykę, no i prezentuje się zawsze w sposób nienaganny.
0: Ten moment, o którym mówiłeś, moment, w którym Melania Trump podsuwa jedno słowo do przemowy inauguracyjnej Donalda Trumpa, jest rzeczywiście znaczący, bo też pokazuje, że profil, który tworzą wspólnie, musi mieć jednak jakieś społeczne uzasadnienie, musi być społecznie uwierzytelniony, legitymizowany. Trump mówi, jak chce być postrzegany, jako rozjemca i zjednoczyciel. Tak chce przejść do historii, no ale nijak nie możemy pomyśleć o tym, po tym, co się stało, że Donald Trump to jest rozjemca i zjednoczyciel, a więc pewnych treści narzucić się nie da, zwłaszcza takich, które dotyczą sfery etycznej i w tym kontekście zawodzi ta strategia tworzenia profilu, który chce się narzucić publiczności.
1: Nad tym filmem unosi się bowiem aura pewnego rodzaju zaklęcia. To zaklęcie sygnalizowane nam jest już w pierwszych słowach, jakie padają z ekranu, słowach samej bohaterki. Jak twierdzi, wszyscy chcieli wiedzieć, co działo się przez te 20 dni przed inauguracją. Więc oto dowiedzą się. Oto macie przed sobą 20 dni mojego życia rozłożonego między rodzinę, biznes, filantropię. Jest to dość życzliwe założenie o byciu w centrum uwagi świata. Brzmi to raczej jako swego rodzaju gest polityczny, gest narzucenia woli i ukształtowania percepcji tego filmu na samym jego początku. Warto też przyjrzeć się temu, jak sama forma tego filmu rzeczywiście zbudowała efekt, o którym mówisz, ten efekt wyostrzonej profilowości, czy to politycznej, czy związanej z blichtrem zawodu modelki, czy też w ogóle z dynamiką naszych czasów, oddanych profilowości mediów społecznościowych. Zwróćmy uwagę, że przez ten dokument prowadzi nas przede wszystkim monolog głównej bohaterki, głos Melanii Trump. Zamiast podbić intymność tej opowieści, tworzy coś zupełnie przeciwnego, poczucie radykalnej kontroli nad tą opowieścią, która jest tylko rejestrowana przez podwykonawcę reżysera. Nie pomaga w tym nieco zdystansowany głos bohaterki, ale też treść tej narracji, która sprowadza się tak naprawdę do odczytywania wzniosłych interpretacji własnych działań, a nie bezpośredniej rozmowy, czy tym bardziej wyznania czegokolwiek. W stylistyce przypomina to chwilami monolog Miss odbierającej trofeum na konkursie piękności, deklarującej troskę o dobro świata, ale też i pokorę. Choć wiemy, że tak naprawdę rozchodzi się tutaj o zupełnie inną dynamikę, o bycie w centrum uwagi. Część tych monologów przypomina swoją drogą takie autoafirmacyjne hasła z dyskursu terapeutycznego. Czasami mówi wprost o poczuciu kruchości życia, ale też o tym, że nigdy nie jest się za młodym, aby wyznaczyć sobie ambitne cele. Wielokrotnie powtarza deklarację bycia mentalnie silną. Wszystko to skumulowane sprawia wrażenie jakiegoś rodzaju narracji skierowanej poniekąd poniekąd też do samej siebie, utwierdzającej

0: ją w trwaniu w tej roli, która takie przeczucie udziela się chyba widzom. Być może jednak nie jest tak z nią zrośnięta, jak to się deklaruje.
1: Stawką tej opowieści jest ukazanie Melanie Trump jako idealnej żony, idealnej matki i wspaniałej filantropki. Całość jest ubrana w opowieść o tym, jak zwykła obywatelka staje się pierwszą damą. W tym kontekście te chwytliwe hasła wydają się ważniejsze od faktów. Fakty są nieistotne. Prawdziwą władzę, niemal boską, mają osoby opiniotwórcze. To jest dzisiejszy rząd dusz. Problem w tym, że nawet ten opiniotwórczy Bóg nieustannie musi się przypochlebiać ogółowi, musi przewidywać, co inni chcą usłyszeć albo co się myśli, że inni chcą usłyszeć i w tym zapętleniu rozgrywa się cały ten świat i też sposób działania, myślenia samej Melanie Trump. Nie ma tu ostatecznie prawdziwej wspólnoty, jest tylko rządza dominacji. Nie ma doświadczenia, jest pławienie się w wizerunkach i w tym, co powszechnie znane i rozpoznawalne.
0: Uderza kosztowny soundtrack tego filmu. Pojawiają się tutaj chociażby Rolling Stonesi, Michael Jackson. Współgra to z rozrzutnością scenerii, w których obserwujemy bohaterkę, z rozmachem produkcyjnym, ale te pozłacane ornamenty, czy to wizualne, czy muzyczne, nie służą de facto opowieści, zaćmiewają ją. Wspomniane hity, one niosą bardzo silną własną konotację. Tym samym paradoksalnie, przez ich spiętrzenie ma się poczucie, że sami twórcy nie wierzyli do końca w to, że opowieść bohaterki dostatecznie zaangażuje widzów, że trzeba ją poniekąd podpierać tego rodzaju ikonicznymi szlagierami. Ale to rozpasanie formalne dotyczy też warstwy wizualnej. Zwróćmy uwagę, że wiele ujęć w tym filmie zrealizowanych jest ewidentnie z kilku kamer. Są też niezwykle staranne pod względem operatorskim. Ale znowu, ten rozmach paradoksalnie nie działa na korzyść wiarygodności tej opowieści. Sprawia wręcz wrażenie mikroplanu fabularnego. Tym bardziej też, że odnotowane w ten sposób działania nierzadko są zupełnie błahe. Chociażby wsiadanie czy wysiadanie z samolotu. I to efekt ciarstwo nie działa na korzyść przełamania tego podejrzenia co do powierzchowności tej opowieści, bazowania na najbardziej pobieżnej intuicji, że będziemy tutaj mieli tak naprawdę do czynienia z długim klipem autopromocyjnym.
1: Za tym rozbuchaniem, o którym wspominałeś, stoi kluczowa sprawa. Kto produkuje prawdę, mówiąc językiem Foucaulta? Otóż ktoś, kto ma władzę. Jest tutaj też być może dalekie echo myśli Sartra, który w spojrzeniu innego człowieka widział uprzedmiotowienie. Chodzi tutaj w tym świecie, w którym porusza się Melania Trump, o to, żeby zapanować nad tym spojrzeniem, żeby je przechwycić i ukierunkować dokładnie w taki sposób, w jaki chce to ta osoba, na którą się spogląda. Melania Trump wydaje się w tym kontekście mistrzynią.
0: Zastanawiałbym się nad tym jednak, na ile jest to rzeczywiście emanacja jej osobistych predyspozycji, a na ile jest to poniekąd dynamika spektaklu, w którym bierze udział. By przywołać diagnozy Guy Deborda ze społeczeństwa spektaklu, którym to filozof ten stwierdzał, że osoby pozostające na sieczniku, celebryci, gwiazdorzy, których podziwiamy, paradoksalnie nierzadko są najmniej władni, aby kształtować swój wizerunek. Są najbardziej ewidentną pochodną dynamiki, w którą zostali schwytani. Być może z tym efektem mam też do czynienia w przypadku tej bohaterki. Ja miałem wrażenie, że jest to dokument ceremonialny. Ceremonią, jak wiemy, od dawna towarzyszył władzy. Był też pod tym względem przedmiotem zainteresowania antropologów. Chociażby Clifford Geertz pisał o tym, jak XIX-wieczne państwo na Bali rzeczywiście funkcjonowało na zasadzie teatru, w którym bardzo kunsztowne ceremonie oddawały jakieś poczucie porządku świata. Tutaj mamy do czynienia niekoniecznie z porządkowaniem świata, ale też z poczuciem wprowadzenia do ceremonialnej oprawy szczytu władzy. Mamy tutaj okazję chociażby prześledzić sam proces rytuałów inauguracyjnych związanych z przekazaniem władzy między prezydentami. Dowiadujemy się, że w ciągu jednego wieczoru można odbyć obowiązkowe uczestnictwo w trzech balach, na każdym z nich zatańczyć do tych samych melodii w otoczeniu zachwyconych fotoreporterów. W pewnej sekwencji tego filmu widzimy też szereg obrazów przedstawiających poprzedniczki Melanie Trump w roli roli pierwszej damy, chociażby Jackie Kennedy. I można mieć wrażenie, że Brad Ratner stworzył tym filmem swego rodzaju precedens portretu, ale jako ruchomego obrazu.
1: Być może będzie miał kontynuację w wypadku kolejnych pierwszych dam, a może pierwszych mężów. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Jaki portret Melanie jako osoby się z tego wyłania? Uwielbiam

0: okulary przeciwsłoneczne. Widzimy w pewnym momencie szufladę wypełnioną okularami przeciwsłonecznymi. Ceni ponadczasową elegancję, a przed tym jest wrażliwą duszą, która w Nowym Jorku mieszka na 66. piętrze.
1: Ja mam jednak poczucie, że poza tymi okruchami wiedzy, jakie wyłuskujemy z dokumentu na temat bohaterki, jest to przede wszystkim film niewykorzystanych szans. Nie dowiadujemy się za dużo o jej dzieciństwie w Jugosławii, o drodze, jaką musiała przejść do miejsca, w którym się znajduje, o tym, jak, gdzie poznała męża. O jej rodzicach dowiadujemy się szczątkowych informacji, a niewątpliwie są ludźmi niebywale istotnymi w jej życiu. Nie wiemy, jakie ma zainteresowania, co czyta. Przydałaby się tu odwaga reżysera, by przeprowadził ze swoją bohaterką swego rodzaju ankietę Krzysztofa Kieślowskiego zgadających głów, aby zadał jej w końcu pytanie, kim jesteś, Melanio? Co jest dla ciebie najważniejsze? Czy jesteś szczęśliwa? Te wszystkie pytania pozostają zawieszone. To, co otrzymujemy zamiast odpowiedzi na nie, to kłopotliwy dramaturgicznie archetyp Kopciuszka. Kłopotliwy pod tym względem, że jest to Kopciuszek, który już odnalazł swoje szczęście. Na dodatek doświadcza go po raz wtóry, kiedy wstępuje w rolę pierwszej damy. A jak wiemy, bajki nieprzypadkowo kończą się na słowach, jeżeli długo i szczęśliwie, ponieważ trudno jest budować jakąkolwiek dramaturgię po tego rodzaju puencie. Ten film zdaje się nam sugerować, że właśnie z takim długim i szczęśliwym życiem, pasmem triumfów tutaj obcujemy.
0: Niezwykle ciekawe jest to, że o ile nie czujemy jakiejś więzi z główną postacią, no bo w istocie nie do końca ją poznajemy i te wszystkie pytania, które teraz zadałeś, cisną się na usta, a nie mamy szans, żeby Melania na nie odpowiedziała, ale jest jednak jakiś poziom wspólnotowego doświadczenia. Mam na myśli jednomyślność w ocenach tego dokumentu na rozmaitych platformach internetowych, które filmom są poświęcone. IMDb 1,5/10. Od 0 do 38 na 100 na platformie Metacritic przyznali temu dziełu krytycy filmowi. Na Filmwebie widzowie 2,1, a krytycy 1,7/10. To jest taka nieczęsta sytuacja, w której film spotyka się z chłodnym przyjęciem zarówno krytyków, jak i widzów. To nie jest, wydaje mi się, przypadek. To jest sygnał, tylko pytanie, czego to jest sygnał? Bo można mówić o tym, że Melania jest po prostu nieudanym dokumentem, ale można mówić, że niezwykle konsekwentną metaforą świata, w którym wizerunek zastępuje treść, a obecność nie gwarantuje niczego poza wrażeniem samej obecności. No i czy porażka tego filmu to moment, w którym widz odmawia współtworzenia iluzji? No ale dlaczego na co dzień ten sztuczny świat nam nie przeszkadza? Nie tylko go milcząco akceptujemy, ale też większość z nas aktywnie go współtworzy.
1: Łatwo jest ten film krytykować, ale może jest on paradoksalnie też lustrem, w którym sami możemy się przejrzeć. Za każdym razem, kiedy ulegamy pokusie cyzelowania własnego wizerunku, czy to poprzez filtry nakładane na nasze zdjęcia, czy wybiórcze kształtowanie swojego profilu w mediach społecznościowych, a wszystko pod pozorem większej autentyczności, która tak naprawdę jest coraz bardziej formatowana. Widzę w tym dokumencie pewną wartość poznawczą. Nie tylko przez to, że daje nam on wgląd w pułapkę władzy. Jest to pułapka władzy, która dotyczy zarówno być może samej bohaterki filmu, ale też procesu jego realizacji. To, że bohaterka jest producentką tego filmu, nie przysłużyło się zbudowaniu jakiegokolwiek krytycznego spojrzenia na nią samą. Jest to też dokument ceremonialny, laurka autopromocyjna, bardzo adekwatny dla oddania ducha naszych czasów, kiedy odpowiednio majętne osoby, biznesmeni czy influencerzy potrafią z łatwością mobilizować środki filmowej produkcji o najwyższej jakości po to, żeby podpinać się pod prawdę dokumentalną i tym samym korzystać z tego kapitału znaczeń uzbieranego przez mistrzów tego gatunku, ale w imię swoich bardzo konkretnych, autopromocyjnych celów. Innymi słowy, z filmu Melania możemy wyciągnąć pewną uniwersalną prawdę, która powtarza się w nowej odsłonie. Władza nie gwarantuje szczęścia, a rozmach produkcyjny nie zawsze gwarantuje efektu prawdy dokumentalnej. Jest tym swego rodzaju też pociecha i zachęta dla adeptów sztuki dokumentu, którzy mogą osiągnąć znacznie ciekawsze efekty bez względu na rozbuchane budżety.
0: Wydaje się zatem, że wobec dokumentów mamy nieco inne oczekiwania, że będą przestrzenią szczerości i autentyczności, że zamiast szczelnie zasłaniać jakiś widok, odsłonią nam przed nami coś, czego nie widzieliśmy, ujawnią jakąś prawdę. Czy jednak dokument jest ostatnim bastionem takiej postawy?

0: nic nieznaczącą niszą, która nie jest w stanie wpłynąć na dominujący trend? Czy może jest taką przestrzenią, w której pustka celebrycko-polityczno-rozrywkowego świata się kompromituje? Trudno powiedzieć. Pewne jest to, że filmowy dokument nie powinien ustawać w pogoni za nieopowiedzianym.
1: Zamykamy ten sezon naszych refleksji o sztuce dokumentu, w którym mieliśmy okazję przyglądać się szeregowi autorskich, wyrazistych obrazów stworzonych przez mistrzów tego gatunku. Od Wernera Herzoga przez Marcela Łozińskiego, Krzysztofa Kieślowskiego, Joshua Oppenheimera czy Jafara Panahiego. Przypuszczam, że wszystkich tych twórców, ale i nas łączy poczucie, że do nieopowiedzianego nie udało nam się dotrzeć, ale dalsze tego próby pozostawiamy sobie na kolejne być może audycje.
0: Dziękujemy za uwagę. Michał Nowak.
1: Grzegorz Brzozowski.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Marku Beasley.

0: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 14.
1: Giganci. Gioachino Rossini.
0: Witamy Państwa po raz siódmy już w składzie Adam Banaszak
2: i Agata Kwiecińska.
0: A z nami także wciąż Gioachino Rossini. Jest to pewnym paradoksem, że za nami już 6 spotkań, a Rossini ma dopiero 31 lat.
2: No ale jest też jeszcze przed kilkoma wyjątkowo ważnymi operami, które napisze, przy czym dosłownie kilkoma. W minionym tygodniu nie oddaliśmy, wydaje mi się, właściwej sprawiedliwości pewnemu wyjątkowemu dziełu Gioachina Rossiniego, jakim jest opera pod tytułem Semiramida. Dlaczego jest ona tak ważna? Celmira, o której opowiadaliśmy, była ostatnią operą napisaną przez Rossiniego dla Neapolu. Semiramida jest ostatnią napisaną dla całych Włoch. Ważna artystycznie. Z jednej strony to dzieło, które znów powstaje w ekspresowym tempie, ledwie 5 tygodni. To dzieło, które jest wyjątkowo obszerne. Pierwszy akt trwa 2 godziny, drugi 1,5 godziny. Dopiero później zostanie bardzo korzystnie skrócone. Ono jest ważne dlatego, że Rossini znów grał o wszystko. Wenecka premiera Mahometa, poprzedniego tytułu napisanego dla tego miasta i tej sceny, okazała się klapą. Teatr został z długiem 40 tysięcy lirów. Sytuację mógł naprawić wyłącznie sukces nowego utworu. Ten sukces był absolutnie jednoznaczny. Jak pisze biograf Rossiniego Wiarosław Sandelewski, po ostatnim spektaklu Rossini odprowadzany był do domu przy świetle iluminowanych gondoli i dźwiękach wojskowej orkiestry austriackiej grającej jego najbardziej znane melodie.
0: Libretto jest oparte na tekście Voltaire'a. Autorem tego libretta jest Gaetano Rossi, o którym już mówiliśmy, bo on napisał także libretto do Weksla małżeńskiego i do Tancreda. Semiramida, czyli historyczna królowa Babilonii, tytułowa bohaterka, powinna nam przynosić wiele faktów historycznych, jest jednak nieco inaczej. To jest taka bardzo luźna adaptacja opowieści o historycznej postaci.
2: A libretto jest skrzyżowaniem fabuły Hamleta i mitu Orestesa, mówiąc w największym uproszczeniu. Semiramida to jednak przede wszystkim rozdroże stylistyczne, na którym wciąż stoi Gioachino Rossini. Czy dać publiczności to, czego od niego chce, czy poszukiwać zupełnie nowych dróg, a nawet, ośmielę się powiedzieć, reformy teatru operowego. Semiramida jest pewnym kompromisem. Wkrótce próbą rozwiązania tego równania z dwiema niewiadomymi będzie dla Rossiniego po prostu zmiana publiczności, dla której będzie pisał, i przeprowadzka. A finalnie wieloletnie i bardzo zaskakujące milczenie.

0: Tak kończy się uwertura do opery Semiramida, której premiera odbyła się 3 lutego 1823 roku w Teatro La Fenice w Wenecji. Uwertura bardzo rozbudowana w całości trwa mniej więcej 12 minut. Tu słuchaliśmy nagrania Orkiestry Akademii Świętej Cecylii pod dyrekcją Antonia Papano. Zupełnie inne podejście do tego muzycznego otwarcia dzieła operowego niż w przypadku innych tytułów Rossiniego. Często wymieniał te uwertury, wykorzystywał uwertury z innych oper do nowych tytułów, a tutaj już mamy myślenie takie bliższe późniejszym kompozytorom, czyli uwertura, która stanowi zapowiedź tego, co nas czeka w tej muzycznej opowieści.
1: A przy tym jest samodzielnym arcydziełem. Akurat uwertura do opery Semiramida żyje swoim niezależnym estradowym życiem, niezależnym od wykonań w orkiestronach różnych teatrów. Mówiliśmy o tym, jak rozdarty bywał w tym momencie swojego życia i twórczości Gioachino Rossini. Rozdarty między byciem wizjonerem, otwierającym nowe perspektywy dla teatru operowego. Wsłuchajmy się, z takim założeniem proponuję, we fragment finału pierwszego aktu opery Semiramida.

0: nagranie z Cheryl Studer w partii tytułowej, czyli w partii Semiramidy. W tym nagraniu London Symphony Orchestra, także pod dyrekcją Jona Marina i Samuel Ramy, czyli jeden z ważniejszych rosinowskich śpiewaków w XX wieku. To był fragment finału pierwszego aktu. No a teraz proponujesz, Adamie, bardzo ciekawe zestawienie z muzyką, która pisana była 30 lat później, w 1853 roku, przez innego kompozytora.
1: Oto jak Semiramida Rossiniego koresponduje z trubadurem Giuseppe Verdiego.

0: Leontyn Price, Placido Domingo i Orkiestra Nowojorskich Filharmoników pod dyrekcją Zubina Mejty. Fragment Trubadura Giuseppe Verdiego jako nie tyle kontrapunkt, co pewna kontynuacja myśli Rossiniego z Semiramidy. Mówiłeś, Adamie, o tym, że w Semiramidzie Rossini jest na rozdrożu, że z jednej strony poszukuje, a z drugiej strony próbuje oddać publiczności to, czego ona od niego oczekuje.
1: Proszę bardzo, niech więc będzie i olśniewający, wdzięczny i, ośmielę się powiedzieć, pusty w środku popis wokalny. Aria, być może najbardziej znana z tej opery, Bel Raggio Lusinghiere.

0: a tu Edita Gruberowa z orkiestrą Radia Monachijskiego, prowadzoną przez Gustawa Kuna i Bel Radio Lusingier, czyli aria, która także żyje swoim życiem koncertowym, estradowym, jest popisem, no i także tym, co najbardziej kojarzy nam się z muzyką Gioachina Rossiniego.
1: A tymczasem w naszej opowieści mamy rok 1823. Rossini triumfuje Semiramidą. Ale nie tylko. Przynajmniej 23 inne opery grane są w teatrach w różnych krajach, zarówno Europy, jak i Ameryk.
0: A sama Semiramida po premierze w Wenecji szybko trafia na sceny Wiednia, Mediolanu, Monachium, Londynu i Warszawy, która poznała Semiramidę już w 1829 roku. To chyba dobry czas na zerwanie kartki z kalendarza.
2: Rok 1823 przyniósł wiele ważnych wydarzeń. 13 kwietnia 11-letni Ferenc Liszt występuje w Wiedniu, a po koncercie gratulacje składa mu sam Ludwig van Beethoven. Z kolei w czerwcu w Newcastle w Wielkiej Brytanii Robert Stevenson i jego ojciec George Stevenson, a także Edward Peace rozpoczęli budowę pierwszej lokomotywy parowej. W lipcu w Chile zniesiono niewolnictwo, a we wrześniu Simon Bolívar został prezydentem Peru. 7 maja 1824 roku w Wiedniu odbyło się prawykonanie 9 symfonii Ludwika van Beethovena. W październiku Meksyk stał się republiką, a francuski organista Louis Braille opracował alfabet dla osób niewidomych. W tym samym roku Fryderyk Chopin komponuje Rondo C-moll, czyli swoje opus pierwsze. Druga połowa lat 20. XIX wieku to czas, gdy do głosu dochodzi kolejne pokolenie kompozytorów operowych. 27 października 1827 roku w La Scala publiczność po raz pierwszy ogląda Pirata Vincenza Belliniego. W kolejnym roku w Lipsku odbyła się premiera opery Vamp

0: Heinricha Marschnera, a w Paryżu Niemej Sportici, Daniela Obera.
1: A Gioachino Rossini opuszcza Włochy. Decyduje się na przeniesienie najpierw do Londynu. No i tam ma wiele różnych ciekawych wyzwań, no i także spotkań.
2: Osobiście przyjmuje go nawet i to wielokrotnie król. Co zabawne, Rossini śpiewał królowi Jerzemu IV tenorem przy pierwszym spotkaniu arię Desdemony z Otella, samodzielnie akompaniując sobie na fortepianie. Królowi Jerzemu IV spodobało się to na tyle, że później zapraszał wielokrotnie Rossiniego i wspólnie z nim wykonywał różne operowe duety. Za tym oczywiście poszła moda na Rossiniego, tym bardziej uprawomocniona przez tę królewską sympatię. Rossini zarabiał w związku z tym sporo pieniędzy, jako na przykład pianista, każąc sobie bardzo sowicie płacić za każdy występ. Zaczął udzielać także wyłącznie dla pieniędzy i korzystając ze swej sławy licznych lekcji śpiewu, komentując to tak. Nawet 100 funtów za lekcję nie zrekompensowałoby mi tortur, jakie znoszę słuchając zgrzytliwych głosów rozmaitych paniuś. Niezwykle ciekawy jest program występów w Cambridge pod koniec jego pobytu w Anglii. Na organach Rossini akompaniował do kwartetu z opery Mojżesz. Ze śpiewaczką Angeliną Catalani wykonał duet z Il Matrimonio Segreto Domenico Cimarosi, a następnie jako solista śpiewak wykonał słynną arię Figara z opery Cyrulik Sewilski. Przyznam, że nic z tego nie rozumiem i nie umiem sobie wyobrazić tego rodzaju spotkania z kompozytorem.
1: Można powiedzieć, że to był taki one-man show i że Rossini jako XIX-wieczny celebryta potrafił odcinać kupony od swojej marki osobistej. Dzisiaj pewnie tak moglibyśmy to podsumować.
2: No, przyjaźnił się z Paganinim i tak jakby trochę mu pozazdrościł. Co ciekawe, w operze grano wtedy pod osobistym kierownictwem Rossiniego aż 8 jego oper. Był plan, co naturalne, związany z napisaniem dzieła dla Londynu. Ale mamy tutaj tajemniczą i niewyjaśnioną do końca historię. Rossini skomponował operę Ugo Re d'Italia. Jednak impresario, który ją zamówił...
1: A był to włoski impresario, który nazywał się Giambattista Benelli, zbankrutował i po prostu uciekł z Anglii.
2: Pozostały jego długi, partytura zaś została zdeponowana w banku jako pewnego rodzaju zastaw czy część tej masy upadłościowej. Mamy dwie możliwości, co stało się potem. Albo tą zaginioną operą była po prostu przeróbka wcześniejszej opery Hermiona, tym razem do innego libretta. Skoro nikt Hermiony nie znał w Londynie, Rossini zrobił po prostu to, co robił wielokrotnie wcześniej. Zgodnie z drugą koncepcją, Rossini kilka lat później swoją partyturę odzyskał, ale jeszcze parę lat później spłonęła ona w pożarze paryskiej sali Favarta.
1: Pobyt w Londynie był bez wątpienia korzystny ekonomicznie, ale poziom życia muzycznego nie satysfakcjonował Rossiniego. Nie pomogły także spotkania z królem czy różnego rodzaju arystokratyczne bankiety. Celem nie tylko Rossiniego, ale także jego żony, śpiewaczki Izabeli Colbran, stał się zatem inny ważny ośrodek i także niezwykle mocny, jeśli chodzi o życie muzyczne, Paryż.
2: Stolica muzycznego świata, która też stanie się ostateczną przystanią Rossiniego. Stolica operowego świata, może raczej powiedzmy, niż muzycznego. W Paryżu Rossini dość szybko podpisał kontrakt, bardzo zresztą korzystny dla niego finansowo, na objęcie stanowiska dyrektora muzyki i sceny Królewskiego Teatru Włoskiego. Obowiązki obejmowały jednak nie tylko komponowanie nowych oper, ale także proponowanie całego teatralnego repertuaru. To wyjątkowo ciekawe i pouczające, co zaproponował swojej publiczności Rossini i co uznał za warte wystawienia. W repertuarze znalazły się więc takie dzieła jak Don Giovanni Mozarta, Potajemne małżeństwo Cimarosi, Giulietta i Romeo Zingarellego, Nina Paisiella, Krzyżowcy w Egipcie Meyerbeera, a także oczywiście dzieła samego Rossiniego.

Kopciuszek, Otello, La Donna del Lago, Semiramida i Celmira. Meyerbeer uznawany jest za rywala Rossiniego. Cóż więc mogło Rossiniego jako dyrektora teatru ująć w twórczości Meyerbeera? Czyżby tylko skojarzenie z własną twórczością, na przykład z operą Mojżesz, ale też może i zapowiedź rozwoju raczej włoskiej opery w stylu Verdiowskiego Nabucca?

0: fragment opery Krzyżowcy w Egipcie Giacomo Meyerbera, którą Rossini prezentował publiczności we włoskim teatrze w Paryżu, którym sam kierował. Meyerber, urodzony w Niemczech, choć kluczowy w historii muzyki dla opery francuskiej, był rówieśnikiem Rossiniego, zaledwie rok od niego starszy, urodzony w roku 1791. To jest bardzo ciekawy przykład, cieszę się, że go wynalazłeś, twórczości, z którą my się bardzo rzadko w Polsce stykamy. Myślę o operach Meyerbera, ale też bardzo istotny przystanek w tym, do czego zmierzamy, czyli w drodze do Wilhelma Tella.
1: Jedyną całkowicie oryginalną operą Rossiniego dla Paryża pozostanie bowiem...
0: Wyłącznie on.
1: Wilhelm Tell. Dwie pozostałe napisane w paryskim czasie, Oblężenie Koryntu i Hrabia Orii, to przeróbki oper z Neapolu. Oblężenie to przeróbka Mahometa II, zaś Hrabia Orii to połączenie 6 numerów z Podróży do Rem oraz opery Bianca i Faliero. Po raz pierwszy w naszej opowieści widzimy Rossiniego tak kategorycznie odrzucającego kolejne całkiem niezłe libretta, które są mu proponowane. Odrzuca bal maskowy,

0: po który sięgnie później z sukcesem nie tylko Giuseppe Verdi, ale także i Mercadante, i Ober, odrzuca Żydówkę, którą napisze za to Fromental a Lévy. No i sukces. Wilhelm Tell okaże się kompletnym arcydziełem. Temat wywiedziony z Schillera, bohater Szwajcarów. Jak pisał Vincenzo Bellini, słucham Tella po raz 30 i coraz bardziej przekonuję się, że my wszyscy, kompozytorzy dnia, nikogo nie wyłączając, jesteśmy grupą pigmejów przy kolosie i mistrzu nad mistrzami. Uważam Wilhelma Tella za naszą boską komedię i za prawdziwą epopeję.
1: Dlaczego? Co zachwycało w tym tytule, który jednak dzisiaj jest bardzo rzadko wykonywany?
0: Z całkowicie niezrozumiałych dla mnie przyczyn. Wilhelm Tell czeka na swoją stałą obecność w repertuarze teatrów operowych. Odpowie na twoje pytania zaraz muzyka. Posłuchamy bowiem fragmentu słynnej sceny z Jabłkiem. Oto dokąd doszedł Rossini. Całkowite zjednoczenie muzyki i tekstu. Niekończąca się melodia. Zerwanie z wywodzącą się ze szkoły neapolitańskiej tradycją śpiewu wirtuozowskiego zdobionego i przejście do śpiewu opartego na deklamacji, wywodzącego się wręcz z pierwszych założeń stojących u podwalin opery jeszcze w pracach Kameraty Florenckiej.

0: Resta Immobile. Śpiewał Leonucci z English Chamber Orchestra, dyrygował Gianfranco Mazzini.
1: Wilhelm Tell jest dziełem legendarnym, często omawianym. Jest tytułem, na który bardzo często się wielu autorów powołuje, jak i melomanów, a zaskakująco rzadko wykonywanym.
0: Znamy właściwie tylko uwerturę.
1: I to znamy dobrze tak naprawdę jej finałowy fragment, ten finałowy galop. Sama uwertura jest dużo bardziej rozbudowana.

0: niż tylko to jej brawurowe zakończenie. Wilhelm Tell nazywany jest czasem fałszywym arcydziełem. Całkowicie niesłusznie. Donizetti powiedział o Wilhelmie Tellu coś bardzo pięknego. Pierwszy i trzeci akt skomponował Rossini, drugi sam Bóg. Wilhelm Tell bowiem, co zaskakujące, kładzie fundament pod gmach francuskiej grand opera.
1: I pożegnamy się z Państwem finałem drugiego aktu Wilhelma Tella, opery, która po raz pierwszy została zaprezentowana 3 sierpnia 1829 roku w Paryżu i była ostatnim dziełem operowym Gioacchina Rossiniego. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Adam Banaszak
0: i Agata Kwiecińska.

0: Autopromocja.
1: Mozart odbył 17 podróży. Niemal trzecią część życia spędził na szlaku, w niezliczonych oberżach, gasthofach i przypadkowych kwaterach. A nic tak jak podróże nie sprzyja pisaniu listów.
2: Ich wysokości przyjęły nas nadzwyczajnie.

0: I gdybym napisał, jak naprawdę było, to pan by nie uwierzył i powiedział, że zmyślam.
1: Na 17 podróży Mozarta zapraszam w każdy piątek o 19:10. Do usłyszenia. Ireneusz Dębowski.
2: Autopromocja.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Bauman.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
2: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Niniejszym otwieramy nasze obrady w studiu imienia Władysława Szpilmana. Przed nami Płytowy Trybunał Dwójki, w którym wybierzemy się do Auvergne, bowiem na naszych pulpitach partytura Pieśni z Auvergne francuskiego kompozytora Józefa Canteluba. Kłaniam się jurorom. Olga Pasiecznik.
3: Dzień dobry.
1: Urszula Kryger.
4: Dzień dobry.
1: I Aleksander Laskowski.
5: Dzień dobry.
1: Nad programem czuwa Monika Kopcik. To na początek może szybka lekcja geografii. Auvergne to kraina wulkanów, jezior i gór. Administracyjnie jest to region w centralnej Francji, który od 2016 roku został połączony z Rodanem Alpami, tworząc nową jednostkę Auvergne-Rodan-Alpy. Stolicą administracyjną od 10 lat jest wprawdzie Lyon, ale historyczną stolicą Auvergne pozostaje Clermont-Ferrand. A nas bardziej dzisiaj interesuje właśnie ta część Francji, język i muzyka. Joseph Canteloup pochodził właśnie z Auvergne. Urodził się w Annonay w Ardèche, w rodzinie silnie zakorzenionej w lokalnej tradycji. Uczył się wprawdzie gry na fortepianie, ale swą pierwszą pracę rozpoczął w banku w Bordeaux. Porzucił ją, wrócił do Auvergne, założył rodzinę i rozpoczął korespondencyjnie studia u Vincenta Dondiego, który zdaje się wymusił na nim, by opuścił rodzinne strony i zaczął regularną naukę w Schola Cantorum w Paryżu. W 1925 roku Canteloup wraz z innymi auvergnijczykami mieszkającymi w Paryżu założył grupę La Bourée, której celem było propagowanie folkloru i piękna rodzinnego regionu. I to wówczas zaczął publikować swoje pieśni z Auvergne. Alku, czy Canteloup był klasycznym, powiedzielibyśmy, rasowym kompozytorem, czy jednak przede wszystkim etnografem zafascynowanym tradycją rodzinnego regionu, a przy okazji także kompozytorem?
5: Wydaje mi się, że to drugie. I myślę, że warto sobie uzmysłowić, z jakim problemem, sięgając po skodyfikowanie tych pieśni w języku auvergniackim, się zmagał. Jeśli spojrzeć na to troszkę szerzej, przed rozwojem akademickiego językoznawstwa te drobniejsze języki po prostu funkcjonowały sobie bardzo dobrze. Natomiast wiek XIX to jest czas, kiedy rozwija się filologia i następuje taka centralizacja i niejako ujednolicanie języka w całych krajach. To dotyczy nie tylko Francji zresztą. W Polsce to nastąpiło troszkę później ze względu na rozbiory i u nas słownik, który scalał ortografię regionów, ale też rekomendował wymowę, został wydany dopiero, słownik ortoepiczny tak zwany, dopiero w 1926 roku. W gruncie rzeczy podglebiem tych różnic językowych, od których zaczynam, bo to jest niezwykle ważne dla Canteluba i pieśni z Auvergne, to było podglebie polityczne, dlatego że jeżeli powiemy o jakimś języku, że on jest jedynie dialektem jakiegoś większego języka, to nie trzeba nawet we współczesnej historii daleko szukać przykładów, że to może prowadzić do ogromnych konfliktów albo pozbawiania ogromnej grupy jej podmiotowości. Z drugiej strony czasem filolodzy szli bardzo daleko i nawet bardzo małym językom, niewiele różniącym się od innych, przypisywano niejako własną podmiotowość. Jak spojrzeć na język auvergniacki, to on jest jednym z wielu języków prowansalskich i tu zaczyna się długa dyskusja, który z nich jest tylko podobnym do innego dialektem w obrębie większej grupy, a który ma swoją własną podmiotowość i tożsamość. Bardzo dobitnie to być może współcześnie widać na przykładzie Bałkanów, gdzie różnice pomiędzy językiem na przykład serbskim a czarnogórskim nie będą tak duże, ale z przyczyn politycznych to będą dwa różne języki.

0: No więc mamy ten ruch centralizacji kraju poprzez język, a z drugiej strony bardzo silną tendencję odśrodkową, żeby afirmować te małe tożsamości, które poszukują prawdy o sobie w swojej tradycji, w swojej historii, w swojej kulturze i w swoim właśnie języku. W przypadku tego regionu takim niezwykle ciekawym kontekstem do słuchania pieśni z Auvergne jest poemat o Rodanie Federii Mistrala, kilka lat temu przy pomocy też wydatnej Instytutu Francuskiego wydany. Wspaniała lektura i to jeszcze wydanie dwujęzyczne, gdzie możemy się zapoznać z legendami regionu w świetnym tłumaczeniu, ale jak ktoś zna francuski, zerkać w ten oryginał i widzieć, że to jest blisko, ale jednak bardzo daleko od języka francuskiego. No i teraz wracając do Canteluba, mamy człowieka, który jest niezwykle z tego regionu dumny i który chce pokazywać tę swoją małą ojczyznę właśnie poprzez kulturę muzyczną regionu. Stąd zebranie tych pieśni i opracowanie ich w dwóch wersjach na orkiestrę i fortepian. Nie można powiedzieć, żeby nie był kompozytorem, bo przecież komponował także nagradzane również opery, chociaż nie cieszyły się one wielkim wzięciem u publiczności. Został zapamiętany przede wszystkim ze względu na to właśnie dzieło pieśni z Auvergne, które ma taki szczególny charakter zbioru pieśni ludowych, ale to nie jest tak jak z Kolbergiem, że po prostu są te zebrane pieśni. One są opracowane i podane w pełnej i wspaniałej, to pewnie panie znacznie głębiej ode mnie skomentują, w formie artystycznej.
1: Repertuar, który dzisiaj znamy jako pieśni z Auvergne, Chant d'Auvergne, powstawał przez lata. Ukazało się łącznie 5 zbiorów. Pierwsze 2 pochodzą z 1924, kolejne wydano w 1927, 30 i 55. Zawierają w sumie 30 oryginalnych pieśni ludowych z Auvergne z tekstami właśnie w dialekcie auvergniackim, który wywodził się z dawnego Languedoc, czyli języka okcytańskiego. Canteloup wyjaśniał zresztą, że tłumacząc na francuski ryzykowałoby się utratę jego głębokiego znaczenia, dlatego bardzo zależało mu na zachowaniu oryginalnego tekstu i tylko jeden tekst jest po francusku, Là-haut sur les rochers. Pieśni opracował na głos z towarzyszeniem orkiestry, czyli Canteloup jest w tym wypadku takim, no, powiedzielibyśmy dzisiaj, wielkim kompilatorem, który zestawił pieśni, zorkiestrował je i jak powiadał, pieśni chłopskie często wznoszą się na poziom najczystszej sztuki, jeśli nie poprzez formę, to poprzez uczucia i ekspresję. A on tę formę tym utworom nadawał. Można powiedzieć, że lepił z oryginałów coś nowego. Olgo, na czym według ciebie polega oryginalność pieśni z Auvergne? Bo nie wiem, czy jest to repertuar wyjątkowy, jeśli chodzi o kwestię stylizacji w muzyce w XX wieku, ale na pewno jest to repertuar inny, nietuzinkowy i niebanalny.
2: Jeżeli chodzi o to, czy to jest takie oryginalne, czy to jest takie, że tak powiem, mainstreamowe w swoim czasie, to akurat w tamtym czasie taka moda, zwrócenie się ku folklorowi, to nie było czymś wyjątkowym. No, przypomnijmy chociaż sobie, prawda, Szymanowskiego w Polsce, czy jeszcze bardzo wiele innych kompozytorów w różnych krajach. I myślę, że Canteloup nie tylko zwracał się ku temu folklorowi ze względu na to, że miał pochodzenie stamtąd i że chciał po prostu, żeby szersze koło słuchać, czy poznało tę muzykę albo tę kulturę. Ja myślę, że on wierzył po prostu w siłę tych pieśni, zostawiając w zasadzie prawie że niezmienioną melodię. To, co on zrobił w warstwie orkiestrowej, to jest absolutnie jakaś zupełnie fenomenalna propozycja, bardzo bogata, a zarazem bardzo zmysłowa, jeśli chodzi o mistrzowskie zorkiestrowanie tych prostych pieśni ludowych, co ukazuje nam tego kompozytora naprawdę jako prawdziwego mistrza. Owszem, pod względem wokalnym być może to nie są bardzo trudne, jakieś skomplikowane wokalnie utwory, ale właśnie na tym polega chyba trudność wykonania ich, żeby wyzbyć się jakichś wielkich operowych ambicji i być najbliżej tego źródła, żeby tym głosem najbardziej przekazać tę treść, która jest w gruncie rzeczy zawsze bardzo prosta i bardzo zrozumiała, a zarazem bardzo łatwo ją przerysować, bardzo łatwo po prostu przeszarżować, więc musi być ten piękny głos, musi być wrażliwe przeczytanie tego tekstu, a zarazem musi być głos, który bardzo dobrze sobie poradzi z gęstą instrumentacją, która właściwie prawie w każdej pieśni jest bardzo, bardzo gęsta.
1: Folklor, jak wiemy, może pobrzmiewać w muzyce poważnej na wiele sposobów. Tu wiek XX, zwłaszcza pierwsze dekady, miały bardzo wiele do powiedzenia. Ale myślę, że chociażby w przeciwieństwie do

0: Bartoka czy Kodaja, podejście Kanteluba nie było aż tak bardzo etnologiczne. To znaczy on zbierał pieśni, choć nie chodziło mu o badania naukowe, lecz bardziej o wykorzystanie ich jako punktu wyjścia do tworzenia własnych utworów. Właśnie pieśni z Owerni, pieśni z Langwedocji czy Kraju Basków, w których to utworach te aspekty kompozytorskie i aranżacyjne trudno dziś jasno czasami wyodrębnić i może też trudno wskazać, co jest Kanteluba, a co pochodzi wyłącznie z tradycji. Pani Urszulo, jak ten folklor u Kanteluba połączył się z głosem solowym i orkiestrą? Bo są to utwory, tak jak powiedziała Olga, i wdzięczne w słuchaniu dla nas odbiorców, ale chyba także szalenie wdzięczne do wykonywania.
1: Myślę, że tak. Mnie bardzo zainteresował skład orkiestry, dlatego że popatrzcie, on na przykład używa fortepianu jako instrumentu orkiestrowego i to bardzo sporo w sumie w tej instrumentacji jest tego fortepianu. Jest mi strasznie trudno mówić o tym, bo jest to kompozytor znany z tego jednego utworu. I jakkolwiek by nie mówić o jego operach, to są one kompletnie nieznane. A te pieśni są znane. Ja śpiewałam kiedyś utwory baskijskie i pamiętam mój szok, jak spodziewałam się, że no język baskijski, z którym byłam dosyć osłuchana, myślę sobie, oj, to będzie prosta sprawa. I nagle okazało się, że to jest całkiem inny język baskijski z inną wymową. Czyli jednak te regionalne języki mają duże połączenie z językiem macierzy, tak? Czyli to jest jakby odrębny język, nawet baskijski, po jednej stronie granicy i po drugiej to są dwa różne języki. Więc myślę, że jego ogromną zasługą jest to, że on te pieśni, można by powiedzieć, dzisiaj wypromował, ponieważ kompozytorzy używali tych pieśni dla swoich dzieł, na przykład Berio. Folk Songs, wziął do Folk Songs pieśń właśnie z Owerni. Myślę, że bez tego Kanteluba te pieśni nie byłyby w ogóle znane. Nie wiem, czy się zgodzę z tobą, Olgo, że nie stwarzają trudności wykonawczych. Wydaje mi się, że jednak tak, przez właśnie język i przez chyba jakiś taki bardzo osobny charakter, który no, nie wszyscy potrafią chyba uchwycić. Zresztą zaraz się przekonamy, jak to będzie.
0: Przed nami 6 interpretacji i 4 rundy, czyli powiedziałbym Trybunału Układ Klasyczny. Po pierwszej rundzie pożegnamy 2 interpretacje, po drugiej i trzeciej po jednej. Tak, by do finału dotarły 2. Słuchamy bez znajomości nazwisk solistów i dyrygentów. Nie znamy orkiestr, nic, tylko muzyka. A przy okazji, w 2022 roku, Olgo, wykonywałaś wybór pieśni z Owerni w Filharmonii Narodowej i w adnotacji w programie padło takie zdanie, że pieśni te wykonywane były przez Orkiestrę Filharmonii Narodowej po raz pierwszy.
2: To prawda. Myślę, że nie tylko w Polsce niezbyt często są wykonywane i to jest dla mnie właściwie wielkie pytanie. Dlaczego? Bo to jest tak wdzięczna i przepiękna muzyka. Publiczność zawsze wychodzi po koncertach w takim jakimś rozanieleniu i w takim optymistycznym nastroju. To jest wielka przyjemność też dla śpiewaka śpiewać te pieśni. Tym bardziej, że zdaję sobie sprawę z tego, wiem o czym Ula właśnie przed chwilą powiedziałaś, jeśli chodzi o trudności. Ja zawsze, gdy podchodzę do jakiejkolwiek pieśni, gdzie źródłem jest muzyka ludowa, ja czuję jakiś taki rodzaj wręcz wewnętrznego oczyszczenia, bo ja czuję, że tak jakby się człowiek naprawdę musiał schylić i napić się ze źródła. Po prostu musi się wyzbyć wszelkiej sztuczności, żeby być najbliżej tego, co jest najważniejszego w tych pieśniach, czyli po prostu ich naturalność, prostota i taki przekaz prawdziwy. No bo w pieśniach ludowych zawsze jest prawdziwy przekaz. Skoro przetrwały tyle wieków, to gdyby to było coś nieprawdziwego, nie sądzę, żeby ludzie chcieli je wykonywać.
0: I dlatego w finale wśród 3 biure pojawi się woda źródlana.
2: Tak jest.
0: Czyli sięgniemy do źródeł, a rozpoczniemy od kukułki. W rundzie drugiej Berses, czyli kołysanka. W rundzie trzeciej chyba największy przebój, jeśli mogę w ogóle tak powiedzieć, w kontekście tego utworu, czyli Bailero, pieśni pasterzy z Owerni. I w finale, jak wspomniałem, 3 biure. Taki jest plan naszego spotkania. Jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy od kukułki z 4 zbioru pieśni z Owerni Józefa Kandelupa. Poproszę o nagranie numer 1.

0: Trzy kukułki. Pierwsza, druga i przed momentem trzecia. Fragment pierwszy z pieśni z Auvergne Józefa Canteluba z czwartego zbioru. Canteloube pozostawił nam także drobne wskazówki dotyczące wymowy, z których będziemy dzisiaj starannie korzystać. Kukułka, le cucut. Właściwie ta wymowa bywa bardzo różna w różnych nagraniach. Myślę, że o tym też będziemy rozmawiać. Będziemy też posługiwać się naszymi wspaniałymi tłumaczeniami z dialektu auwerniackiego. Czyli kukułka to ptak, od którego nie ma piękniejszego. Jeśli kukułka śpiewa, to jest to najpiękniejszy ptak. Nie ma nic piękniejszego niż moja kukułka, twoja kukułka, kukułka innych. No i tak dalej, i tak dalej. Tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze przesłuchania. Pani Urszulo, to jest trudno czy nie? Jest zabawnie.
1: Jest zabawnie, oczywiście. Jak widać, można to potraktować bardzo, bardzo różnie. I głos brzmi inaczej w każdym tym nagraniu i orkiestra brzmi inaczej. Właściwie w każdym tym nagraniu każdy element muzyczny jest inny, bardzo ciekawy.
0: Ale na które nagranie zwróciła pani szczególną uwagę?
1: Myślę, że pierwsze i trzecie nagranie to są te, które mnie są bardzo bliskie. Dlatego, że w pierwszym jest przepiękny głos, bardzo pięknie prowadzony, może troszkę wbrew ludowości, ale pięknie. I bardzo bogata, przestrzenna orkiestra. Czekałabym na rundę trzecią, żeby usłyszeć, czy to jest to nagranie, które znam, gdzie właśnie orkiestra gra w jakiś taki zupełnie, zupełnie niezwykły sposób. W numerze trzecim ja znam śpiewaczkę, bo trudno jest nie rozpoznać tego głosu. I ta śpiewaczka jest znana z tego, że traktuje to, co śpiewa, bardzo, bardzo wprost. I to tempo dosyć szybkie, i interpretacja wydaje mi się, że jest bardzo dla niej charakterystyczna. Ale nie będę mówić, kto
0: dobrze,
1: to jest.
0: Proszę jeszcze nie mówić, nie zdradzać. Alku.
2: No fajna ta kukułka, to trzeba powiedzieć. Się tutaj wszyscy śmialiśmy. Jeśli idzie o moje wrażenia, jedynka, pani Urszula powiedziała, że tak nie w pełnej zgodzie z ludowością. Ja bym powiedział, że bardzo operowo to jest zaśpiewane. Chociaż z dowcipem, ale właśnie przez tę operowość dosyć dalekim od ludowości i to dla mnie chyba nie jest droga do bawienia się tą kukułką, a jeszcze tam, gdzie pojawiły się drobniejsze wartości, szesnastki, to ta kukułka troszkę zmieniła się w kokoszkę i mi to, szczerze powiedziawszy, troszkę przeszkadzało. Nagranie numer dwa, lżej i takim głosem jakby z jednej strony miało być to wykonanie w stronę instrumentów dawnych, a z drugiej strony ku współczesnej piosence francuskiej, która czerpie też z tej ludowości bardzo, bardzo mocno. I tu była dosyć dowcipna orkiestra. Bardzo czuło się ten skrzący żart także w sferze orkiestrowej. W tym trzecim, najszybszym nagraniu to niemalże charakterystycznym głosem śpiewana ta kukułka i to brzmiało przekonująco, chociaż tutaj ja usłyszałem też troszkę wróbelków gdzieś pod kukułką.
0: Olgo, jak wymawiałaś kukułkę w dialekcie auwerniackim?
3: Kukut.
0: Kukut.
2: I to te się wymawia, tak? Na końcu Lukut. Słowa. Tak.
3: Wymawia się, wymawia się. Przygotowywałam to i okazało się, że gdy zobaczyłam tą całą Biblię zostawioną przez samego kompozytora, a śpiewałam z 29, chyba z 21 albo 22 pieśni, okazało się, że nie wyczerpują wszystkich niestety problemów i wszystkich wyzwań. Musiałam szukać, co było bardzo trudnym zadaniem, bo naprawdę źródeł, jak to wypowiadać, nie ma. Jest jedna bardzo mądra książka autorstwa Elizabeth Brodowicz i Laurie McCanna dotycząca, jak prawidłowo powinno się wymawiać to, bo mamy tutaj do czynienia nie tylko z dialektem, ale również z dialektem, który się może różnić od wsi do wsi. Więc na przykład jeśli ta piosenka była popularna w jednej wsi, to się wymawiało to, co dzisiaj też jest zaplanowane do posłuchania, czyli będziemy mieli kołysankę, w którym będziemy mieli szun szun, albo sun sun, albo siun siun, więc oczywiście ze wszystkich trzech śpiewaczek, z których każda jest na pewno świetna, bo akurat mieliśmy do czynienia z bardzo dobrymi

śpiewaczkami i znanymi, to jednak ta trzecia chyba zadała sobie trud być najbliżej charakteru tej muzyki. W niej od razu wyczuwamy od samego początku jakąś zadziorność, jakiś dowcip. I do tego wszystkiego, tu za każdym razem w tym tekście jest, no kto pięknie śpiewa? Od mojej kukułki, od twojej kukułki, od innych kukułek. I za każdym razem ona śpiewa Dio, czyli move, move. Więc

0: zwrócił uwagę, ale w tym przypadku trzeciej, za każdym razem zadawała to pytanie inaczej. Z kolei w pierwszej wersji jakoś w ogóle było mało tego dowcipu. To było bardzo takie solidne, nieco operowo-akademickie wykonanie, bardzo piękna liryczna propozycja, ale bym powiedziała bardzo, bardzo daleko idąca od tego źródła z tą zźródlaną wodą. W przypadku drugim był lekki, zdecydowanie jaśniejszy głos, ale tu z kolei chyba nie na korzyść zagrało to, że ten głos, który znamy jednak z dużo wyższej tesitury, że tak powiem, tam gdzie siła tej śpiewaczki jest, która ma troszkę nawet w brzmieniu nieco subretkowe brzmienie, to tutaj ta tesitura w średnicy i na niektórych dolnych dźwiękach niestety nie była zbyt dobra w proporcji. Słychać, że śpiewaczka nie czuła się komfortowo. Natomiast to, na co też zwróciłam uwagę w trójce, fenomenalna dykcja i świetne przejścia na łączenie rejestrów, gdy śpiewaczka przechodząc z głowowego brzmienia przechodziła tak umiejętnie na piersiowy, że ten dźwięk stawał się takim prawie że prostym, białym, na niektórych dźwiękach zupełnie bez wibracji. No, moim zdaniem jest to bardzo, bardzo ciekawa propozycja.
1: Wracamy do naszych kukułek. Pieśni z Auvergne Józefa Canteluba, Cucuit, czyli kukułka w nagraniu numer 4.

0: trzy, kolejne kukułki, czwarta, piąta i szósta przed momentem. To w naszym szybkim tłumaczeniu z dialektu owernieckiego. Gdyby wszystkie kukułki nosiły dzwoneczek, to byłyby jak 500 trąbek. I taki jest finał tej, właściwie powinienem powiedzieć, scenki rodzajowej, bo też jest istotne to, w jaki sposób tę pieśń przedstawimy. Czy to będzie taki teatr w studiu, czy będzie to po prostu zwykła pieśń. I tutaj też pewnie leży gdzieś klucz do sukcesu. Alku.
1: Zdecydowanie, ale wydaje mi się, że każda z tych propozycji, może z wyjątkiem jedynki, to była taka mała scenka rodzajowa. Właściwie niemalże sketch chwilami, by się chciało powiedzieć, muzyczny. Też niektóre interpretacje, przynajmniej w mojej wyobraźni, nasuwają skojarzenia z dowcipnymi, wysokiej klasy artystycznymi filmami animowanymi, dlatego że ten sposób prowadzenia orkiestry i głosu gdzieś nas tutaj w rejony właśnie dowcipnej animacji może prowadzić. Tak odebrałem nagranie numer czwarty właśnie z takim kreskówkowym zacięciem do żartu. Chwilami wręcz w moim odczuciu operetkowe i zwieńczone takim wyraźnym accelerandem, przyspieszeniem na końcu, już orkiestrowym, jakby dyrygent po prostu poczuł się tak uskrzydlony żartem w tym wykonaniu, że aż popędził do końca. Ale piękny, piękny głos. Jeżeli idzie o nagranie numer 5, to jest to nagranie zdecydowanie starsze i tutaj kontekst bardzo wiele, w moich uszach przynajmniej, znaczy, dlatego że po tej operetkowej niemal czwórce zabrzmiało to w pierwszej chwili znacznie ciężej, ale jak przestroić sobie wrażliwość na troszkę inne czasy, inne tempo, inny sposób odczytywania muzyki, to też było piękne i przekonujące nagranie. Jeśli idzie o szóstkę, to miałem spore kłopoty z zakochaniem się w realizacji tego nagrania, z tym, jak brzmiała orkiestra, zwłaszcza na końcu. Ciekawy był pomysł na to, żeby tak troszkę niemalże glissandami prowadzić głos, tylko że to sprawiło, że ta kukułka padła ofiarą kota w mojej wyobraźni.
0: Olgo?
2: No więc w tej propozycji numer 4 od razu usłyszeliśmy zapewne, że wymowa różniła się od wszystkich pozostałych. Więc myślę, że tu śpiewaczka wybrała nie tylko jakiś rodzaj gwary, ale też trochę sepleni, z premedytacji oczywiście, sepleni, co pozwala jej po prostu robić jakieś prawie, że no, teatralne, bardzo charakterystyczne brzmienie. Czasami przechodzi czasami na szept, czasami bawi się tym dźwiękiem.
1: Czyli
2: ucieka.
1: Seplen komiczny.
2: Tak, tak, tak, tak. Po prostu robi z tego naprawdę świetną zabawę. W ogóle te wszystkie pieśni można by podzielić na cztery grupy. Wszystkie pieśni Kontuluba. Pasterskie, kołysanki, taneczne. I właśnie te scenki rozejęły. Więc ta, która ma ten dowcip, że akurat w przypadku tej czwórki wyraźnie było widać, jak ta dziewczyna po prostu za każdym razem coś nowego proponuje i robi z tego po prostu teatr jednego aktora. To było bardzo ciekawe i akurat to mi się bardzo podobało, ta orkiestra na końcu, bo wreszcie orkiestra zrobiła accelerando, czyli to, co jest w nutach.

0: napisane. Jeśli chodzi o piątkę, nie wiem, panie Aleksandrze, czy to jest tak stare nagranie, bo ja tego wcale nie jestem pewna i wydaje mi się, że nie jest aż takie bardzo stare. I ten głos znamy z muzyki barokowej, ale znamy również go z melodii francuskich. I widać, że śpiewaczka pozostaje nadal w paradygmacie pieśni francuskiej w tej wersji, bym powiedziała, takiej miejskiej, arystokratycznej. Bo też warto pamiętać, że pieśń francuska rozwijała się potężnie w XVII wieku, ale od tego XVII wieku znalazła sobie dwie różne ścieżki. Jedna poszła drogą miejską i właśnie taką arystokratyczną poezją, gdzie kompletnie się wyzbywało wszelkiego rodzaju ludowizny, a właściwie w tych ludowych pieśniach, no, to było jedyne źródło, w których zostało, już nie mówiąc o dialekcie, ale też i pewien rodzaj i struktury, kupletowania, czy formy i treści tak samo. Więc w tym przypadku numer 5 wydaje się, że śpiewaczka do końca się nie mogła zdecydować, w którą stronę pójdziesz. Z jednej strony jakby pozostawała w paradygmacie tej francuskiej, miejskiej, arystokratycznej, pięknej pieśni. Z drugiej strony próbowała robić coś ludowego, co też jej się niekoniecznie udawało, dlatego że też była dość ciężka orkiestra i dość potężnie prowadzona jak na taką lekką treść tej pieśni. Więc nie bardzo wiedziałam, w którą stronę śpiewaczka chce pójść. Jeśli chodzi o szóstkę, tu myślę, że to chyba jest stare nagranie i to nagranie mnie przekonuje. Oczywiście ze wszystkimi mankamentami tego nagrania i być może tej pewnej maniery, która była w tamtych czasach do zaakceptowania i która teraz nam troszkę trąci właśnie takimi podjazdami, ale to było nagranie pełne radości, pełne dowcipu, bardzo, bardzo zresztą współbrzmiące z trójką. Znakomicie śpiewaczka operuje prostym dźwiękiem, czasami zupełnie bez wibracji, wręcz bym powiedziała takim białym, prawie że chłopięcym głosem i dzięki temu tę zalotność osiąga tymi podjazdami, ale jest to bardzo bliskie śpiewanie, przez to też rozumiemy każde słowo i akurat w przypadku szóstki znakomicie wymawia.
1: Pani Urszula.
2: Cóż ja mam powiedzieć po Oldze?
1: Proszę zaśpiewać.
2: Zgadzam się z tobą, choć dla mnie właśnie piątka brzmi tak bardzo koturnowo, operowo. Dużo bardziej niż jedynka. Szóstka jest ciekawa. Brzmi trochę jak piosenka kabaretowa z francuskiego kabaretu. Nie mam pojęcia, kto to śpiewa, ale w pierwszym odruchu pewnie bym ją odrzuciła, ale drugi odruch, znaczy ciekawość, każe mi stać przy niej, bo bardzo jestem ciekawa, jak ten głos sobie poradzi z tymi innymi pieśniami, które już nie są tak bardzo charakterystyczne, nie są tak lekkie, tylko wymagają takiej większej, szerszej frazy. Ale zobaczymy.
1: A zatem czas na przejrzenie notatek. Mieliśmy 6 kukułek, 6 interpretacji. Zrezygnujemy z 2 nagrań, tak by 4 przeszły do dalszej rundy. Czekam na wasze propozycje.
3: To ja poproszę 1 i 5.
1: 1 i 5 od Alka.
0: 1 i chyba też 5.
1: Pani Urszulo?
2: Oj, wbijacie mi nóż w serce. Ja odrzucam 2 i 5.
1: Bardzo dziękuję. Mamy werdykt. Rezygnujemy z 1 i rezygnujemy z 5. To pani Urszulo, kto śpiewał w 1?
2: Nie wiem. Wydaje mi się, że może to być Kirite Kanapa.
1: Olgo?
0: Też mi się tak wydaje.
1: Alku, potrzebujemy 3 głosu, żeby potwierdzić tę informację. Wszystko zależy od ciebie.
3: Jestem w niepewności bliskiej przekonania, że to Kirite Kanawa.
1: Kirite Kanawa, English Chamber Orchestra, Jeffrey Tate, nagranie z Londynu, z Kingsway's Hall. Pierwsza sesja odbyła się w sierpniu 1982 roku, druga sesja we wrześniu 1983. Pojawiły się 2 płyty, dekki, pierwsza w 1983, druga w 1984 roku. Kirite Kanawa.
2: Czyli wbiliście mi nóż w serce,
1: przepraszamy,
2: ponieważ jest to jedno z najpiękniejszych nagrań.
3: Ale jak będą Maori Songs, to będzie tylko ona. I wtedy...
1: Prosimy pozostać razem z nami, pani Urszulo. I piątka.
0: Weronique Jones.
3: Tak, zdecydowanie.
0: I Jean-Claude Cazetsu.
1: Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to jest Weronique Jones i że to jest Jean-Claude Cazetsu. Orchestre National de Lille, Région Nord, Pas-de-Calais, na granicy.

0: Z lipca 2004 roku, Naxos, rok 2007. To była pierwsza część jej pieśni z Auvergne. W 2007 roku, w styczniu, nagrała część drugą, ale wtedy orkiestrą dyrygował Serge Bodo.
1: Ja powiedziałem przy tym nagraniu, teraz tak patrzę w swoje notatki, bo pomyliłem się, że to stare nagranie, ale z drugiej strony powiedziałem, że żart jest z innej epoki i to w gruncie rzeczy tak.
0: Do rundy drugiej przechodzą następujące interpretacje. Dwójka, trójka, czwórka i szóstka.
2: Kto słucha, nie błądzi, czyli płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: Dziś razem ze mną w studiu Olga Pasiecznik, Urszula Kryger i Aleksander Laskowski słuchamy pieśni z Auvergne Józefa Canteluba w rundzie drugiej Kołysanka. Olga zaraz mnie poprawi. Brezailora?
3: Brezailora.
0: Pięknie, wspaniale. Poproszę o nagranie numer 2.

Kołysanka z trzeciego zbioru pieśni z Auvergne Józefa Canteluba z 1930 roku. Przyjdź, przyjdź śnie, śnie, spłyń, przyjdź śnie, przyjdź więc. Przyjdź, przyjdź śnie, śnie, spłyń, przyjdź skąd chcesz. Sen nie nadchodzi, biedaczysko, sen nie nadchodzi, mały nie zasypia. Przyjdź, przyjdź śnie, śnie, spłyń, przyjdź śnie, więc przyjdź. Ale on nie chce przyjść, dziecko nie chce usnąć. Przyjdź, przyjdź śnie, śnie, śnie, przyjdź do dziecka, och. Przyjdź, przyjdź śnie, śnie, spłyń, przyjdź śnie, przyjdź więc, przybywa oto on, biedaczysko. Przybywa oto on i dziecko zasypia, ach. Tym razem sięgnąłem po przekład naszej redakcyjnej koleżanki Ewy Stockiej-Kalinowskiej. Poproszę o nagranie numer 4.

0: Józefa Kanteluba i cztery interpretacje. Dwójka, trójka, czwórka i przed momentem szóstka. Te nagrania dotarły do rundy drugiej. Pani Urszulo, jak się pani słuchało?
1: Bardzo dobrze mi się słuchało, ale utwierdziłam się tylko,
0: że jedynka jest wspaniała.
1: Że jedynkę mogliście zostawić, a może trzeba było pozbyć się dwójeczki.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że z tych wszystkich nagrań, to nagranie jest dość szczególne, bo jest takie wrażenie, że głos chce śpiewać właśnie jakoś tak oszczędnie, troszkę może, nie chcę powiedzieć po ludowemu, ale idzie w tą stronę. I teraz albo nie ma możliwości zaśpiewania tego, bo też tak się nieraz zdarza, albo śpiewaczka obrała taką drogę, że właśnie to będzie takie bardzo, jakby to powiedzieć, trochę jednostajne, trochę mało wyrazu w tym śpiewie jest jak dla mnie. Oczywiście trzeba przyznać, że ten głos jest idealnie stopiony z orkiestrą, to współgra bardzo dobrze. Ale nie przekonuje mnie, nie ma różnic dynamicznych w tym nagraniu, które są jednak przez kompozytora zaznaczone. Ale może nie będę się już na tym nagraniu skupiać, bo ono najmniej mi się podoba z tych wszystkich. Za to w szóstce wydaje mi się, że ten trop z kukułki mój był błędny. I to jest jednak maniera pewne śpiewaczki. On przychodzi mi nazwisko do głowy, ale nie mogę powiedzieć, prawda? Nie
0: dobrze,
1: będę mówić.
0: Dobrze, to proszę nie mówcie.
1: Która jest absolutną mistrzynią, ale właśnie jej taka maniera śpiewacza polega na tych troszeczkę podjazdach, glisandach i tak dalej. I to tutaj w tej kołysance, jeśli to jest ona, to naprawdę jest to przepiękne wykonanie. Bo już tych podjazdów i tych glisand jest dużo, dużo mniej. Oczywiście trójka bardzo mi się podoba. Dlatego, że tak się zastanawiałam nad tą naszą dyskusją, taką operowo, nieoperowo i tak dalej. No w końcu to jest pieśń artystyczna. My chyba nie powinniśmy odtwarzać pieśni, które się śpiewa w ich postaci takiej pierwszej. No tak jak nie śpiewamy na przykład pieśni Kurpiowskich, Szymanowskiego białym głosem, a dziewczyny z Kurpiów takie właśnie śpiewają, więc tutaj chyba nie ma sensu dążenie do tego, żeby być jak najbliżej pierwowzoru, tylko chyba ma znaczenie to, w jaki sposób nam się uda uformować muzycznie te utwory, żeby one były piękne i ciekawe.
0: No chyba powinniśmy być najbliżej Kanteluba.
1: No może tak, ale ta trójka mi się wydaje być bardzo bliska. I trzeba powiedzieć, że to nagranie jest no, idealnie zrealizowane ze wskazówkami kompozytora, ale też zwróciło moją uwagę piękne strojenie harmoniczne przy końcu fraz. To mnie ujmuje zawsze i to zawsze jest jakoś takie mi bliskie i rozumiem to. Bardzo piękne też nagranie numer 4, bardzo taki elastyczny głos. Jest bardzo piękne, ale nie robi na mnie tak wielkiego wrażenia. Dla mnie takie mało żywe w dźwięku. O.
0: Alko.
2: A na mnie właśnie czwórka zrobiła takie bardzo żywe wrażenie do tego stopnia, że spośród tych czterech nagrań to było jedyne, które mnie tak w gruncie rzeczy wzruszyło po prostu w tej kołysance. Mamy tutaj tę wymowę, to co zwróciło pani Olgi uwagę, ten seplen komiczny, ale okazuje się, że wedle tej śpiewaczki to jest po prostu taka fonetyka.
0: Czyli to będziemy zadawać pytanie, w jakim języku śpiewa ta śpiewaczka?
2: Nie, po prostu jest tak, że kiedyś te dialekty rzeczywiście od wsi do wsi się bardzo różniły. Tak jak się mówiło, że w czasach Bacha tak kongregacja śpiewała, jak były wystrojone organy w najbliższym kościele. No więc to jest dokument i to jest pewne podejście też do tej wymowy. Myślę, że to już bardzo wymagałoby specjalistycznej wiedzy na temat wymowy dialektalnej i tego, jak ona się historycznie kształtowała. Wracając, mnie ta czwórka rzeczywiście wzruszyła, bo pełna była takiego cieniowania niezwykle wyrafinowanego i przy całym założeniu, że to jest pieśń artystyczna, ale jednocześnie wywodząca się z bardzo użytkowej formy i zostały tego wyraźne ślady. W przypadku dwójki mi się podobało to takie proste śpiewanie tylko z malutkim wibratem i właściwie w prostej dynamice i to była dla mnie najbardziej

0: użytkowa, by tak powiedzieć, z tych wszystkich kołysanek, podczas gdy trójka zaśpiewana pięknie, ale to była kołysanka koncertowa. Ja nie jestem pewien, czy rozumiem tę formę do końca. Szóstka też wzruszająca, chociaż nie do końca cały czas podoba mi się sposób zrealizowania brzmieniowy tego nagrania, zwłaszcza orkiestry.
1: No, robi się ciekawie, Olgo.
2: Ja muszę powiedzieć, że szóstka dla mnie jest absolutnie wyjątkowa i bije na głowę wszystkie inne, ponieważ w tej szóstce, gdy odezwała się śpiewaczka, nagle zrozumiałam, że ta śpiewaczka będzie nam proponowała w każdej pieśni zupełnie inny kawałeczek tego puzzle, z którego się ułoży jakby cała kolekcja. Podejrzewam, że to jest jedyna śpiewaczka, która nagrała je wszystkie. I to nagranie jest stare. Rzeczywiście tu troszkę, że tak powiem, przegrywa pod względem ustawienia samego dźwiękowego, ale to, co jest bardzo piękne w nim, to, co od samego początku słyszymy pojedyncze głosy w instrumentach, czego nie słychać tak bardzo wyraźnie w tych pozostałych, tu wyraźnie słychać, jak bardzo też filmowy jakiś idiom gdzieś tam był cały czas u tego Cantilupa w momencie, gdy instrumentował te pieśni. Tak jak w pierwszym nagraniu, właśnie to, co Ula zauważyła, to był jakiś taki z podjazdami, trochę taki zalotno-chłopięcy. Tak tu ten głos był z tak niesamowitą uważnością i rzetelnością prowadzony, dał nam kolor jakiś naiwny, czysty, wręcz bym powiedziała bezbronny. Absolutnie cudo. Napisałam po prostu cudo. Od początku do końca przekonuje mnie. Jeśli chodzi o trójkę, oczywiście no, trudno się oprzeć urokowi tego głosu, który wszyscy znamy, więc od samego początku mamy to ciepło i faktycznie to takie ciepłe, bardzo bliskie brzmienie, a zarazem bardzo nasłonecznionym dźwiękiem z tym swoim jasnym, a charakterystycznym. Tu korzystnie jest ustawiony głos w stosunku do orkiestry, która jest cały czas na tym drugim planie, dzięki czemu śpiewaczka może rzeczywiście realizować pianissimo na samym końcu, co po prostu pozwala jej cieniować tym głosem w bardzo, bardzo cichych dynamikach. Czwórka z tym seplenieniem, czy powiedzmy z dialektem, podejrzewam, że jeżeli czytał jej ktoś, kto pochodzi z jakiejś konkretnej wioski, to musiał przez wszystkie utwory tak to czytać. I to było w taki sposób właśnie wymawiane, bo wydaje się, że na całym nagraniu tej śpiewaczki we wszystkich pieśniach jest w tym samym dialekcie. Ale śpiewaczka wybrała taką drogę przypominającą troszeczkę jakieś takie afroamerykańskie bluzy, co z tym takim lekkim zawodzeniem dało taki bardziej namiętny, a zarazem taki trochę glamurowy charakter, co było bardzo ciekawe w drugiej części. Pięknie się bawiła z orkiestrą. Brzmieniami zresztą orkiestra w czwórce absolutnie jest fantastyczna. I tu absolutnie zgadzam się z Ulą, że ta dwójka, która jakoś na początku nawet mnie bardziej chyba przekonała, tak tutaj w tej wersji tej kołysanki jakoś zabrzmiała nam bezosobowościowo. Tak jakby na początku śpiewaczka bała się pokazać swój głos, czy bała się cokolwiek zaproponować. Być może była to z założenia taka wersja, ale szczerze powiedziawszy najmniej do mnie przemawiająca.
1: Bardzo dziękuję. Zatem pożegnamy teraz jedno nagranie. Które?
2: Dwójkę.
3: Mhm. Dwójkę.
1: Alku?
0: Ja zagłosuję na trójkę.
1: Dziękuję. Rezygnujemy z dwójki. Ja podglądam, a wy mówicie.
3: Ja nie wiem. Masz. Nie wiem, kto to może być. Nie, w ogóle.
2: Waham się. Na początku byłam pewna, ale teraz nie jestem pewna, więc posłucham ciebie.
1: A nie, Alku, pomożesz?
0: Nie jestem pewien, Karina Gowel.
1: Nie, a nie Karina. Wahałaś się przy jakich nazwiskach?
2: Na samym początku w pierwszej wersji wydawało mi się, że to jest głos podobny do Marii Bajo, ale,
1: nie,
2: ale
1: nie.
2: Teraz
1: druga
2: nie.
1: Opcja.
2: Druga opcja. Caroline Sampson?
1: Tak jest.
2: Bo
1: to dwójka, to druga opcja wybieramy.
2: Dobrze, więc Caroline Sampson będzie.
1: To była Caroline Sampson i Tapiola Sinfonietta. Mhm. Całość poprowadził Pascal Roffet. Nagranie z marca 2020 roku z Espoo w Finlandii, wytwórnia PiS, rok 2021. Caroline Sampson ukrywała się pod dwójką. Jesteśmy w rundzie trzeciej. Według naszego planu ten najbardziej chyba znany fragment pieśni z Auvergne, natomiast na pewno ten najczęściej pojawiający się w różnego rodzaju składankach i zestawach utworów, czyli Baileru, pieśń pasterska z górnej Auvergne, żeby było jasne wszystko, prawda? To jest istotne w naszym dzisiejszym trybunale.

0: ale calm et contemplatif, czyli spokojnie, wolno, kontemplacyjnie. Zobaczymy, jak to nam się ułoży.
1: A to jest ta auwernia, gdzie się wyrabia ser Cantal. Bardzo dobrze.
0: Dziękuję ci bardzo za tę informację.
2: Żałujemy, że tutaj nie ma jedynki.
0: Żałujemy, płaczemy za jedynką i słuchamy trójki.

pastuszku z zawody, ty wcale się nie bawisz dobrze. Śpiewaj bailero lero. I ja też nie, ale ty śpiewaj bailero lero. Pastuszku, trawa pełna kwiatów, przyjdź tu ze swoim stadem. Śpiewaj bailero lero. Trawa tu lepsza, przyjdź bailero lero. Pastuszku, jak przekroczyć strumień, który nas dzieli? Powiedz mi więc bailero lero. Czekaj na mnie, idę do ciebie, bailero lero. Poproszę o nagranie numer 4.

Bailero Józefa Canteluba z 1924 roku z cyklu Pieśni z Auvergne w naszym nagraniu numer 4 i pozostało nam nagranie numer 6.

0: Bailero Józefa Canteluba. Pieśń pochodząca z 1924 roku. Oryginał zanotowany w Vic-sur-Cère, czyli w departamencie Cantal, gdzie przebywał wówczas kompozytor i gdzie, jak sam wspominał, mieszkał na wsi. Tutaj dokładnie cytuję, w regionie, gdzie chłopi wciąż chętnie śpiewali. Zacząłem biegać od farmy do farmy, od wsi do wsi, żeby słuchać pieśni chłopskich, namawiając do śpiewu starców i staruszki, pasterzy i pasterki na pastwiskach, oraczy i żniwiarzy przy pracy. Trzy interpretacje tej pieśni zabrzmiały w tej rundzie naszego dzisiejszego spotkania. Malku.
1: No, przepiękny to jest utwór. Ja może zacznę od swoich wrażeń z nagrania numer 4, które tak podobało mi się w poprzednich rundach naszego spotkania. Piękna orkiestra i tutaj udało się brzmieniowo uzyskać taki efekt, ja sobie napisałem późne popołudnie fauna, dlatego że jesteśmy gdzieś na południu Francji i ta upalna leniwość tutaj odmalowana przez orkiestrę jest zupełnie niezwykła. I to, co by to nagranie wyróżniało, to jest niezwykle plastyczne zrealizowanie efektu echa. Rzeczywiście mamy poczucie bycia w przestrzeni. Alpy są niedaleko, więc gdzieś można sobie wyobrazić, że ten głos się odbija. Muszę z drugiej strony powiedzieć, że o ile to niezwykle, jak rozumiem, staranne wymawianie języka auwernackiego w Bailero troszkę mi zaczęło przeszkadzać. Może dlatego, że ta pieśń jest tak znana i tak często słyszy się ją w nagraniach czy w wykonaniach, w których mniej dopracowany jest ten akcent. Tutaj wykolorowanie czy wybarwienie wszystkich samogłosek na taki ludowy sposób troszkę sprawia wrażenie pewnej maniery. Jeśli idzie o szóstkę, tu wreszcie dla mnie przepięknie zabrzmiała orkiestra i jeśli idzie o głos, rzeczywiście nie sposób było oprzeć się czarowi tego bardzo pozornie prostego wykonania, ale bardzo w gruncie rzeczy głębokiego. Ja szczerze mówiąc nie jestem wielkim fanem trójki. Pani Olga powiedziała, że to jest na słoneczko.

0: Czynione głosy. Tutaj ta słoneczność w rozwibrowaniu była taka aż oślepiająca i jak dla mnie to nie brzmiało dobrze po prostu akurat w tej pieśni Bajlerowej.
1: Olga.
2: No tu zdecydowanie muszę się z panem zgodzić. Tak jak...
0: No chociaż raz.
2: Nie, no tego chociaż raz. Często się zgadzam z panem. Nasłonecznienie tego głosu i taka charakterystyczna jego barwa, tu w tej pieśni faktycznie zdecydowanie przeszkadza.

0: w piano pianissimo niż w forte akurat tu w tej fakturze. Oprócz wszystkiego mieliśmy bardzo drobną wibrację. Czasem to prostowanie dźwięków było na pograniczu ryzyka intonacyjnego i tu rzeczywiście to nie zagrało. Ja chciałam też zwrócić uwagę na to, że, bo my cały czas jesteśmy jednak przy głosie, ale w tych pieśniach jednak ta orkiestra jest bardzo, bardzo ważna i w tej jakże bardzo znanej pieśni chciałam powiedzieć, że w każdej z tych trzech wersji mamy różne podejście do orkiestry. W trójce mieliśmy właściwie tematy zupełnie osobno, każdy podany. Było wyraźnie słychać, gdzie jest obły, gdzie jest rożek, gdzie są flety, gdzie fortepian, trąbki. I przy tym, jakby przy tej mnogości tych wszystkich motywów, u Canteluba cały czas w tym miejscu jest napisane cztery piano, co śpiewając tę pieśń wielokrotnie właśnie z orkiestrą w różnych salach, wiem, jakie to jest trudne do zrobienia, prawie jest nierealne i za każdym razem ta orkiestra musi zdobywać się na wielkie bohaterstwo, żeby utrzymać te cztery piana przy takim bogactwie tych wszystkich motywów. Tutaj słyszeliśmy je każdy z osobna. Z kolei w szóstce, mimo że było słychać każdy z nich, ale to wszystko się pięknie jakoś zespolało tym fortepianem, który był jako taka źródlana woda, która to wszystko łączyła. A z kolei w czwórce mieliśmy orkiestrę, która z założenia chyba te wszystkie pojedyncze głosy wtopiła w taką kremową fakturę. I oczywiście to, co się udało osiągnąć w czwórce, tak jak pan Aleksandr zauważył, efekt tego echa, no to jest bardziej współczesne, chyba najbardziej współczesne nagranie z tych wszystkich trzech, gdzie po prostu śpiewaczka może nagrać te zwrotki zupełnie z innego punktu. I wyraźnie chyba tak było. Przyznam się, że nawet na przykład na tym ostatnim koncercie w Filharmonii Narodowej, żeby uzyskać efekt tego echa, po prostu odwracałam się i śpiewałam w innym kierunku, żeby faktycznie ten głos jakby dochodził z innego źródła. I tu w tej czwórce śpiewaczka to zrobiła, czyli po prostu realizatorzy dźwięku dokładnie z tego skorzystali, ale w szóstce śpiewaczka zadała sobie trud śpiewania z daleka i właśnie robiła to tylko i wyłącznie głosem. I bardzo piękne też drzewo, pięknie wyeksponowane. Teraz wracając do tej czwórki. Mamy bardzo jednak specyficzną barwę, charakterystyczną barwę z tego głosu, czasami nawet troszkę ciasną lub nawet troszkę bym powiedziała płaskawą. I zastanawiałam się, czy akurat w tym utworze, który w samym tekście ludowym, no nie mamy tego erotyzmu, ale wyraźnie Canteloup to zinstrumentował w stronę takiego intymnego albo takiego właśnie retorycznego jakiegoś dialogu między pastuszkiem i pastuszką. Wydaje mi się, że tu akurat ta barwa niekoniecznie była taka barwa, za którą bym po prostu przypadała. Trudna jest ta pieśń, trudna. Mhm. A ją bardzo ciężko wykonywać również na żywo, dlatego że naprawdę jest bardzo, bardzo gęsto zinstrumentowana.
1: Pani Urszula.
2: Ja w tej pieśni zawsze oczekuję takiego spojrzenia na krajobraz. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, ale ja kiedyś podróżowałam samochodem z Prowansji na północ i przejeżdżałam przez Auvergne. I z tej słonecznej Prowansji, jak się wyjeżdża, to słońce pali, jest w ogóle te kolory, słoneczniki, wiecie, żółty, niebieski i tak dalej. I nagle się wjeżdża w tą krainę i jest coś niezwykłego, dlatego że jest w ogóle jakaś barwa, kolor, przestrzeń. Jest tak trochę jasno, trochę ciemno. Jest czasem mgliście. I to jest coś takiego, że po tym słońcu jest taka przestrzeń i człowiek ma poczucie takiej ulgi, takiego dobrego samopoczucia i takiej szerokiej przestrzeni. I to mi się zawsze kojarzyło z tą pieśnią. Na bardzo krótko, wrócę tu do nagrania numer 1, bo wydaje mi się, że właśnie tam orkiestra osiągnęła jakąś niezwykłą przestrzeń, taki oddech. Ja już nie będę żałować tej jedynki, może tylko zachęcę Państwa do posłuchania tego nagrania, tak poza już,
1: tak jest,
2: poza naszym konkursem. Natomiast tutaj miałam pewne deficyty, dlatego że w nagraniu numer 3 orkiestra w ogóle jest sprowadzona do akompaniamentu z daleka. Fortepianu nie ma, bo brzmi dla mnie jak taka stłumiona czelesta. Coś tam pobrzękuje, ale nie wiadomo co. Nie ma tej przestrzeni, nie ma tego oddechu i też to się czuje u śpiewaczki, że ona jest tak jakby była mało swobodna w śpiewaniu. Jeśli chodzi o czwórkę,

0: to orkiestra rzeczywiście była bardziej wyrazista, ale mnie bardzo denerwuje to, te właśnie zmiany pozycji, bo to już nie jest tak, Olga, że śpiewaczka śpiewa bokiem. Ona po prostu wchodzi na balkon albo na jakiś, tak? No to jest kompletnie jakby zmiana. Denerwuje mnie to, bo jest to sztuczne i właściwie niczemu tutaj nie służy, tak mi się wydaje. Nie służy muzyce. O, to jest najważniejsza rzecz. I troszeczkę też drażni mnie nosowość w tym głosie. Jest rodzaj takiego nosowego brzmienia czasem głosu, który może ja nie bardzo lubię. Więc czwórka tutaj mnie nie zachwyciła. Natomiast szóstka tutaj była pięknie, konsekwentnie grająca orkiestra, trzymająca ten krajobraz. Te frazy, co oczywiście śpiewaczka również w swoim wykonaniu podtrzymywała, to były długie, szerokie frazy bez pośpiechu, które właśnie trzymały ten krajobraz. To bardzo piękne jest nagranie.
1: Szanowni, a zatem za chwilę zdecydujemy, które z naszych interpretacji znajdzie się na miejscu trzecim naszego spotkania. Jakie macie propozycje?
2: Trójka na trójkę.
1: Alek proponuje trójkę.
0: Ja czwórkę.
1: Olga decyduje.
3: Trudna rola, między jednym a drugim się waham, bo wiem, że zaraz będziemy słuchać za chwilę utworu, w którym na pewno trójka się absolutnie zrewanszuje, więc się zastanawiam, czy... Ale wydaje mi się, że w tym przypadku chyba jednak zrezygnuję z tej trójki, dlatego że wydaje mi się, że ta szóstka z tą czwórką może być po prostu ciekawym kontrastem w ostatnim.
2: Fajny finał będzie.
3: Tak, tak, dlatego właśnie tego, no bo wiadomo, że to jest...
1: Czyli trójka.
2: Czyli wszystko dla dobrej audycji.
1: Dobrze, tak. Bardzo dziękuję wam. Na miejscu trzecim trójka. Dobrze, ja podglądam, a wy mówicie, kto ukrywał się pod trójką.
3: No, Victoria de Los Angeles, oczywiście.
0: Tak, tak. To jest tak rozpoznawalny głos, że nie, absolutnie nie może tu być pomyłki. No proszę jednak, nas nie trzymać w napięciu.
1: No jednak się mylicie.
0: Niemożliwe.
1: To nie jest Victoria de Los Angeles.
0: To nie, Federica von Stade. Trójka to jest Federica von Stade.
3: A ja byłam przekonana, że to jest Victoria de Los Angeles.
1: Nie, no pani Urszula, tak.
0: Victoria de Los Angeles to jest zupełnie inne nagranie.
1: Tak,
3: nie,
1: to jest
3: ale w ogóle w tembr tego głosu, nie. No zupełnie.
0: No gdzie?
1: Frederica von Stade, tak.
3: Naprawdę.
1: Tak. Royal Philharmonic Orchestra Antonio de Almeida. Nagranie z Abbey Road z lipca 1982 roku. CBS, rok 1982.
0: Trójka. Mówimy o trójce.
1: Mówimy o trójce.
0: Trójka. Absolutnie.
1: Dodam tylko, że druga sesja odbyła się w lipcu 1985 roku. Druga płyta pojawiła się też w wytwórni CBS w 1986. Frederica von Stade. To była nasza trójka. I jesteśmy w finale. W finale dwie interpretacje, czyli czwórka i szóstka. No tak to bywa w Trybunale. Dzieją się różne rzeczy. To teraz poproszę cię, Olgo, żebyśmy skonsultowali tylko szybciutko nasze tłumaczenia z języka owerniackiego. Przed nami trzy burę. Pierwsze, Lajo de Rozzo, czyli woda źródlana. Woda źródlana cię zabije, dziewczyno. Nie pij tej wody, ale kielich wina dobrze ci zrobi. Jeśli dziewczyna jest zamężna, kochana, to nie powinna pić wody, bo lepiej się kocha po winie. To jest pierwsze burę, a drugie, und honoren gorda, tak? Czyli gdzie odnajdziemy jutro trzodę?
3: Gdzie jutro rano znajdziemy swoją trzodę, dziewczyno?
1: I trzecie burę, obal din lo limuzi, czyli tam w limuzę. Czy można powiedzieć, że jest to pieśń o wyższości Auvergne nad sąsiednim regionem, limuzę?
3: Można by tak powiedzieć.
1: Może o wyższości owerniackich mężczyzn nad tymi z sąsiedniego regionu?
3: Tak jest. Nieważne, chłopcze, czy dziewczyna jest piękna, tu czy tam, chłopcy z limuzyn znają się na miłości. A u nas w Auvergne są wierni dziewczynom i kochają je prawdziwie.
1: Zatem zostajemy w Auvergne. Poproszę o nagranie numer 4.

Trzy Bure z 1924 roku, z pierwszego zbioru Pieśni z Auvergne Józefa Canteloupa, w naszym nagraniu numer 4 i słuchamy szóstki.

0: I taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Trzy bure, Trwa Buche z 1924 roku. Lailo de Rozzo, Woda źródlana, Onorn Gorda, czyli Gdzie odnajdziemy jutro naszą trzodę, i Obaldinlo Limozi, czyli Tam w limuzę. Trzy fragmenty z pieśni z Auvergne Józefa Canteluba. Wiecie już wszystko albo prawie wszystko. I co państwo na to w finale, Alku?
1: Ja zacznę od takiej drobnej sprawy. Chciałbym przyznać nagrodę specjalną za pianissimo w klarnecie w nagraniu numer 4. A przechodząc do kwestii najistotniejszej, muszę powiedzieć, że ja dopiero w finale chyba wysłyszałem to, o czym pani Urszula mówiła w przypadku nagrania numer 4, to znaczy pewną charakterystyczną barwę, jeśli można tak powiedzieć, czy wąskość tego głosu, co nie zmienia faktu, że dalej mi się to nagranie niezwykle podoba, natomiast pełnia brzmienia szóstki i taka frywolna zmysłowość, która cechuje tę burę, właśnie w tej szóstce ujęły mnie najbardziej, więc jakiś będę z tego starał się wyciągnąć wnioski przy werdykcie.
0: Chciałem dodać, że ja również już teraz przyznaję swoją nagrodę prywatną klarneciście z nagrania numer 4. Był nim Jean-Michel Bertelli. To chciałem od razu powiedzieć.
1: Wszystko zdradziłeś.
0: Tak jest. Proszę teraz pani Urszula.
2: A czy tak można?
0: Można.
2: Zdradzać po prostu wszystko? Z tych dwóch nagrań oczywiście szóstka jest wygrana dla mnie, dlatego że to jest bardzo starannie wszystko przeprowadzone. Zarówno orkiestra, jak i głos. Są piękne plany w orkiestrze. Jest dynamika zachowana. I w tych trzech fragmentach głos śpiewaczki brzmi w każdym inaczej. Każda ma inną artykulację. Każda ma inne brzmienie. W pierwszej jest troszkę zadziorna, w drugiej delikatna, elegancka. W trzeciej czysty, piękny, dźwięczny głos. Tego nie ma w czwórce. Ja mam takie wrażenie, że wszystko jest takie samo. Jako głos brzmi tak samo i za mało się dzieje między nutami. O, za mało się dzieje między nutami. Może to. W pewnym momencie miałam takie wrażenie, że ten głos brzmi jak głos Katy Barberian,

0: I pomyślałam sobie, że ona często w ten sposób śpiewała, właśnie takim sposobem, ale oczywiście nawet nie wiem, czy ona nagrywała te pieśni kiedykolwiek i pewnie była za mało dzika w tej interpretacji, żeby to mogła być ona. Ale zdecydowanie z tych dwóch nagrań będę trwała przy szóstce.
1: Zresztą to ciekawe, bo Bure pojawia się kilka razy w tym zbiorze. One są w zależności od tego, skąd pochodzą, albo na dwa, albo na trzy. Mamy albo trzy Bure, albo dwa utwory powiązane są takimi interludiami granymi przez obój i klarnet. Olgo.
2: Zacznijmy od tego, że Bure to jest najbardziej charakterystyczny taniec dla Auvergne. I tak się nazywało również Stowarzyszenie Muzyków,
1: w którym działał Canteloup.
2: Tak, jest, w którym działał Canteloup ze swoimi przyjaciółmi. W czwórce był bardzo podkreślony ten element taneczny Bure. Wyraźnie były te przytupy i z takim zadziorem, z dowcipem. Rzeczywiście można było wyczuć, że lekko już jest po winie, więc było taneczne w stronę tego rzeczywiście, tego tańca. Piękne fragmenty instrumentalne, interludia. No co tu dużo mówić, to są dwa bardzo piękne nagrania i właściwie ja z trudem sobie przypominam jakiekolwiek złe nagranie tych pieśni, bo tych nagrań jest naprawdę sporo i większość śpiewaczek znanych zawsze sobie po prostu gdzieś tam stawiała za punkt honoru nagrać przynajmniej jakiś wybór, część tych pieśni z Auvergne. Tak jak ta szóstka od samego początku mi się podobała, tak jeszcze bardziej się utwierdziłam w tej ostatniej rundzie. Ona cała była leciutka, uśmiechnięta, wesoła, roześmiana, rozszczebiotana, z bardzo bliską artykulacją, więc bardzo, bardzo do mnie przemówiła. Ale jeśli chodzi o klarnetowe interludium, to muszę powiedzieć, że w szóstce mi się bardziej podobał. On był bardziej swobodny w narracji, taki
3: ale zwidowany
2: pięknie gadający. Zwidowany był, zwidowany, ale taki fajnie gadający był ten klarnet.
0: Ja szóstkę wybieram pod względem.
1: Ale to też, Olgo, możesz przyznać ci nagrodę klarneciście z szóstki i wtedy dostaną obaj.
2: Tak jest, dobrze. W takim razie obaj dostają nagrodę.
1: Tak jest.
3: Tak, klarneciści są zadowoleni. Tak.
1: I już jest wszystko załatwione. Natomiast kto zwycięży w dzisiejszym Trybunale? Oto jest pytanie.
3: Sześć.
1: Szóstka. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko dodać, że w dzisiejszym programie wybrałem zarówno interpretacje śpiewaczek, które zarejestrowały komplet pieśni, jak i także tych, które zarejestrowały obszerne fragmenty. Tak by można było wybrać wspólne utwory do dzisiejszej zabawy. Przypominam, na miejscu trzecim nasza trójka, czyli Frederica von Stade, nagranie z CBS 1982 rok. Miejsce drugie, nasza czwórka.
2: Dan Upshaw.
0: To jest bardzo ciekawe, kto to śpiewał.
1: A Alek, co na to?
3: Mi się też wydaje, że Dan Upshaw, ale ja nie znam tej fonografii tego dzieła.
2: Ale
3: tak dobrze.
2: Głos. Wydaje mi się, że no teraz to chyba nie pomyliłabym się.
3: Ich poczucie humoru.
0: W pewnym momencie też tak myślałam, że to ona, ale później jakoś się wycofałam z tego.
1: Zacznijmy może od najważniejszej informacji, bo już klarnecista to już...
0: No właśnie.
1: Mówiłem, Jean-Michel Bertelli, natomiast konsultacja językowa, bo tutaj żeśmy o tym zawsze wspominali, Madame José Dubreuil. To nazwisko jest podane, więc ta pani pracowała z kim? W maju 1991 roku zarejestrowała w londyńskim studiu trzecią symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego, a trzy lata później zaczęła nagrywać pieśni z Auvergne. W kwietniu 1994 roku druga sesja odbyła się w sierpniu 1996 w Lyonie, ponieważ grała orkiestra opery w Lyonie, dyrygował Kent Nagano, śpiewała Dan Upshaw. To ciekawe wydania, ponieważ w 1994 roku wytwórnia Erato wydała część pierwszą, w 1997 część drugą wraz z szansą Bourguignon Maurice'a Emanuela i później w 2002 roku pojawił się komplet w interpretacji tych właśnie artystów. To była nasza czwórka i szóstka. No już tutaj to się nie pomylicie.
0: Znaczy ja w drugim etapie chyba pomyślałam, że jest to Victoria de Los Angeles.
2: Teraz po tej ostatniej, to chyba nie może być pomyłki, ale muszę powiedzieć, że rzadko mi się tak zdarzyło, żebym aż tak się, że tak powiem, pomyliła.
1: Byłaś przekonana, że Victoria jest pod
2: trójką. Byłam przekonana, że tak. A tu mi się wydawało, że na samym początku, że to jest inna śpiewaczka, o której też dwa słowa teraz powiem, ale wydaje mi się, że to jest Victoria de Los Angeles. Mm-hmm.
1: A myślałaś, że była...
2: Myślałam, że to była, zwłaszcza w pierwszej wersji, że to była Netanya Davrat, która nagrała komplet tego.
1: To jest Victoria de los

0: Mangas.
1: Tak, tak.
0: Nagranie z orkiestrą Lamoureux dyrygował Jean-Pierre Jacquiat. His Master's Voice, rok 1973. Dwa lata później pojawiła się druga płyta Pastoral, More Songs of the Auvergne, czyli część druga. Później w komplecie również na płycie kompaktowej można odnaleźć te nagrania, czyli Victoria de Los Angeles.
1: A ja bardzo namawiam wszystkich Państwa, żeby posłuchać nagrania Netani Davrat. Nagranie wyjątkowe, pierwsze nagranie, w którym zrobiła śpiewaczka komplet tego. I moim zdaniem absolutnie jest to nagranie wyjątkowe.
0: Polecamy oczywiście i polecamy także jedynkę, czyli Kirita Kanałę. Pani Urszula,
2: to
0: oczywiście.
2: Jest stare nagranie bardzo. I
0: nie,
2: oczywiście...
0: nie przesadzajmy, połowa lat 80.
2: Stare nagranie, ale ja bardzo je lubię, bardzo.
0: Cały czas bardzo rzadko można wysłuchać te pieśni u nas na koncertach. Przypominamy, Olga w 2022 roku po raz pierwszy zaśpiewała w Polsce wybór z tych pieśni. Trochę trzeba było poczekać od premiery. Poczekamy dalej.
1: Tak jest.
0: Urszula Kryger, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Olga Pasiecznik.
1: Dziękuję bardzo.
0: Aleksander Laskowski.
3: Dziękuję bardzo.
0: I Jacek Hawryluk, to był Płytowy Trybunał Dwójki.

0: Autopromocja.
1: Kiedy przygotowywałam swój debiutancki album, zastanawiałam się, jaka muzyka mogłaby być naprawdę moja, taka, której nikt inny nie byłby w stanie stworzyć.
2: 50 lat temu zadebiutowała jedna z najbardziej niezwykłych i ekstrawaganckich gwiazd japońskiej muzyki. Współpracowała z Ryuichi Sakamoto, Patem Metenim i Yellow Magic Orchestra, a jej nagrania od pół wieku wymykają się wszelkim kategoriom. Zapraszam na spotkanie z Akiko Yano. Nocna strefa, czwartek, godzina 23. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuiller.
4: Program drugi Polskiego Radia jest 17:00.

0: za słońcem.
1: Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa w niedzielne, rzeczywiście bardzo słoneczne, chyba w większości kraju popołudnie. Dziś będziemy słuchać kolejnej części afrykańskich skarbów muzyki z tego właśnie kontynentu, wydanej w drugiej połowie XX wieku, przede wszystkim w latach 50. i 60., zahaczając troszkę też o lata 70.

10. A będą to takie kraje jak Tanzania, Kenia, Angola, Mali, Ruanda, Nigeria, z Tanzanii między innymi Kiko Kids Jazz, wyjątkowe brzmienie wśród tanzańskich zespołów gitarowych w latach poprzedzających niepodległość kraju. Będzie także z Mali gitarzysta Idrissa Sumaworo oraz mistrz balafonu Neba Solo. Z Angoli to zapomniany duet, duo Uro Negro, czyli Czarne Złoto, działający od końcówki lat 50. Posłuchamy także muzyki z Konga belgijskiego. Płyta nazwana Le Belgique, o niej opowiem Państwu już za chwileczkę. Także zabrzmi John Ondolo, to także bardzo ciekawa muzyka, niedoceniony bohater wschodnioafrykańskiej gitary, zainspirowany między innymi popem i plemienną muzyką Abakuria, a także jeszcze Celestin, czy Celestin Ukwu, tak zwany filozof High Life'u. Zaś na koniec właśnie muzyka z Ruandy. To niezwykła płyta małżeństwa Bizimungu Dieudonne i jego żony Agnes, płyta Inzwu in Mirindi. To na sam koniec naszego już spotkania. No i tak jak wspomniałam, zaczniemy od muzyki zwanej Le Belgique, czyli muzyki z Konga belgijskiego. O tym, dlaczego tak tę muzykę nazywano, już też zaraz opowiem. Jako pierwsza zabrzmi orkiestra Afro Negro.

Orkiestra Afronegro, muzycy z Konga, jeszcze wówczas belgijskiego. Muzyka pełna takiej niewymuszonej, lekkiej elegancji. I były to dźwięki, które nie powstały w Kongu, a właśnie jeszcze w Belgii. Historia była następująca. Belgia zapraszała wielu kongijskich studentów do udziału w zajęciach na swoich uniwersytetach. To byli tak naprawdę później przyszli dyrektorzy i ministrowie Nowej Republiki. No i z tęsknoty za swoim krajem studenci ci zakładali zespoły muzyczne. Aby dalej tańczyć i dać się porwać muzyce, płyty, które przywieźli ze sobą z Konga, te 45 płyty okazały się po prostu za krótkie. No i dlatego postanowili wprowadzić muzykę na żywo do życia tej kongijskiej diaspory w Belgii. Ich własne kompozycje były silnie inspirowane właśnie życiem w Belgii, co także dawało im bardzo unikalne brzmienie. No a w tamtym czasie Kongijczycy nazywali swoich rodaków mieszkających w Belgii właśnie Le Belgicain. Taką nazwę też ma kompilacja utworów owych studenckich zespołów, studenckich orkiestr, która została wydana 2 lata temu. I jest to także hołd dla producenta Nikiforosa Cavadiasa, który stał na czele wytwórni Ngoma, najważniejszej wytwórni w ówczesnym Kongu. Rzeczywiście przeprowadził się w pewnym momencie do Leopoldville, właśnie też z Belgii. No i był autorem sukcesów wielu kongijskich muzyków. Później do Belgii wrócił, no i tam nadal zajmował się rejestrowaniem, wydawaniem kongijskiej muzyki. Do wytwórni Ngoma należał m.in. Carlos, bądź też Charles Lembe, jeden z najbardziej znanych muzyków z Konga. I teraz posłuchamy właśnie jego muzyki inspirowanej muzyką z Ameryki Południowej.

To był Charles Lembe i jego orkiestra, jeden z podopiecznych wytwórni Ngoma, działającej w drugiej połowie lat 60. Wtedy się zaczęła ta droga do sukcesu wytwórni Ngoma. To była przede wszystkim muzyka z Konga belgijskiego, później już Demokratycznej Republiki Konga. Natomiast Charles Lembe to taki przypadek dosyć szczególny, ponieważ był to muzyk z Kamerunu, ale akurat także przez chwilę w Belgii działający, no i właśnie znalazł się pod opieką wytwórni Ngoma. A skoro mówimy o muzyce, która inspirowana była tym, co grało się w Ameryce Południowej i Środkowej, muzyką son, salsą, rumbą i tym podobne, to teraz troszeczkę inny przykład takiej współpracy. Będzie to duo Uro Negro, zespół z Angoli, rzeczywiście duet tworzony przez Raula Indipuo i Milo McMahona. Powstał ten duet pod koniec lat 50. w Luandzie. No i stał się wówczas rzeczywiście bardzo znany. Ich twórczość opierała się na folklorze angolskim różnych grup etnicznych. Łączyli

tradycyjne rytmy i przede wszystkim harmonie wokalne z nowoczesnymi wpływami. Pomogli między innymi spopularyzować angielski styl Quella w Europie. Natomiast niestety to pasmo sukcesów przerwała angielska wojna domowa, no i wówczas to muzycy znaleźli się na wygnaniu, ale nie przestali działać. Zaś mówiąc właśnie o tej współpracy i inspirowaniu się muzyką z Ameryki Południowej czy też Środkowej, to bardzo ciekawą była współpraca między duetem Uro Negro i brazylijskim multiinstrumentalistą Sivuką. Sivuka był muzykiem z północnego wschodu Brazylii, ze stanu Paraíba. Znany był głównie z gry na akordeonie i muzyki forró, ale już pod koniec lat 50. współpracował właśnie z duetem Uro Negro przy ich pierwszych nagraniach. Rok 1959, rok powstania zespołu, to także rok nagrania takiej małej płyty, na której znalazły się utwory między innymi Mushima i Kangrima. Jeden z nich nawet taki troszkę eksperymentalny, można powiedzieć, i rzeczywiście inkorporujący te brazylijskie wpływy forró, baião i muzyki akordeonowej Sivuki.

Duet Uro Negro, czyli Czarne Złoto, angolski, nieistniejący już duet tworzony przez Raula Indipuo i Milo McMahona. Wraz z nimi zagrał brazylijski multiinstrumentalista Sivuca, którego troszkę ciężko było wysłyszeć w tych nagraniach. Ten akordeon był rzeczywiście tam bardzo, bardzo schowany i delikatny, ale rzeczywiście dodawał nieco brazylijskiego kolorytu. Teraz zaś będzie to już muzyka rdzennie w zasadzie afrykańska, choć także nie wolna od różnych wpływów spoza tego kontynentu. Będzie to duet Kiko Kids Jazz. Jeden z najważniejszych na mapie Tanzanii w latach 50. i 60. działał tenże duet, ponieważ zaraz powiem o muzykach, którzy go tworzyli. Przede wszystkim w środowisku muzycznym Dar es Salaam. Łączyli wpływy lokalnej muzyki Swahili, Tarab, ale także kongijskiej rumby, afrokubańskiego sonu i tworząc dzięki temu charakterystyczny styl, który nazwali po prostu muzyki wa dansi, czyli muzyka taneczna. Liderem grupy był Salim Zahoro, którego śpiew, ale także gra na elektrycznej mandolinie stały się znakami rozpoznawczymi tegoż zespołu, stąd właśnie te różne gitarowe riffy, płynne melodie, które się przeplatają z takimi lekkimi arabskimi wpływami, także kubańskimi, bardzo przyjemna i egzotyczna rzeczywiście mieszanka. Ale to nie tylko muzyka do tańca i do przyjemności, ponieważ duet Kiko Kids Jazz zaznaczył się, jeśli chodzi o dokumentowanie w piosence, w muzyce okresu dekolonizacji Afryki. Posłuchamy między innymi utworów, które odnoszą się do niepodległości Tanganiki, czyli właśnie dzisiejszej Tanzanii. No i są one faktycznie utrzymane w tym charakterystycznym taneczno-afrykańsko-kongijsko-suahili stylu.

Zespół Kiko Kids Jazz, lata 50. i 60. w Tanzanii, środowisko muzyczne Dar es Salaam, wyraźne wpływy muzyki kongijskiej, rumby kongijskiej, dokładnie, także też muzyki Swahili. Zaś teraz przed Państwem, przed chwilą słuchaliśmy elektrycznej mandoliny, takie charakterystyczne rzeczywiście tremolo, zaś teraz posłuchamy gitary. Będzie to kenijsko-tańzański gitarzysta John Ondolo, także działający w latach 50. i 60. Choć przez lata pozostawał mało znany poza Afryką Wschodnią, dziś jest uznawany za jednego z najbardziej oryginalnych gitarzystów regionu. Urodził się w Tanzanii, nagrywał przede wszystkim w Kenii, a jego styl gry był wyjątkowy, ponieważ używał otwartego stroju gitary, otwartych z różnych strojów, rzadko spotykanych w muzyce Afryki Wschodniej, i to takie hipnotyczne, burdonowo-dronowe brzmienie inspirowane było zarówno muzyką ludu Abakuria, jak też i amerykańskim bluesem i wczesnym rock'n'rollem docierającymi wówczas do Nairobi. W przeciwieństwie do wielu muzyków z Nairobi nie prowadził intensywnego życia estradowego. Mieszkał niedaleko Kilimandżaro, przyjeżdżał do miasta głównie na sesje nagraniowe, no a później w ogóle porzucił muzykę. Pracował przy różnych objazdowych pokazach filmowych dla rządu Tanzanii, zaś niestety jego działalność muzyczną zakończył wypadek. W wypadku stracił lewą rękę, zmarł w roku 2008 w Dar es Salaam. Jego muzyka rzeczywiście jest dość surowa, gitarowa, ale wciąż zachowuje ten afrykański charakter. Posłuchajmy trzech utworów, które znalazły się na płycie monograficznej Johna Ondolo, wydanej w roku 2022.

Jedno z arcydzieł, nieznanych arcydzieł bohatera muzyki wschodnioafrykańskiej, Johna Ondolo, takie brzęczące, otwarte brzmienie właśnie tej gitary o otwartym stroju. John Ondolo, nieżyjący już muzyk, zmarł w roku 2008, ale właśnie pozostawił kilkadziesiąt bodajże nagrań sprzed kilkudziesięciu także lat, zrealizowanych dla różnych niezależnych wytwórni między Tanzanią a Kenią. Zaś teraz zabrzmi muzyka już na większy zespół, zaaranżowana rzeczywiście bardzo pieczołowicie. Będzie to muzyk, któremu nie dane było rozwinąć w pełni swojej kariery, ponieważ zginął tragicznie w wieku lat 37. To Celestin Ukwu, nigeryjski muzyk highlife, który pochodził z ludu Igbo, jeden z najważniejszych twórców highlife'u właśnie w latach 60. i 70. Łączył te tradycyjne rytmy Igbo z rozkwitającym wówczas highlife'em, ale bardzo ważne były teksty jego piosenek. Zawierały one refleksje filozoficzne, moralne, społeczne, bardzo trafiały w gusta ówczesnej młodej zazwyczaj nigeryjskiej publiczności. Celestin Ukwu urodził się w roku 1940 w Nigerii południowo-wschodniej. Zawodową karierę rozpoczął w roku 62 i później założył własne zespoły, przede wszystkim Philosophers National, który był jego główną grupą. Był nazywany filozofem highlife'u, ponieważ jego piosenki poruszały tematy przemijania życia, moralności, pracy, chciwości, ludzkiego losu. I szczególnie właśnie ceniono go za głębię tekstów przekazywanych w bardzo przystępnej

formie muzycznej. Jedna z jego najbardziej znanych piosenek, która za chwilę zresztą zabrzmi, w języku Igbo oznacza mniej więcej wiara i nadzieja. To przesłanie jest rzeczywiście bardzo charakterystyczne dla twórczości Celestina Ukwu. Mówi, że wszystkie trudności i cierpienia kiedyś się skończą, a człowiek powinien zachowywać wiarę w jakąś tam istotę boską, nawet w najcięższych momentach życia. Natomiast muzycznie faktycznie jest to czysty, można powiedzieć, high life, co za chwilę Państwo usłyszą. Rozbudowana sekcja dęta. No i tak, będzie to właśnie utwór Wiara i Nadzieja, a później piosenka o takim mroczno-proroczym tytule Escape from Death.

Escape from Death to była piosenka Celestina Ukwu, nigeryjskiego muzyka, który tejże śmierci niestety nie umknął, jako że zginął tragicznie w wypadku, mając lat 37. Jeden z bardziej znaczących wówczas artystów highlife'u, nazywany filozofem highlife'u. Przeniesiemy się teraz w orbitę muzyki nieco nowszej. Będzie to nagranie z roku 98 bodajże, a wydane międzynarodowo kilka lat później, a jego autorem jest Idrissa Sumaoro. Dziś słuchamy muzyków być może takich nieco mniej znanych bądź popularnych poza Afryką, ale Idrissa Sumaoro był w Mali, w swoim rodzinnym kraju, bardzo ceniony. Odegrał zarówno w muzyce malijskiej ważną rolę, jako że był członkiem legendarnego zespołu Les Ambassadeurs du Motel, w którym śpiewał także Salif Keita, ale zasłynął jako nauczyciel muzyki dla osób niewidomych. On studiował notację Braille'a w Wielkiej Brytanii, później przez wiele lat pracował w Instytucie Młodzieży Niewidomej w Bamako. Był mentorem wielu muzyków, w tym słynnego duetu Amadou i Mariam. Zaś płyta, której dziś będziemy słuchać, płyta pod tytułem Côté, on to tłumaczy jako nowy styl muzyczny, który właśnie łączy malijskie tradycje z bluesem, ale także z takim troszkę muzycznym teatrem. Tam jest dużo wątków takich moralizatorsko-filozoficznych, ale też dotyczących życia codziennego, moralności, cierpliwości, przyjaźni, szacunku dla starszych, więzi społecznych. I rzeczywiście to jest album, który trochę pod względem treści przypomina te filozoficzne nagrania Celestina Ukwu. Bardziej stawia na taką mądrość życiową i subtelność niż taneczność, a w wyrazie muzycznym to przede wszystkim afrykański blues.

Bluesowy album Idrissy Soumaoro, gitarzysty z Mali. To rok 1998. Zaś dwa lata wcześniej powstała kaseta, która innemu muzykowi, także z Mali, przysporzyła wielkiej sławy i dzięki niemu zdobył przydomek geniusza balafonu. Mowa o Nebie Solo. Rzeczywiście geniuszowi balafonu, który w owym 96 roku wydał kasetę.

Te Kennedugu Folie, można to przetłumaczyć mniej więcej jako pieśń o Kennedugu, czy też muzyka Kennedugu. To także historyczny region i dawne królestwo na południu Mali, skąd pochodzi ten artysta. Utwór tytułowy to rzeczywiście maestria balafonu, ale także hołd dla rodzinnej ziemi. Śpiewa Neba Solo tam w językach Senufo i Bambara i rzeczywiście można prześledzić tam mnóstwo technik gry na balafonie, bardzo, bardzo wirtuozowskich.

transowy utwór mistrza balafonu Neby Solo. Była to pieśń o Kennedugu. Utwór skomponowany ku czci dawnego królestwa i regionu na południu Mali, skąd właśnie Neba Solo pochodzi, regionu Kennedugu. Jeszcze tylko jeden utwór został nam do końca audycji i będzie to muzyka ruandyjska, bardzo rzadko się na antenie pojawiająca. Bizimungu Diabo.

Yeoundon, ważny muzyczny twórca z Ruandy, aktywny głównie w latach 80. XX wieku, gitarzysta, wokalista, kompozytor, który tworzył wraz z żoną Agnes oraz grupą przyjaciół. Ich muzyka krążyła głównie w formie własnoręcznie przegrywanych kaset. No i łączyła wiele elementów tanecznej muzyki Afryki Wschodniej, także ruandyjskich pieśni pochwalnych, gitarowego, takiego falującego brzmienia. Ale co ważne, w kontekście historii regionu artysta i jego właśnie środowisko muzyczne mieli zginąć podczas fali ludobójstwa w 1994 roku w Ruandzie, co sprawiło, że te nagrania na długo pozostały zapomniane i dopiero później zostały odkryte na nowo przez kolekcjonerów muzyki afrykańskiej. Zaś kilka miesięcy temu także ukazała się reedycja tych nagrań, która powstała między innymi we współpracy z córką małżeństwa, która udostępniła prawa do odnalezionych nagrań rodziców. Także ja już na dzisiaj żegnam się muzyką ruandyjską. Właśnie będzie to Bizimungu Yeoundon. Życzę Państwu zatem miłego popołudnia i wieczoru. Magdalena Teichman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie i nie napisze ani jednej nuty. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 18.30. Łączymy się zatem z Sopotem, z Teatrem Atelier, gdzie jest Małgorzata Szymankiewicz.
3: Wieczór ze Słuchowickiem. Bardzo serdecznie Państwa witam ze szczelnie wypełnionego Teatru Atelier, a trwa w Sopocie Festiwal Dwa Teatry, jubileuszowy Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Ale tych okazji jubileuszowych jest kilka, bo wciąż obchodzimy stulecie Polskiego Radia i tym słuchowiskiem na żywo, na które dzisiaj Państwa zapraszamy, właściwie oddajemy hołd tradycji słuchowisk na żywo, bo to są źródła teatru radiowego, teatru wyobraźni. Ale ponieważ los sprawia, że tracimy wielkich twórców polskiej kultury, to postanowiliśmy nie sięgać bezpośrednio do samej historii radia, chociaż może też, dlatego że i tutaj już pada to nazwisko, Wiesław Myśliwski przez całe swoje twórcze życie był związany z Polskim Radiem, z programem Drugim Polskiego Radia. I dziś zapraszamy Państwa na słuchowisko Zwierciadło Myśliwskiego na motywach zawartych w książce, w powieści Ucho Igielne. To hołd, jaki oddajemy wielkiemu pisarzowi zmarłemu 29 marca tego roku. A słuchowisko Zwierciadło Myśliwskiego to historia młodego i starego, może dwóch mężczyzn, a może jednego,

Zachęcam Państwa, by wsłuchali się w tę historię opowiadaną przez znakomitych aktorów na scenie Olaf Lubaszenko i Ignacy Lis. Całość reżyseruje Dariusz Błaszczyk, za muzykę odpowiada Patryk Lichota, Urojenia pszczół, Andrzej Brzoska, Maciej Mucha i Krzysztof Przybyła czuwają nad dźwiękiem. Zaczynamy.

Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry Sopot 2026. Zwierciadło Myśliwskiego według Wiesława Myśliwskiego. Reżyseria Dariusz Błażej.

0: Nie wiem, dlaczego się obejrzał. Nikt za nim nie schodził. Oczywiście, że go poznałem. Mimo, że zmienił się nie do poznania, trudno się nie zmienić po tylu latach. Nie dawałem jednak poznać po sobie, że go poznaję. Może dlatego myślał, że go nie poznaję? Udawałem, że jest dla mnie jednym z tych, którzy ciągle schodzą lub wchodzą po tych schodach. Zastanawiałem się nawet, czy go nie ostrzec, żeby nie schodził do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, bo jej już nie ma.
1: Starzy ludzie lubią jednak odwiedzać miejsca, których nie ma. I nie wiadomo, czy kiedykolwiek były.
0: Nie rozumiem, jaka tęsknota ich tak ciągnie? Niestety, starcze tęsknoty bywają groźne. Gdybyś jeszcze po płaskim można było do tej doliny dojść, może bym go zrozumiał. Tylko, że do żadnej doliny nie dojdzie się po płaskim. Taka już natura dolin. Schodzić po tych schodach w jego wieku i o lasce, gdy nogi odmawiają posłuszeństwa, a oczy rozmijają się w widzeniu nie tylko świata, lecz każdego kroku, który stawia się przed sobą, to samo, co gdyby w młodości wyobrazić sobie, że zamiast rąk ma się skrzydła i sfruwa się w tę dolinę.
1: Spodziewałem się nie jego.
0: Spodziewałem się nie jego.
1: A nieoczekiwanie on.
0: A nieoczekiwanie on.
1: Drżenie mnie ogarnęło.
0: Wkuliłem się w siebie.
1: Chciałbym w tym momencie... Nie być ani tu.
0: Ani gdzie indziej. Wymacawszy pierwszy schodek laską, postawił niepewnie na nim stopę, po czym odważył się postawić drugą. Z podobnym mozołem zszedł na następny i następny. Niedołężny, a uparty, pomyślałem. Dlaczego starzy ludzie są tak uparci?
1: Czyżby nie mogli darować tym, którzy po nich będą żyli?
0: Przystawał na krótszą, dłuższą chwilę na każdym schodku, patrząc sobie pod stopy, jakby niepewny, czy to tymi schodami zawsze schodził, wchodził, czy go może pamięć zwodzi. W jego wieku bywa, że pamięć zwalnia się z pamiętania, gdyż obciąża człowieka obowiązkami, którymi i tak jest dostatecznie zmęczony, tyle lat żyjąc. Macał laską każdy schodek poniżej, upewniając się, czy może bezpiecznie zejść. Najpierw lewą stopę stawiał na tym schodku, potem prawą. I z tą samą ostrożnością, spuszczając prawą stopę do lewej, schodził na następny schodek. Laska, którą trzymał w prawej ręce, wydała mi się niepewna. Trzęsła mu się, gdy dotykał nią schodka. Bałem się, że jeszcze mu się w głowie zakręci, gdy tak na każdym schodku będzie patrzył pod stopy. Zastanawiałem się, czy usunąć mu się z przejścia, czy raczej go nie przepuścić, gdy dojdzie do ucha igielnego. Nie zdziwił się, kiedy mnie zobaczył. Może nawet spodziewał się, że go uprzedzę, zanim on dojdzie tu z parku przez miasto. Przystanął na schodku powyżej mnie i nie patrząc mi w oczy, powiedział:
1: Zaszedłem jeszcze do parku, ale to już ostatni raz. Nie wiem, czy pamięta pan, że czasami wracała ze szkoły do domu przez park. Siadłem na ławeczce i postanowiłem poczekać. Przeszła cyganka z dzieckiem przy piersi. Myśli pan, że się zatrzymała jak wtedy?

0: Skądże? Nawet nie spytała, czy mi powróżyć, mimo że dziecko zakwiliło, gdy przechodziła obok mnie. Widocznie uznała, że przyszłość nie przede mną, lecz za mną. A lat mi nie dołoży, bo skąd?
1: Sprawdził laską kolejny schodek. Ale jakby nie wierzył lasce, bo jeździł jej końcem po tym schodku w lewo, w prawo, zanim postawił stopę. Chciałem go spytać, po co w takim razie schodzi do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny? Lecz uprzedził mnie.
0: Współczuję panu, że pan musi dalej żyć. Ale może będzie pan miał więcej szczęścia. Życzę panu, chociaż moim zdaniem. Z życzeń jeszcze nic dla nikogo nie wynikło. Prawdę mówiąc, każde życie jest powtarzaniem życia po kimś. Przeszłość nas wyprzedza, musi pan to wiedzieć. Ciągniemy się za nią. Bo któż by nadążył za swoim życiem? O! Ileż tędy nóg musiało przejść. Zwrócił pan uwagę, jak wytarte są te schody? Wieków na to trzeba, kto wie. Czy wciąż tędy nie idą? Może zabiorę się z nimi? Co? Dziwi się pan? No, w tłumie zawsze raźniej. Co ja będę zresztą panu opowiadał? Sam pan to przeżyje, bo musi pan przeżyć. Bez tego nie mógłby pan sobie zadać pytania, czy warto było. Wszystkie pytania, jakie w życiu sobie zadajemy, sprowadzają się do tego jednego. Czy warto było? No, nie w pańskim wieku. Po latach dopiero. Teraz... Nie wiedziałby pan, co sobie odpowiedzieć. Tylko proszę pamiętać, że młodość potrafi długo zwodzić. Niech się pan nie daje jej oszukać. Nagle może się okazać, że młody to pan był przed wielu laty. Niestety. Przepraszam za te gorzkie słowa, lecz tylko takie mi zostały. W zamian oddaję panu moje życie. Przyda się panu, gdy ogarnie pana pustka. Pustka to coś najgorszego, co może nas spotkać. A zaradzić jej tylko można, żyjąc w czyimś życiu. A nikt zresztą nie zaczyna swojego życia od siebie. Teraz pan jeszcze tego nie rozumie, ale z czasem, gdy zacznie je pan odwiedzać, chciałbym wiedzieć, jakie będzie pan miał wrażenia. No ja miałem lepsze i gorsze, jak to z życiem. Razu jednego uciekłem ze swojego dzieciństwa. No, ale pan może nie będzie chciał go nigdy opuścić, zdarza się. Powiem panu jednak, że nic to panu nie da. Życie to błądzenie za sobą, bez nadziei, że się kiedykolwiek siebie odnajdzie. No, ale dosyć, bo mnie minął. A tu jeszcze tyle schodków.
1: Więc usunąłem mu się. I wtedy laska wypadła mu z ręki i potoczyła się w dół. A on zachwiał się i runął za nią. Spadł aż na drogę u podnóża schodów, głową uderzając w bruk.

akurat nikt nie schodził, nie wchodził, no to i nikt nie widział. Rzuciłem się za nim. Próbowałem go unieść w jakiejś bezrozumnej nadziei, że może żyje. Ciężki jednak był. Za życia wysoki, a po śmierci jeszcze bezwładny, więc tym bardziej ciężki. Wtem usłyszałem czyjś głos nad sobą, żeby zostawić, że karetka już jedzie. Z karetki wyskoczyło dwóch sanitariuszy z noszami i lekarz, który rozciągnął mu powieki na wszelki wypadek, przyłożył mu jeszcze słuchawkę do piersi i stwierdził zgon.

0: Tuż po karetce, również na sygnale, zjawiła się i milicja. A nie mogę przecież nikomu powiedzieć, że na nią czekałem, a on się zjawił niespodziewany. Sądziłem nawet, że już nie żyje, gdyż minął rok, odkąd według przepowiedni cyganki powinien nie żyć. Zaraz by mnie spytał, a kto ona? Imię, nazwisko, gdzie mieszka? I co, przyszła?
1: Jak to wiedział pan, że nie przyjdzie i czekał pan na nią? Nie, no czeka się na kogoś, kto może się spóźnić, czy nawet nie przyjść tego dnia, bo go coś nieprzewidzianego zatrzymało, ale przyjdzie innym razem.

O czym mógł marzyć, nie warto chyba przypominać, jako że marzenia w tym wieku są dość pospolite i powszechnie znane, więc każdy może sięgnąć do własnych. Usłyszał zbliżające się kroki, a właściwie szelest, jakby bosych stóp. Nie, to nie były jej kroki, poznałby od razu. Te były nieśpieszne, skradające się raczej, to też nie opuściłby swoich marzeń, gdyby w bliskości, niemal na wyciągnięcie ręki, nie zachwiliło nagle dziecko. Rozwarł więc gwałtownie powieki, aż słońca jaskrawość go oślepiła i w tej jaskrawości ujrzał przed sobą cygankę z niemowlęciem przy piersi. To cyganka mu powiedziała, że będzie wracała przez miasto. To droga do jej domu prowadziła schodami w dół przez ucho igielne do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, oddzielającej wzgórze, na którym leżało miasto, od przeciwległego, znacznie niższego, gdzie znajdował się jej dom. Nie zajęło mu to więcej czasu, aby znaleźć się w uchu igielnym niż mnie. Jakkolwiek od rynku, gdzie w przytulnej kawiarence wypiłem przedtem herbatę i zjadłem szarlotkę, miałem do tych schodów nieledwie kilkadziesiąt metrów. On, wybiegłszy z parku, miał do pokonania całą długość ulicy, potem ścieżką z przeciwległego wzgórza w dół do tej doliny, potem kawałek tą doliną, potem musiał się wspiąć na drogę przebiegającą u podnóża schodów i tymi stromymi schodami do ucha igielnego. Co prawda, jemu ziemia sama biegła pod nogami, a ja wlokłem się krok za krokiem, podpierając się laską, nie mówiąc, że jemu śpieszyło się, aby ona nie doszła do domu wcześniej, niż on dopadnie tych stromych schodów. A ja porzuciłem już dawno nadzieję i szedłem jedynie odwiedzić tę dawną, dziką, zieloną dolinę. Tyle lat, że nawet nie jestem pewny, czy wracała przez park, czy przez miasto, gdy ją ostatni raz odprowadzałem. Postawiłem stopę na kolejnym schodku, upewniwszy się przedtem laską. Nagle przed kolejnym odczułem lęk. Czy tak samo dobrze mi pójdzie i z tym? Spojrzałem w dół. Wydało mi się, że te schody nie mają końca, tylko spadają i spadają, jakby nigdzie się nie kończyły. A poza tym są o wiele bardziej strome niż były kiedyś. Nie mogłem wprost uwierzyć, abym kiedykolwiek po tych schodach śmigał w górę, w dół, po dwa, trzy schodki naraz. Wtem, z tego niewidocznego gdzieś tam w dole końca ktoś długimi susami właśnie po dwa, trzy schodki, jak ja kiedyś, biegnie w górę ku mnie. Już jest blisko. Niewiele schodków nas dzieli. Poznaję go. No jakże mógłbym go nie poznać? Szukam słów, którymi chciałbym go powitać. Ktoś nas rozdziela, schodząc, ktoś inny wychodząc. Mimo to zbliża.

0: Zbliżamy się do siebie. On już jest w uchu igielnym, a ja mam nieledwie 3-4 schodki do niego. Przepuszcza kogoś, kto właśnie wychodził. Natomiast mnie jakby nie miał zamiaru przepuścić. Stoi pośrodku tego igielnego ucha i wpatruje się nieufnie we mnie, jakby się tym wzrokiem pytał: a pan kto?
1: A pan to kto?
0: Domyślam się, że mnie nie poznaje i nie dziwię się, no bo jakże może mnie poznać z takiej odległości lat, gdy on co dopiero przybiegł z parku, gdzie daremnie czekał na nią, dopóki mu cyganka nie powiedziała, że nie będzie dzisiaj wracała przez park, pójdzie przez miasto, bo musi sobie coś kupić, a ja schodziłem do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, której już nie było. Może nawet próbował mnie sobie przypomnieć, tylko jak odnaleźć w takiej starej twarzy jak moja młodość swoją? Wydaje się to niemożliwe, a jednak byłem już na tyle blisko niego, dzieliły mnie może ostatnie 2 schodki, gdy ujrzałem w jego oczach coś nienawistnego. Ja nie miałem mu tej nienawiści za złe. Mógł nie wiedzieć jeszcze, że starość i na niego gdzieś tam czeka. A w jego wieku może nawet się wydawać, że starzy niepotrzebni są na tym świecie. Należałoby się od nich uwolnić, a świat byłby zawsze młody. Czy może bronił się tą nienawiścią, aby nie dojrzeć we mnie swojej przyszłości? Dlatego nie chciał mnie poznać. Nie wiedział, że jego przyszłość, a także dzieciństwo, młodość mieściły się w mojej starości. Że je już przeżyłem, zamartwiając się nieraz o niego, dręcząc się przez całe życie tą jego przyszłością, podobnie jak swoją przeszłością. Tak samo byłem pełen nadziei jak on, czekając na nią w tym uchu igielnym, że kiedyś się zjawi. Czy miałem mu teraz tę nadzieję odbierać, że już nigdy? Że czeka go tylko pustka po niej?

doznaje nieraz tej pustki. Nawet sny mnie opuściły. Budzę się rano z niedowierzaniem, że się budzę. I tych kilka czy kilkanaście minut muszę się przyzwyczajać do siebie, że to nie ktoś inny za mnie się zbudził. Jakiż więc jest sens żyć w takiej pustce, nawet bez snów, dla samego życia? Sny są przecież takim samym życiem jak jawa, tyle że utajnionym. Być samemu, a czuć się samotnym, to może zupełnie co innego. A przecież bywa, że człowiek ma żonę, dzieci, wnuki, przyjaciół, a czuje się samotny. Może samotność sami sobie zadajemy jako niezgodę na świat, w którym przyszło nam żyć. Może jej źródło kryje się w naszej bezbronności wobec tego świata, a może i wobec naszego losu, na który nie mamy wpływu. Nie pamiętam, czy to było wcześniej, czy w tym ostatnim roku. A taki rok nie składa się z dni, tygodni, miesięcy, jakby można sądzić. Taki rok nigdy sam z siebie się nie kończy. Napełnia się bez mała całym naszym życiem i każe nam je od początku przeżywać. Nie ma zrozumienia, że jesteśmy już zmęczeni, że nażyliśmy się dosyć. Pomyślałem więc, niech on to ciągnie. Młody jest, podoła.

0: ma całe życie przed sobą.
1: Stał właśnie w uchu igielnym i jak zawsze czekał na nią. Nie poznał mnie, a może nie chciał, nie ma to znaczenia. Posądzanie mnie jednak, że miałem jakiś udział w jego śmierci, jest bezzasadne, wręcz niesprawiedliwe. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że nie mam wyrzutów sumienia. Nie mogę się ich pozbyć do dziś. Ale czy człowieka nie dręczą wyrzuty sumienia, choćby z powodu, że świat jest taki, a nie inny? Jakkolwiek sądzi, że nie ma w tym jego udziału. Nieprawda, że winni są tylko inni. Przypisywanie sobie cnoty niewinności to brak zrozumienia dla naszych związków ze światem. Stało się więc, co się miało stać. Także musiałem wziąć jego życie na siebie. Cóż, nikt nie żyje tylko własnym życiem.
0: Można by nawet powiedzieć, że powtarzamy to,
1: co inni już przeżyli, począwszy od swojego urodzenia po śmierci.
0: Może dzięki tej powtarzalności udaje nam się przetrwać.
1: Bo trudno sobie wyobrazić, że to od nas zaczynałby się świat.
0: Za nami nic, a przed nami
1: co? Nawet zbuntować się za to, że żyjemy, nie byłoby przeciw komu.
0: Szlibyśmy w przyszłość po omacku.
1: Szlibyśmy w przyszłość po omacku.
0: Pełni lęków, trwogi,
1: nie wiedząc, gdzie idziemy.
0: A tak przynajmniej idziemy już po jakichś śladach. Nieważne w jakim kierunku.
1: Ślady są ważniejsze od wszelkich kierunków.
0: Ja miałem przez niego te ślady wyznaczone i szedłem po nich, można by powiedzieć, stopa w stopę. Mógłbym w ciemno iść, a ślady jego by same mnie prowadziły. Chociaż zastanawiam się, czy to on znaczył te ślady, po których szedłem, czy ja, po których on.
1: Niczym wyżeł za zwierzyną, podążał za moją młodością. Gdy dostałem się na studia, postanowiłem się choć trochę uwolnić od niego.

0: Doznaję nieraz tej pustki.
1: Nawet sny mnie opuściły.
0: Budzę się rano z niedowierzaniem, że się budzę.
1: I tych kilka czy kilkanaście minut muszę się przyzwyczajać do siebie.
0: Że to nie ktoś inny za mnie się zbudził.
1: Jakiż więc jest sens żyć w takiej pustce, nawet bez snów?
0: Dla samego życia?
1: Sny są przecież takim samym życiem jak jawa. Tyle,
0: że utajnionym.

0: Kiedyś co noc mi się śniła. Taka sama, młodziutka, z tymi wielkimi, smutnymi oczyma, z rzędem bieluteńkich zębów, gdy jakieś słowo otwierało jej usta. Taką ją bowiem zachowała moja pamięć. Mnie lata mijały, a ona nic się nie zmieniała. Z samych snów mógłbym ułożyć swoje życie i pewnie ciekawsze niż to na jawie. Bo czym jest życie, gdy wszystko wydaje się już tylko snem? Czy siedząc wtedy w parku na ławce nie śniłem, że czekam na nią, gdy będzie wracała ze szkoły do domu? A tymczasem cyganka mi mówi,
1: że nie będzie dzisiaj tędy wracała. Pójdzie przez miasto, bo musi sobie coś kupić. Haftki czy zatrzaski. Więc zrywam się, biegnę, dopadam ucha igielnego, a ona już czeka tam na mnie.
0: No i jak tam zabawa?
1: Spytał mnie, gdyśmy się po jakimś czasie znów spotkali. Po jakimś czasie, to mogło być

0: dwa, trzy lata i więcej.
1: No w bursie. Udała się? Jano, widzi pan. Za późno się spotkaliśmy. Byłbym pana uprzedził, że nie przyjdzie. Cóż, nic na to nie poradzę. Musi pan to sam przeżyć, co ja mam już za sobą. Powiem panu tylko, że koleżanki koleżankami, przyjaciółki przyjaciółkami, ale jak się z jedną tańczy, nie pyta się o inną. Przepraszam pana, ale śpieszy mi się. Syn czeka na mnie w kawiarni. Przywiózł mnie samochodem. O. Sam już nie siadam za kierownicą. Nie mam tej pewności, co kiedyś, a musimy zwiedzić wystawę malarstwa w zamku. Obrazy tego miasta od zeszłego wieku. Podobno bogata kolekcja. Przy okazji może spotkam panią Zofię, dyrektora zamku. Niezwykle zasłużona osoba. Nie szczędziła czasu, starań, aby przywrócić zamek należnej mu świetności. Być może zastanę i pana Jerzego. Prowadzi w zamku Muzeum Literatury. Dusza człowiek. Zawsze gotów przyjść z pomocą. No i koniecznie muszę zajść do pani Alicji. Zna pan jej pensjonat? O, goszczą nieczęsto ludzie sztuki, nauki. No cóż, no, najwyżej będziemy wracali nocą. Jak pan widzi, jest jeszcze parę osób, które mnie wiążą z tym miastem. A pana? Pana zapewne tylko ona. Tak i ze mną kiedyś było. A dzisiaj zaszedłem tu jedynie z przyzwyczajenia. Trudno się z młodości tak całkiem wyzwolić. Młodość trzyma się pazurami w człowieku. Syn, wnuczek, a młodość jakby się we mnie odradzała. Wnuczek, bo myśla się pan cudo, jak każdy zresztą wnuczek. I pański będzie cudo. Niech pan się nie zarzeka. W młodości człowiek często się zarzeka, że tego nie, tamtego nie. To jest znamienne dla młodości. Ale życie, życie pana wciągnie i nie będzie pana pytać o zdanie. No i co z tego, że świat jest niepewny? Zawsze był niepewny, a ludzie się rodzili. Jakby na przekór wojną, rewolucją czy wzajemnym wyrzynaniom się. Będziemy mieli jeszcze nie jedną wojnę, rewolucję i nie przestaną się wyrzynać, a będą się rodzili. Żegnam. O, syn się zapewne tam niecierpliwi. Obiecałem, że to chwilkę tylko potrwa. Aha. A wie pan, że ten dom został sprzedany? Mój Boże, ile to lat temu, gdy idąc ścieżką przez sad, czasami kiwnęła mi ręką pośród gałęzi, albo już sprzed domu krzyknęła jeszcze...
2: Hej!
1: Kupili go jacyś młodzi, podobno mają związany z tym domem projekt kulturalny. Oby tacy stali się przyszłością tego miasta. Ale niech pan czeka. Niech pan czeka, jeśli mimo wszystko nie stracił pan nadziei.
0: Nie wiedziałem, wierzyć mu, czy nie wierzyć. Syn? Wnuczek? Jakoś nieprawdziwie to brzmiało. Tym bardziej, że gdy chciałem go wziąć pod rękę i powiedziałem, odprowadzę pana, wyszarpnął mi tę rękę i powiedział...
1: Nie, dziękuję, dam sobie radę. Nie jest ze mną tak źle. Widzi pan, że chodzę bez laski. Dam sobie radę.
0: Może chociaż do końca schodów.
1: Nie. Potem powie pan jeszcze kawałek, potem znów kawałek, potem o, do tej uliczki, do tej kamienicy, do tego drzewa, do tej ławeczki. I nigdy się nie rozstaniemy. A byłby już czas.
0: Mimo jego sprzeciwu poszedłem za nim. Po kilkunastu krokach obejrzał się. I przyspieszył, ile mógł, jakby uciekając ode mnie.
1: Niech pan nie idzie za mną. Niech pan nie idzie. Niech pan nie będzie okrutny. Syn by mi nie darował, gdyby mnie z panem zobaczył. No, jakbym ja mu pana przedstawił, że pan kto?

0: A może wyjść z kawiarni zaniepokojony, co się z ojcem dzieje, że tak długo nie wraca. Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. No, a kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać? A mnie już niewiele zostało. Mój czas już nie na lata się liczy. Może na miesiące, tygodnie lub dni.
1: Dopiero po jego śmierci dotarło wreszcie do mnie, że mimo iż tyle razy czekałem na nią i nie przyszła, to nigdy już pewnie nie przyjdzie. Nie żył, więc po co by miała przychodzić? Do kogo?

każdy wiek ma swój zapach. Od niemowlęctwa poczynając, mają zapach choroby, nastroje, złość, radość, powodzenia, niepowodzenia. Człowiek zawsze ujawniał mi się bardziej przez zapach niż przez słowa. Słowom rzadko kiedy daje się wierzyć. Zapach to szczerość. Większość z nas jedynie na taką stać. Cóż, takim mnie stworzyła natura.

0: No. I co pan na to?
1: Na co?
0: Że umarłem.
1: Mówił pan, że się panu śniło.
0: To prawda, lecz cóż to jest sen. Ano tak, pan jeszcze nie wie, bo skąd. W pańskim wieku co tam może się śnić? Żeby tak powiedzieć, brak materii na sny. Ale przyjdzie i na pana, że będzie się pan bał swoich snów. Zacznie się pan bronić przed nimi. A jak się można bronić? Jedynie nie śpiąc. Zdradzę coś panu. Pan również ze mną umarł. Co? Nie wiedział pan o tym? A widzi pan, jak pan nic jeszcze nie wie? Stał pan nad moją trumną. Grabarze chcieli mnie zasypać, ale pan powiedział, że jeszcze nie czas. Jeszcze nie całe życie ze mną umarło. Wiatr szumiał, targał drzewami, a pan od czasu do czasu rzucał grudkę ziemi na wieko trumny i milczał pan. Nie mogłem już znieść tego padania grudek, bo z każdą nieomal huk rozrywał trumnę. Błagałem, niech pan przestanie. Dlaczego pan tak mści się na mnie? Za co? Zwierzy katedralnej doszło nas w tym momencie
1: zwierzy
0: bicie
1: katedralnej
0: zegara.
1: Doszło nas w tym momencie bicie zegara.
0: Bił raz na kwadrans, a po czterech kwadransach... Wybijał godziny. Zasłuchaliśmy się w te donośne dźwięki.
1: W te donośne dźwięki.
0: Licząc, którą godzinę wybije.

0: Jakby nie mogąc się doczekać, wyciągnął z kieszonki u spodni zegarek. Nosił jeszcze taki staromodny na dewizce firmy Omega. Taki sam nosił mój ojciec. I powiedział z niedowiarą w głosie:
1: czyżby już ta godzina? Czy może ten zegar na wieży? Trudno już ufać nawet zegarom.
0: Spojrzałem na swój na ręku. Nie, jeszcze nie ta. Ta dopiero będzie.
1: Żyjemy widocznie w różnych czasach,
0: powiedział, chowając do kieszonki swoją Omegę.
1: Miejmy jednak nadzieję, że kiedyś się nasze czasy zejdą. Jeśli przyjmiemy, że wszystko krąży

0: wokoło nawet czas. Widzi pan, jaką przewagę ma sen nad jawą? Nawet z trumny pan widzi, słyszy, co się nad panem dzieje. Jawa nie ma takich możliwości. Sen to nieskończoność wymiarów. Być może sen jest nawet bezwymiarowy.
1: A wtedy nadeszła ona i poszła z nim. Nie mogłem uwierzyć, bo to ja na nią czekałem. A mnie miałem wrażenie, jakby nie zauważyła. Ledwie prześlizgnęła się po mnie wzrokiem, a do niego się uśmiechnęła. On był już w podeszłym wieku, a ona taka sama, młodziutka jak dawniej. Ten sam uśmiech rozjaśniał jej twarz. Ten sam rząd bielutkich zębów odsłoniła w tym uśmiechu. Nie pamiętam tylko, czy to był jeszcze jego sen, czy już mój. Cóż, człowiek nie jest w stanie sprostać swojej pamięci, a tym bardziej jej zmusić, aby pamiętała to, co by chciał. Pamięć zresztą służy w równym stopniu zapominaniu. I na szczęście, gdyby musiało się pamiętać wszystko, cokolwiek się przeżyło, pamięć by rozsadziła człowieka. A gdy jeszcze dodać, że pamięć nieustannie pracuje nad tym, co wczoraj, przedwczoraj i dawniej, aż po dzieciństwo, to gdybyśmy nie umieli zapominać, całe nasze życie płynęłoby w nas jak jakaś niewyobrażalna rzeka, która nie ma brzegów i płynie we wszystkich kierunkach.

0: przyznam się wam, że nawet piszę wiersze. Niedługo zbierze mi się tomik. Mam już tytuł Pszczoły. Pszczoły to najbardziej poetyckie stworzenia ze wszystkich stworzeń, nie pomijając człowieka.
1: Kiedy umarł, czas mi zaczął jakby szybciej płynąć. Także z przerażeniem któregoś dnia stwierdziłem,
0: że zrównałem się z nim wiekiem. To przedziwne uczucie odkryć, że się jest w wieku swojego ojca czy matki.
1: Człowiek niemal broni się, żeby nie uwierzyć w to odkrycie.
0: Chciałby wciąż być od nich młodszy. Wydaje mu się, że złamana została naturalna reguła życia, że się jest zawsze młodszym od swoich rodziców i będzie się zawsze młodszym.
1: Aż do swojej śmierci.
0: I jak w dzieciństwie wydaje mu się,
1: że oni są wciąż jego tarczą, za którą się chowa.
0: Mimo, że ich już nie ma. Musiało minąć znów te kilkanaście dni, gdy przekroczyłem granicę z przepowiedni cyganki, według której powinienem umrzeć zeszłego roku. Może by mi ją trochę przesunęła, gdybym dał sobie z kart powróżyć. Pokazując mi na dłoni najdłuższą linię, powiedziała:
2: tu się kończy twoje życie. O, daleko, daleko jeszcze.
1: Gdybyś dał sobie z kart powróżyć, byłoby jeszcze dalej. Karty więcej wiedzą niż te linie na twojej ręce. I nawet wyciągnęła karty. Na szczęście w tym momencie niemowlęciu wysunął się sutek z buzi i rozpłakało się. Zanim je przeniosła do drugiej piersi, mnie już nie było. Biegłem przez tę dawną, dziką, zieloną dolinę do ucha igielnego. Stał już na brzegu tych spadzistych schodów. Stukał laską w schodek poniżej, sprawdzając, o ile głębiej musi teraz stąpić niż poprzednim razem. Widocznie stwierdził, że jest dużo głębiej, bo podobnie sprawdził i następny schodek, i następny. Jak można być takim starym, pomyślałem. A nawet mnie to zezłościło. W jego wieku już mało co ze świata zostaje, więc gdzie on idzie? Po co? Gdybym wiedział, że go tu spotkam, wolałbym już czekać na nią tam, na ławce, w parku.

0: cyganka by w końcu odeszła, widząc, że się nie dam namówić na powróżenie z kart. Zwłaszcza, że gdy miał już ostatni schodek do mnie, przystanął i powiedział:
1: Naprawdę żal mi pana, gdy pomyślę, że ta pańska młodość przeoblecze się kiedyś w moją starość. Gdy nie mogę na przykład zawiązać sobie sznurówek na stojąco, ponieważ kręgosłup mi nie pozwala pochylić się aż do podłogi.
0: Przypominają mi się jego słowa.
1: Podobnie ze spodniami. Siedząc, wciągam nogawki i dopiero podnosząc się resztę do pasa. I pomyśleć, że w młodości, stojąc na jednej nodze, to na lewej, to na prawej, na przemian, wciągałem skarpetki, spodnie, podnosząc nogę z butem pod ręce, zawiązywałem sznurówki.

0: Szedłem za trumną ojca.
1: Szedłem za trumną ojca.
0: A we mnie przesuwały się niczym na taśmie.
1: Przesuwały się niczym na taśmie.
0: Filmowej jakieś ułomki.
1: Jakieś ułomki.
0: Cząstki.
1: Cząstki.
0: Okruszyny wspomnień przywoływanych przez wyobraźnię. Którą pod wpływem jego śmierci?
1: Która pod wpływem jego śmierci
0: kształtowała się na nowo.
1: Nie na nowo.
0: Któż by bowiem pamiętał, zwłaszcza z odległości
1: Któż by
0: lat?
1: Bowiem pamiętał, zwłaszcza z odległości lat?
0: Jak naprawdę było?
1: Jak naprawdę było?
0: Przeszłość zawsze się podporządkowuje obecnie przeżywanej chwili.
1: Obecnie przeżywanej chwili.
0: A obecną chwilę ustanawiał,
1: jego pogrzeb.
0: Próbowałem z tych wszystkich ułomków, cząstek,
1: okruszyn,
0: ułożyć jakąś myśl.
1: Ułożyć jakąś myśl.
0: Która by ogarniała ich życie, jakie ono było.
1: By ogarniała ich życie, jakie ono było.
0: Czy ojciec bezgranicznie ufał matce, a jedynie we mnie zrodziło się podejrzenie, że go zdradza?
1: Czy nigdy nie naszły go wątpliwości?
0: Czy może nie przykładał aż tak wielkiej do nich wagi, jeśli nawet je miał?
1: Albo też zdawał sobie sprawę ze słabości, jakimi natura obdarzyła człowieka.
0: A mądrość mu podpowiadała, że najważniejsza jest zdolność wybaczenia.
1: Ich charaktery były tak różne, odmienne, żeby nie powiedzieć niezgodne,
0: że mogłoby dziwić, jak przetrwali razem aż do śmierci.
1: Ale kto wie, czy ta odmienność
0: nie dawała im poczucia pełni. Jakkolwiek sądzi się powszechnie, chociaż moim zdaniem błędnie, że to zgodność charakterów decyduje o trwałości związku.

0: ptaków? Jakby coraz mniej.
1: Powiedział, rozglądając się po niebie.
0: A przecież nie ma powodów, żeby było ich mniej. Ho, ho, ho. Chyba, że coś czują. Ptaki zawsze pierwsze czują, gdy na coś się zanosi.
1: A na co się zanosi? Spytałem.
0: No tego nie wiem, ale mam radę dla pana. Mam tu znajomego księdza przy katedrze, kolega jeszcze z liceum. Niech pan pójdzie do niego i powoła się na mnie. Może on panu powie, na co się zanosi. Pan wierzący? Zresztą, to nie ma znaczenia.
1: Miał już zamiar ruszyć dalej w górę, gdy wtem spojrzał na mnie i powiedział...
0: A wie pan, wczoraj? Nie, przedwczoraj. Nie mogłem długo zasnąć. I w tej jakby jeszcze pół jawie, a już pół śnie, zobaczyłem pana. Siedział pan na ławce w parku. A po chwili pojawiła się w alejce cyganka z niemowlęciem przy piersi. Pierś miała ogromną, jakby kosztem tej drugiej, której ledwo zarys było widać pod bluzką. Podeszła do pana, usiadła i zaczęła pana namawiać, żeby pan dał sobie powróżyć. O, nie miał pan dość woli, by jej odmówić. Także nawet złość mnie wzięła na pana, choć rozumiem. Żeby nie ulegać przepowiedniom, trzeba wielkiej woli. A kto ma taką wolę?

0: Dlatego świat omotany jest przepowiedniami. Wzięła pana rękę, położyła sobie na kolanach, lecz niewygodnie jej było. Przeniosła więc niemowlę do drugiej piersi. Wówczas ta pierś stała się ogromna, a tamtej ledwo zarys widać było pod bluzką. Wodziła wskazującym palcem po pańskiej dłoni. Ten palec miała dużo dłuższy niż pozostałe, ale mówiła tak cicho, że nic nie słyszałem. Domyślałem się tylko, że od jej słów zależy, ile lat ma pan przed sobą. Nagle zerwał się pan i zaczął gdzieś biec. Nie chciał pan słyszeć, że wołam: niech pan się zatrzyma, niech pan się zatrzyma. Proszę mi powiedzieć, ile? Mógłby pan teraz powiedzieć mi, ile? Niech pan się nie obawia, ja nie wierzę w przeznaczenie. Wchodzimy, schodzimy, ale czy to można nazwać przeznaczeniem? Czy jednakże człowiek wie, w co wierzy? Nie sądzę. W najlepszym razie wydaje mu się. Wszystko mu się jedynie wydaje. Nie mówiąc, że sam sobie się wydaje.
1: Inaczej nie stworzyłby słowa wydaje się.
0: Wydaje się. Zdałem sobie sprawę, że coś dziwnego zaczyna się tu dziać wokół mnie. Jakkolwiek już to zdjęcie, o którym mówił przewodniczący Kółka w taksówce, powinno mi dać do myślenia, czy oni nie biorą mnie za kogoś innego niż jestem? Bo jakiż może być związek dzieciństwa ze starością? Przecież to trzeba by przeprowadzić śledztwo, aby udowodnić, że ten z pierwszej klasy szkoły powszechnej i ten, który przyjechał na spotkanie, to ta sama osoba.

0: stary jestem. Wybacz.
1: Nieprawda, jesteś młody. Popatrz na to zdjęcie. Zdjęcia nie oszukasz.
0: Chodzę już o lasce.
1: Na zdjęciu nie ma żadnej laski.
0: Ale ileż od tamtąd się zdarzyło. Ty nie możesz tego pamiętać. Czas nam płynął w przeciwne strony. Miałem żonę, syna.
1: Współczuję ci. Lecz musimy wierzyć w życie. Jakiekolwiek ono było, jest czy będzie.
0: Uwierzyć w życie. Jakaż to trudna wiara, jeśli się nad tym zastanowić.
1: Może dlatego, że z pozoru prosta, zwyczajna, pospolita.
0: A jednak to najtrudniejsza z wiar.
1: Tym bardziej, że są tylko dwie perspektywy życia.
0: Młodość
1: i starość.
0: Kiedy człowiek jest młody, nie wierzy, że będzie stary.
1: A gdy jest stary, nie wierzy, że był młody.

słuchowisku według tekstów Wiesława Myśliwskiego, Zwierciadło Myśliwskiego wystąpili Olaf Lubaszenko, Ignacy Lis. Adaptacja Małgorzata Szymankiewicz. Muzyka Patryk Lichota, Urojenia pszczół. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska przy wsparciu Macieja Muchy i Krzysztofa Przybyły. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria Dariusz Błaszczyk. Było to słuchowisko na żywo, prezentowane w Teatrze Atelier w Sopocie w ramach Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry Sopot 2026.

0: Grazie.
1: Spektakl Zwierciadło Myśliwskiego według tekstów Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Artyści odgrywający rolę starego i młodego tworzyli drzwi, ukazało się światło, może to światło ucha igielnego. I wyszli w stronę światła. Teatr Atelier w Sopocie daje te możliwości i byliśmy świadkami bardzo wzruszającej sceny końcowej, ale myślę, że także wszystko po drodze, co Państwo usłyszeli, mogło wzbudzać refleksję, chęć do zatrzymania, do popatrzenia wstecz, ale też może do odważnego wyglądania przyszłości. No bo to pogodzenie się z prawdą, że młodość i starość wzajemnie się nie rozumieją, choć należą do jednego życia. Olaf Lubaszenko, Ignacy Lis, Urojenia pszczół, czyli Patryk Lichota, który czarował tutaj na instrumentach. To jest ten moment, w którym warto powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzieli. W użyciu był także teremin. No i dyrygent wszystkiego, Dariusz Błaszczyk. To sformułowanie dyrygent jest bardzo stosowne, ponieważ reżyser tego spektaklu był obecny na scenie i właśnie dyrygował swoim zespołem. Całość, jak Państwo słyszeli, zrealizował Andrzej Brzoska przy współpracy Macieja Muchy i Krzysztofa Przybyły. Bardzo serdecznie już dziękuję Państwu, żegnam się i mówię do usłyszenia z Sopotu.
2: Ja natomiast dodam, że tak pożegnała się z Państwem Małgorzata Szymankiewicz. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, przy konsolecie nadal Katarzyna First-Wojtkowska. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry, choć chyba lepiej powiedzieć jednak dobry wieczór. Tak czy inaczej, oczekujemy na oficjalne rozpoczęcie dzisiejszej Filharmonii Dwójki, w programie której znalazł się koncert z udziałem Sir Simona Rattla, Bawarskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej i Magdaleny Korzeny, która wykonała partię solową w cyklu pieśni Andrzeja Adamka. Jako przedsmak tego, co rozpocznie się na antenie programu Drugiego Polskiego Radia tuż po 19.30, ja mam dla Państwa jedną z wizytówek artystycznych Magdaleny Korzenej, czyli pieśni Leosza Janaczka z cyklu Zikadla, Rymy dziecięce. Dodam tylko, że poza głosem tej mezzosopranistki usłyszą Państwo także grającego na klarnecie Andrew Marinera, a przy fortepianie Sir Simon Rattle.

Dziecięce piosenki, ale w nieco tragikomicznym wydaniu. To była muzyka Leosza Janaczka, jego cykl Żikadla, czyli rymy dziecięce. Śpiewała Magdalena Korzena, przy fortepianie Sir Simon Rattle, a partnerował i w zasadzie komentował to wszystko grający na klarnecie Andrew Mariner. Jest 19:31.

Korzeny pojawi się w drugiej części tego wieczoru na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Zabrzmi jednak muzyka, której najpewniej po wykonaniach Magdaleny Korzeny się Państwo nie spodziewają, bo jej związki z muzyką nową nie są tak dobrze ugruntowane jak związki z czeską muzyką przełomu XIX i XX wieku, no i z muzyką dawną. Zanim jednak twórczość Andrzeja Adamka, to muzyka Józefa Haydna, a na koniec wieczoru czwarta symfonia, symfonia E-moll Johannesa Brahmsa. Koncert, o którym mowa, odbył się w Monachium w Isarfilharmonii 8 maja tego roku, a Sinfonie Orchester des Bayerischen Rundfunks poprowadził jej szef artystyczny Sir Simon Rattle, artysta, dla którego dorobek Haydna to jedna z najważniejszych części europejskiego dziedzictwa w zakresie symfoniki. Dziś w interpretacji Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod batutą Rattla usłyszą Państwo symfonię D-dur Haydna, tę zapisaną w katalogu Hobokena w rozdziale pierwszym pod numerem 86, a więc jedną z tak zwanych paryskich symfonii Haydna. I choć być może powiedzą Państwo, że to swego rodzaju truizm, to faktycznie Haydn w tych symfoniach cieszy się pełnią brzmienia orkiestry. Przypomnę, że te utwory zamówił u niego hrabia Doni, a było to wynikiem rosnącej popularności Haydna w Paryżu. Nie było jednak tak, że Józef Haydn doczekał się jej natychmiast, bo w zasadzie pierwsze symfonie tego kompozytora do Paryża w formie wydań docierały mniej więcej 20 lat, zanim Doni zamówił u niego tę symfonię, a była to druga połowa lat 80. XVIII stulecia. Haydn pisał te utwory dla słynnej orkiestry Le Concert de la Loge Olympique i tak docieramy do tego, co miałem na myśli, mówiąc, że kompozytor mógł cieszyć się pełnią brzmienia, bo ta orkiestra, dla której Haydn pisał najczęściej, czyli orkiestra działająca na dworze Esterházych, to zespół, który liczył w zasadzie zaledwie 20-kilkoro muzyków. Orkiestra Concert de la Loge Olympique to zespół, w którym grało 40 skrzypków. Mogą sobie Państwo zatem wyobrazić, jak zasadniczą różnicę robiło to dla Józefa Haydna, który zasiadał do partytur, wiedząc, że jego symfonie będą pobrzmiewać w interpretacjach tego bardzo znanego i bardzo cenionego paryskiego zespołu. Po raz pierwszy utwory zabrzmiały dokładnie w roku 1787, a ta symfonia paryska, której wysłuchamy dziś, to można powiedzieć jeden z tych utworów, w których Haydn dość mocno eksperymentuje, jeżeli chodzi o harmonię. W zakresie orkiestracji warto zwrócić uwagę na obecność trąbek i kotłów, a te harmoniczne eksperymenty Haydn proponuje nam w błyskotliwym, jak zwykle u siebie, allegro poprzedzonym wolnym wstępem. Zresztą, gdy słucha się tej pierwszej części, łatwo uświadomić sobie, dlaczego Papa Haydn był tak ważnym punktem odniesienia dla wielu kompozytorów jeszcze w XIX wieku. Bo trzeba przyznać, że tematy, które wychodziły spod jego pióra, to tematy, które naprawdę zapadają w ucho. Część wolna została przez Haydna opisana jako capriccio, czyli jako coś, co miało być bardziej swobodne niż typowa druga część klasycznej symfonii, ale Haydn, żyjąc w dobie, w której bardzo ważnym było jeszcze poczucie elegancji, daje nam coś, co jakby ustrukturyzowuje tę formę drugiej części symfonii D-dur. Są to takie charakterystyczne, powolne arpeggia, rozdzierające tę formę na kilka osobnych odcinków. Potem menuet, dość rozbudowany jak na Haydna, z bardzo charakterystycznym trio, w którym pobrzmiewa temat przypominający walca, no i duet fagotu i pierwszych skrzypiec. Finał, jak to u papy Haydna, wirtuozowski, pełen werwy i jakże charakterystycznego poczucia humoru, no ale wszystko tu rozgrywa się według tego, co w drugiej połowie XVIII stulecia było tak ważne dla wszystkich melomanów, czyli według absolutnego poczucia elegancji. Cztery części swojej symfonii D-dur, przypomnę to numer 86 w pierwszym rozdziale katalogu Hobokena, Haydn opisał dokładnie tak. Adagio allegro spiritoso, capriccio largo, menuet allegretto, no i finałowe allegro con spirito. A dziś symfonię tę usłyszą Państwo w interpretacji Sinfonie Orchester des Bayerischen Rundfunks pod batutą szefa artystycznego tego zespołu, czyli Sir Simona Rattla.

stale odkrywający zarówno w elegancji, jak i wirtuozerii muzykę symfoniczną Józefa Haydna. Tak zabrzmiała jego symfonia D-dur, 86 w pierwszym rozdziale katalogu Hobokena, a Sir Simon Rattle poprowadził orkiestrę symfoniczną Radia Bawarskiego. Druga część tego programu to muzyka Ondrzeja Adamka, czeskiego kompozytora, który ma już za sobą mniej więcej ćwierć wieku kompozytorskich doświadczeń. Bardzo wyraźnie definiuje on to, skąd wyrasta jego muzyka. Wprost zdradza bogate źródła swoich inspiracji. Po pierwsze są nimi muzyka na fortepian preparowany, twórczość Ligetiego i minimalizm oraz muzyka na tradycyjne bębny. To źródła inspiracji Adamka jeszcze z czasu, gdy studiował w Pradze. Potem przeniósł się do Paryża, gdzie pojawiły się zainteresowania muzyką elektroakustyczną, w tym spektralną, no i improwizacjami wokalnymi. A potem wydarzyło się to, co, jak się zdaje, odbiło się bardzo wyraźnym echem w twórczości Adamka, czyli podróż do Afryki. Dokładnie tak zaczęła się jego fascynacja złożoną rytmiką tradycyjnej muzyki tego kontynentu, co zresztą w jakimś sensie odzywa się także w jego cyklu pieśni Where Are You? Te 25 lat twórczości Adamka to liczne nagrody, no i naprawdę cenne z perspektywy współczesnej kultury zamówienia kompozytorskie, bo Adamek pisał m.in. dla Festiwalu Warszawska Jesień, dla Radia Zachodnio-Niemieckiego, dla Donaue Schingen, dla Festiwalu w Lucernie, dla Ensemble Inter Contemporain, no i odebrał liczne zamówienia od rządu francuskiego. Ten jego cykl pieśni Where Are You powstał w 2020 roku, a było to zamówienie Sir Simona Rattla i Magdaleny Korzeny. Jednocześnie częścią tego zamówienia stały się dwie orkiestry, bo Sir Simon Rattle poza Bawarczykami związany był wtedy jako szef artystyczny także z London Symphony Orchestra. To jednak Bawarczycy dokładnie 5 marca 2021 roku prawykonali wraz z Magdaleną Korzeną cykl pieśni Where Are You? I w takiej interpretacji usłyszą Państwo dziś ten dorobek Ondrzeja Adamka. Sam cykl pieśni ma w zasadzie dwa wymiary. Po pierwsze to czysto technicznie rozumiana fascynacja głosem, po drugie natomiast semantyka. Sam tytuł Where Are You odnosi się do poszukiwania Boga, a Adamek odwołał się w tej kompozycji do tekstów pochodzących z bardzo różnych tradycji. Usłyszą Państwo zatem język aramejski, hiszpański, czeski, w tym dialekt morawski, angielski, no i sanskryt. Słowa jednak nie są tu najważniejszym nośnikiem samej semantyki, bo bardzo często Adamek poddaje je swego rodzaju dekonstrukcji i stara się zarówno tekst, jak i sam głos traktować jako czynnik czysto instrumentalny. Usłyszą Państwo zatem w interpretacji Magdaleny Korzeny także charakterystyczne trzaski, tryle, no i oddech, który jest tu dla Adamka naprawdę bardzo ważny. Orkiestra jest swego rodzaju dopełnieniem tego, co Adamek powierza partii głosu wokalnego. Dodam może, że zaplanował właśnie w tym cyklu pieśni także amplifikację partii solowej. I zasadniczo kompozytora nie interesują dźwięki, interesuje go barwa. Tworzenie takich charakterystycznych, kolorystyczno-fakturalnych planów, które w zasadzie skutkują tym, że Ondrzej Adamek traktuje kolejne sekcje orkiestry bardzo selektywnie, z małymi wyjątkami. W pewnym momencie tej kompozycji usłyszą Państwo natomiast także to, jak kompozytor w dość pomysłowy sposób, posługując się w zasadzie hałasem, czyni z orkiestry takie istne, szaleńcze perpetuum mobile. Omijając więc tradycyjnie postrzeganą strukturę, tworzy swoją własną, wyraźną strukturę. To takie dźwiękowe szaleństwo, można pomyśleć. Szaleństwo, które prowadzi jednak do postawionego w tytule tej kompozycji pytania i to w dość czytelny sposób. Adamek odwołuje się tu do naprawdę wielu tradycji. Usłyszą Państwo zatem inspirację afrykańską obrzędowością, ale także żarliwość hiszpańskich pieśni religijnych, no i figlarność charakterystyczną dla czeskiej, morawskiej kultury. Część pierwsza tej kompozycji to Slotha, Setting a Trap for Divine, czyli Slotha, zastawienie pułapki na boskie istoty. I to właśnie ten moment, kiedy na pierwszym planie u Ondrzeja Adamka do głosu dochodzi oddech. Te oddechy z czasem stają się wyraźniejsze, a w końcu orkiestra zaczyna w jakimś

sensie współoddychać z wykonującą partię solową Magdaleną Korzeną. To właśnie w pierwszej części Adamek odwołuje się także do tego bardzo pierwotnego wymiaru religijności, do rytuału. Potem postawienie tytułowego pytania, czyli gdzie jesteś? No i odpowiedź. Peter sent me back, czyli Piotr odesłał mnie z powrotem. Chodzi rzecz jasna o świętego Piotra. Następnie coś, co Andrzej Adamek opisuje jako punkt zwrotny. Saeta, czyli ten moment, w którym odwołuje się do głęboko emocjonalnych pieśni religijnych charakterystycznych dla kultury flamenco. Confession, czyli spowiedź. An angel, anioł. Levitation, lewitacja. I to moment, w którym Andrzej Adamek wraca do swojego zainteresowania pierwotną obrzędowością. Postawienie swego rodzaju konkluzji. Nie macie tu. You are not here, ale to jeszcze nie koniec cyklu. Potem Andrzej Adamek proponuje delikatny szept, czyli pieśń zatytułowaną Gentle Whisper. Następnie następuje ostateczne postawienie konkluzji, ale pozwolą Państwo, że to zdradzę już Państwu po wysłuchaniu tego cyklu 13 pieśni Andrzeja Adamka. Where are you? Czyli gdzie jesteś w domyśle, gdzie jesteś Boże? Partię solową na mezzo-sopran amplifikowany wykonuje Magdalena Korzena, a towarzyszą jej artyści Orkiestry Sinfonii Orchester des Bayerischen Rundfunks pod batutą Sir Simona Rattla.

0: Země
1: přece.
0: Země přece.

scoppio, musica e placino, di sempre donne.

Bandernya, bandernya.

Are you in? Are you in?

pancia, ma gli pasci a di. Tassia amna pranas.

Tak jak wszystko zaczyna się dla Andrzeja Adamka od oddechu, tak i w oddechu się kończę. Natomiast ta odpowiedź na pytanie postawione w tytule tych pieśni brzmi po prostu everywhere, czyli wszędzie. No a to tytułowe pytanie to where are you? Gdzie jesteś? W domyśle, gdzie jesteś? Boże, albo gdzie jesteście? Bogowie, biorąc pod uwagę ten specyficzny, ekumeniczny jakby charakter pieśni Andrzeja Adamka, nawiązania do tradycji Bliskiego Wschodu, afrykańskich, do tradycji hiszpańskiej, no i rodzimej z perspektywy samego Adamka, muzyki czeskiej. Utwór zabrzmiał w interpretacji Magdaleny Korzeny, która jednocześnie jest adresatką dedykacji tej partytury, a towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna Radia Bawarskiego pod batutą Sir Simona Rattla, który zamówił u Andrzeja Adamka ten właśnie cykl pieśni na amplifikowany mezzo-sopran i orkiestrę symfoniczną. Przyznają Państwo, że może to nie do końca typowy programowy wybór, bo koncert, do którego wracamy dziś na falach programu Drugiego Polskiego Radia, nie był to koncert Festiwalu Muzyki Nowej, to był zwykły abonamentowy koncert w Izar Filharmonii. Jednak twórczość Andrzeja Adamka, Sir Simon Rattle w zasadzie przedstawił obok stanowiącej klamrę absolutnej symfonicznej klasyki. Był Haydn, będzie Brahms, bo to właśnie jego czwarta symfonia, E-moll op. 98, zakończyła ten program koncertu Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego. Inaczej niż w przypadku drugiej i trzeciej, swoją czwartą, ostatnią symfonię, op. 98, Johannes Brahms po raz pierwszy prezentował nie w Wiedniu, a w Meiningen z tamtejszą orkiestrą dworską. Meiningen było, delikatnie rzecz ujmując, nieco mniejszym ośrodkiem niż Wiedeń i tam symfonia E-moll spotkała się z naprawdę ciepłym przyjęciem. Wiedeń, przy okazji pierwszego zetknięcia z muzyką Brahmsa z op. 98, kolokwialnie mówiąc nieco bardziej, kręcił nosem. Jednym z największych krytyków tej symfonii był Hugo Wolf. Tak, zwolennik Wagnera. Według niego Brahms skomponował ją absolutnie bez pomysłów. Jednak, cóż, w naszą historię często wpisane są pewne paradoksy, bo jeden z tych artystów, który w zasadzie wyrósł na eksperymentach Wagnera z chromatyką, czyli Arnold Schönberg, cenił nad wyraz nie tylko czwartą symfonię Brahmsa, ale Brahmsa w ogóle, w tym najbardziej chyba to, co sam opisywał na ciągłym rozwijaniu wariacji. To ta część dorobku symfonicznego Johannesa Brahmsa, który z perspektywy Arnolda Schönberga był po prostu

prostu absolutnym kultem kunsztu klasycznych przetworzeń. Brahms napisał symfonię w sposób monumentalny, ale już od pierwszej części słychać, że cały ten ogrom jego symfoniki rodzi się z bardzo prostego pomysłu motywicznego. To w zasadzie jeden wznoszący się interwał i jeden interwał opadający. A Brahmsowi ten króciutki pomysł służy jako punkt wyjścia do rozwijania naprawdę długich myśli muzycznych. Zresztą w takim organicznym wręcz rozwoju współistniejących tu z licznymi kontrapunktującymi te główne myśli motywami. To wszystko to naprawdę złożona interakcja motywów, którą nie do końca pozytywnie oceniła jedna z przyjaciółek kompozytora, Elisabeth von Herzogenberg. To właśnie ona napisała do niego list, w którym padły te oto słowa. Cieszę się z całym podekscytowaniem naukowca, odkrywając sekrety twojego dzieła, ale przychodzi moment, w którym wkrada się pewna wątpliwość, że jego piękno nie jest dostępne dla każdego zwykłego miłośnika muzyki. Z naszej dzisiejszej perspektywy trudno odnieść te słowa do czwartej symfonii Johannesa Brahmsa, ale jak się okazuje, z perspektywy publiczności słuchającej tego dzieła w latach 80. XIX już wieku, Brahms nie w każdym momencie tej akurat symfonii postąpił absolutnie zgodnie z tradycją i XIX-wieczną konwencją. Część pierwsza zdradza to upodobanie Brahmsa do szczególnie kunsztownej gry przetworzeniami, a część druga rozpoczyna się, chciałoby się powiedzieć, no właśnie mało konwencjonalnie, takim mocnym gestem, który pobrzmiewa w partiach waltorni. Potem rozpoczyna się zdecydowanie bardziej osadzona w tradycji wolna część symfonii z charakterystycznymi, bardzo delikatnymi akordami pizzicato w partiach instrumentów smyczkowych, które towarzyszą, no właśnie, jak mogłoby się zdawać, niekończącej się wręcz melodii, która pobrzmiewa w instrumentach dętych. Zresztą charakter części drugiej symfonii e-moll Johannesa Brahmsa najlepiej chyba podsumował Karl Geiringer, muzykolog, dla którego ta akurat część była cieniem nieuchronnego losu. Część trzecia to scherzo, no ale właśnie, bardzo mało typowe, bo zamiast scherza z triem, Brahms słuchaczom zaproponował w trzeciej części symfonicznego cyklu klasyczną formę sonatową. Muzyka zresztą też jest bardzo niejednoznaczna, bo momentami pobrzmiewa w niej czysta radość, momentami bardzo surowy rodzaj energii, a Brahms wszystkiemu temu dodaje blasku, wykorzystując w orkiestracji flet piccolo i trójkąt. Część czwarta jest być może tą najmniej konwencjonalną, bo zamiast, no właśnie, tradycyjnej formy sonatowej mamy tu wariacje i to wariacje bardzo wprost nawiązujące do dawnej tradycji ostinatowych form barokowych. Zresztą Brahms wprost cytuje tu pewien fragment muzyki z kantaty numer 150 Jana Sebastiana Bacha. I choć dla Arnoncourta ta muzyka była bliższa francuskiemu barokowi niż muzyce Jana Sebastiana Bacha wprost, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Brahms, odwołując się w taki, a nie inny sposób do przeszłości, złamał klasyczną, XIX-wieczną konwencję symfonii. Najlepiej zresztą słychać to w momencie, gdy symfonia się kończy, bo zamiast promiennego akordowego zakończenia słyszymy coś, w czym nie ma ani krzty triumfu, nie ma radości. Jest rodzaj buntu i surowa, chciałoby się wręcz powiedzieć, intensywność. Brahms pozostawia słuchacza w absolutnym poczuciu ciszy. Bogata i zawiła historia Johannesa Brahmsa i jego symfonii z krytyką muzyczną prowokuje dziś jeszcze jeden rodzaj refleksji. Wspomniałem Państwu, że w finale czwartej symfonii, symfonii e-moll, pojawia się cytat z pewnej kantaty Jana Sebastiana Bacha. Ta kantata to Nach dir Herr verlanget mich, czyli w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego: do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje, w Tobie położył ja ufanie swoje. Za co niech wstydu i żałosnych proszę, nieprzyjacielskich śmiechów nie odnoszę. I być może symfonię Brahmsa, czwartą symfonię e-moll, Hugo Wolf wyśmiewał, ale już inni, nawet ci najbardziej awangardowo, można powiedzieć, nastawieni do tradycji ze wspomnianym tu Schönbergiem na czele, kompozycję cenili. No i nie dziwi, że jako część absolutnie klasyczną

innego repertuaru. Przetrwała ona w programach koncertów do dziś. Cztery części symfonii e-molto: Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso, no i Allegro energico e passionato. A dziś opus 98 Brahmsa, czyli jego symfonia e-moll. Jak się Państwo przekonają, zabrzmi w dość niespiesznym, ale za to eleganckim i naprawdę poetyckim wykonaniu. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, dyryguje Sir Simon Rattle.

Brahms frapująco kończący swoją czwartą symfonię e-moll op. 98 nie porzucił po tej kompozycji muzyki symfonicznej. Przypomnijmy, bo przecież potem jeszcze powstał choćby jego koncert podwójny. Tak czy inaczej, to była właśnie ostatnia symfonia Johannesa Brahmsa, symfonia e-moll op. 98, koncertowa interpretacja Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod batutą sir Simona Rattla. Jak łatwo się domyślić, po takim wykonaniu był jeszcze bis.

To Brahms raz jeszcze, ale tym razem ze zdecydowanie mniejszym kulturowym bagażem, zabrzmiał jeden z jego tańców węgierskich, trzeci w tym zbiorze taniec F-dur. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego pod batutą swojego szefa artystycznego, Sir Simona Rattla, a ja przypomnę, że tak zakończył się koncert, który w Isar Filharmonii w Monachium odbył się dokładnie 8 maja tego roku. Do 22 mamy jeszcze 23 minuty. Ja wrócę z Państwem do muzyki Józefa Haydna. Zabrzmi jedno z jego triów fortepianowych, jedno zresztą z tych późnych, wirtuozowskich. I tak, girlandowa wręcz wirtuozeria muzyki Haydna łączy się tu z takim delikatnym posmakiem melancholii. Mam dla Państwa trio G-moll, 19 w 15 rozdziale katalogu Hobokena i interpretację tria Gaspar.

muzyka Józefa Haydna, raz jeszcze dziś. Jego trio fortepianowe G-moll 19 w 15 rozdziale katalogu Hobokena zabrzmiało właśnie w nagraniu Tria Gaspar, artystów, którzy ostatnimi laty starają się dokonać kompletu nagrań triów fortepianowych.

fortepianowych tego kompozytora. Na koniec jeszcze jedno nagranie tego zespołu. Bardzo osobista kompozycja Sally Beamish. Osobista, bo wspominająca matkę, choć także odnosząca się w jakimś sensie do twórczości Haydna na trio fortepianowe. Gra Trio Gaspar.

0: Te post-hajdnowskie refleksje Sali Bimisz wspominające jej matkę, czyli utwór Trans w interpretacji tria Gaspar, kończą dzisiejszą Filharmonię Dwójki. Dziękuję zatem i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: To się czyta.
3: Ante Tomić. Czymże jest mężczyzna bez wąsów? Pieniądze? Nie każdy może mieć pieniądze. Człowiek wariuje, dopada go chciwość, zaczyna pozwalać sobie na ekscesy. Słyszałem, że w Hercegowinie dwóch takich, co przyjechali z Niemiec, zrobiło sobie zawody. Kto ma piękniejszego stracha na wróble?
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Serdecznie zapraszam. Łukasz Lewandowski.
1: Autopromocja.
0: Program Drugi Polskiego Radia jest 22:00.

0: 22, niedziela, czyli w dwójce czas na wieczór płytowy. Kłaniamy się Państwu. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska oraz my,
1: czyli Krzysztof Dziuba
0: i Przemek Psikuta. 490. wydanie wieczoru płytowego dziś przed nami. Dziś będzie transowo, tanecznie, trochę popowo, trochę punkowo. Dwie płyty, które jak najbardziej powinny zabrzmieć w tej audycji. Pierwsza nie do końca oczywista, chociaż wpisująca się w szeroko lubiany też przez nas nurt krautrocka, czyli formacja La Düsseldorf. No a w drugiej części New Order, czyli wszystko jasne, kiedy wymawiamy nazwę tego zespołu.
1: Zespół La Düsseldorf, powiedziałeś, że nieoczywisty. Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, na dzisiaj, czyli na noc przesilenia letniego, rzecz absolutnie idealna. Trochę takiego elektronicznego chłodu dzisiaj powieje z głośników za sprawą grupy La Düsseldorf, a także za sprawą New Order w drugiej części. No ale też pierwsza płyta, której dzisiaj posłuchamy, czyli wydany w 1978 roku album Viva niemieckiego zespołu La Düsseldorf, to jest muzyka, która bije radością. To jest taka, powiedziałbym, krautrockowa oda do radości. Witamy lato, więc cieszmy się wraz z tą entuzjastyczną muzyką. Owszem, mało znaną, raczej zapomnianą, bo kiedy mówimy o krautrocku, to być może La Düsseldorf nie przychodzi nam w tej pierwszej piątce zespołów, które byśmy wymienili. Nie wiem, czy to Faust, czy zespół Noi Klausa Dingera, który też przecież założył La Düsseldorf. Ale jednak po latach mam wrażenie, że ta muzyka wiele nam mówi o całym nurcie. No a swego czasu, to też trzeba dodać, La Düsseldorf odnosił sukcesy, mimo że to grupa, która działała bardzo krótko, bo na przełomie lat 70. i 80. plus jeszcze krótki powrót, no, 20 lat temu to już było, to wtedy właśnie za sprawą albumu Viva przeżywała swój sukces, także komercyjny, także za sprawą singla, czyli utworu Rainita, który pojawi się na pierwszej stronie tej płyty. Utwór też jako singiel nieoczywisty, bo to jest długa kompozycja instrumentalna, która trafiła na listy przebojów w Niemczech i która też była wybierana właśnie wtedy, w 1978 roku, przez niemieckich krytyków, radiowców za utwór roku 78.
0: Tak, na pewno tak.

0: Wspominamy przy okazji prezentacji kolejnych płyt z tego właśnie no, szeroko pojętego nurtu krautrockowego, jak ciekawie rozchodziły się, prawda, głównie w Europie te płyty, jaki często zaskakujący sukces odnosiły. Pamiętam, kiedy prezentowaliśmy pierwszą płytę Noi, wydaną w 1972 roku w wieczorze płytowym. Zestawiliśmy ją wtedy z trzecią płytą zespołu Focus z tego samego roku. Jak wielu słuchaczy odezwało się do nas wtedy, pisząc, że ten zespół jest dla nich nowością, że nie znali tej grupy.
1: No to La Disorder to jeszcze bardziej, to jest jeszcze gdzieś tam
0: no właśnie
1: głębiej, jeszcze powiedziałbym, że to jest wiedza jeszcze bardziej tajemna, jeżeli już mówimy o takiej perspektywie.
0: Tak,
1: prawda?
0: A jednocześnie przecież te grupy to zespoły, które później były inspiracją, są do dziś.
1: No David Bowie był fanem La Disorder. Sam użył takich słów, że muzyka grupy La Disorder to jest ścieżka dźwiękowa lat 80. Cytat bardzo często przywoływany w kontekście tego niemieckiego zespołu.
0: Ale także, prawda, późniejsi twórcy jak Tortoise, jak Stereolab, jak Radiohead, John Greenwood, o którym sporo mówiliśmy przed tygodniem. Te zespoły wracają. Płyty cieszą się wzięciem po latach. Najlepszy dowód wznowienia, pamiętam kilka albo nawet już kilkanaście lat temu, cała ta fala wznowień albumów Noi, także na winylach. No i mamy też świetny okres znów dla zespołu New Order, ponieważ niedawno ukazały się kolejne wznowienia, kolejne partie wszystkich tych klasycznych płyt na long playach. Zespół w trasie, zespół koncertuje, zespół bardzo lubiany, szanowany, wiemy, przez wielu, wielu naszych słuchaczy. Zespół w pewnym sensie kontrowersyjny, bo gdzieś tam na swój sposób nierówny. Ich płyty jako całości można dyskutować, czy to są płyty na miarę, no już nie, myślę, że dzisiaj nazwa Joy Division też padnie, chociaż no tutaj trzeba to grubą kreską oddzielić, ale zespół na pewno z wielkimi przebojami, a także z fantastycznymi remiksami. Od razu możemy się przyznać, że rozmawiamy już od dłuższego czasu o albumie Substance, który w przyszłym roku będzie obchodził 40-lecie. No i to będzie, myślę, świetny też punkt do rozmów, czym w latach 80. był remix i też sama ta kompilacja, prawda, New Order, która przyszła tuż po płycie, której dziś posłuchamy, otworzyła drzwi na trochę nowe myślenie o przeboju i ubieraniu go w całe płyty, w całe takie koncepty. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy w drugiej części Brotherhood, czyli czwarta płyta studyjna New Order. Tak rocznicowo pomyśleliśmy, a także dlatego, że to album, który no bardzo mocno już także flirtuje z taneczną elektroniką, z synth-popem, który też na pewno byłby zupełnie inny, gdyby nie cała ta wielka, szeroka scena niemiecka, w tym zespoły z Düsseldorfu.
1: A dzieje zespołu La Düsseldorf rozpoczynają się po rozpadzie grupy Noi. Klaus Dinger no, nie chciał już tworzyć muzyki tak ascetycznej, konceptualnej. Założył więc własną formację razem z bratem Tomasem Dingerem i Hansem Lampe. Debiutancki album to rok 76 i spory sukces, dzięki któremu zespół mógł pozwolić sobie na własne studio nagraniowe. I to była ważna zmiana, bo po raz pierwszy Klaus Dinger miał pełną swobodę pracy bez producenta, Connie'ego Planka. Ważna postać, Connie Plank, proszę państwa, właściwie dla historii krautrocka, dla historii niemieckiej muzyki lat 70. No, można by poświęcić mu cały cykl audycji, myślę, też tych płyt, które realizował. Ale Viva to jest album, który to jest właśnie ta płyta Klausa Dingera, która powstaje bez Connie'ego Planka we własnym studiu. No i Viva dojrzewa przez kilka lat i jest efektem no, takiego nieograniczonego czasu spędzonego w studiu.

0: Właśnie wtedy Dinger zaczął odchodzić od tego charakterystycznego brzmienia, które poznaliśmy w Noi, choć nie do końca przecież, w stronę czegoś bardziej emocjonalnego, romantycznego, popowego. To są już rzeczy, powiedziałbym, bardziej podniosłe. Też trochę mam wrażenie robione czasami z myślą o szerszej publiczności, o większym rynku. I tak było w przypadku płyty La Viva, że Klaus Dinger liczył na to, że album będzie miał szeroką dystrybucję także poza granicami Niemiec. Ten plan nie spełnił się do końca, bo fiaskiem niestety zakończyły się rozmowy z wytwórnią w sprawie dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, ale album Viva ukazał się w Wielkiej Brytanii, gdzie odniósł no, jako taki sukces, natomiast w Niemczech sprzedał się właśnie wtedy pod koniec lat 70. w liczbie ponad 150 tysięcy egzemplarzy. Także sukcesy na listach przebojów, wspomniany utwór Rainita, którego za chwilę razem posłuchamy. No, Viva jest bardziej popowym, ciemniejszym i bardziej też nieuporządkowanym obliczem Klausa Dingera. No, taki niezwykły paradoks tworzy się na tej płycie, bo melodie są chwytliwe, rytmy taneczne, jest to motorik znane z grupy Noi, ale wykonanie, ta warstwa brzmieniowa, sposób realizacji jest niezwykle surowe, takie brudne, momentami wręcz anarchiczne. No, to jest album stworzony przez idealistę, jakim niewątpliwie był Klaus Dinger. No, i te jest, jego, i jego różne ideały tutaj też dochodzą do głosu, szczególnie na drugiej stronie, o której jeszcze Państwu opowiemy.
1: Tak, to jest znak firmowy też właśnie zespołu Noi i zespołu Faust, to o czym powiedziałeś.
0: To jest taki romantyczny Faust, ta płyta Viva, bym powiedział, że tutaj, prawda, jest ta surowość, ale z drugiej strony jest ta euforyczność, podniosłość, jest ta krautrockowa oda do radości.
1: Tak, i tutaj możemy zadać pierwsze pytanie, pierwszy temat. Zostańmy w świecie krautrocka, w świecie niemieckim. David Buckley, autor tej słynnej, chyba najsłynniejszej biografii Kraftwerk, pisze o tym okresie właśnie, kiedy powstają pierwsze płyty La Düsseldorf, że Niemcy były wtedy cool. Bowie i Iggy postanowili nawet zamieszkać w Niemczech. 18-letni Gary Webb szukał dla siebie pseudonimu artystycznego, wybrał nazwisko Newman, bo wydawało mu się odpowiednio niemieckie. W istocie było holenderskie, ale to nie miało żadnego znaczenia. W tym czasie najwyższy arbiter dobrego smaku w Wielkiej Brytanii, król eteru John Peel, ogłosił płytą roku album niemieckiego zespołu Tangerine Dream. Pomogło to nie tylko w promocji grupy Edgara Frezego, ale także właśnie innych kapel krautrockowych na wyspach. Noi, Harmonia, Ken, Cluster i właśnie La Düsseldorf zaczęły z niezłym skutkiem sprzedawać tam swoje płyty tylko dlatego, że pochodziły z Niemiec. No właśnie, ta marka, ta flaga pomagała nam po latach, po 50 latach, no oczywiście ze smakiem poruszamy się, podróżujemy po tych niemieckich ośrodkach, prawda? Wielokrotnie zaglądamy do poszczególnych ośrodków, studiów, miast, ale wtedy to tak wyglądało. I jeszcze jedno, obie płyty dziś łączy produkcja studyjna, bo Brotherhood to jest płyta mocno taka dopieszczona w różnych studiach europejskich, no na wyspach ona powstawała, ale w kilku ośrodkach, w kilku miastach.
0: Niemcy były cool w latach 70. To też, skoro mamy teraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czas, kiedy sukcesy odnosi rzeczywiście reprezentacja RFN-u z Beckenbauerem, z Millerem. Bayern Monachium wygrywa w Lidze Europy, także to był dobry czas dla RFN-u rzeczywiście.
1: No właśnie, a wczoraj Niemcy się wygrzebali. Wygrali.
0: Tak jest.
1: Wygrali przegrany mecz, także też jesteśmy otwarci, proszę państwa.
0: Będziemy przywoływać tych słynnych słów na temat tego, na czym polega piłka nożna i kto wygrywa na końcu.
1: Ale na Mundial jesteśmy otwarci. Wieczór płytowy @polskieradio.pl, Facebook wieczoru płytowego działa. Napisali już państwo kilka bardzo ciekawych listów. Przejdziemy do nich pomiędzy oczywiście

0: oczywiście stronami płyt. Słuchamy, prawda?
1: Tak, słuchamy muzyki, która wedle Dingera miała wywoływać poczucie wspólnoty, zbiorowego uniesienia, coś pomiędzy rockowym koncertem i tutaj te efekty brzmieniowe, te takie nagrania terenowe z koncertu też się pojawią, stadionowy śpiew, no, transowy rytuał, tak można to nazwać. Ruszamy wraz z grupą La Düsseldorf w rytmie Motorik. Album Viva, który rozpoczyna się od kompozycji tytułowej, czyli no, takiego właśnie hymnu na cześć ziemi. Viva, niech żyje ziemia, niech żyje nasze życie. Następnie White Overalls, czyli no już taki punkowy mocno utwór. I w ogóle też chciałem zauważyć, że ta płyta jest trochę nawet w swojej warstwie wizualnej punkowa. Nawet jak spojrzymy na okładkę, to jest ona bardzo w duchu DIY. Napis Viva, namalowany za pomocą graffiti. Gdzieś tam jeszcze odciśnięty kontur płyty winylowej, który przebija przez tę tekturę.
0: Jednocześnie fajnie nawiązuje do okładek zespołu Noi.
1: I to jest to właśnie. Rainita, czyli wspomniany największy przebój z tej płyty, kompozycja prawie 8-minutowa.
0: Która mogłaby znaleźć się na składance Substance, zremiksowana, tak mi się wydaje.
1: No i była remiksowana, był to utwór, którego słuchali najróżniejsi artyści, inspirowali się. No, popularność Rainity była tak duża, że wytwórnia EMI zaoferowała grupie La Düsseldorf 1 000 000 marek za zerwanie dotychczasowego kontraktu. Taka jest legenda dotycząca tego utworu. No i jeszcze sam tytuł. Rain to oczywiście Ren, rzeka w Niemczech, która no, niesie ze sobą wiele symboliki, wiele różnych historii. No i ta końcówka, Ita, Rainita, to jest końcówka imienia Anita, czyli końcówka imienia Anity Hedman, ukochanej Klausa Dingera, z którą rozstał się kilka lat wcześniej, ale która powracała w jego pieśniach, powracał ten motyw Anity później w wielu utworach Klausa Dingera, Liebe Honig Anita, tak często wspominał swoją byłą ukochaną.
0: W ogóle cały krautrock naznaczony jest tymi symbolicznymi tytułami, prawda? Już sformułowanie krautrock, które przecież przyszło z Anglii. Kraut, kapusta, początkowo Brytyjczycy, no w takim dosyć pejoratywnym kształcie, zabarwieniu nazywali tak muzykę z Niemiec, ale później stopniowo to sformułowanie utraciło to zabarwienie. No właśnie, to są takie ukryte znaczenia na tych płytach. Rainita i...
1: Później coś, co nas wszystkich zaskoczy, czyli Vögel, ptaki, śpiew ptaków przez 1,5 minuty po tym hymnie dla Renu, a następnie zamykająca pierwszą stronę piosenka Geld, czyli pieniądze. No, kolejna piosenka o pieniądzach w historii muzyki rockowej, tym razem w wydaniu niemieckim. La Düsseldorf, album Viva, nagrany w składzie Thomas Dinger, wokal, perkusja, Hans Lampe, bębny, perkusja, Andreas Schell, który pojawi się na drugiej stronie, Klaus Dinger, czyli wokal, perkusja, gitary, Nicolas van Rijn, to jest pseudonim Klausa Dingera, który pojawia się tutaj w jednym utworze, i Harald Koniecko, grający na gitarze basowej. Album Viva, wydany w 1978 roku, zarejestrowany w studiu grupy La Düsseldorf.

Viva, album grupy La Düsseldorf z 1978 roku. Część pierwsza tej płyty za nami, a na niej 5 kompozycji. Utwór tytułowy Viva, Fight Overalls, Rainita, Fügel i przed chwilą punkowa piosenka o pieniądzach, czyli Geld. Zespół Klausa Dingera z jego bratem Tomasem Dingerem w składzie, a także Hansem Lampe, Andreasem Schellem i Haraldem Koniecko. Album zrealizowany w studiu grupy La Düsseldorf opublikowała to niemiecka wytwórnia Strand, działając

0: Ta pod auspicjami Teldeku. A my słuchaliśmy pierwszego winylowego wydania tej płyty, co mam nadzieję było słychać, bo jak to się mówi, troszkę smażyło i dodawało klimatu temu krautrockowemu brzmieniu.
1: Bardzo fajnie trzeszczy ta płyta i jak dla mnie to Geld mógłby być singlem promującym ten album. Zadziorny, transowy. Już wiemy, dlaczego w tym utworze dochodzą goście. Dochodzi bas Haralda Koniecko. Te gitary takie nawiązujące mocno do brzmienia Noi, prawda? Oni lubili ten ekoplex, tę przystawkę charakterystyczną. Tutaj echa tego brzmienia wyraźnie słyszeliśmy. Pan Piotr napisał tak. Dobry wieczór płytowy, motoryczny i elektroniczny. Nie wiem, na co bardziej się cieszę. New Order czy La Düsseldorf. Obie prezentowane płyty świetne. Krautrock w wieczorze płytowym rewelacyjnie. Czekałem również na prezentację kolejnego albumu New Order. Brotherhood to mój drugi ulubiony krążek tej grupy z lat 80. zaraz po Power, Corruption and Lies. Braterstwo prezentuje jeszcze styl grupy sprzed tanecznego, klubowego i do bólu syntezatorowego albumu Technique. Muzycy New Order obrali wtedy kierunek, za którym osobiście nie przepadam. Moim zdaniem Brotherhood lepiej przetrwało próbę czasu niż Technique, odnosząc pełne zwycięstwo nad zmianami mód i stylów muzycznych. Nawet mimo lżejszego wokalu, bardziej motorycznych rytmów. Tutaj pan Piotr opisuje płytę, której będziemy słuchali w drugiej części. I teraz przechodzimy do części poświęconej Vivie. Na krążku Viva także odczuwalne wątki elektroniczne. Drugą jego stronę zajmuje hipnotyzujący epos Cha-Cha 2000, będący przynajmniej moim zdaniem elektroniczną wersją prog rocka. To prawdziwa muzyka drogi. Raz dziki pęd, innym razem konsekwentny galop, a pomiędzy nimi czas na przystanki i wyciszenie. Choć Cha-Cha 2000 wyraźnie różni się od twórczości Klausa Schulzego, to jednak mam wrażenie, że wyrosła z tej samej muzycznej gleby i podobnych elektronicznych niemieckich fascynacji. Pisze pan Piotr, któremu bardzo dziękujemy. No właśnie, tutaj ten wątek, który pan porusza o tym wyjściu trochę z tego samego, prawda, z tej bazy, z tego podglebia, właśnie Klaus Schulze, który był perkusistą w zespole Ashra Temple, to co działo się też właśnie w Berlinie, to co robili Tangerine Dream, to wszystko się w sposób naprawdę bardzo ciekawy gdzieś tam przenikało, prawda? Właśnie w drugiej połowie lat 70. Bo pierwsza połowa lat 70. ten kraut był czysty, te ośrodki bardzo wyraźnie się od siebie różniły, a później no właśnie, te style, te mody się trochę ze sobą zaczęły przenikać i wchodzi pop, wchodzi komercja, wchodzi parkiet, dlatego New Order też się bardzo zmienili.
0: I to się podobało szerokiej publiczności, choć Klaus Dinger pozostawał idealistą, o czym przekonamy się w drugiej części, w utworze Cha-Cha 2000, czy też Cha-Cha 2000. Ale jeszcze krótkie zdanie od innego z naszych słuchaczy, również pana Piotra. Cytowałeś Piotra C, ja oczko wyżej w alfabecie, Piotr B, nasz stały słuchacz również. Patrzę, Viva, i już się ucieszyłem, że chodzi o arcydzieło wakacyjnego gotyku do samochodu, czyli trzeci album Exmal Deutschland. Aż tu doczytałem, że Düsseldorfianie i w porządku, motorycznego krauta zapowiadającego synthy pop nigdy za wiele w wieczorze płytowym.
1: A Exmal pamiętamy oczywiście.
0: Pozdrawiamy panie Piotrze, pamiętamy, tak, no, jest na naszej liście.
1: Chętnie słucham, choć kiedyś miałem okazję już poznać obie te płyty, pisze pan Andrzej. Po latach być może ta muzyka w inny sposób wybrzmi i będzie rezonowała, wzbudza wspomnienia, wzbudza emocje. No właśnie,

0: Słuchamy dziś po wielu latach. Lata 70. To jest oczywiście Tygiel, choć Viva to jest rok 78, to jest dopiero Tygiel, można by powiedzieć, bo mamy już scenę punkową w pełnym rozkwicie. No i mamy właśnie coś, co za chwilę wystrzeli. Cała scena New Romantic, scena syntezatorowa. Tak, Viva ciekawa, Viva post-rockowa, post-progowa. Można pewne elementy tutaj rzeczywiście usłyszeć, które później rozwinęły formację. Także w Stanach.
1: No i skoro został przywołany ten prog-rock, no to kompozycja, która teraz na nas czeka, trwa 20 minut z groszem, z sekundą. Wedle tego, co napisane jest w insercie do płyty Viva grupy La Düsseldorf. No, wśród fanów utwór Cha-Cha 2000 uchodzi za arcydzieło Klausa Dingera. Często przywoływane są tutaj w tym kontekście słowa samego Dingera, który chciał, żeby ten utwór był wyrazem wiary w przyszłość, w możliwość stworzenia lepszego świata z refrenem "This will be paradise if we open our hearts, if we open our eyes". To będzie raj, jeśli otworzymy nasze serca, jeśli otworzymy nasze oczy. Nic z ironii, nic z punkowej, nowofalowej ironii, tylko taka, powiedziałbym, czysto hipisowska wiara Klausa Dingera, który naprawdę wierzył w tę wizję, w przeciwieństwie do wielu postpunkowych artystów końca lat 70. No, patrzył na ten 21 rok, na ten rok 2000 tytułowy, Cha-Cha 2000, z entuzjazmem, a nie z lękiem. No i jest to takie świetne podsumowanie tej euforycznej, niezwykle optymistycznej płyty Viva. Płyty, która, co też można powiedzieć o stylu w ogóle Klausa Dingera, także jego wcześniejszej grupy Noi, że to jest taka muzyka bardzo wprost, prawda? Nie jest to muzyka egzaltowana w żaden sposób. Oczywiście, jeżeli zostawimy tę warstwę ideologiczną, tę pozamuzyczną, nie jest to muzyka specjalnie też poszukująca gdzieś w innych nurtach, w jakiejś sztuce wysokiej. I to też podkreślał Klaus Dinger. Na przykład w wywiadzie dla magazynu The Wire mówił tak: nie interesowało mnie tworzenie czegoś intelektualnego. Chciałem muzyki dla ludzi. Muzyki, która daje energię, która jest pozytywna i sprawia, że człowiek czuje się lepiej. Nigdy nie chciałem być częścią elity czy awangardy. Chciałem robić muzykę dla wszystkich. Muzyka powinna jednoczyć ludzi. No i w tym cytacie właściwie zawiera się cały manifest albumu Viva.
0: Tak, i to skoncentrowanie się też na technicznym aspekcie rytmu, prawda? Pulsu odmierzanego. Rockowy beat powiedział o swojej grze w zespole Noi kiedyś: beat odarty z ozdobników aż do lśniącego podwozia. Minimalistyczna rama, na której można było budować i improwizować. No i trochę tak jest. Ta rama w całym szerokim nurcie postrokowym jest wszechobecna, prawda?
1: 21 czerwca 2026 roku w dwójce w wieczorze płytowym spoglądamy teraz na rok 78, a ten z kolei spogląda na rok 2000. Cha-Cha 2000, Cha-Cha 2000, czyli kompozycja, która wypełnia całą drugą stronę albumu Viva niemieckiej grupy La Düsseldorf.

Get up.

9 minut po 23. Wieczór płytowy w dwójce. Druga strona naszej pierwszej płyty Viva formacji La Düsseldorf z 1978 roku, a na stronie B tylko jedna 20-minutowa kompozycja Czacza 2000. Klaus Dinger i jego kompanii. Ta druga strona znacznie mniej trzeszczała,

0: I...
1: To znaczy, że mniej się słuchało.
0: No właśnie, może ktoś nie słuchał do końca.
1: Mniej przebojów.
0: Trochę go rozumiem, jeśli nie słuchał tego utworu do końca, bo oczywiście flagowy utwór La Düsseldorf, ale po latach, nie wiem, jakoś jak słucham go teraz, nie jest to rzecz tak intrygująca, tak świeża, jak pierwsze płyty Noi.
1: Albo pierwsza strona płyty Viva.
0: Albo pierwsza strona, tak. Na pewno elementy pierwszej strony Viva gdzieś tam bardziej przykuwają moją uwagę. No ale to jest też taki znak czasu i charakterystyczny element, powiedziałbym, sceny szeroko pojętej niemieckiej. Bardzo lubili całymi stronami myśleć. No to wyszło, na przykład płyty Tangerine Dream, prawda? Te drugie strony, a później już całe płyty Schulze, Ashra Temple. No dużo, dużo by wymieniać. Dziś słuchamy tego wycinka tamtejszej sceny. No i z pewnością świetna robota studyjna, którą tutaj wykonano. I mówiliśmy, prawda, Krzysztofie, słuchając, że to jest zrobione trochę na przekór tym dopieszczonym niektórym produkcjom z drugiej połowy lat 70. Mamy ten sznyt taki właśnie trochę punkowy, chociaż dla mnie na drugiej stronie jest trochę za mało tego było.
1: Już zdecydowanie za mało. No nie było tutaj choćby takich akcentów, jakie pojawiły się w piosence Geld czy White Overalls, no, punkowych numerach grupy La Düsseldorf. Ale jest jeszcze jedna rzecz na przekór zrobiona, czyli właśnie ten idealizm, tak? Ta wiara w przyszłość mimo wszystko. Cha-Cha 2000 spoglądamy na XXI wiek z nadzieją, podczas gdy punkowcy śpiewają o no future, a my tutaj właściwie językiem punka wyśpiewujemy no, takie ideały hipisowskie, można powiedzieć. No, jest to na pewno szczególna płyta na tle zjawiska, jakim był krautrock. Bardzo radosna, utopijna, euforyczna. No, album, na którym ten mechaniczny rytm Noi napędza jeszcze dodatkowo no, taką muzykę zbiorowej euforii i marzeń o przyszłości. Na koniec może naszego spotkania z grupą La Düsseldorf i z albumem Viva przytoczę Państwu cytat z Juliana Cope'a, czyli brytyjskiego muzyka i krytyka, historyka krautrocka, który napisał o płycie Viva tak. Nie ma nic podobnego do tego szalonego, glam rockowego galopu La Düsseldorf. Viva jest chyba najczystszą destylacją tej obłąkanej, imprezowej muzyki. Jest w niej coś tak euforycznego i podnoszącego na duchu, że trudno się nie uśmiechnąć, gdy zaczyna się utwór tytułowy. To słowa Juliana Cope'a. Absolutnie się chyba z tym zgadzamy. No i to określenie krautrockowa oda do radości to jest też, mam wrażenie, coś, co trafia w punkt. No, z jednej strony jest ta euforia, radość, z drugiej strony no, spadkobiercy Beethovena, co by to nie mówić, i niemieckiej historii.
0: Tak. Przenosimy się z Düsseldorfu na wyspy, przenosimy się między innymi do Dublina, do słynnego studia nieistniejącego już Windmill Lane Studio, gdzie kiedyś tworzyła, nagrywała swoje pierwsze płyty grupa U2, bo między innymi tu powstawał album Brotherhood, czwarty studyjny album grupy New Order. Pan Piotr, nasz stały słuchacz, pisze tak. New Order, cóż, ktoś to musi napisać. Nostalgia nostalgią, ale Bernard nie dość, że posiada niesłychanie nieatrakcyjny tembr głosu, to na dodatek naprawdę nie umie śpiewać i po 40 latach bardzo mi to przeszkadza w odbiorze. Punkt drugi. New Order to zespół zdecydowanie singlowy. Miał swoje gigabłyski i supernowe Blue Monday, Confusion, True Faith. Ale ich pełnometrażowe płyty u mnie już się nie bronią po latach. Nieprzypadkowo istnieje od zawsze ogromny popyt na składankę Substance.

0: singiel, po trzecie, singiel True Fate 1963 kasuje całą zawartość Brotherhood. Tak stwierdziłem w 1988 i do dzisiaj zdania nie zmieniłem. Po czwarte, New Order na zawsze pozostanie zespołem ważnym dla rozwoju muzyki lat 80. Ich wynalazki brzmieniowe, melodyjne wysokie basy, odwaga w stosowaniu sekwencerów i automatów perkusyjnych, tego nie da się przecenić. Niemniej, po 1990 roku czas New Order już minął. Zespół ważny, ale w żadnym aspekcie wybitny. Krótko mówiąc, jeśli gdzieś grają, chwilę posłucham, ale sam z własnej woli płyt już nie włączam. I postscriptum rozumiem, że poleci pamiętny winyl wydany przez Tone Press. Panie Piotrze, dzięki. Dużo bardzo moim zdaniem fajnych, trafionych tutaj rzeczy. Odpowiadając od końca, poleci winyl Tone Pressu oczywiście. Te winyle świetne. To był czas, kiedy w punktach Krajowej Agencji Wydawniczej kupowaliśmy te płyty. Trzy tytuły wyszły z podwójnym Substance w roli głównej. No właśnie, pozostawimy chyba otwarte te zagadnienia pana Piotra. Ja tylko powiem, że myślałem sobie już wiele razy też o tym, że całe płyty New Order to jest trochę... trochę inna bajka niż całe płyty te wybitne z lat 80., o których tutaj często mówimy. Wybitne utwory, single, przeboje, tak na pewno. No i właśnie Substance jest czymś, co wyjątkowo im wyszło w 1987 roku, czyli tuż po wydaniu płyty, której dzisiaj będziemy słuchali.
1: Jeszcze pan Marcin. Brotherhood New Order. Wracają piękne wspomnienia czasów liceum i studiów. Ważna płyta tego zespołu, choć często krytykowana za nierówność i brak pewnej spójności poprzednich dwóch albumów. Album przejściowy o dwóch stronach. Pierwszej, bardziej rockowej, i ta jest uwielbiana przez Petera Hooka oraz bardziej ortodoksyjnych fanów. Oraz drugiej strony, Elektro, kochana przez nową grupę zwolenników. Zespół nie był do końca zadowolony z finalnego połączenia tych brzmień, jednak po latach możemy spokojnie uznać czwartą pozycję w dyskografii New Order jako album klasyczny. To z tego albumu pochodzi jeden z najważniejszych utworów kapeli, czyli Bizarre Love Triangle, notabene największy hit New Order w Australii. Wspaniałe, że przypominają panowie ten legendarny już album wszystkim słuchaczom audycji. Pozdrawiam z upalnego Wałbrzycha, a w głośnikach cudownie płyną dźwięki wspomnianego Brotherhood. No, mam nadzieję, panie Marcinie, tym bardziej czytając pana słowa, że posłucha pan Brotherhood jeszcze raz, tym razem już z nami wieczorem w ten ciepły, letni, tropikalny wieczór. Trochę na ochłodę te syntetyczne brzmienia grupy New Order dziś.
0: I chyba nie mamy wyjścia w przyszłym roku Substance, bo tylu słuchaczy napisało na temat tych 12-calowych remiksów, singli, i jak wielu słuchaczy posiada w swoich kolekcjach trzy pozycje New Order wytłoczone nakładem Tone Pressu. I powiem, że porównywałem nawet, bo oczywiście mam płyty New Order także na kompaktach, i ten Tone Press broni się cały czas. Teraz to usłyszymy.
1: Ja z przyjemnością posłucham, bo nie znam tego tłoczenia. Mam singiel Blue Monday Tone Pressu grupy New Order, ale tej płyty nie, więc zobaczymy, przekonamy się.
0: Czekamy na państwa opinię po latach, po 40 latach dokładnie Brotherhood w wieczorze płytowym. Wieczór płytowy @polskieradio.pl. SXT 109 to jest numer katalogowy tej płyty, tej reedycji, nie reedycji, tej licencji Tone Pressu. Paradise, Weirdo, As It Is When It Was, Broken Promise, Way Of Life.

New Order i ich czwarta płyta Brotherhood z 1986 roku. Prosto z winylowego tłoczenia naszego tonpresu. Pięć utworów na pierwszej stronie. Paradise, Weirdo, As It Is When It Was, Broken Promise i przed chwilą Way of Life, czyli ta strona rockowa, bo tutaj łamiemy estetykę. Na stronie drugiej będą się działy zupełnie inne rzeczy. I pan Tomek napisał o tej stronie: cudownie słucha się Brotherhood po latach. Ma ta płyta taki cudowny, kiurowy smak z tymi przestrzennymi gitarami. Choć

0: chociaż inspiracja prawdopodobnie była w obie strony, a nie w jedną. Na pewno tak. W 1986 roku jesteśmy. Cure'y są wtedy pomiędzy The Head on the Door i jeszcze nie ma płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, gdzie pojawi się dużo świetnych gitar.
1: Ale bardzo Cure'owe te gitary.
0: Te gitary, no, tak.
1: I ten rok 86 w New Order to jest czas, który pokazuje zespół próbujący pogodzić te dwa muzyczne języki, czyli to dziedzictwo Joy Division, prawda, które było wyraźnie słyszalne na każdej z płyt przecież New Order, ale też ten wielki skok ku elektronice, który miał miejsce na albumie Power, Corruption and Lies. No i tutaj ten zabieg, o którym cały czas mówimy, czyli pierwsza strona ukazująca to gitarowe, rockowe oblicze New Order, no i druga ten zwrot elektroniczny, taneczny, klubowy. Co ciekawe, sami muzycy z perspektywy lat tak dość krytycznie podchodzili do tego pomysłu. Na przykład perkusista Steven Morris wspominał to tak, cytuję: byliśmy w pewnym sensie rozdwojeni. Próbowaliśmy zrobić jedną stronę syntezatorową, a drugą gitarową. Z perspektywy czasu nie do końca to zadziałało. No, my będziemy mogli to powiedzieć później, jak posłuchamy już tej drugiej strony, kiedy nam to wszystko się złoży, ale też no, po to są takie audycje jak Wieczór Płytowy, żeby słuchać w całości tego konceptu, prawda, który wymyślił sobie zespół. A jak mówimy jeszcze tutaj, co często już podkreślaliśmy, New Order to jest zespół, który no, świetny jest właśnie w singlach, a nie... Znaczy w albumach jest niezły, prawda? Ale single to jest ta najmocniejsza strona i stąd też no, choćby płyta Substance z 87 roku zbierająca te poszczególne pojedyncze nagrania.
0: No właśnie. Tak, po latach też możemy śmiało, odważnie oceniać z perspektywy tego, co wydarzyło się też później, prawda? Tak, w singlach, bo te wynalazki brzmieniowe, o których też państwo piszą, ta fascynacja produkcją, w przypadku New Order często brała górę, prawda, nad właśnie konceptem całej płyty. Oni bardzo, bardzo łatwo, Peter Hook bardzo łatwo na przykład wymyślał te swoje melodyjne, wysokie basy, te riffy basowe, na których budowali utwory, dodawali właśnie automat, sekwencery, klawisze. No tak, tutaj te elementy się mieszają. No to jest cały New Order, cały smak też połowy lat 80. Niesamowicie słychać, jak przenikają się te różne światy wtedy na płytach. Przede wszystkim na wyspach, prawda? Wtedy na wyspach działy się rzeczy fantastyczne. Do tego przecież cała ta otoczka wizualna, cały ten koncept wytwórni Factory, okładki płyt New Order, to jest też cała szkoła projektowania płyt. Tutaj Peter Saville się kłania i jego podejście, które ma przykuwać uwagę, te nieoczywiste projekty, prawda? Można by dużo powiedzieć tutaj o tej warstwie wizualnej wydawnictw wszystkich singli.
1: No tak, to są już produkty i to no, nie byle jakie. Okładka, wspomniałeś, Petera Sevilla ukazująca zbliżenie, tak? Zbliżenie na stop cynku i tytanu. Nawet niektóre pierwsze wydania tej płyty miały metaliczne wykończenie, co wpisywało się właściwie w tę minimalistyczną estetykę wytwórni Factory. No ale skoro mówimy o tym brzmieniu, powiedziałeś o tym, co działo się na wyspach w latach 80., to ja przypominam państwu cytat z Davida Bowiego, który już przywołaliśmy na początku naszego spotkania, czyli grupa La Düsseldorf to jest ścieżka dźwiękowa lat 80. Dzisiaj nie bez powodu słuchamy grupy New Order po krautrockowym albumie Viva grupy La Düsseldorf. No, nawet jeśli muzycy grupy New Order nie znali La Düsseldorf albo nie znali Noi, no to jednak jakimiś innymi torami ta muzyka do nich docierała do wielu innych nowofalowych zespołów, New Romantic, kapel lat 80. na wyspach, a nawet może nie bezpośrednio z Niemiec, ale przez inne brytyjskie.

0: i kapele.
1: No tak, za daleką wodą grało się bardzo dużo ostrzej wtedy. Master of Puppets na przykład, 86 rok. A na Wyspach w czerwcu 86 roku The Queen is Dead. The Smiths dla wielu może nawet płyta ta najważniejsza, jeśli mówimy o brytyjskim gitarowym graniu wtedy właśnie w połowie roku 86.
0: I jeszcze w temacie singli pan Zbyszek pisze na naszym Facebooku, bo jeszcze chyba nie mieliśmy okazji cytować pana Zbyszka. Dla mnie osobiście New Order to głównie kilka singlowych utworów. Albumy studyjne jakoś mnie nie porywają. Kultowy singiel Blue Monday bił rekordy sprzedaży. Na przykład najlepiej sprzedający się singiel 12-calowy w historii. I do dziś chętnie grany jest na imprezach tanecznych, w klubach, zwłaszcza grających ambitniejszą muzykę taneczną, synth-pop, new wave itp. Popularność i świetne brzmienia Blue Monday nie wystarczyłyby, by zachwycić albumami studyjnymi, stąd też popularność składanki Substance. A na przykład Peter Hook dobrze wypada muzycznie, grając dobre koncerty z repertuaru Joy Division, całe płyty od A do Z, czego mogłem osobiście doświadczyć. Nie wiem, czy obecnie koncertuję. Najpierw grał koncert płyty Unknown Pleasures, a potem obie Joy Division na jednym koncercie. To tak jak słuchać całych płyt po kolei, utwory jak wydano na albumach, tylko w innym wykonaniu i w wersji live, pisze pan Zbyszek. No właśnie, jeżeli niecałe płyty New Order, no to przecież doskonałe albumy Joy Division. To jest materiał.
1: Pan Piotr pisze, w zeszłym tygodniu OK Computer, a teraz Viva. Chyba trudno o większy kontrast w zakresie ogólnego nastroju prezentowanej wizji świata i sposobu postrzegania przyszłości. Warto przypomnieć, że lata 70., choć wczesne, to także era Imagine Johna Lennona. Jego krążek to bardziej doprecyzowana i nie tak ekstatyczna wizja szlachetnej utopii, prosto ze świata pamiętającego jeszcze rewolucję hipisowską. W latach 90. prawdziwych hipisów już dawno nie było, podobnie jak prawdziwych surrealistów.
0: No właśnie, dziękujemy panie Piotrze za te słowa. To jest to takie postawienie się gdzieś w opozycji do tego, co działo się właśnie w muzyce na tym gruncie ideologicznym pod koniec lat 70. Oczywiście w muzyce rozrywkowej, w muzyce niezależnej, punkowej, prawda?
1: Pan Jarosław zrobił piękne zdjęcie wydawnictw Ton Pressu u siebie w pokoju i przypomina nam, dzięki wytwórni Ton Press na polskie gramofony trafiały bardzo przytomne wydawnictwa licencyjne. Depeche Mode, Nico, Venom, Joy Division, The Smiths, Pere Ubu i bohaterowie dzisiejszej audycji New Order. Egzemplarz z mojego zdjęcia kupiony w epoce w poznańskim saloniku Krajowej Agencji Wydawniczej.
0: I jeszcze raz pan Piotr. Im dłużej słucham dzisiaj La Düsseldorf, tym silniejszego przekonania nabieram, że najwyższa pora w wieczorze płytowym na emisję pierwszych dwóch albumów Roxy Music, pierwszych dwóch albumów Briana Eno, Ultravox, System of Romance i jedynki Magazine. Tak to mi się wszystko zazębia, układa i wynika jedno z drugiego. A Viva jest dokładnie gdzieś po środku tej układanki.
1: Panie Piotrze, choćby jutro te tytuły, które pan wymienił. No to druga strona, która mogła wtedy wielu takich, powiedziałbym, bardziej rockowo zorientowanych fanów New Order czy Joy Division mocno zaskoczyć. Cztery utwory tylko w tej wersji pierwotnej, winylowej. Wiemy, pamiętamy, że były bonusy, były dodatki, one z nami są. No i mamy jeszcze trochę czasu, aby je później zaprezentować. Na razie Bizarre Love Triangle, All Day Long, Angel Dust i Every Little Counts.

0: No i zupełnie inny zespół na drugiej stronie płyty Brotherhood. Część druga, składająca się z czterech utworów: Bizarre Love Triangle, All Day Long, Angel Dust i przed chwilą Every Little Counts. Każdy inny. Zaskakująca strona, nie tylko ze względu na ten nagły finał, poślizg, tak, ale także na zabiegi produkcyjne, które w 1986 roku wcale nie były takie oczywiste, szczególnie jeśli zabierali się za to muzycy ze stricte rockowego zespołu.
1: Tak, z naszym gramofonem jest wszystko w porządku, to tylko taki zabieg. Też trochę ukłon w stronę Beatlesów do piosenki A Day in the Life.
0: Na pewno.
1: Która gdzieś też bawi się w tego typu rzeczy. No a Brotherhood to na pewno jest zapis chwili tego momentu, gdy New Order próbował pogodzić ducha Joy Division z pewną przyszłością muzyki klubowej. No i właśnie z tego rozdwojenia narodził się też jeden z największych hitów grupy New Order, czyli Bizarre Love Triangle, kompozycja, którą rozpoczęliśmy tę drugą elektroniczną, klubową, żeby powiedzieć tak, stronę albumu Brotherhood. Rok 86 i płyta, która nam dużo mówi o tamtych czasach. No, z jednej strony ta nowa fala to spadkobiercy nowej fali, z drugiej strony to spojrzenie ku temu, co przyjdzie. Nie tylko na gruncie muzyki elektronicznej i klubowej, ale też muzyki rockowej, bo pewne jakieś akcenty britpopowe, jakieś dalekie echa britpopu, który nadejdzie w latach 90. też się tutaj przecież pojawiają, no, na tej pierwszej stronie szczególnie, czyli na tej rockowej.
0: Tak, a Bizarre Love Triangle tutaj państwo nam przypominają, jak utwór ten był nowością na liście

0: Bojów programu trzeciego. Piosenka wielokrotnie doceniana przez słuchaczy w naszym kraju. Pojawiała się w zestawieniach podsumowań wszechczasów, ale też oficjalnych notowań Top New Order.
1: Pan Andrzej też przywołuje, że Tomasz Beksiński uznawał album Brotherhood grupy New Order za jedno z najwybitniejszych osiągnięć tego zespołu. Natomiast inny z naszych słuchaczy akurat tego komentarza nie jestem teraz w stanie znaleźć i przywołać, ale zwraca uwagę na specyficzną produkcję i na to, jak usytuowany jest wokal na tym albumie, no bo na pewno zwrócili państwo uwagę, że w dość specyficzny sposób jest, ja bym powiedział, trochę ukryty, prawda? Nie jest on wybity na pierwszy plan, ale gdzieś jest ukryty, gdzieś się tam zlewa z tą partią instrumentalną. No, nie jest to raczej wina tłoczenia, tylko na pewno produkcji bardzo specyficzna. Może nie każdemu też przypaść do gustu tego typu zastosowanie. No być może niektórzy też upatrują w tym pewnych braków w umiejętnościach wokalisty grupy New Order. Też takie głosy się pojawiają, nie ukrywamy, na naszym Facebooku w komentarzach. A przypominamy nasz adres, bo zachęcamy państwa do pisania dalej, bo mamy jeszcze niespełna godzinę poświęconą grupie New Order w wieczorze płytowym. Ten adres to wieczorpłytowy@polskieradio.pl i nasz fanpage facebookowy facebook.com/wieczorpłytowy.
0: No i teraz sięgamy na chwilę po pozycję Substance, po album, który nawiązuje do kompilacji Joy Division i który oczywiście otwiera nowe światy. Album, który kiedy ukazał się w połowie 1987 roku, wydany oczywiście przez Factory Records, pokazywał wszystkie single zespołu w wersjach 12-calowych. Były też tutaj, znalazły się utwory ze stron B singli w postaci dwóch longplayów, to było 12 utworów. Później mieliśmy do czynienia z taką poszerzoną wersją, podwójna, kompaktowa, aż 24 utwory. No, dużo z tą płytą ciekawych historii, jak na przykład ta znana, powielana, opowiadana przez Petera Hooka, basistę New Order, który twierdził, że album powstał, ponieważ właściciel wytwórni, właściciel Factory Records, Tony Wilson, zakupił wtedy nowego Jaguara z wbudowanym odtwarzaczem płyt kompaktowych i chciał mieć wszystkie hity, wszystkie single, przeboje New Order właśnie na jednej długiej płycie kompaktowej. Stąd wersja CD prawie 150 minut.
1: A specjalnie dla niego album Brotherhood, którego słuchaliśmy w wersji kompaktowej, był nieco dłuższy. Był dłuższy o jedną piosenkę, o singiel nagrany w 1986 roku. State of the Nation, singiel, który ukazał się w dwóch postaciach, czyli w wersji 7-calowej i krótszej, 3,5-minutowej, a także w wersji maxi-singlowej na 12-calowym singlu. Tu z kolei ten utwór trwa 6,5 minuty. Co ciekawe, na stronie B znajduje się utwór pod tytułem Shame of the Nation. No i mówię nie bez powodu o tej kompozycji, no bo skoro ona uzupełnia ten album w wersji kompaktowej, no to dziś nie może jej zabraknąć i posłuchamy tej kompozycji z albumu Substance właśnie.
0: Z albumu Substance, który jest jakością samą dla siebie, wznawiany wielokrotnie. Warto powiedzieć o tych wznowieniach ostatnich sprzed 3 lat. Kilka wersji, także poszerzone, zawierające alternatywne miksy, dodatkowe strony B, plus niepublikowany do tej pory koncert New Order z 1987 roku, gdzie zagrali cały album wtedy po kolei w wersjach koncertowych. A u nas strona czwarta.

0: wydawnictwa. Z Longplayów Tone Pressu. Już idziemy za ciosem. Tone Press SXT 171. State of Nation, wspomniana przez ciebie kompozycja. Oczywiście w wersji 12-calowej z sierpnia 86 roku. Później 12 Bizarre Love Triangle. Wracamy do wielkiego hitu.
1: Dwie minuty więcej niż na albumie z tym przebojem.
0: Listopad 86 i True Faith. True Faith, 12-calowy singiel z lipca już 87 roku.